0: spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami. W związku z tą sprawą rozpoczęto sprawdzanie prawie 40 firm. 24 kontrole już się zakończyły.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: Za tydzień wejdą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Czyli nie 500 zł, a 2,5 tysiąca. Więcej o tym w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
4: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
5: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
6: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
3: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja, egzaminów nie ma.
2: Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć ma stężenie melatoniny. O hormonach właśnie rozmawialiśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Kortyzol i melatonina regulują rytm dobowy, a problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Melatoninę można suplementować.
7: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
8: To jest tabletka, która zadziała od razu?
7: Nie. Powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy, że skutek przyjmowania melatoniny będzie opóźniony. Nie powinniśmy oczekiwać po pierwszej tabletce natychmiastowej poprawy.
2: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Blisko 150 milionów złotych kosztowało największe w historii polskiego Bałtyku badanie wraków, amunicji i broni chemicznej zalegającej na dnie morza. Eksperci sprawdzili m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart oraz rejony Głębi Gdańskiej i Rynny Słupskiej, przygotowując szczegółowy raport i plan neutralizacji potencjalnych zagrożeń. Katastroficzne wizje się nie sprawdziły. To jeden z najważniejszych wniosków płynących z tego projektu. Mówi o tym w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
9: Co tak naprawdę zmieni ten projekt? Czy on już coś zmienił?
10: Z pewnością powiększył bazę wiedzy, która jest niezbędna, żeby jakoś sensownie zarządzać tymi wszystkimi zagadnieniami, o których tutaj mówimy. A mówimy o pozostałościach II wojny światowej, do których należą zarówno pozostałości broni konwencjonalnej, jak i zrzuty amunicji, broni chemicznej, jak również wraki okrętów, statków, które zostały w tym okresie zatopione i stanowią potencjalne źródło skażeń paliwem.
9: Czy te badania różniły się jakkolwiek od tych, które były wykonywane wcześniej? Czy to są pierwszy raz tak dogłębne badania wykonane?
10: Te badania wpisują się w pewien cykl, który od prawie że 30 lat jest realizowany na Bałtyku. Taką unikalność można określić jako zasięg, ponieważ myśmy tutaj wzięli jakby na warsztat wszystkie zagadnienia takie wskaźnikowe, czyli wszystkie elementy, które można było ująć w tym zagadnieniu i staraliśmy się jak najszerzej to przebadać, ale też nie tylko badać pod względem wiedzy i jakiegoś pozyskania danych, ale również wypracować modele, co dalej, jak tym zarządzać tak naprawdę.
9: Co wiemy? Co dalej?
10: Co dalej? Wiemy już, że nie mamy problemu w tym sensie, że katastroficzne wizje się nie sprawdziły. Mamy lokalne zanieczyszczenia, które oddziałują oczywiście na środowisko, natomiast nie mamy takiego problemu jak jakieś bardzo szerokie możliwości katastroficznych takich scenariuszy. Natomiast wiemy, że trzeba monitorować, że trzeba być przygotowanym na pewne działania. Pozyskaliśmy takie dokumenty analityczne, które nazwaliśmy planami neutralizacji zagrożeń. I w ramach tych planów są te scenariusze rozpisane dosyć szczegółowo. Trudno było je tutaj omówić. Generalnie nie będziemy wydobywać tych obiektów, natomiast musimy być też jako Polska przygotowani na to, że pewne

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Została uwolniona, to było w 1935 roku, w kwietniu. Był pożar tego paliwa, które się spalało jeszcze na powierzchni morza przez 24 godziny, więc tam niewiele zostało tak naprawdę. Oczywiście każdy wrak jest brudny, tak, bo zawiera różne ropopochodne substancje, natomiast tych ilości nie ma tam na tyle, jak można by przypuszczać.
2: Inne miejsce, które badaliście, również tam nie ma powodów do obaw?
1: Sytuacja jest stabilna, to znaczy jeśli chodzi na przykład o wrak Stuttgart, który znajduje się tutaj na redzie portu Gdynia, pozostałości wraku Stuttgart, które to jakby skażenie tutaj obejmuje skażenie dna paliwem ciężkim, które zostało uwolnione w latach 60. przy demontażu tego wraku. Tutaj sytuacja jest stabilna i tutaj zaczynamy obserwować nawet taką naturalną remediację, ponieważ w przyrodzie zachodzą procesy utleniania, procesy bakteryjne, które prowadzą do rozkładu tych związków. Oczywiście to są procesy wieloletnie i to nie jest na nasze ani na przyszłe pokolenie. To pewnie ze 200 lat potrwa to samo oczyszczanie, ale przede wszystkim te wszystkie obiekty, o których mówimy, tak zarówno na głębiach gdańskiej, słupskiej, jak i Franken, jak i Stuttgart, one są stabilne, w tym sensie, że nie znajdują się w jakimś miejscu, gdzie na przykład oddziaływanie sztormowe mogło powodować jakiś rozpływ tych substancji. Od wielu lat to wszystko zalega na swoim miejscu, że tak powiem, jest przykrywane osadami stopniowo, które się w morzu wytrącają, więc mamy taką sytuację dosyć stabilną.
2: To jakie jest wyzwanie teraz przed administracją morską? Jak już mamy wiedzę, to jakie są kolejne kroki?
1: Na pewno kolejny krok to jest monitoring środowiska. Do tej pory on jest realizowany stosunkowo od niedawna, jeśli chodzi o wskaźniki dla broni chemicznej. Natomiast trzeba go w tej chwili uzupełnić i że tak powiem, opracować w sposób, który będzie systemowy, czyli będziemy mogli porównywać dane z roku na rok przez kolejne nawet dziesięciolecia, żeby mieć te dane miarodajne. To nie mogą być działania ad hoc, które są podejmowane od projektu do projektu, ale musi być pewna kontynuacja.
2: Dla samego Urzędu Morskiego posiadanie tej wiedzy to jest przełom?
1: Dla Urzędu Morskiego było istotne zweryfikowanie, czy musimy podejmować natychmiast jakieś bardzo kosztowne działania. To się okazało, że nie. Natomiast jest bardzo duża wartość dodana, jeśli chodzi o same dane, samą informację, którą zebraliśmy o dnie Bałtyku, o środowisku. I to, myślę, nie będzie służyło tylko urzędowi, ale wszystkim tym instytutom, które morze badają. To jest ogromny materiał, który może być wykorzystany.
2: Podsumowanie, przedstawienie wyników. Jesteśmy na konferencji w Gdyni. Co dała ta konferencja?
1: Myśmy przede wszystkim chcieli podzielić się tym, co zrobiliśmy i zaprosiliśmy tutaj zarówno osoby specjalistów, czyli to grono, które się zajmuje tematyką i które nas dopytywało, wreszcie pokażcie, co tam macie. Więc bardzo ogólnie, oczywiście, jak na tyle, na ile taka konferencja pozwala, pokazaliśmy. Natomiast też troszkę popularyzatorsko, troszkę też byli przedstawiciele instytucji, które zajmują się środowiskiem, na przykład Inspektorat Ochrony Środowiska, tak? Więc te jakby gremia, które powinny mieć wiedzę, tak? Przedstawiciele samorządów. Więc chodziło o to, żeby ta wiedza była, żeby ona była oparta o rzetelne informacje, a nie taką troszkę jakąś nagłaśnianą czasami propagandę.
2: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
1: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy, tak. Morze Bałtyckie ma problemy. Ma problemy eutrofizacji, zanieczyszczenia przez statki takiego i w ogóle tego gospodarczego zanieczyszczenia, które obserwujemy nawet na plaży, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można

0: plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
1: Zapewniał Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, a rozmawiał z nim trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: Zbliża się godzina trzecia. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Zakończenie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormuz czy zniesienie sankcji. To założenia porozumienia podpisanego przez prezydentów Iranu i USA. Rosja po raz kolejny w tym tygodniu bombarduje Kijów. Alarmy ogłoszono także w innych częściach kraju. Koniec niższej akcyzy na paliwo. Trwa wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Stany Zjednoczone i Iran opublikowały treść wstępnego porozumienia kończącego trwający od lutego konflikt. Dokument podpisali prezydenci obu państw. Według Teheranu umowa weszła już w życie, choć Waszyngton zastrzega, że strony mogą jeszcze wycofać się z ustaleń przed zawarciem ostatecznego porozumienia. Memorandum przewiduje, że przewiduje między innymi zakończenie działań wojennych, pełne otwarcie cieśniny Ormuz, zniesienie amerykańskich sankcji wobec Iranu oraz odblokowanie irańskich aktywów. Rozpoczyna też 60-dniowy okres negocjacji nad trwałym porozumieniem. Przywódcy państw G7 przyjęli umowę z zadowoleniem. Jednocześnie wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni w Libanie, gdzie mimo porozumienia nadal dochodzi do izraelskich nalotów i ataków Hezbollahu. Tymczasem na wschód od Polski, daleko od porozumienia, Rosja tej nocy przeprowadziła kolejny atak rakietowy na Kijów. W stolicy Ukrainy słychać było eksplozję, a władze wezwały mieszkańców do natychmiastowego schronienia się. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono także w innych regionach. To drugi rosyjski atak na Kijów w tym tygodniu. W poniedziałek uszkodzony został zabytkowy klasztor uznawany za jeden z symboli ukraińskiego dziedzictwa. Zginęło wówczas 10 osób. Do ostrzału doszło kilka godzin po rozmowach prezydenta Ukrainy z przywódcami Stanów Zjednoczonych, Francji i innych państw, a tematem była koordynacja działań na rzecz zakończenia wojny. A teraz ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na drodze ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Między węzłami Opławiec i Bydgoszcz-Zachód zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden z pojazdów dachował. W wypadku zostały ranne dwie osoby. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Poznania.
2: Polityczna burza w Warszawie.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z aferą w Szpitalu Południowym w stolicy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Jak podał portal Zero.pl, medyk bez kolejki załatwiał badania kolegom z partii. Wcześniej wyszło też na jaw, że choć nie miał specjalizacji, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Piotr Salak w popołudniowej rozmowie w RMF FM pytał europosła Koalicji Obywatelskiej Bogdana Strojewskiego o polityczną odpowiedzialność za tę aferę.
3: To, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
4: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie pociągałbym, nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanik.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl. Wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliw niżej, rozpoczęte. Nie obowiązuje już rozporządzenie o niższej akcyzie na paliwo. Do końca czerwca utrzymana zostanie niższa stawka VAT-u i ceny maksymalne. Dla kierowców przed wakacjami to zła informacja.
5: Pan dobrze też trafił, bo my akurat prowadzimy firmę transportową i z naszej perspektywy te ceny paliw, no to w ogóle to jest jakiś absurd. Nie?
6: Ile pan tak miesięcznie wydaje na benzynę? Ma pan to policzone?
7: Około 600 zł. Ja dużo nie jeżdżę tylko do pracy.
6: A to dobrze, że rząd wpływa na rynek?
7: Moim zdaniem tak, bo dzięki temu mieliśmy niższe ceny mimo wszystko przez ten okres, prawda? Tak to na pewno by poszybowały do góry.
1: Te głosy w Krakowie zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Za oceanem nadal wielkie emocje sportowe. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Anglia pokonała Chorwację 4-2 w meczu grupy L, który odbył się w Arlington Dallas. A przed chwilą, dosłownie w ostatnim momencie doliczonego już czasu, Gana pokonała Panamę 1-0. Polscy kibice nie kryją emocji, ale pewnie byłyby one jeszcze większe, gdyby nasza reprezentacja też tam grała.
8: Mundial bez naszych do oglądania, czy raczej nie?
9: Nie oglądam.
8: W ogóle. ogóle?
9: W ogóle.
8: A jakby nasi grali?
9: No kibicuję.
10: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak dla zabawy, ale nie ogląda mecze, raczej skróty.
11: Dziecko na mnie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
8: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
11: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
1: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata pytał Marcin Buczak.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wiceszef MON Paweł Zalewski był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów porannej rozmowy pojawił się wątek tragicznej śmierci w Białej Podlaskiej. Zamordowany tam na ulicy 44-latek był aktywnym krytykiem rosyjskich władz.
12: Panie ministrze, słyszeliśmy już chwilę w faktach o tym Rosjaninie zabitym przez... Wszystko na to wskazuje, oczywiście pewności nie mamy. Rosyjskie służby, one robią co chcą w Polsce?
13: No wskazuje na to taki tryb egzekucji, no ale przecież jeszcze nie wiemy, nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie pracują. Czekamy na ich efekt tej pracy.
12: No ale mieszkańcy Białej Podlaskiej się zwyczajnie boją. To znaczy, no to jest sytuacja jednak dość zaskakująca dla Polaków.
13: To prawda, jeżeli to prawda, to jest zaskakujące. Natomiast jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, no to dotyczy ona konkretnej osoby. I na pewno żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj zresztą sprawca raczej myśli o tym, w jaki sposób uciec. Jeśli już nie uciekł. Ale to sprawdzają służby, więc poczekajmy na wyniki w pracy.
12: No tak, ale lęk jest taki, że Rosjanie robią co chcą. Nie tylko w Polsce zresztą, bo przecież mieliśmy wcześniej tego typu zbrodnie, także w innych krajach Europy.
13: W Wielkiej Brytanii, w innych krajach. To nie jest tak, że Rosjanie robią co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że ta baza rosyjska się zmniejszyła. Nasze operacje, które mają miejsce na granicy, ale także w ochronie infrastruktury, także kolejowej, powodują, że działania sabotażowe są dużo trudniejsze niż były. I te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
12: Panie ministrze, czy MON ma informacje na temat przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem? Dwóch, jak słyszeliśmy. Jedno krótkie, długie. Drugie miało być dłuższe, ale o nim jako media wciąż niewiele wiemy.
13: Nie.
12: Żadnych wiadomości.
13: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych.

0: Opowiadajmy sobie o moim regionie. Jeśli w moim mieście Szczecinie mamy szpitale należące do prezydenta miasta Szczecina, marszałka województwa, rektora Uniwersytetu Medycznego, ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej i wyjeżdżamy 20 km dalej i mamy szpital Goleniów, Nowogard i mógłbym wymieniać Pyrzyce. Każdy z tych szpitali boryka się z ogromnym problemem finansowo-organizacyjnym. I teraz trzeba usiąść razem przy jednym stole. Marszałek, rektor, prezydent miasta i zaplanować i podjąć trudną, bo to jest trudna decyzja, ale musi być mądra i przewidywalna. W danym województwie, czy danym mieście, czy regionie potrzebujemy tylu i tylu łóżek kardiologicznych.
1: Ale pan mówi o centralizowanym systemie, panie pośle, w takim razie, tak?
0: Nie, ja mówię o decyzji regionu i samorządu. Ja mówię o tym, żeby marszałek województwa mógł podjąć naszą decyzję z tymi właśnie starostami, z rektorem uczelni, który prowadzi najbardziej specjalistyczne szpitale w danym mieście czy regionie i przeprowadzili prawidłową analizę mapy zapotrzebowania.
1: Panie pośle, trochę pana słyszę słabo. Trochę pana słyszę słabo, trochę nam połączenie... Może być lepiej, tak. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej konkretnej sprawy, bo porozmawiać o tym, co mamy w tej chwili na stole, bo Lewica mówi tak, ma być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, ma być zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach, ma być wprowadzone restrykcyjne przestrzeganie czasu pracy lekarzy. Pan się z tym zgadza?
0: Czas pracy jest sprawą kluczową, dlatego że jeśli mamy czas pracy dla kierowców tirów, jeżeli mamy czas pracy dla innych bardzo trudnych zawodów, to z lekarzami powinno być podobnie. Jeśli minister zdrowia de facto nie ma narzędzia skutecznego, które ma kontrolować czas pracy lekarza. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli widzi lekarza w systemie NFZ-owskim, który pracuje tu, tam czy siam, to nie widzi już spółek, które podejmują danego lekarza do świadczenia usług szpitalom czy przychodniom.
1: A wie pan, z czego to wynika?
0: Dzisiaj tu rozmawiamy.
1: Wie pan, z czego to wynika? Z tego, że lekarze mają prawo pracować na B2B. To jest główna przyczyna. Rozumiem, że zabieramy im możliwość pracowania na kontrakt.
0: Nie szukałbym tego typu prostych rozwiązań, że zabieramy lekarzom możliwość pracy na kontrakt lub podejmujemy taką drastyczną decyzję, że tu albo tam. To są rozwiązania bardzo takie popularne medialnie, ale one niekoniecznie muszą odnaleźć dobre rozwiązanie w życiu publicznym. Ja myślę, że wie pan, żebyśmy do tego wszystkiego podchodzili z rozsądkiem i z taką pewną dozą takiej uczciwości. Mhm. Zacznę od rzeczy bardzo kontrowersyjnej. Kiedy zapowiadałem naszą rozmowę i rozmowę, którą mam za chwilę w innym radio, o takiej, która jest dla mnie bardzo ważna. Chciałbym, żeby wszyscy ci publiczni komentatorzy, którzy dzisiaj się z wielkim takim moralnym wzmożeniem oburzają na to, co zobaczyli. To oczywiście jest patos, z tego trzeba wyciągać wnioski. Doktor został zwolniony, prokuratura wkroczyła i słusznie. Ci tak z wielkim takim wzmożeniem moralnym to komentują. We własnej piersi. Jeśli ci, którzy naprawdę nie mają jakby możliwości sprawa do milczenia w tej sprawie, czy poszukiwania szybszego dotarcia do lekarza, czy skorzystania z pewnych możliwości, które się kreują przed środowiskami życia publicznego, gdyby oni się uderzyli w piersi, dyskusja byłaby dużo...
1: Ja to doskonale rozumiem. Natomiast widzę, że problem jest następujący. Politycy boją się radykalnych kroków, jeśli chodzi o naprawianie służby zdrowia, bo boją się protestów, jeśli chodzi o środowiska lekarskie czy środowiska medyczne w ogóle, bo wiadomo, że takie protesty uderzają bezpośrednio w nas, w pacjentów, którzy będą obciążali polityków za tą sytuację.
0: Ja przypomnę sytuację z czasów, kiedy ja byłem ministrem. Właściwie pierwszym i na razie ostatnim ministrem, to na przykład przejrzystość zasad funkcjonowania konsultantów krajowych, czyli ludzie, którzy są prawą ministra w dziedzinach medycyny. Ja oczekiwałem te zasady, że jeśli ktoś jest konsultantem krajowym, podejmować decyzje strategiczne dla dziedziny medycyny, nie wiem, pediatry, chirurgii, kardiologii, wszystko jedno, to musi być w pełni przejrzysty, czyli nie może jednocześnie doradzać firmom farmaceutycznym, nie może jednocześnie decydować o liczbie przyznanych rezydentów w danym regionie i bytem na przykład prywatnego szpitala, który leży w danej specjalizacji.
1: Panie pośle...
0: Ważne i myślę, że będziecie to mówić jako dziennikarze. Ja miałem taką sytuację, że miałem możliwość zwiększenia liczby rezydentów jednej z bardzo ekologicznych, jako minister. I zrobiłem to. I byłem zachwycony i uważałem, że to jest bardzo dobry ruch. Wie pan, z czym ja się spotkałem? ze stanowczym protestem konsultantów regionalnego i krajowego, że jakim prawem jako ja, jako minister, zwiększam liczbę miejsc rezydencji. No, by, by

0: bym wtedy szukał, miałem za małe doświadczenie polityczne. No oczywiście ten konsultant przestał być konsultantem, rezydentury zwiększono, ale blokowanie dostępu do rozwoju określonych dziedzin medycyny jest pewnym metodem też, który dzisiaj blokuje tak naprawdę zdrową konkurencyjność.
1: Panie pośle, jest mi strasznie przykro, bo ta rozmowa jest bardzo ciekawa i bardzo ważna, ale niestety bardzo słabo pana słychać i nasi słuchacze nie mogą usłyszeć.
0: Może dlatego, panie redaktorze, że jestem w Strasburgu, bo mamy sesję plenarną i może dlatego, że mamy aż ze Strasburga. Może dlatego takie kłopoty techniczne są, ale nie chciałem tej rozmowy unikać ani jej odkładać w przyszłość, dlatego że uważam temat za ważny i trzeba o nim mówić.
1: Rozumiem. Tylko odpowie mi pan na koniec na pytanie, czy to Rafał Trzaskowski powinien ponieść polityczną odpowiedzialność, czy Marcin Kierwiński?
0: Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta powinien podjąć wszystkie konieczne i niezbędne decyzje do wyjaśnienia tej i być może innych sytuacji, które dotyczą szpitali, którymi on zarządza. Ale Trzaskowski, podkreślam, nie jest sam w kraju. Mamy do czynienia z setkami starostów powiatowych i szpitalami powiatowymi. I chciałbym zwrócić też na taką pseudopoprawność polityczną, która towarzyszy tego typu rozmowom. Mamy przykład na przykład szpitala w Garwolinie, do którego jedzie pan przyszły OMC Czarnek i z dyrektorem tego szpitala mówi o tym, że ten szpital w Garwolinie w ciszy. I oni to mówią w telewizji. Jednocześnie dochodzimy błyskawicznie do informacji, że dyrektor tego szpitala, radny PiS-u w tym przypadku, wybiera dochód, który wykazuje w oświadczeniu majątkowym na poziomie ponad 1,1 miliona złotych. No to albo ten szpital umiera, albo mamy pieniądze, żeby płacić takie pieniądze ludziom, którzy tymi szpitalami zarządzają.
1: A pana zdaniem szefowa resortu zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, ma w tej chwili na tyle mocne umocowanie, także polityczne, żeby podejmować radykalne kroki, jeśli chodzi o reformę? Mówię wprost, czy w takim razie to powinien stać na czele tego resortu, powinien stać polityk, który ma zdecydowane poparcie chociażby premiera Donalda Tuska?
0: Ja generalnie uważam, że w polityce, polityką powinni zajmować się politycy, tak generalnie uważam, że rolą ekspertów jest, takich prawdziwych ekspertów technologicznych, nazwijmy to, jest szkolenie, konferencje i tak dalej, za politykę powinni uprawiać politycy, ale zostawiam to z ministrem dzisiaj w absolutnie kluczowym momencie, myślę, swojej drogi politycznej, ale także uważam, że zawodowej, dlatego że staję dzisiaj przed bardzo poważnym wyborem. I każdy minister staje przed takim wyborem. I pani minister albo już podjęła tę decyzję, albo będzie musiała ją podjąć decyzję. Czy pani minister jest przedstawicielem jakby sytuacji, roli, znaczenia bezpieczeństwa pacjentów w rządzie, czy jest przedstawicielem określonych środowisk reprezentujących ich interesy w rządzie? To jest najtrudniejsza decyzja każdego ministra. Czy jest przedstawicielem pacjentów, czy różnych środowisk, z których się taki minister wywodzi?
1: Tak mówi Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia, gość rozmowy o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie
0: ministrze. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniamy się.

22 minuty po godzinie 7 to jest poranny program w radiu RMF 24 o służbie zdrowia, o tym, co się dzieje w służbie zdrowia. Będziemy jeszcze mówić i to sporo na naszej antenie po godzinie 8 między innymi. Jest podobno zgoda w koalicji dotycząca tego, jak radykalne powinny być reformy, jeśli chodzi o nasz system zdrowia. Po godzinie 8 u Tomasza Terlikowskiego, przypomnę, były premier Mateusz Morawiecki. Czy do mundialu będziemy wracać? Oczywiście, tym bardziej, że były zaskakujące i sensacyjne wyniki na amerykańskich mistrzostwach świata. A do faktów zostało nam raptem 7 minut.

0: reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko ma

0: 7.30, czas na fakty. Razem z nami są już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaglądamy do studia faktów.
1: Stolica Ukrainy, Kijów, w nocy znalazła się na celowniku rosyjskich rakiet balistycznych i dronów.
2: Kilka fal ataków. Pierwsza eksplozja w stolicy Ukrainy słyszano około 1.30 czasu lokalnego po ostrzeżeniach sił powietrznych Ukrainy przed rakietami balistycznymi. Alarm odwołano przed 3, ale godzinę później syreny ponownie zawoły w Kijowie, gdy rosyjskie drony zaczęły krążyć nad miastem.
1: Poza stolicą, w miastach Sumy i Połtawa odnotowano liczne eksplozje. Dokładny rozmiar zniszczeń spowodowanych atakiem nie jest jeszcze znany.
2: Rosja informuje natomiast o poranku, że ostatniej nocy zestrzelono ponad 500 ukraińskich dronów zmierzających w kierunku wybranych celów w Moskwie. Drugi w ciągu 3 dni atak na tamtejszą rafinerię ropy, która ponownie o poranku stanęła w płomieniach. To musi być wyjaśnione do samego spodu, tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. Tak o nieprawidłowościach w warszawskim Szpitalu Południowym mówi premier Donald Tusk.
1: A w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, autor porannej rozmowy w RMFFM. Tomku, ale przypomnijmy najpierw, o co chodzi w tej aferze.
3: O zarobki jednego z lekarzy bez specjalizacji, który został, tak się przypadkowo rzecz jasna składa, że jako radny KO odpowiedzialny za SOR i zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Ale chodzi też o stworzenie osobnej kolejki dla działaczy Koalicji Obywatelskiej na ten SOR właśnie. Lekarz został już zwolniony z pracy i wyrzucony z partii. Warszawski ratusz domaga się kolejnych głów, a Koalicja Obywatelska wyraźnie gasi wizerunkowy pożar. I właśnie o tę sprawę zapytam gościa dzisiejszej porannej rozmowy RMF FM, którym będzie były premier Mateusz Morawiecki. Wiceprezesa PiS będę też pytał o drugi próg podatkowy, Order Orła Białego i akcję Roberta Bąkiewicza.
2: Order Orła Białego oczywiście dla Wołodymyra Zełenskiego. Mateusz Morawiecki, Tomasz Terlikowski, ta rozmowa 7:30, przypominamy. A teraz?
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Czas na fakty ekonomiczne. O poranku zaprasza Igor Skrzypek.
5: Dzień dobry.
1: Igor, że i na początek o stopach procentowych, ale nie tych w Polsce.
5: Tylko tych w Stanach Zjednoczonych, bo za nami decyzja Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Ważna, bo podjęta po raz pierwszy pod kierownictwem nowego szefa Fed, Kevina Warsha. Amerykański Bank Centralny utrzymał stopy na dotychczasowym poziomie, jednak komunikaty po posiedzeniu wskazują na nie gołębie, lecz raczej jastrzębie podejście, czyli możliwe będą podwyżki stóp. Utrzymujące się wysokie ceny są obciążeniem dla Amerykanów, ale niedawna przeszłość nie musi być prologiem. Ten komitet zapewni stabilność cen. Mówił Kevin Warsh, o stabilność cen na razie będzie trudno, bo inflacja w USA przekroczyła 4%. Podwyżki stóp mogą ją zatrzymać i jednocześnie wpływać na całą światową gospodarkę. Każda podwyżka może wyraźnie przełożyć się na kurs dolara. Mimo że wczoraj podwyżki nie było, to zmiana kursu dolara i tak już widzimy. Błyskawicznie podrożał o 5 groszy. Potem nastąpiła drobna korekta do 3 zł 68 groszy. Inne waluty z mniejszą zmiennością: euro po 4,24, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,90. Kurs dolara będzie też ważny dla cen tankowania, bo to w tej walucie rozliczana jest ropa, a surowiec ten nadal traci na wartości po tym, jak w życie weszło porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Cena za baryłkę waha się w granicach 76 dolarów. To dobre wieści dla kierowców. Są obniżki w rafineriach, więc już jutro na stacji będzie taniej o kilkanaście groszy za litr.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8. Niestety tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje niestety. Przypomnijmy, w środę po południu doszło tam do silnego wstrząsu w zagrożonym rejonie. Położonym 650 metrów pod ziemią było 9 górników. 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Ostatni pracownik niestety pozostał w wyrobisku i ze względu na utrzymującą się wysoką aktywność sejsmiczną, ratownicy przez kilka godzin nie mogli opuścić bazy ratowniczej, nie mogli rozpocząć poszukiwań zaginionego górnika i dotarli do niego dopiero późnym wieczorem. Niestety wtedy już mężczyzna nie żył. Według przedstawicieli kopalni górnik miał 40 lat. Poszkodowanych w wypadku zostało też 3 górników. Ich stan jest dobry.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Za 19 minut będzie godzina 8. Dobrze się spało, panie redaktorze?
1: Dzień dobry. No, niezbyt długo, co prawda. Nie najgorzej, dziękuję.
2: Patryk Serwański.
1: Budzikiem.
2: Patryk Serwański, redakcja sportowa. Wczoraj wychodziłem późnym wieczorem, Patryk był. Dzisiaj przychodzę bardzo wcześnie rano, Patryk jest. Ale są też Mistrzostwa Świata. Taki czas, prawda? No dobrze, to co się działo tej nocy? Rozumiem, że Anglicy zagrali fantastycznie.
1: Tak, to był naprawdę dobry mecz, ale to jeszcze taki późny wieczór, prawda? To jeszcze nawet nie noc.
2: Dlatego wiem.
1: Dobry mecz, naprawdę.
2: Grali z Chorwacją.
1: Zastanawiałem, co to będzie w tym meczu Anglia-Chorwacja. Ostatecznie było dużo bramek, dużo emocji i ten pierwszy gol, którego Anglicy strzelili po rzucie karnym, po faulu Luki Modricza. Wczoraj 199 mecz w reprezentacji, do tego piąty mundial. No pamiętamy, w 2010 Chorwatów nie było na mundialu. Gdyby nie, no to byłby na równi z Messim, z Ronaldo.
2: 4-2 się skończyło.
1: Do przerwy 2-2 i sporo emocji. Gol zresztą, gola na 2-2 stracili Anglicy tuż przed końcem tej pierwszej połowy. No i Harry Kane mówił o tym, że w przerwie Thomas Tuchel w takiej mocnej przemowie zwrócił właśnie uwagę na tego straconego gola. Spytał piłkarzy, czego się boicie? Tutaj trzeba, prawda, grać odważnie, mamy te możliwości. No i efekt jest taki, że w drugiej połowie Anglicy strzelili kolejne dwa gole. Zresztą Bellingham tuż po wznowieniu gry, naprawdę tam kilkadziesiąt sekund minęło na bramkę na 3-2. Później jeszcze jedno trafienie Rashforda i dużo tych sytuacji. Gdyby nie Livakovic, bramkarz Chorwatów, no to gdyby było, nie wiem, 6-7-2, to byśmy tutaj...
2: Nie byś był zaskoczony, tak?
1: Także naprawdę napędzali się Anglicy. W drugiej połowie świetna druga połowa.
2: Zupełnie inne nastroje w Portugalii pewnie po tym remisie 1-1.
1: Dobrze się zaczęło, bo 1-0 już w szóstej minucie João Neves strzelił bramkę w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. I tutaj też w doliczonym czasie pierwszej połowy, tego doliczonego czasu jest zawsze sporo, bo przypomnę, są te przerwy na nawodnienie, tak? Także to powoduje, że kilka minut na meczu odpada i trzeba to gdzieś przedłużać. Może tu by dobrze by jednak było zatrzymywać zegar. Sam nie wiem, jak to zrobić, ale 1-1. Pierwszy w historii gol Demokratycznej Republiki Konga na mundialu. Grali przed laty w 74, ale jako Zaire. Jeszcze pod inną nazwą ten kraj. Także też dla nich historia. I naprawdę dobrze poukładana drużyna. To znaczy w obronie, w której grał na przykład też Steve Capuady z Widzewa, oni naprawdę potrafili wytrącić argumenty z rąk Portugalczykom. Nawet jak ta piłka w ich pole karne wpadało, zagęszczali tam tę sytuację i udało się dobry wynik zachować.
2: Portugalia, Anglicy, Chorwaci, Demokratyczna Republika Konga. O kim jeszcze powinniśmy powiedzieć? Kto grał tej nocy?
1: Gana Panama, myślę, że warto, dlatego że Gana wygrała 1-0, ale na tę bramkę czekali długo. Też doliczony czas, 95. Także jak już czekać, no to rzeczywiście, jak wygrywać to w taki sposób. Caleb Jurenki tę bramkę strzelił. To z kolei piłkarz 20-letni, także być może taki, który po mundialu trafi do mocniejszej ligi. Ostatnie dwa sezony w Danii, w drużynie Nordsjælland. Także kto wie, może gdzieś tutaj ta jego kariera się potoczy dobrze.
2: I jeszcze jeden mecz, na który czekałem z wytęsknieniem.
1: Tak, też nie mogłem sobie czekać. Kolumbia, Uzbekistan.
2: Oczywiście.
1: Kolumbijczycy, dobra drużyna, ale oni nie zawsze wchodzą w mundial dobrze od zwycięstwa. Tym razem się udało. 3-1. Przypomnę, że Uzbekistan prowadzi wielki Fabio Cannavaro, czyli no w przeszłości mistrz świata z reprezentacją Włoch. Świetny obrońca.
2: O ile pamiętam, zdobywca złotej piłki także.
1: Tak, też. No tutaj akurat tak dobrze w obronie nie grała jego drużyna, ale też debiut z bramką, także znowu coś takiego małego, ale miłego. Tak jak debiutujemy, no to kibice Uzbekistanu mogą się cieszyć z tego strzelonego gola. Szkoda, bo ostatni gol stracony też w doliczonym czasie. To 2-1 może by lepiej oddawało ten mecz, bo Uzbekistan naprawdę się stara.
2: Wiesz co, tak dzień za dniem przelatuje z tym mundialem. Już jesteśmy po pierwszym...
1: Kiedy to minęło, prawda?
2: I już minęły też pierwsze mecze fazy grupowej. Coś możemy powiedzieć po tej fazie grupowej?
1: Po pierwszej części, no bardzo ciężko. Myślę, że takie pierwsze wnioski, które mi się nasuwają, że Hiszpania i Portugalia ze znakiem zapytania, bo te pierwsze mecze nie wyszły, takie trochę człapane, trochę nieudane w ofensywie i pytanie, czy to się jakoś rozkręci. Z drugiej strony bardzo dobra reprezentacja Anglii. Bardzo ciekawy mieliśmy mecz Brazylia-Maroko, czyli no tak naprawdę mecz wagi ciężkiej. Tam był remis. Ciekawie rozpoczęli współgospodarze, bo Meksyk wygrał, Stany wygrały, Kanada zremisowała. W przypadku Kanady to jest dobry wynik.
2: Tak jest.
1: Także sporo ciekawych rzeczy. Niemcy największe zwycięstwo, 7-1 z Curaçao, ale do tego bym nie przywiązywał wagi, bo rywal no niezbyt mocny, ale Niemcy się napędzili tak wysoko wygrać.
2: A z tych nowinek, oprócz przerwy na wodę, coś ci się rzuciło w oczy i coś byś zapamiętał?
1: Podoba mi się to, że sędziowie niektóre decyzje komunikują tak jak w futbolu amerykańskim, czyli przed całym stadionem. My też to słyszymy oglądając transmisję, czyli mniej więcej wiemy, o co tam chodziło, chociaż pół żartem, pół serio wiemy, że nie wszyscy sędziowie z tym angielskim sobie dobrze poradzili. Natomiast jak tak myślę i nagle trzeba mówić do kilkudziesięciu 10 000 osób, to może trochę trema zjeść.
2: A myślisz, że wprowadzilibyśmy to na przykład na boiskach polskiej ekstraklasy?
1: ja nie chcę takiego problemu. No jeżeli zależy nam w piłce na transparentności, tak, na tym, żeby rzeczywiście, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Czasami kibice mają wątpliwości, szczególnie na przykład dzisiaj ręka w piłce nożnej, tak? Ta ręka to dzisiaj nie jest taka oczywistość, ręka karna jak kiedyś na podwórku. Dzisiaj te przepisy są bardziej zniuansowane. Czasami może dobrze, żeby sędzia, który ogląda coś na monitorze, jest ten VAR, nawet wobec kibiców, tak, powiedział, słuchajcie, ta decyzja będzie taka i taka dlatego i dlatego. W futbolu amerykańskim to się sprawdza.
0: A wiesz, co mi się jeszcze spodobało? To, że piłkarze tak szybko jakoś wstają z murawy, no tak, prawda? Wystarczyło zrobić jeden malutki przepisik i już wszyscy ozdrowieli raptem.
1: Przypomnijmy, ci, którzy leżą na murawie, bo byli sfaulowani, czy odczuwają jakąś dolegliwość, jeżeli jest z tego powodu przerwa w grze, muszą zejść z murawy. Nieważne, czy już im się poprawiło, czy musi być jakaś rzeczywiście pomoc medyczna, i tak schodzimy na minutę. I to powoduje, no, prosta zmiana i nie ma tego symulowania tak dużo, które jest jednym z problemów piłki nożnej. Kolejnym takim problemem dla mnie jest odkopywanie piłki po gwizdku sędziego. Powinien być prosty przepis. Jest gwizdek sędziego, nie dotykamy tej piłki, jeżeli ją straciliśmy, a tu jest jakieś odkopywanie i tak dalej. No wiemy, jak to jest w piłce, prawda?
0: Co dzisiaj, Patryk?
1: No dzisiaj zaczynamy tę drugą kolejkę od, myślę, ciekawego meczu, czyli Czechy, Republika Południowej Afryki.
0: Czesi, czyli wszyscy na musiku.
1: Przegrali, tak, i RPA też przegrało. Z drugiej strony będą te mecze w grupie, w której padły remisy po 1-1, czyli Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar. Kto się tutaj ustawi w dobrej sytuacji, będzie ciekawie, ale myślę, że najlepszy mecz to późnym wieczorem, niestety. Meksyk, Korea. Meksyk wygrał pierwszy mecz, Korea też. Korea, no, grała naprawdę tak, w taki bardzo energetyczny sposób z Czechami. To może być fajne spotkanie, ale o trzeciej. Natomiast, no, może jeżeli ktoś sobie wydłuży weekend, no to już można.
0: Jeżeli ktoś będzie wolał, czy wybierze spokojny sen, to oczywiście jest od tego Radio RMF 24 i redakcja sportowa RMF FM. Będziemy o tym informować. Bardzo dziękujemy. Patryk Serwański razem z nami w Radiu RMF 24. Po godzinie 8 przypomnę o polityce, Tomasz Terlikowski z Mateuszem Morawieckim, a my za moment o porozumieniu. Stany Zjednoczone, Iran. Za 11 minut, godzina 8.

Będzie taniej. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Wskazuje na to przynajmniej sytuacja międzynarodowa. Tak powiedzmy. Taniej będzie na stacjach benzynowych. Jest na to szansa, bo prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji. W Wersalu oczywiście. Jak przekazała agencja Reutera, powołując się na amerykańskich i irańskich oficjeli. Zarówno prezydent USA, jak i prezydent Iranu Masud Pezeszkian cyfrowo podpisali dokument. Przypomnijmy, prezydent Donald Trump już od kilku dni informował, że to porozumienie podpisał. W niedzielę osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, które realizuje wszystko, co zamierzaliśmy osiągnąć, wszystko i jeszcze więcej. Zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej. I o to właśnie chodziło. To było w 99% pewne, że Iran nie może mieć broni jądrowej, nie mogą jej rozwijać, kupować, nigdy nie będą mieli broni jądrowej. Tyle Donald Trump. A uściślając, oprócz otwarcia cieśniny Ormus, zawieszenia sankcji na irańską ropę, porozumienie przewiduje także rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego, więc jeszcze rozmowy będą trwały, ale także zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów, no i oszacowanego też na $300 miliardów programu odbudowy Iranu. Jednocześnie Trump zaraz przed podpisaniem, tuż przed podpisaniem dokumentu mówił. To memorandum porozumienia. Jeśli nie zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni, to w porządku. Wracamy do bombardowań. Nie chcę tego robić, bo jest tak dobrze, że... Ale będziemy być może musieli to zrobić, bo nigdy nie pozwolimy, żeby oni mieli broń jądrową. Tak mówi Donald Trump, a irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, cytowane przez Reutersa, oświadczyło, że porozumienie obowiązuje już od środy. Fakty na naszej antenie za kilka, czyli za 6 minut z kawałeczkiem po 8:00 Mateusz Morawiecki w porannej rozmowie radia RMF FM.

0: reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: MF24.

0: Czas na fakty, a w studiu faktów już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski, a zaraz potem Tomasz Terlikowski i Mateusz Morawiecki.
1: Ukraiński atak na Moskwę. Po raz kolejny płynie rafineria, w którą uderzyły ukraińskie drony.
2: W Sosnowcu tragiczny wypadek. Samochód uderzył w słup, dwie osoby zginęły.
1: Czy jest szansa na ponadpartyjne porozumienie w sprawie zmian w systemie zdrowia?
2: Czy rząd Donalda Tuska prowadzi złą politykę wobec Ukrainy?
1: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy. Na początek faktów, zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę. Celem bezzałogowców była moskiewska rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla.
1: Te doniesienia śledzi Krzysztof Zasada, witamy.
3: Dzień dobry.
1: Jakie są skutki tego ataku?
3: Nad południowo-wschodnią częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów. Części ukraińskich dronów udało się przedrzeć przez obronę powietrzną rosyjskiej stolicy. W mediach społecznościowych publikowane są filmy z wielu regionów metropolii, na których widać potężne słupy dymu nad rafinerią i eksplozją. Płonie instalacja przedsiębiorstwa, a także zbiorniki z paliwem. Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu. A moskiewska rafineria Kapotnia stanowi kluczowy element energetycznej infrastruktury rosyjskiej stolicy. Zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
1: Tragiczny wypadek w Sosnowcu na ulicy 3 Maja. W nocy auto osobowe uderzyło tam w słup. Zginęły dwie osoby, kierowca i jeden z pasażerów.
2: Dwie kolejne osoby zostały w wypadku ranne. Stan jednej z nich lekarze oceniają jako poważny. Były premier Mateusz Morawiecki wyrzucił do kosza 500 mln zł. Taki zarzut swojemu poprzednikowi stawia obecny szef rządu Donald Tusk.
1: Pieniądze miały zostać stracone przy realizacji projektu budowy samochodów elektrycznych w Polsce.
4: Chcecie zobaczyć 1 000 000 samochodów elektrycznych Mateusza Morawieckiego?
1: Pyta na filmiku w mediach społecznościowych premier i pokazuje puste, wykarczowane pole.
2: Chodzi o projekt Izera. Samochód, który miał być polskim samochodem elektrycznym produkowanym w Jaworznie, no ale samochód nie powstał, za to sporo kosztował.
1: Ile dokładnie? To pytanie do Krzysztofa Berendy, naszego dziennikarza. Witaj. Jaki był rachunek tamtego projektu?
5: Około 580 milionów złotych, tak wylicza obecny rząd, bo tyle poprzedni rząd razem ze specjalnie powołaną w tym celu spółką wydał na opracowanie prototypów nieistniejących samochodów, na projekt nieistniejącej fabryki w Jaworznie oraz na licencje i doradztwo. Prawie 100 milionów trafiło do Chińczyków, którzy mieli dać tam podstawy technologiczne, 40 milionów wypłacono biurom projektowym i inżynieryjnym, 50 milionów doradcom prawnym, a Izery jak nie było, tak nie ma. Obecny rząd chce do projektu wrócić nie z Chińczykami, tylko z Tajwańczykami za pieniądze z Unii Europejskiej. Umowa ma zostać podpisana jesienią. Powstać mają 3 modele samochodów. Ich nazwy jeszcze nie ma. Jest za to znacznie większa konkurencja ze strony tańszych chińskich samochodów, które teraz już wypełniają polskie drogi.
6: Rozmowa oparta na faktach.
1: To poranna rozmowa w RMF FM. Zapowiadany już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy panów.
7: Witam, a moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Witam, panie premierze.
8: Dzień dobry.
7: To co z tą Izerą? Wyrzucił pan ponad 500 mln zł w błoto?
8: Nie, odwrotnie. Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Okazało się, że mieliśmy rację. Okazało się, że trzeba było to robić.
7: No ale nie zrobiliście.
8: Panie redaktorze, pan wie, ile trwają projekty typu budowa autostrady, budowa wielkiej fabryki, budowa centralnego portu komunikacyjnego. To nie jest jak łapać pchły, tylko to trzeba zrobić w sposób przygotowania najpierw terenu, potem odpowiednie ustawy, w międzyczasie zgody administracyjne. Inwentaryzacja środowiskowa sama zabiera czasami 6 sezonów, wiosna, lato, jesień, zima i kolejna wiosna, kolejne lato,
7: to może
8: żeby zinwentaryzować.
7: Uprosić.
8: Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. I niestety obecny premier i ten rząd, koalicja rządząca, zawalili sprawę.
7: No jak zawalili, mogliśmy mówią, że będą robić przecież.
8: No chwila, 2,5 roku chyba już rządzą, czyli stracili 2,5 roku co najmniej, ale uwaga, cały świat nie czekał na to, aż koalicja rządząca zdecyduje się realizować nasz projekt, tylko czekał na to, żeby stracili te pieniądze, które myśmy zaangażowali, żeby, uwaga, Polska miała tutaj naszą
7: czyli
8: marżę,
7: te pieniądze
8: naszą własną marżę.
7: Są stracone już?
8: Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie. Nikt nie czeka na nas. Chińczycy idą do przodu, Tajwańczycy idą do przodu, Tesla produkuje, Mercedes, Volkswagen.
7: To jest sens teraz to robić jeszcze?
8: Oczywiście, że jest sens to robić i jak najbardziej sekunduję temu projektowi, żeby się on udał, tylko wskazuje na to, że obecny rząd, stosując tę taktykę łapaj złodzieja, sam dopuścił się gigantycznej straty pieniędzy publicznych. Wielka szkoda, mogliśmy mieć polsko-chińską marżę, a będziemy mieli niestety prawdopodobnie tajwańską marżę bez polskiego know-how.
7: Dawid Kacprzyk, słynny lekarz i radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, jest Konradem Wallenrodem PiSu.
8: Ja myślę, że
7: w Koalicji Obywatelskiej prowadziliście tutaj takiego...
8: Przede wszystkim jest niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
7: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
8: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska, ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z Mołotowem i tam z pozostałymi.
7: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
8: Nie tylko nie wierzę, ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
7: Panie premierze,
8: to jest największy skandal.
7: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami? To
8: nie,
7: znaczy, no bo
8: problemem jest tutaj system. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje.
7: Po
8: ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
7: No nikt będzie robił kontrolę.
8: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
7: Dobrze, jakie
8: nie
7: głowy powinny
8: polecieć? Ta kontrola została przeprowadzona.
7: Jakie głowy powinny polecieć, pana zdaniem?
8: No Donalda Tuska przede wszystkim.
7: No, ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki. No,
8: a bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
7: to będzie
8: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych. No to mamy wszystkich obywateli.
7: Jakie? Które były równiejsze z całą pewnością, pan pamięta?
8: Oczywiście i mogę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji
7: służby zdrowia. Ale będzie wniosek o wotum nieufności wobec premiera tym razem, no bo jak premier ma polecić...
8: Nie ma czegoś takiego, jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
7: na premiera.
8: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
7: Jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
8: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050, którzy bardzo krytykowali panią minister Henik-Kloskę, a jak przyszło co do czego, no to niestety skulili uszy po sobie. Kuluarów i kulisów rozmów sejmowych nie będę odsłaniał, ponieważ nie dojdzie do kolejnych rozmów, będę mówił.
7: A czyli jednak rozmawiacie, bo jak mają być kolejne, to znaczy, że były poprzednie.
8: Wszyscy ze sobą rozmawiają w Sejmie, mogę pana zapewnić. Na tym polega w ogóle praca sejmowa, żeby rozmawiać z różnymi posłami.
7: No ale rozmawiacie o tym, żeby może jednak przyciągnąć tych posłów na
8: przede wszystkim,
7: stronę
8: panie redaktorze, poświęćmy odpowiednią ilość czasu na to, co się stało właściwie symbolem tej władzy, czyli sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej. Specjalny salonik VIP, a więc kasta, która sama siebie de facto
7: obsługuje. I z całą pewnością w tej chwili trwa gaszenie pożaru w Koalicji Obywatelskiej wizerunkowego.
8: Widział pan,
7: w tej
8: jak
7: sprawie.
8: Wszyscy uciekają przed mikrofonami z Platformy Obywatelskiej? Widział pan, jak nie potrafią zabrać głosu? Widział pan, jak chowają głowę w piasek? Ja nie mam takiego przekonania, że oni systemowo się zabierają za ten
7: i
8: problem.
7: I tu stawiamy kropkę, za chwilę porozmawiamy o systemie i o tym, co się powinno zmienić w systemie, ale nie tylko. Zostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, ale żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM. A ja przypomnę, naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Dobrze, a pan będzie bronił lekarzy? No teraz już premier zapowiedział kontrolę, sprawdzanie, ile zarabiają, gdzie
8: pracują. Tak, ja będę bardzo bronił lekarzy, ponieważ 99%

0: etapie. I bardzo apeluję do rządzących, żeby poważnie potraktowali moje wezwanie.
1: Jeden z punktów już wzięli. To jest
0: jeden z punktów już premier wziął ode mnie, ale są jeszcze cztery pozostałe. Proponuję likwidację kominów płacowych i zaproponowałem pewną stawkę. Można ustalać, jaka to będzie stawka, ale niech będzie maksymalna stawka, uwaga, za dyżury telefoniczne, za pracę zdalną, prawda? Żeby nie było tak, że się okazuje, że niektórzy lekarze to pracują po 25 godzin dziennie, a inni lekarze to w czterech szpitalach jednocześnie potrafią wykonywać swoje usługi.
1: Pracują, no to powinno być ostatecznie.
0: Dlatego zaproponowałem ewidencję czasu pracy, która będzie bardzo skrupulatnie weryfikowana w jednym miejscu. Dlatego zaproponowałem, żeby było repozytorium dotyczące umów, kontraktów w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dlatego zaproponowałem, żeby kontrakty ogłaszane ogłaszane przez szpitale i w ślad za nimi idące kontrakty dla lekarzy były w jednej bazie do 1 października w tym roku ogłaszane dla wszystkich, a nie gdzieś tam w zakładeczce jakiejś ogłaszane po to, żeby krewni i znajomi królika mogli wygrać i tak dalej, i tak
1: dalej. Ale wierzy pan w możliwość porozumienia ponadpartyjnego w tej sprawie? Bo jak zwykle to bywa w takich sprawach bardzo gorących społecznie, bo takie porozumienie jest trudno.
0: Wierzę, że te punkty, które zaproponowałem, będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera prawdopodobnie, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie. Mamy do czynienia z państwem zawłaszczonym, panie redaktorze. Mamy do czynienia mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku i niestety mam złą wiadomość. O ile pojawiały się nieprawidłowości w czasie naszych rządów i myśmy za każdym razem starali się z nimi po prostu radzić i wypalać do gołym żelazem do żywej kości,
1: o tyle
0: premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów, ale nie jest nawet czeladnikiem w realizacji różnych bardziej skomplikowanych tematów.
1: Zmieniamy temat, panie premierze. Wołodymyr Zełenski, takie są nieoficjalne informacje, przyjedzie na szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku. Taką informację podała Rzeczpospolita. To jest dobra decyzja prezydenta Zełenskiego?
0: Polska po raz kolejny została tutaj zmarginalizowana. Polska po raz kolejny została ograna.
1: Ale przyjeżdża.
0: Przyjeżdża w takim stanie spraw, prawda, w takim układzie, że nawet jeśli przyjedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy. Oczywiście, no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy. Zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka, wywalone do szuflady.
1: A służy temu wszystkiemu sytuacja zawieszenia w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Powinniśmy tę sprawę rozstrzygnąć, zanim on przyjedzie? Czy prezydent powinien rozstrzygnąć?
0: To jest sprawa prezydenta, kiedy ją rozstrzygnie. Natomiast bardzo dobrze, że to zapowiedział, że kapituła już przedstawiła swoją opinię dla pana prezydenta i ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez pana prezydenta, czyli odebranie orderu.
1: Ale nic nie zyskaliśmy, zaszantażowaliśmy i można powiedzieć, przegraliśmy.
0: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie, bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
1: Ale Ukraina nie zmieniła decyzji.
0: No, chwileczkę, tak. Takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień. Takie decyzje zmienia się pod wpływem presji międzynarodowej, popsucia reputacji.
1: To może nie trzeba zabierać tego momencie, orderu, tylko naciskać.
0: W tym momencie Ukraińcy psują sami sobie reputację, ponieważ gwarantuję panu, sam w takich rozmowach uczestniczyłem, że bardzo wielu prominentnych polityków z Europy Zachodniej dowiedziało się po raz pierwszy w życiu, czym była okrutna rzeź galicyjsko-wołyńska.
1: No teraz pytanie, czy jest sens odbierać? Jak już wiedzą, no to po co?
0: Jeżeli będzie zmiana w nazewnictwie jednostki wojskowej z tych, ja w cudzysłów tu ułożę, bohaterów UPA, czyli zbrodniarzy, którzy mordowali w okrutny sposób polskie dzieci, kobiety, starców

0: Nie tylko zresztą polskiej narodowości, także i Ukraińców, którzy ratowali wówczas Polaków. Oni byli okrutnie, bestialsko mordowani.
1: Ukraińcy powiedzą, to prawda, ale potem walczyli z Sowietami, co też jest prawdą. To znaczy, ta historia jest skomplikowana, jeśli chodzi o to.
0: Historia zawsze jest skomplikowana. Ja wiem coś o tym, panie redaktorze, ale nie można chować głowy w piasek.
1: To jak powinni zmienić tą nazwę?
0: No, zmienić nazwę na, ja mam podpowiedzieć, na Szymona Petlury niech zmienią, albo hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego, niech na taką nazwę zmienią. Myślę, że wtedy pan prezydent nie będzie odbierał Orła Białego.
1: A ile czasu jeszcze powinien dać prezydentowi Zełenskiemu?
0: Proszę zapytać o to pana prezydenta.
1: No, ale ja się pytam o pana opinię, ile powinno być tego czasu.
0: Myślę, że cały czas jeszcze ma tutaj czas do podjęcia decyzji.
1: Profesor Czaputowicz w tym studiu mówił, wymienił całą listę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają najwyższe odznaczenie ukraińskie, w tym pana wymienił jako...
0: No. Czy ja wsadzam palec w oko Ukraińców, panie redaktorze? Nie. Ja szanuję naszych sąsiadów, także tych, którzy są wobec nas skrajnie wrodzy. I szanuję sąsiadów, ponieważ tak trzeba czynić. Tymczasem poprzez nazwę jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA Ukraińcy nam wsadzili palec w oko i nie można udawać, że się nic nie dzieje.
1: No ale jak się nic nie dzieje, to na przykład był ambasador Polski w Ukrainie, zrzekł się swojego orderu. Pan ma order Jarosława Mądrego, zrzeknie się pan tego orderu?
0: Nie, nie zrzeknę się tego orderu.
1: Nie.
0: Dlaczego się mam zrzekać tego orderu? Ja będę na pewno bardzo aktywnie i bardzo głośno opowiadał się za tym, żeby tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpiła wreszcie zmiana. Bo kiedy myśmy pomagali na początku wojny, to była pomoc warunkowa. Wy tam bronicie się przed Rosjanami, wy, mówiąc bardzo brutalnie, umieracie za to, że my jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni, bo przypomnę, że wtedy na Radzie Europejskiej... Uwaga, na Radzie Europejskiej prezydent Macron i kanclerz Scholz mówili, Ukraina już padła, już nie istnieje, wróćmy do normalnego biznesu z Rosją.
1: Tej zasługi więc nikt naszym, wam nie odbierze.
0: Tak, i naszym ówczesnym interesem było to, żeby Ukrainie pomagać, bo nikt wtedy nie chciał im pomagać i Ukraina była otoczona z trzech stron.
1: Panie premierze, dzisiaj, teraz nie jest w naszym interesie pomagać
0: dzisiaj,
1: Ukrainie?
0: Chwileczkę. Dzisiaj okoliczności są całkowicie inne. Wtedy Kijów był otoczony z trzech stron, kiedy wraz z dwoma innymi premierami i z prezesem naszej partii jechałem do Kijowa jako pierwsza międzynarodowa delegacja. Dzisiaj Ukraińcy się bronią i słyszę poranne informacje, że zaatakowali rafinerię pod Moskwą.
1: No to chyba dobrze, że zaatakowali.
0: No bardzo dobrze, że zaatakowali, ale to świadczy o tym, że dzisiaj relacje siły się zmieniły i dzisiaj nasza polityka wobec Ukrainy powinna być inna. Nie możemy udawać...
1: Ale jak to inna? Powinniśmy na przykład blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: Powinniśmy być tak asertywni wobec Ukrainy, jak w czasie, kiedy podpisywałem embargo w 23 roku w kwietniu przeciwko ukraińskim artykułom rolnym, a potem wbrew prawu europejskiemu podpisywałem embargo po raz drugi 15 września. To była asertywna polityka. Dzisiaj oni poddają swoją politykę tak naprawdę polityce ukraińskiej.
1: Przemysław Czarny proponuje, żeby jeśli nie zmieni się ta nazwa, zablokować pomoc militarną i finansową. Pan się zgadza? Tak, no wydaje się, że jednak radykalnym podejściem.
0: Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach.
1: A co z drugim progiem podatkowym? Przemysław Czarnek zaproponował drugi próg podatkowy, podniesienie go ze 120 do 180 tysięcy. Pan się zgadza z tą propozycją?
0: Słyszałem o tej propozycji i mogę powiedzieć, że słyszałem też o pewnych dyskusjach, które wokół tego się toczą ze strony środowiska dużych rodzin. I po pierwsze tak, trzeba podnosić próg podatkowy.
1: Ale
0: ja proponowałem, żeby próg podatkowy był podniesiony i również, żeby się zastanowić nad waloryzacją tego progu, a nie tak, że myśmy podnieśli i przede wszystkim podkreślmy to, prawda, bo może część słuchaczy zapomniała, że w 2021-2022 roku podniesiony został próg podatkowy z 84 czy 5 tysięcy złotych na 120 tysięcy złotych. Potem został on przez obecną koalicję rządzącą zamrożony. No dobrze, ale... Dlatego proponujemy podniesienie progu podatkowego.
1: Ale zgadza się pan na tą sumę, o której mówi Przemysław Czarnek? 180 tysięcy?
0: Ta suma może być nawet większa. W naszych analizach analizowaliśmy w Zespołu Pracy dla Polski również podniesienie do 200 tysięcy.
1: A są na to pieniądze, dziura budżetowa. No to wszystko są argumenty, które podnosi obecna koalicja. Mówiąc to, jest minister minister finansów,
0: ja rozumiem,
1: który mówi, nie
0: ale
1: mamy
0: panie
1: pieniędzy.
0: Redaktorze, dlatego w Zespole Pracy dla Polski zaproponowaliśmy kilka mechanizmów, które pokazują, gdzie w akcyzie, gdzie w podatku VAT, gdzie w podatku CIT przeciekają przez palce pieniądze obecnej koalicji rządzącej.
1: Do ilu można podnieść ten drugi próg? Jak wyliczyliście, to do ilu? Do 200 tysięcy?
0: Tak jak powiedziałem, można podnieść również do 200 tysięcy złotych i trzymałbym się również tej zasady, że warto zastanowić się nad tym, czy ten próg nie powinien być waloryzowany. Panie redaktorze, mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które przychodzą do mnie, do mojego biura poselskiego, ludzie różni i przedstawiają sytuację, że nie opłaca im się podwyżka, ponieważ mogą zapłacić de facto więcej podatku. No, Polak musi chcieć pracować oczywiście za jak największe pieniądze i nie może być ten system w taki sposób ułożony, żeby został poszkodowany w ten sposób pracownik, że dostaje podwyżkę. No przyzna pan, że tutaj jest w tym coś absolutnie... Jest w tym coś absolutnie nieprawidłowego.
1: No to trzeba...
0: Dlatego zaproponowałem bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe zmiany w Powered by Poland i naprawdę zachęcam wszystkich państwa, żebyście zobaczyli tam, w jaki sposób przebudowujemy stronę podażową, stronę produkcyjną, inwestycyjną, cały system dostaw i zamówień publicznych właśnie po to, żeby panie w Polsce premierze. Było jak najwięcej pracy za jak najwyższą płacę.
1: Panie premierze, dziś do Polski przyjeżdża Jordan Bardella, lider Zgromadzenia Narodowego. Spotka się pan z nim dzisiaj?
0: Spotkam się z nim, umówiliśmy się w Brukseli, w Paryżu za kilka tygodni.
1: I będzie współpraca z Bardello bliższa jeszcze niż do tej pory? Jeżeli może być
0: będzie jeszcze bliższa, chociaż proszę pamiętać, że jak pan wymienił moje tytuły na początku, to jestem szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, natomiast Jordan Bardella jest szefem partii, która się nazywa, przepraszam, jest szefem we Francji i kandydatem na prezydenta, współprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i to Zgromadzenie Narodowe należy do patriotów Europy. I my bardzo często współpracujemy z nimi, ale
1: że
0: nie jesteśmy tożsamą grupą razem z nimi.
1: A jak się panu podoba, to też nie jesteście tożsamą grupą, przedwczorajsze działanie Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Marsz, krzyż i cała reszta, całe to opakowanie.
0: Jestem ciekaw, czy policja niemiecka zareagowałaby podobnie, gdyby w Berlinie była delegacja żydowska, która by chciała upamiętnić w podobny sposób jakiś znak żydowski. To jest absolutny skandal, co się stało w Berlinie, że nasi patrioci zostali w ten sposób zaatakowani. My, nasze środowiska patriotyczne powinny jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj Donald Tusk używa tego jako przykrywki do tej największej afery Platformy Obywatelskiej.
1: Ale to Robert Bąkiewicz tam pojechał. Chyba nie twierdzi pan, że
0: jednak policja
1: Donald
0: niemiecka,
1: Tusk go tam wysłał.
0: Chwila. Policja, dlatego powiedziałem, że obóz patriotyczny musi być czujny, prawda? Polityka jest bardzo zmienna i oby im się nie udało
1: Robert
0: przykryć tego problemu
1: że tam pojechał,
0: w szpitalu
1: w Berlinie
0: Południowym. Śpiewać rotę w Berlinie powinniśmy wszyscy, jeżeli ktoś tam, że tak powiem, zajedzie i stoi przed tym, przed różnymi miejscami pamięci. I tak a propos, panie redaktorze, największym skandalem, wie pan co jest? To, że Niemcy 80 lat po wojnie makabryczne zbrodnie na polskiej ludności, zabór polskiego mienia, zniszczenie Warszawy, wymordowanie 6 milionów obywateli polskich, zrabowanie dzieł sztuki upamiętnili kamieniem. 30-tonowym kamieniem. Chwila, to jest prawdziwa potwarz. Tutaj napluli nam w twarz.
1: Pytanie,
0: mamy prawo reagować bardzo ostro i ja sam z
1: panie
0: oburzeniem wyrażałem się w tej sprawie.
1: Panie premierze, dobrze, ale czy ostra reakcja to jest zaniesienie niezgodnie z przepisami?
0: Zadałem pytanie, panie redaktorze, retoryczne i myślę, że wszyscy słuchacze wyciągną sobie z tego odpowiedni wniosek. Polak kopany przez niemiecką policję w Berlinie.
1: W Niemczech.
0: Niemiecką policję w Berlinie.
1: Przepisy
0: Berlin
1: policji,
0: jest w Niemczech. nasi słowiańscy bracia 1000 lat temu popełnili błąd i nie zjednoczyli się i niestety Berlin jest dzisiaj w innym państwie, znaczy w państwie niemieckim. W związku z tym oczywiście tutaj pół żartem, pół serio to mówię.
1: Proste pytanie, czy niemiecka policja ma prawo egzekwować niemieckie przepisy także wobec polskich patriotów, czy nie ma? No chyba ma.
0: Czy niemiecka policja tak samo egzekwowałaby te przepisy wobec wycieczki żydowskiej?
1: Ale wobec Kurdów i różnych innych protestujących jest bardzo ostra.
0: No właśnie.
1: A czy wobec Żydów, to nie wiem.
0: A więc właśnie, i świetnie pan sobie odpowiedział na to pytanie. Od razu pan szedł
1: polska policja.
0: Od razu pan szedł
1: na poziom, doskonale wie, że i polska policja wobec żydowskiej wycieczki reagowałaby zupełnie inaczej.
0: Chwileczkę. Ja przede wszystkim wiem, że minister Sikorski, który w ten sposób się wypowiada, to Himalaje żenady. Ja przede wszystkim wiem, że konsul, który nie reaguje na bicie Polaków, to tak jakby sprywatyzował sobie konsulat.
1: To jest Polak, bohaterski patriota.
0: To jest Polak, to jest nasz obywatel i konsul, i minister spraw zagranicznych ma psi obowiązek.
1: Był tam konsul.
0: Psi obowiązek wstawiać się za naszymi obywatelami. Tymczasem konsulat został sprywatyzowany niczym SOR w szpitalu południowym.
1: To ostatnie pytanie, kiedy dojdziecie do władzy, jeśli dojdziecie, Zbigniew Ziobro wróci do Polski?
0: Zbigniew Ziobro wróci do Polski natychmiast, jak będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces tutaj w Polsce. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości, że użyję raz jeszcze tego samego słowa, został sprywatyzowany przez Platformę Obywatelską.
1: Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Nie zdążyłem tutaj żadnego. Public Radio.

0: I czas na fakty, 8:30 na zegarze. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
1: Ważne fakty dla kierowców. Zaczynamy od utrudnień na śląskim odcinku autostrada A4. Korki są w stronę Krakowa i Wrocławia.
2: Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Jestem.
2: Dzień dobry Marcinie, co tam się konkretnie stało?
3: To są dwie kolizje. Tu w Katowicach ciężarówka zderzyła się z autem osobowym w rejonie węzła Mikołowska. Korek w kierunku Wrocławia na A4 zaczyna się już przy wjeździe do Katowic od strony Mysłowic. Natomiast na pasach w kierunku Krakowa korek jest w Rudzie Śląskiej. Tam też jest kolizja ciężarówki i auta osobowego, a w sumie od północy na drogach regionu było już około 20 stłuczek.
1: Obecny premier i ten rząd zawalili sprawę. Tak były już szef rządu Mateusz Morawiecki odpowiadał w RMF FM na pytanie, co z polskim samochodem elektrycznym, który miał być produkowany w Jaworznie.
2: Donald Tusk twierdzi, że Morawiecki w związku z Iserą wyrzucił do kosza 500 000 000 zł.
4: Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie nikt nie czeka na nas.
2: Usłyszał Tomasz Terylkowski od swojego gościa, Mateusza Morawieckiego, byłego szefa rządu z PiS.
1: Donald Tusk dwa dni temu zapowiedział, że po wakacjach Polska sfinalizować ma rozmowę z tajwańską firmą Foxconn w sprawie budowy w Jaworznie hubu elektromobilności. Electromobility Poland ma docelowo produkować 400 tysięcy aut rocznie. Pierwszy samochód elektryczny zjechać ma z linii produkcyjnej w 2029 roku.
2: Duże liczby, duże ambicje.
1: My sprawdzać będziemy w tej sprawie fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Anglia pokonuje Chorwatów na mundialu.
1: Były emocje, wynik meczu 4-2. O szczegółach w mistrzowskich faktach sportowych teraz Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, na bardzo dobry mecz Anglików, szczególnie w drugiej połowie raz po raz stworzyli zagrożenie w polu karnym Chorwatów. A zagraliśmy świetną drugą połowę, zarówno z piłką, jak i bez piłki, to był najwyższy poziom gry. Mogliśmy strzelić więcej bramek, koniec końców to było przekonujące zwycięstwo. Tak to wszystko ocenił Harry Kane, 2 gole Anglika na mundialu, już 10 trafień w 12 spotkaniach. Identyczne statystyki miał przed laty Gary Lineker, czyli kat Polaków z mundialu w 1986 roku. Kane oczywiście może to jeszcze poprawić. Dziś zaczynamy drugą kolejkę fazy grupowej. Na początek o 18:00 Czesi zagrają z RPA. Lukas Sadilek z Górnika Zabrze liczy na swojego kolegę Ladislava Krejciego.
7: Bardzo dobry chłopak i bardzo dobry taki lider. Dał bramkę pierwszy mecz. Ja myślę, że indywidualnie miał dobry sezon w Premier League i on jest ten. Ja z nim byłem we Sparcie, a wiem co on umie, jaki on jest piłkarz.
6: No a nasze kluby, w tym Górnik, poznały rywali w eliminacjach europejskich rozgrywek. Lidze Mistrzów Zabronie trafili na Fenerbahce Stambuł, Lech Poznań na duńskie Orchus. Widzę konferencji Raków Częstochowa zaczyna od 2 meczu z FC Valletą, no i tylko w Katowicach ciągle niepewność. GKS musi bowiem czekać na wynik rywalizacji w eliminacjach Ligi Europy. Zagra z przegranym pary Hajduk Split, MSK Żilina. Gieksa od lat czekała na europejskie puchary.
8: Na pewno awans do pucharów nie jest po to, żeby był jakąś przygodą, tylko to jest coś wypracowanego i wiemy, że jak już gramy w tych rozgrywkach, już tak długo pracowaliśmy, żeby tutaj być, to nie chcemy tu być na chwilę, ale to jest wszystko przed nami.
6: Tak mówił najlepszy piłkarz minionego sezonu Ekstraklasy Bartosz Nowak. Hubert Hurkacz odpadł turnieju tenisowego w niemieckim Halle. Porażka w 3 setach z Danielem Altmajerem. Pierwszego seta Polak wygrał, 2 kolejne dla rywala.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Za 22 minuty, godzina 9, poranny program w radiu RMF24 i sprawa ochrony zdrowia, raczej tego, co się dzieje wokół oczywiście Warszawskiego Szpitala Południowego i afery w służbie zdrowia. Mamy podobno zgodę polityczną, że trzeba wreszcie radykalnych kroków. Kasper Wróblewski razem ze mną. Dzień dobry, Kasper. Na czym ta zgoda polityczna polega?
1: No to jest pomysł wrzucony przez marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego. On wczoraj na konferencji zaczynającej to posiedzenie, które trwa do jutra, powiedział, że no, Lewica chce zaproponować. Nie powiedział, że jest już gotowy napisany projekt ustawy, ale można powiedzieć, że zdradził główne cztery założenia. Ja bym się skupił na tych dwóch najważniejszych, bo one wzbudzały najwięcej kontrowersji, gdy była mowa jeszcze wcześniej w przypadku innych projektów. To są górne limity wynagrodzeń dla lekarzy. I drugi...
0: Zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach.
1: I to jest coś, co wzbudzało duże kontrowersje w środowisku lekarzy. No ale taki pomysł pojawi się na stole. No i jak rozmawiam z politykami Koalicji Obywatelskiej, nawet jeżeli część byłaby przeciwko, to po tym, co się wydarzyło, oni nie mają już innego.
0: Jeżeli tak, to rozumiem, że ustawa musi być przygotowana w ekspresowym tempie. Na tym posiedzeniu myślisz, że to jest nie do zrobienia?
1: Myślę, że to jest nie do zrobienia. Ustawa raczej będzie rządowa, no bo wczoraj premier powiedział, że jest na tak, ale chce rozmawiać ze środowiskiem medycznym, no bo też premier podkreślił, że chce wspólnie z medykami ustalić te zasady. Pytanie, gdzie będzie ten kompromis? Bo Lewica chce iść mocno zradykalizować te obecne zasady. Pytanie, na co zgodzą się pozostali koalicjanci, ale tak jak właśnie mówiłem, wszyscy mówią, że żeby jednak wprowadzić te na przykład górne limity.
0: A czy jest gotowość na wejście w ostry spór z samorządem lekarskim i w ogóle ze środowiskiem medycznym, jeżeli mówimy o politykach rządzącej koalicji? Bo rozumiem, że gdy kurz po aferze opadnie, to wtedy zaczną się ostre protesty, ostre rozmowy także ze strony chociażby pewnie Naczelnej Izby Lekarskiej, która też to zrozumiałe będzie broniła interesów lekarzy.
1: No, ja zacznę może od tego, że zakulisowo rozmawiałem z politykami Lewicy i oni mi powiedzieli tak, ten pomysł był już od dłuższego czasu i to teoretycznie nie ma związku z tym, co się ostatnio wydarzyło, ale teraz jest najlepszy moment, żeby to wprowadzać, dlatego że koalicja nie ma wyjścia, PSL mówi tak, więc tu już i tak mamy większość.
0: Kacper, czy uważasz, że ta sprawa, tak jak mówiła chociażby Anna Maria Żuchowska w TVN24, to są nowe ośmiorniczki?
1: To są nowe ośmiorniczki i też zgodzę się z Anną Marią Żuchowską, którą gdzieś tam widziałem wypowiedź, że to się nie przypnie do samej Koalicji Obywatelskiej. To się przypnie do całej koalicji rządzącej, no bo jednak... Nie oszukujmy się, wyborcy Polacy widzą, że to jest koalicja rządowa i nie będą rozdzielać, czy to jest Koalicja Obywatelska, czy to jest Polska 2050, czy to jest Lewica, więc to się przyklei do wszystkich. No i to chyba najbardziej boli zwykłych Polaków, dlatego że no jednak widzą, że w publicznej służby zdrowia, gdzie wiemy, że na SOR-ach zawsze trzeba czekać w kolejkach na badania, trzeba czekać w gigantycznych odstępach czasu, tutaj mieliśmy taki proceder, że to trwało za pstryknięciem palców.
0: Czy twoim zdaniem pozycja szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, ona jest w tej chwili zagrożona? Z tego, co mówił wczoraj Donald Tusk, można było odnieść takie wrażenie.
1: No mówił, że głowy na pewno będą lecieć, mówiąc w cudzysłowie. Pytanie, na ile tutaj jest odpowiedzialność samej minister zdrowia? Na pewno jest to idealny moment dla samej opozycji, żeby składać wotum nieufności kolejne już wobec Jolanty Sobierańskiej-Grendy, dlatego że no, politycy koalicji rządzącej będą musieli, tak jak to się robi zazwyczaj przy wotum nieufności w trakcie debaty sejmowej, bronić swojej minister. I biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, ciężko będzie jej bronić. W ogóle jeśli chodzi jeszcze o kwestię opozycji całej tej sytuacji, to też dosyć ciekawy kontekst jest taki, że jak rozmawiałem wczoraj z politykami Prawa i Sprawiedliwości, oni oczywiście zacierają ręce, bo to jest tak zwany samograj dla nich, to co się wydarzyło, ale część, to jest bardzo ciekawa kwestia, część polityków PiSu mówi, że ta sytuacja, która się wydarzyła w Niemczech, gdzie Robert Bąkiewicz i jego poplecznicy starli się z policją, w tych nieoficjalnych rozmowach mówią, że to było kompletnie niepotrzebne. Odcinają się od tego, mówią, że to niestety powinniśmy grać wyłącznie tym, z czym ma problem teraz Koalicja Obywatelska, Koalicja Rządowa?
0: A co może zrobić w tej sytuacji Koalicja Obywatelska? Bo z jednej strony albo obciąży politycznie Rafała Trzaskowskiego, albo obciąży politycznie Marcina Kierwińskiego. Jeżeli nic nie zrobi, to też będzie było.
1: No Marcin Kierwiński raczej może być spokojny o to, że będzie szefem struktur, bo chyba z tego, co mi się wydaje, wczoraj to potwierdził premier Donald Tusk.
0: Że nie zamierza go zmieniać.
1: Że tak. Nie zamierza go zmieniać. Pytanie, co z pozostałymi członkami tych struktur, jak to będzie wyglądało, czy to się jakoś wywróci wszystko do góry nogami, no ale jeżeli zostanie na samej górze Marcin Kierwiński, to nie wydaje się, po co by było mieszać w tym kotle. No, zastanawiające też jest to, czy jakieś konsekwencje mógłby polityczne, wewnątrzpolityczne ponieść Rafał Trzaskowski.
0: Ty uważasz, że to jest najpoważniejszy kryzys polityczny rządzącej koalicji od początku tej kadencji?
1: Zdecydowanie.
0: Kasper Wróblewski w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za ile? Za 16 minut. Godzina 9. Za moment Ukraina i za moment ataki ukraińskie na Moskwę.

0: Za 14 minut, godzina 9, radio RMF 24. Teraz już Moskwa. Moskwa, którą dzisiaj rano budził taki dźwięk. Zmasowany atak ukraińskich dronów na stolicę Rosji. Tę sprawę śledzi nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, który jest razem z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Co było celem ataków ukraińskich?
1: Celem ataku była rafineria moskiewska, największy zakład w obwodzie moskiewskim, a tak naprawdę w granicach Moskwy. To wielkie zakłady przetwarzające ropę, wytwarzające 40% zapotrzebowania benzyny dla Moskwy i obwodu i 50% zapotrzebowania oleju napędowego. Te zakłady znajdują się kilkanaście kilometrów od Kremla. One znajdują się tuż przy granicy Moskwy, na południowym wschodzie, przy tak zwanej MKAD, czyli Moskowskiej Kolcowej Automobilnej Drogi, czyli obwodnicy Moskwy. Ta obwodnica jest teraz zamknięta, ponieważ no, pożar jest potężny. Widać go z wielu rejonów Moskwy. Słupy czarnego dymu spowijają tę część stolicy rosyjskiej. Media społecznościowe zapełniły się filmikami. Rosjanie, świadkowie tego zdarzenia, wrzucają efekty ataku ukraińskich dronów. Widać eksplozje, widać pożary, spektakularne eksplozje zbiorników z paliwem, gdy kopuły, te pokrywy tych zbiorników unoszą się po kilkadziesiąt czy nawet ponad 100 metrów nad ziemię.
0: Czy my coś wiemy na temat strat Rosjan? Bo wydaje się, że do tej pory my słyszeliśmy taką propagandę ze strony Rosji, że Moskwa jest broniona i tam te systemy wychwytują wszystkie ukraińskie drony.
1: Mer Moskwy Sobianin poinformował, że obronie powietrznej, która chroni moskiewskiej stolicy, udało się zestrzelić 180 dronów, które nadlatywały do miasta. 180 ukraińskich dronów, ale widać, że no co najmniej kilka, jak nie kilkanaście, bądź kilkadziesiąt dotarło do celu, więc Ukraińcy już szczycą się tym, że udało im się pokonać ten system obrony powietrznej, który ma chronić kluczowego miejsca w Federacji Rosyjskiej, czyli stolicy. Udało się dotrzeć naprawdę, no uderzyć w miękkie podbrzusze i bardzo głęboko w obiekty, które także zaopatrują armię rosyjską, ponieważ moskiewska rafineria Kapotnia zaopatruje wojsko w paliwo lotnicze.
0: To jest twoim zdaniem odpowiedź na atak na Ławrę Peczerską?
1: To jest odpowiedź na rosyjskie ataki na Ukrainę. Oczywiście od 16, czyli od momentu ataku Rosjan na Ławrę Peczerską, czyli no, miejsce największego kultu ukraińskiej
0: cerkwi. Taką ukraińską Częstochową.
1: Tak, w Kijowie. Władimir Zełenski powiedział, że Rosjanie muszą się liczyć z odpowiedzią i już wtedy drony poleciały na rafinerię Kapotnia. Natomiast nie była tego taka skala. Teraz widać, że jest to no, kontynuacja tychże działań. Widać, że Ukraińcy użyli tej nocy i tego poranka, nie tylko tych, o ile wierzyć rosyjskim doniesieniom, 180 czy 200 dronów, ale to musiało być kilkaset maszyn bezzałogowych, ponieważ także uderzyli w obwód rostowski, w zakłady przetwarzające ropę, a także w obwód białgorodzki. Tam także pożary w rafineriach nastąpiły.
0: Coraz częściej, coraz więcej słyszymy o sukcesach ukraińskich, jeśli chodzi o te ataki dronów na rafinerie, na ośrodki przetwarzania i czy produkcji paliwa. Jest przełom jakiś w tej sprawie, jeśli chodzi o prowadzenie wojny, Krzysztof, twoim zdaniem, z tego, co możesz wyczytać w mediach, w społecznościowych chociaż?
1: Ukraińcy od dłuższego czasu informują, że są o wiele bardziej skuteczni w technice dronowej. Mówią także, że są w stanie produkować więcej dronów niż Rosjanie i używają większej liczby dronów niż Rosjanie. Natomiast trzeba pamiętać, że Rosjanie już dzisiaj, Ministerstwo Obrony poinformowało o odwecie za ten atak na Moskwę. Poleciały rakiety, poleciały drony w stronę Kijowa i tamtejszych zakładów przetwarzających ropę. No ta spirala się nakręca, natomiast widać, że Rosja i rosyjskie rafinerie płoną coraz częściej. Już problemem potężnym jest zaopatrzenie Krymu w paliwo. Następuje reglamentacja. No nie ma jak dostarczyć paliwa. Jest duża blokada w związku z wojną. Widać, że no, dostępność paliw to kluczowa sprawa dla Rosji i spada. Co więcej, no, dzisiaj pokazałeś ten dźwięk, przy którym obudzili się mieszkańcy Moskwy. Oni nie tak bardzo doświadczają skutków wojny przez ostatnie lata. Natomiast dzisiaj ja mieszkałem w Moskwie, wiem, co to jest MKAD. Wiem, to jest główna arteria, którą dostają się...
0: Gdy jest zamknięta, nie da się podróżować po Moskwie.
1: Tak, to dzisiaj Moskwa przestała działać przez to, że zablokowana jest obwodnica moskiewska. To może potrwać naprawdę godzinami, a to miasto, gdy przyjeżdżają do niego ludzie z okolic pracować, no liczy no, około 20 milionów nawet. Więc Rosjanie zaczną pomalutku odczuwać to, co znaczy dla Ukraińców wojna od pewnego czasu.
0: Krzysztof Zasada w radiu RMF24 o ataku ukraińskim, dzisiejszym ataku ukraińskim na Moskwę. Za 8 minut będzie godzina 9. Poranny program w radiu RMF24. Alone.

Radio RMF 24. Będziemy się chwalić teraz. Mamy czym, rzeczywiście, bo RMF FM ponownie zostało liderem zaufania. Tak wynika z najnowszej edycji raportu Reuters Institute Digital News Report 2026. Według badania opublikowanego przez Reuters Institute for Study and Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim, badanie do RMF FM, zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych. To jest najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce. Tegoroczny wynik RMF FM ma szczególne znaczenie, także jeśli chodzi o kontekst spadku zaufania do informacji w ogóle, bo według raportu Reuters Institute zaufanie do newsów w Polsce spadło w stosunku do ubiegłego roku aż o 8 punktów procentowych, wynosi dzisiaj 39%. Słuchacze już po raz 9 wskazali naszą stację jako medium, któremu ufają najbardziej. Bardzo dziękujemy Wam za zaufanie. Fakty na naszej antenie za 5 minut.

Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: godzina 9 na zegarze. Czas zajrzeć do studia faktów. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: I zaczynamy fakty od słów gościa porannej rozmowy w RMF FM.
2: Sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej.
3: Państwo Tuska i Kacprzyka, tak Mateusz Morawiecki komentował kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie.
1: Sejm zajmie się dzisiaj rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów.
3: W faktach o 9 pojawi się także Król Północy, Andy Burnham, najpoważniejszy konkurent brytyjskiego premiera Keira Starmera. To symbol państwa Tuska. Tak o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym w porannej rozmowie w RMF FM mówi były premier Mateusz Morawiecki.
2: Mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku.
1: W warszawskim studiu prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Witamy ponownie. Tomku, w tej sprawie zdecydowane działania zapowiedział premier Donald Tusk. Czy Morawiecki nie wierzy w te zapewnienia?
4: Nie wierzy, to mało powiedziane. Jego zdaniem ta sprawa zostanie zakopana pod dywan.
2: Premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów.
4: Co zatem powinno się stać?
2: Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
4: A czyje głowy powinny polecieć?
2: No Donalda Tuska przede wszystkim. No,
4: ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki. No,
2: a bardzo niedobrze.
4: Sam PiS wniosku o odwołanie premiera jednak nie złoży.
2: To jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
4: na premiera.
2: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
4: Jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
2: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050.
4: W tej sprawie jednak wiary byłemu premierowi brakuje.
3: A cała poranna rozmowa z Mateuszem Morawieckim razem z dogrywką jest na stronie rmf24.pl. Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów.
1: Projekt wzbudza kontrowersje. Przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Reforma ma zapewnić ciągłość ubezpieczenia osób o nieregularnych dochodach.
3: A w faktach teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
3: Kacprze, dzień dobry. Czy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm?
5: Wszystko na to wskazuje. Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej.
6: To po prostu trzeba przepracować w komisjach z poprawkami razem z przedstawicielami prezydenta.
5: Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
7: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psuło budę.
5: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Tu warto jednak podkreślić, że podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
3: Dziś wybory uzupełniające w niewielkim angielskim okręgu wyborczym Makerfield. Z ramienia Partii Pracy startuje w nich Andy Burnham, obecny burmistrz Manchesteru, zwany też, jak mówiliśmy, Królem Północy. Według obserwatorów sceny politycznej to jest najpoważniejszy konkurent brytyjskiego premiera Keira Starmera.
1: Jakie mogą być konsekwencje dzisiejszego głosowania? O tym teraz z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
8: By stać się członkiem Izby Gmin, a potem rzucić rękawice premierowi Keirowi Starmerowi, obecny burmistrz Manchesteru musi pokonać innych kandydatów, w tym hydraulika, którego wspiera ultraprawicowa partia Reform UK, triumfująca w ostatnich wyborach samorządowych. Zakładając jednak, że Andy Burnham wygra i zdobędzie poparcie co najmniej 81 lejburzystowskich posłów, będzie mógł rozpocząć wyścig o fotel lidera rządzącej partii i zarazem premiera. To skomplikowana procedura, tym bardziej, że premier Keir Starmer konsekwentnie powtarza, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Jeśli konkurs o jego partyjne stanowisko zostanie rozpisany, Starmer także w nim wystartuje.
1: To także są fakty. Asia by tak chciała, napisali w mediach społecznościowych członkowie kabaretu Hrabi, zapraszając na jubileuszowy festiwal Black or White. Zmarła w ubiegłym roku Joanna Kołaczkowska. Od lat wspierała festiwal i jego ideę.
3: Była współorganizatorką i ambasadorką koncertu, dlatego w tym roku, w sobotę, 20 czerwca, na scenie klubu Studio w Krakowie pojawią się jej przyjaciele.
9: To Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie. Ona nas tam wprowadziła. No i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White. I trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w te role się wcielamy.
3: Wspomina Dariusz Kamys.
1: Dochód z koncertu Black or White przekazany zostanie na diagnostykę, nowoczesne leczenie oraz wsparcie pacjentów z nowotworami.
3: A szczegóły znajdziecie na stronie rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
0: Polityka, bezpieczeństwo i wielki sport. Polityka, bo nie milkną komentarze po skandalu w warszawskim szpitalu południowym. Jakie to będzie miało konsekwencje polityczne właśnie? Niektórzy mówią poważne, ale z drugiej strony do wyborów parlamentarnych aż półtora roku. Bezpieczeństwo, bo ważne ustalenia ministrów obrony krajów NATO. No i wreszcie piłka nożna, czyli pierwsza seria spotkań mundialu już za nami.

0: 10 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No i mundialowe emocje. Mundialowe emocje, bo jesteśmy już po pierwszej serii spotkań w fazie grupowej. Oj, jeszcze będzie to trwało wszystko, ale już troszkę możemy powiedzieć. Wiadomo, że są niespodzianki, jak chociażby wczorajszy remis Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga, ale chyba też widzieliśmy najlepszy mecz na tym mundialu, czyli Anglia grała z Chorwacją. Anglia pokonała Chorwatów 4-2. No ciekaw jestem, czy tak samo myśli o tym spotkaniu Radosław Gilewicz, czyli były polski reprezentant, były piłkarz, dzisiaj ekspert telewizyjny. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Radek, najlepszy mecz na mundialu to Anglia-Chorwacja, twoim zdaniem?
1: No myślę, że tak, możemy to tak określić. To jest, dopiero się mundial zaczyna, więc w jakiś sposób przy tych 104 meczach na pewno będzie z czego wybierać. Natomiast ten początek należy do Anglików i Chorwatów.
0: I zdecydowanie pięknie się pokazali Anglicy na tym mundialu. Twoim zdaniem po tym pierwszym meczu już można powiedzieć, że dobrze weszli w turniej, że mogą być jednym z faworytów?
1: To znaczy ostatnie Mistrzostwa Świata, może inaczej, nie ostatnie, ale w 2010 roku, z tego co pamiętam, to Hiszpanii pierwsze spotkanie wygrali, później zostali, osiągnęli sukces. To samo 4 lata temu Argentyńczycy przegrali pierwsze spotkanie z Arabią Saudyjską, a zostali mistrzem świata. Także
0: tak jest.
1: Nieważne jak się zaczyna, najważniejsze, że się dobrze kończy, ale wiadomo, że te pierwsze spotkanie w grupie jest najważniejsze dla wszystkich. Każdy dobrze chce wejść w turniej, dobrze poczuć atmosferę, nabrać tej pewności siebie, więc wydaje mi się, że Anglicy na pewno, jak co 2 lata można powiedzieć,

0: po długich sezonach, przede wszystkim ci w Europie, więc mają po 50, 60, 70 meczów w nogach, więc kto na mnie wrażenie zrobił? Wydaje mi się, że Francuzi jednak mimo wszystko. Wiedzieliśmy przed tym pierwszym meczem, że mają kadrę, że można ustawić nawet trzy jedenastki. Mają naprawdę bardzo, bardzo równą kadrę zawodników w świetnej formie, więc przy małych problemach z Senegalem pokazali naprawdę dużą, dużą klasę i myślę, że nie jest to niespodzianką, natomiast widzimy, że jedną, dwoma akcjami pokazali, że nawet w trudnym momencie, jeżeli takie są, bo każda z zespół ma, potrafią wejść na ten najwyższy poziom. Mbappé jest w znakomitej formie, jest głodny sukcesu, tak jak reszta piłkarzy.
1: A co myślisz o Argentyńczykach? To jest drużyna zawieszona na talencie, na geniuszu Leo Messiego?
0: No oby nie, bo wszyscy z podziwem, bo oczywiście patrzą i mówią, zamiast o Argentynie, mówią tylko o Messim, co pokazało właśnie to ostatnie spotkanie, strzelając trzy gole, znowu pokazał ten nie błysk, bo on zawsze w takich turniejach pokazuje, przede wszystkim w tych ostatnich dwóch i myślę, że do końca będzie błyszczał. Natomiast to na pewno moje takie przemyślenia są odnośnie tego turnieju, że najważniejszy będzie kolektyw. Oczywiście te indywidualności jak najbardziej tak, w pewnych momentach, natomiast tylko kolektywem jesteś w stanie po prostu osiągnąć sukces przez to, że ten, tak jak powiedziałem, przez ten długi, długi turniej, który do tego dochodzą jeszcze przecież te podróże, ta regeneracja, to wszystko będzie miało znaczące, to będzie znaczące. Więc wracając do Messiego, tak szczerze mówiąc, na całe szczęście z perspektywy Argentyny on nie gra w Europie, on nie jest przemęczony. Przypomnijmy, on chyba kilkanaście spotkań dopiero rozegrał w MLS-ie, więc na swój sposób on jest, że tak powiem, wypoczęty i wspólnie z kolegami naprawdę może osiągnąć sukces. Czy powtórzy sprzed 4 lat? Czas pokaże.
1: No właśnie. A twoim zdaniem zawiodła najbardziej Portugalia i Hiszpania?
0: No patrząc na przeciwników, można powiedzieć, że tak, bo miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a widzimy, że jeżeli myślisz już w kolejnych spotkaniach, a nie na tym najważniejszym skupisz się, czyli na tym najbliższym, że już sobie dopisujesz, bo tak to odbieram i Hiszpanie i Portugalczycy po prostu swoich przeciwników według mnie zlekceważyli i dlatego zostali też w taki sposób ukarani właśnie za tą też, że takie nastawienie. Postrzegam również Szwajcarów, którzy mieli tak naprawdę mieć lekko, łatwo i przyjemnie z Katarem, a widzimy, jeżeli nie jesteś skoncentrowany, no to przeciwnik ma swoje szanse, oni się chcą pokazać na tym, po to są Mistrzostwa Świata, żeby jako mały kraj, o których jeszcze niektórych ludzie nie wiedzą, chcą się pokazać, że też potrafią grać w piłkę i to jest to piękno mundialu.
1: Radek, jeszcze chciałem cię zapytać o te nowinki, które zobaczyliśmy podczas tych Mistrzostw Świata, czyli mamy przerwę na nawodnienie, przerwę na picie, mamy przekazywanie przez sędziego publiczności czy kibicom uzasadnienia do werdyktów VAR-u i mamy tą minutę, którą możesz tylko spędzić, musisz spędzić poza boiskiem, jeżeli zbyt długo leżałeś na murawie. Uważasz, że który z tych przepisów najlepiej się sprawdza w tej chwili na tych mistrzostwach?
0: No po tych pierwszych kolejkach to chyba ta ostatnia, o której powiedziałeś, czyli mamy mniej przerw w grze, jeżeli chodzi o kontuzję. Chyba się wszyscy ze mną zgodzą, że bardzo mało tych jest symulacji. Każdy sobie z tego zdaje sprawę. Często, bardzo często widzieliśmy w ligach, przede wszystkim przy małych urazach, to było leżenie po 2-3-4 minuty. A tak mam wrażenie, że to idzie dosyć płynnie. Jeżeli chodzi o te przerwy po 20 paru minutach na uzupełnienie płynów, no to już tak dużo zostało powiedziane, że mogę tylko to jeszcze raz potwierdzić, czyli to jest przerwa bardziej trenerska niż na uzupełnienie płynów. Zrozumie to w momencie, kiedy jest ponad 30 stopni, to możemy to zrobić, natomiast czy my, jak już jako piłkarz były, mogę powiedzieć, naprawdę 45 minut można wybiegać spokojnie i tak naprawdę szkoda, bo z jednej strony dążymy do tego, żeby upłynnić tą grę,

0: przyspieszyć tą grę, a z drugiej strony przeszkadzamy w tym momencie, robiąc kilkuminutową pauzę, więc ktoś to może wykorzystać, ktoś nie, więc to są takie małe rzeczy, które robią różnicę. Natomiast wydaje mi się, że poczekajmy jeszcze na więcej spotkań, żeby to dokładnie ocenić i być może w liczbach też zostanie to też potwierdzone, więc
1: proszę. Na razie ten mundial wyglądał dużo lepiej niż to się zapowiadało przed jego startem. Wielu się obawiało, a to kosmicznych wyników, a to słabego poziomu, szczególnie tych drużyn spoza europejskiego teatru, a tu się okazuje, że wygląda to całkiem fajnie i bardzo interesująco. Mnóstwo niespodzianek. Radosław Gilewicz, pięknie ci dziękuję, Radku, za spotkanie. Były reprezentant Polski, były piłkarz, dzisiaj ekspert telewizyjny. Dziękujemy, Radku, i pozdrawiamy oczywiście.
0: Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Radio RMF 24, 18 minut po godzinie 9. Za moment na naszej antenie. Jeszcze wrócimy do Moskwy. Jak słyszeliście doskonale, Krzysztof Zasada informował o atakach ukraińskich na Moskwę, na rafinerię w okolicach Moskwy. Są konsekwencje tego ataku. O szczegółach za moment wam powiemy.

Radio RMF 24 i nasz poranek informacyjny. Zawieszone loty na głównych lotniskach Moskwy. To jest efekt zmasowanych ataków Ukrainy, zmasowanych ataków na rafinerię w Moskwie właśnie, ale też na inne cele w obwodzie moskiewskim. Wstrzymano także ruch na miejskiej obwodnicy, o czym mówiliśmy wam już kilkanaście minut temu. Potwierdza te informacje Reuters, powołując się na rosyjskie MSW. W jednym z głównych lotnisk Moskwy, Szeremietiewo, ewakuowano tymczasowo pasażerów i pracowników, ale obecnie sytuacja w tym porcie zaczyna powoli wracać do normy. Tak podaje port lotniczy w komunikacie. Radio RMF 24, 23 minuty po godzinie 9. Oczywiście o 9.30 na naszej antenie fakty, najnowsze fakty, a potem zabiorę was do Brukseli, bo tam dzisiaj ważne spotkanie ministrów obrony krajów NATO i ważne doniesienia o tym spotkaniu.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo to 9:30, tym bardziej, że jest z nami Katarzyna Podraza. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, zapraszam. Bardzo dużo wygraliśmy na arenie międzynarodowej dzięki zamieszaniu wokół planów odebrania prezydentowi ukraińskiemu Orderu Orła Białego, mówił na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że tak zrobi, ale nie podał terminu, kiedy do tego dojdzie.
2: Ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez pana prezydenta, czyli odebranie Orderu
3: Orła Białego. Zyskaliśmy, zaszantażowaliśmy i można powiedzieć przegraliśmy.
2: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie, bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
3: Ukraina nie zmieniła decyzji.
2: No, chwileczkę, takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień.
1: Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla was całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Mateuszem Morawieckim. Minister obrony Belgii Theo Francken ogłosił, że w tym roku na Ukrainę trafi 7 należących do jego kraju myśliwców F-16. Zapowiedział też, że zaproponuje rządowi wysłanie wszystkich maszyn tego typu na Ukrainę po tym, gdy Belgia otrzyma wszystkie zamówione F-35. O tym belgijski minister będzie rozmawiać z Wołodymyrem Załęskim, który weźmie udział w szczycie unijnych przywódców w Brukseli. Na 3 dni Konin stanie się wielkopolską stolicą królewskiej gry. Wszystko za sprawą finału mistrzostw w Wielkopolski Młodzików w szachach, w którym o prestiżowe tytuły rywalizować będzie kilkudziesięciu młodych szachistów. Rozgrywki startują dzisiaj.
4: Jest to super frajda. Na tej szachownicy naprawdę dużo się dzieje. Ci, co grają w szachy, to tak patrzą i mówię, tu się coś dzieje. Ktoś, kto nie gra w szachy, mówi, o co tu chodzi? Przedstawiają jakieś drewniane figurki, o co tam w ogóle chodzi. A tam naprawdę jest ogrom strategii.
1: Mówi organizator Krzysztof Szatkowski, prezes UKS Mecz Konin. Dodajmy, stawką szachowej gry są nie tylko puchary i tytuły mistrzów Wielkopolski, ale także awans do kolejnego etapu krajowych rozgrywek, który odbędzie się we wrześniu. Dobrzy filmowi znajomi wracają. Osioł i ogry pojawili się w nowym zwiastunie 5. części Szereka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Donkey! Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. 5. część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
1: Zwiastun nowego Shreka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl, a my z kolejnymi faktami wracamy już o 10:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Za 19 minut będzie godzina 10. Ciekaw jestem, o jakich najważniejszych problemach rozmawialiście u siebie w domach w ostatnich kilkunastu godzinach. No właśnie, to my wrócimy do tej sprawy, o której mówiliście niewątpliwie, czyli o przejrzystości zarobków lekarzy. Przypomnijmy, wczoraj premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Szef rządu wyjaśniał, że chodzi oczywiście o nadużycia finansowe. Ten temat wrócił w rozmowie o 7 rano. Dzisiaj na antenie Radia RMF 24 naszym gościem był europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, ale też były minister zdrowia, o czym trzeba pamiętać. Błyskawicznie ma być przegłosowana ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL-em. Okazuje się, że można tak zrobić i to można zrobić tak szybko. Pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na taki pomysł?
1: Dlatego, że wprowadzanie takich zmian zawsze wywoływało wielkie emocje w środowisku medycznym, dlatego, że takie próby były podejmowane już wcześniej i ja byłem ministrem zdrowia i wiem, jakim problemem dla każdego ministra zdrowia jest tak naprawdę uzyskanie wiedzy o realnym czasie pracy, płacy za tą pracę, różnych środowisk medycznych i nie mówię tu tylko o lekarzach, żeby było jasne, mówię o całym środowisku medycznym.
0: Ale rozumiem, że do tej pory były problemy, a teraz się to da zrobić raptem z dnia na dzień.
1: No, mam nadzieję, że się da. Ja się bardzo cieszę z tej ustawy, którą premier zapowiedział, bo to jest ustawa, myślę, że każdy minister zdrowia, niezależnie od formacji politycznej, z której pochodzi, ucieszył się z tej ustawy, dlatego że minister powinien mieć wgląd w system godzin pracy, płacy za tą pracę, systemu podatkowego i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że potrzebna byłaby wiedza, którą de facto gromadzi dzisiaj system skarbowy państwa, który tak naprawdę widzi zarobki czy pity, czy podatki płacone przez poszczególnych ludzi czy firmy i to nie jest kompatybilne dzisiaj z wiedzą, którą ma minister zdrowia czy każdy inny minister.
0: Tak jest, tylko moje pytanie jest takie, panie pośle. Dlaczego wystarczyła afera jednego młodego lekarza w warszawskim szpitalu, kiedy okazało się, że można zrobić ustawę, o której pan mówi, że były konsultacje, były próby, że środowisko się nie zgadzało i że były problemy. Okazuje się, że jak wybuchła afera, jak wszyscy wyrazili swoje oburzenie tym, co się działo w warszawskim szpitalu południowym, to okazuje się, że można było taką rzecz zrobić.
1: Wie pan, bo tak wygląda życie publiczne niestety, że czasem musi się przelać pewna taka kropla czary goryczy, żeby podejmować decyzje, które prawdopodobnie mogły być podjęte wcześniej, ale ze względu na różne dyskusje, analizy, opinie, gdzieś były odkładane na później. System ochrony zdrowia jest systemem niezwykle skomplikowanym, ale ja często powtarzam taką zasadę, że oczywiście oprócz ustaw, rozporządzeń, NFZ-u, bardzo trudnych zarządzeń, przepisów, jest w cudzysłowie oczywiście mówiąc, taka sytuacja, w której naprawdę nie potrzeba ustawy, żeby zmienić system. Żeby podać choremu szklankę wody, nie trzeba pisać ustawy.
0: No oczywiście, to jest jasne. Natomiast pytanie jest takie, bo rozumiem, że teraz premier mówi o tym, że potrzeba radykalnych zmian. Te radykalne zmiany to chociażby ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, tak czy nie, panie pośle?
1: Chyba, oczywiście tu można szukać tego typu rozwiązań, ja zaś dużo bardziej skupiłem się na procencie wydawanych środków na płace z kontraktu, który szpital czy przychodnia ma z NFZ-em. Bo wie pan, no musimy być absolutnie szczerzy w tej rozmowie. Ja taką rozmowę chcę z panem odbyć i dawno mam to w sercu podjęte, że najwyższa pora, żeby mówić prawdę.
0: I o tej szczerej rozmowie z Bartoszem Arłukowiczem teraz, do odsłuchania oczywiście. Cała rozmowa na rmf24.pl, polecamy gorąco. Będziemy do tego tematu wracać w radiu RMF24. Chyba nas doskonale rozumiecie i my rozumiemy, że trzeba do tego wracać, bo to niezwykle ważna sprawa. Po godzinie 10 razem z nami będzie doktor nauk medycznych i doktor nauk o zdrowiu Maria Libura. Polecamy.

0: Za 8 minut, godzina 10 w Radiu RMF 24. Teraz najnowsze doniesienia z Brukseli, a chodzi o posiedzenie ministrów obrony NATO.
1: NATO 3.0 is post-Cold War.
0: NATO 3.0 musi wrócić do roli prawdziwego, twardego sojuszu wojskowego, dysponującego realnymi zdolnościami odstraszania. Tak mówi szef Pentagonu, czyli Pete Hegseth. Według niego Stany Zjednoczone będą teraz kontynuować realizację koncepcji NATO 3.0, tej koncepcji zakładającej wzmocnienie potencjału wojskowego sojuszu. Ale dodaje, i to jest chyba najistotniejsze, że Europa ma przejąć wiodącą rolę w zakresie obrony konwencjonalnej kontynentu. Hegseth podkreślił, że część państw NATO już realizuje zobowiązania podjęte na poprzednim szczycie sojuszu, ale niektóre kraje będą musiały zrobić jeszcze więcej. Szef Pentagonu poinformował również, że USA planują przeznaczyć rekordowe $1,5 biliona na obronność w 2027. To jest sygnał dla świata, zaznaczył Hegseth, dodając, że inwestycje mają wzmacniać zarówno bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, no i jak i potencjał całego NATO.
2: Tu Radio RMF 24.
0: Bardzo ważna informacja. Z ostatniej chwili Donald Tusk poinformował, że lubelscy policjanci, a także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała podejrzanego o udział w zabójstwie w Białej Podlaskiej Rosjanina. Ten zatrzymany posługiwał się gruzińskim paszportem. Więcej fakta za moment.

0: reklama.
1: Mamo, mamo, a wiesz, gdzie powitamy lato?
2: Gdzie?
1: W galerii Zaspa. Będzie super, zobacz.
2: O, w sobotę 20 czerwca galeria Zaspa nabierze wyjątkowego, plażowo-morskiego wystroju.
1: Będą konkursy z nagrodami, kreatywne warsztaty
2: i możliwość wygrania voucherów o wartości 1000 zł na kolonie dla dzieci.
1: Super?
2: Super! Powitajmy lato 20 czerwca od 10 do 16.
1: Galerii Zaspa.
2: Więcej na galeriazaspa.pl.

0: Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale słyszymy się oczywiście jutro w Radiu RMF 24 w porannym programie o 7 rano. Za chwilę Tomasz Terlikowski na antenie Radia RMF 24, ale to tuż po faktach. Na fakty zapraszają Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski. 10.
1: W rękach śledczych mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej.
2: Od tej informacji zaczynamy fakty.
1: Potem nielegalne transporty z odpadami.
2: Prokuratura w Mysłowicach postawiła ponad 200 zarzutów obywatelowi Włoch.
1: W faktach także rodzice ze smartfonem w ręku i zagrożenia z tym związane dla niekoniecznie małych dzieci.
2: Posłuchajcie, przed czym ostrzegają naukowcy.
1: Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Taką informację przed chwilą podał szef rządu Donald Tusk na Platformie X.
2: Przypominamy, do morderstwa Siemiona Skrypeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta, performer znany był z krytyki Władimira Putina.
1: Zatrzymanie jest efektem wspólnej akcji policji i ABW. I z tymi najnowszymi informacjami w faktach Krzysztof Zasada. Co wiadomo o zatrzymanym?
3: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy. To byli policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy współpracy z kontrterrorystami z BOA i kontrterrorystami z Lublina, a także z funkcjonariuszami z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski. Służby zatrzymały go w okolicach Warszawy i przypomnę, w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do Rosjanina na spacerze oddano 5 strzałów, 2 w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu.
2: Do tej sprawy wracać będziemy w kolejnych wydaniach faktów. Obywatel Włoch oskarżony za przywóz do Polski nielegalnych odpadów. Łącznie postawiono mu ponad 200 zarzutów. Prokuratura w Mysłowicach skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia.
1: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jak wykryto te nielegalne transporty z odpadami?
4: Jesienią ubiegłego roku na autostradzie w Mysłowicach zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy. Jak się okazało, w ciężarówce bez zezwolenia przewożono zużyte gaśnice. Śledztwo wykazało, że sprowadzaniem odpadów zajmowała się firma z Małopolski, której prezesem był wspomniany Włoch.
2: A propos tych odpadów, jak dużo trafiło ich do Polski?
4: To było prawie 3000 ton zużytych gaśnic. Przywożono je nielegalnie przez ponad 1,5 roku, a odpady pochodziły m.in. z Włoch, Norwegii i Chorwacji.
5: To są fakty.
2: Razem dla transplantologii. Pod tym hasłem pojutrze w Gdańsku odbędzie się 30. edycja sztafetowego biegu po nowe życie.
1: To wydarzenie od 15 lat promuje przeszczepy narządów. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z uczestnikami. Jak będzie wyglądał sobotni bieg?
6: Na starcie, na targu węglowym w Gdańsku staną lekarze, obok nich ambasadorzy akcji, wśród nich w sztafecie numer 1 Przemysław Saleta, a także pacjenci, m.in. Rafał Kątny, który ma za sobą przeszczep wątroby, a teraz chętnie wraca do Trójmiasta.
7: Każdy bieg jest inny, ten gdański jest szczególny, bo odbywa się w centrum głównego miasta, w mieście pełnym turystów, pełnym gości ze świata. To jest unikalna cecha biegu w Gdańsku.
6: W innych częściach roku bieg po nowe życie odbywa się w Wiśle na Śląsku, a także w Warszawie i w ten sposób organizatorzy chcą pokazać, że transplantologia łączy wszystkich, północ, południe i centrum kraju.
2: A szczegóły tej 30. edycji biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl.
1: W dyskusji nad czasem spędzanym przez dzieci przed ekranami pomijamy bardzo istotny element – rodziców.
8: Naukowcy z Newport pokazali właśnie, że nastolatki czują się mniej pewnie i bezpiecznie, gdy muszą rywalizować o uwagę rodziców właśnie z urządzeniami mobilnymi.
2: Grzegorz Jasiński z nami w studiu.
8: Dzień dobry.
2: Do tej pory, Grzegorzu, wydawało się, że problem z uzależnieniem rodziców od ekranu dotyczy małych dzieci.
8: Tak, choćby ich bezpieczeństwa, na przykład na placu zabaw, ale badania przeprowadzone wśród 600 nastolatków w wieku od 12 do 17 lat pokazały inny efekt. Okazało się, że w wieku, w którym spokojnie same się sobą zajmują, dzieci wciąż potrzebują uwagi rodziców na tyle, że jeśli mają wrażenie, że są marginalizowane, bo rodzice ciągle wpatrują się w ekrany, obniża to ich poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa. To może mieć poważne konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego i satysfakcji w dorosłym życiu. Autorzy zwracają uwagę, że dorosłe już pierwsze prawdziwie cyfrowe pokolenie powinno mieć świadomość konsekwencji własnych nawyków związanych z mobilnymi urządzeniami. i jako rodzice powinni wiedzieć, jak te zachowania mogą kiedyś wpływać na ich własne dzieci.
2: No to a propos ekranów i uzależnień, Toy Story 5 to najbardziej traumatyczny film roku dla rodziców. Tak premierę zapowiada BBC. Najnowsza odsłona niezwykle popularnej serii Pixara dla dzieci porusza kwestie zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi i urządzeniami cyfrowymi.
1: Mała Bonnie dostaje tablet.
2: Lilipad.
5: Chcesz po hiszpańsku?
1: No to pomasz.
9: Dobra, to ja spadam za szafkę.
2: Jutro premiera w USA, w polskich kinach film od wczoraj za godzinę w RMF FM. Fakty kulturalne.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tomasz Terdikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. A w tych dwóch godzinach zaczniemy od rozmowy z doktorem Marią Liburą, a porozmawiamy o tym, jak wyeliminować najsilniejsze patologie z polskiego systemu opieki medycznej i co zrobić, żeby takich sytuacji jak w Szpitalu Południowym było jak najmniej. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, a my już teraz porozmawiamy o tym, co jeszcze nie udało się żadnemu polskiemu rządowi po roku 89. Jak uzdrowić polską służbę zdrowia i co zrobić, by nie pojawiały się takie patologie jak w warszawskim szpitalu południowym. Moim i Państwa gościem jest dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam Pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, dyskusja oczywiście już jest w pełnym toku. Wszyscy politycy, może nie wszyscy, ale niektórzy mają jakieś pomysły. Przypomnijmy najważniejsze z nich i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy to jest rozwiązanie problemu. Pierwszy pomysł: powinien być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy. To jest dobry pomysł? W tym kierunku powinniśmy pójść?
1: Czy są państwa, które rzeczywiście wprowadzają takie limity, w szczególności w sektorze publicznym, ale samo to z siebie nie rozwiąże wszystkich problemów. Dlaczego? Dlatego, że mamy ogromny rynek komercyjny i państwa, które doprowadziły do powstania tak dużego rynku komercyjnego jak Polska, zawsze ryzykują tym, że wprowadzając bardzo silne ograniczenia tylko w obszarze zdrowia, które jest finansowane ze środków publicznych, będą się musiały liczyć z odpływem kadr do sektora komercyjnego. Tu widzimy ogromną różnicę pomiędzy państwami skandynawskimi, które postawiły przede wszystkim na model zatrudnienia etatowego i wtedy mamy ogromną moc kontrolną państwa nad w ogóle całym sektorem zdrowia, ale także na inne myślenie o systemie podatkowym. Czyli patrzymy się teraz na lekarzy, ale to, że jednoosobowa działalność gospodarcza stała się takim rosnącym trendem wśród medyków, to wynika po pierwsze z pewnych decyzji po stronie publicznej, żeby w imię takiej

0: Salon Optyczny Okularium w Hrubieszowie po wielkiej metamorfozie już otwarty. Z tej okazji mega promocja. Druga para okularów za złotówkę. Wow! Umów bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Nowe wnętrze, nowa energia, ten sam profesjonalizm. Zapraszamy! Optyk Okularium, Hrubieszów, ulica Narutowicza 31.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: Korzystuje. I panie redaktorze, tak, żeby zrobić prawdziwą reformę systemu ochrony zdrowia, nie wystarczy skupić się na zarobkach jednej grupy zawodowej. To jest symptom pewnego szerszej choroby, którą toczy nasz system ochrony zdrowia, czyli fragmentacji, braku koordynacji i tego, że my mamy coś takiego, co dr Zabdir Yamruz nazywa strukturalnym egoizmem. Ten system jest zbudowany tak, że on wręcz zachęca podmioty, szpitale, placówki, lekarzy do jakby walki o maksymalizację własnego interesu, często jakby kosztem tego ogólnego dobrego działania całego systemu. Ale tutaj, skupiając się na pojedynczym szpitalu czy w przypadku jednego lekarza, umyka nam fakt, że de facto jest to wbudowane w system. Czyli ja bym się bardziej dziwiła, gdyby w naszym systemie nie było kominów płacowych, bo to by oznaczało, że ludzie działają jakby wbrew logice systemu, który ich do tego po prostu zachęca. I lekarz, który zostaje na etacie, a ma super specjalizację, nie idzie na jednoosobową działalność gospodarczą, w naszym systemie jest po prostu jakimś frajerem, bo zarabia jakiś ułamek kwot, które mogą zarobić jego koledzy i koleżanki z tej samej specjalizacji. To jest sytuacja, w której trzeba zmienić reguły gry bardziej niż skupiać się na potępianiu poszczególnych graczy.
3: A jak zmienić reguły tej gry? Wprowadzić obowiązek pracy etatowej, zakazać łączenia pracy w sektorze prywatnym i publicznym, bardziej restrykcyjnie egzekwować liczbę miejsc pracy, powiązać te miejsca pracy z numerem PESEL i pensje. Znaczy, co możemy zrobić, żeby zmienić ten system? Żeby logika jego była odmienna.
2: Ta logika wymaga dosyć dużej reformy, takiej, w której pojawi się gdzieś odpowiedzialność państwa za zdrowie populacji, bo w tej chwili to jest, ten system jest bardzo wygodny, bo można się wzajemnie przerzucać winą. Czyli w zasadzie nikt nie jest odpowiedzialny za to, że nagle pojawia się jakaś pustynia zdrowotna. Szpital się zamknął, powiatowy, nie ma w okolicy blisko drugiego. Czyja to jest wina? Niczyja. Samorząd zdecydował, a samorząd powie, ale przecież daliście nam tak niskie stawki za to, co robimy, że wyceny się nam nie zgadzały, szpital przynosił ogromne straty, zamknęliśmy, tak? Więc nie ma odpowiedzialności. Przywrócenie odpowiedzialności wymagałoby reformy, która na przykład przyniosłaby odpowiedzialność za to dostarczanie świadczeń na poziom regionalny, tak? Czyli, że inna rola chociażby tego, co się teraz nazywa oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia, które powinny de facto stać się bardziej takimi agencjami odpowiedzialnymi za organizację ochrony zdrowia na danym terenie i dostałyby też wtedy większą zdolność do kreowania niekoniecznie takich sztampowych rozwiązań, bo sposób, w jaki organizujemy opiekę zdrowotną, zależy w bardzo dużej mierze od lokalnych uwarunkowań. Inaczej wygląda w dużym mieście, zresztą tam jest łatwiej, bo lekarze i w ogóle personel medyczny się koncentruje w dużych miastach, nie tylko w Polsce, a inaczej na terenach, które mają niską gęstość zaludnienia i jeszcze do tego starzejącą się populację, bo większość młodych wyjechała z prowincji do dużych metropolii. Więc my potrzebujemy reformy, która by, pozostawiając jakby tą centralny pobór składki po to, żeby nie okazało się, że jeden region jest bardzo biedny i nic nie może dać obywatelom, a drugi jest bardzo bogaty i w związku z tym może im opłacać nawet homeopatię, jak to było w niektórych kasach chorych w Niemczech, to zostawiając tą jakby centralną rolę redystrybucji składki zdrowotnej, powinniśmy to sposób, w jaki udzielane są świadczenia, sposób organizacji zdecentralizować, jednocześnie nakładając bardzo jasne zobowiązania, czyli co ten system ma pacjentowi dać w jakimś czasie, standard i wytyczne. I wtedy pojawia się zupełnie inny

0: jakby inna rozmowa, prawda? Bo mamy kogoś, kto jest odpowiedzialny za populację. Nie, nasz system tego nie lubi. To widać chociażby po ostatniej próbie wprowadzenia reformy psychiatrii, wprowadzenia tak zwanej psychiatrii środowiskowej, która jest właśnie oparta na modelu odpowiedzialności za populację. I jesteśmy strasznie przywiązani systemowo do idei fee for service, czyli płatności za usługę, za pojedyncze świadczenie. To siłą rzeczy jest jednym z mechanizmów, który fragmentuje ten system i powoduje, że on jest niewydolny. Ta metoda płacenia za świadczenie sprawdza się w specyficznych warunkach, kiedy po prostu chcemy, żeby jakichś świadczeń z jakiegoś powodu było więcej. Ale zwykle, jeżeli mamy do czynienia już z jakąś już pewnym ustalonym standardem, czyli na przykład nie chcemy, żeby tych świadczeń było bardzo dużo, tylko żeby one trafiły do tych pacjentów, co trzeba, to wtedy sprawdzają się inne modele, takie, które płacą za koordynację. Za koordynację, za prowadzenie pacjenta i za to, by ten efekt zdrowotny był dobry. To jest taki święty graal systemów ochrony zdrowia, że chcielibyśmy tak naprawdę płacić za efekt zdrowotny placówkom, ale oczywiście to jest często nie jest takie proste, bo ten efekt zdrowotny możemy na przykład zmierzyć po kilku latach, a przecież szpitalowi trzeba zapłacić tu i teraz, więc płaci się na świecie coraz częściej pakietowo, za pewną ścieżkę pacjenta, od przyjęcia przed operacją, dajmy na to wymianę stawu biodrowego, żeby była prehabilitacja, pacjent jest doprowadzony do momentu, kiedy otrzymuje świadczenie w postaci tej wymiany stawu biodrowego, a następnie w ramach tego samego pakietu placówka albo razem z powiązane z nią podmioty musi dać temu pacjentowi jeszcze rehabilitację po, żeby przywrócić mu to, o co chodzi, czyli na przykład zdolność samodzielnego poruszania się. Inaczej mamy takie paradoksy, że mamy dosyć dużo świadczeń i na przykład Polska ma relatywnie dużo wizyt u lekarza w przeliczeniu na pacjenta, na obywatela. Tak? Czyli z jednej strony mówimy, że jest niedobór kadr medycznych, niedobór lekarzy, ale potem patrzymy się na statystyki i widzimy, że jesteśmy powyżej średniej, lekko powyżej średniej dla OECD, jeżeli chodzi o liczbę wizyt na obywatela na rok. Czyli widać, że my mamy jakieś puste przebiegi i skupianie się tylko i wyłącznie na płacach nie likwiduje nam tych wszystkich problemów, które są podskórne i które de facto sprzyjają tym pustym przebiegom, mnożeniu wizyt i mnożeniu badań, nie zawsze z korzyścią dla
1: pacjenta. To na koniec jeszcze takie krótkie pytanie, bo to jest oczywiście bardzo całościowa wizja zmiany logiki całego systemu. Notabene wtedy też przydałoby się zmienić logikę innych systemów, ale zostańmy przy opiece zdrowotnej. Tylko pytanie, czy to się tak naprawdę poza pacjentami i poza państwem komukolwiek opłaca? Politycy wiedzą, że każda reforma zdrowotna w Polsce kończy się upadkiem ich gabinetu. Lekarze zaczęliby de facto zarabiać mniej przy takiej zmianie logiki. Może byliby bezpieczniejsi, może mieliby inne korzyści, ale zarobki by spadły. No więc pytanie, czy główni zainteresowani, lekarze i politycy są, pani zdaniem, ja to jestem cyniczny, ale zdolni do przeprowadzenia takiej reformy?
0: Politykom oczywiście jest trudno się na taką reformę zdecydować, co widać, ale zaczyna się być tak niedobrze, że system zaczyna być odczuwalny jako taki nieprzyjazny przez klasę średnią. I to jest daje nadzieję na to, że jakaś reforma będzie konieczna, ponieważ klasa średnia ma zdolność jakby buntu i wywołania rewolucji, prawda? Czyli takiej po prostu niezadowolenie z tego systemu publicznego zaczyna dotykać osób, które mogą mieć wpływ na politykę państwa. Dopóki cierpią osoby w małej wiosce, nie mogą się dostać nawet do lekarza pierwszego kontaktu, jak wiemy, co czwarte sołectwo ma kłopot z dojazdem do ośrodka gminnego, to jakby nic się nie dzieje. W momencie, kiedy zaczynamy mieć problem już w dużych miastach, to te głosy są słyszalne. Natomiast o lekarzy bym się nie martwiła. Oni wszędzie zarabiają naprawdę dobrze i w tym reformowanym systemie też będą zarabiać dobrze. Natomiast patrząc się chociażby na system amerykański, w którym lekarze zarabiają najlepiej na świecie, to jednocześnie widzimy, że tam mamy jednocześnie jedne z największych współczynników wypalenia zawodowego i nawet porzucania tego świetnie płatnego zawodu lekarza, dlatego że praca w takim systemie wypala i powoduje również ogromne koszty w zdrowiu psychicznym. Praca w systemie, w którym wszyscy ze sobą walczą, w którym są, zaczynają się bardzo szybko pojawiać też procesy, prawda, bo ta odpowiedź, niezadowolenie pacjentów kieruje się przeciwko lekarzom i podważając też ich bezpieczeństwo nawet na takim poziomie, jest na dłuższą metę życiowo nieopłacalna. I tam, gdzie mamy te systemy bardziej zrównoważone, wyraźnie widać, że zadowoleni są ze swojej pracy i lekarze, i personel medyczny, i jest większa satysfakcja pacjentów z bycia w tym systemie. Ale to jest oczywiście krzywa uczenia się, my jesteśmy zaczadzeni tą taką neoliberalną etyką, w której maksymalizacja zysków stała się jakąś kardynalną cnotą na każdym poziomie życia społecznego i jak widać uczymy się powoli, że to nikomu się ostatecznie nie opłaca.
1: Bardzo dziękuję naszym gościom, była dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do Spraw Zdrowia i kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja przypominam, o godzinie 12 w Radiu RMF 24 debata na temat ochrony zdrowia. Zapraszamy.

0: jest godzina 10.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych USA i ich baz na Starym Kontynencie. Ma on potrwać do 6 miesięcy. Nasze coroczne składki członkowskie w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę, mówi Hegseth. Jak podkreślił, niektóre kraje sojuszu nie wskazały jeszcze wiarygodnej ścieżki wypełnienia swoich zobowiązań ze szczytu w Hadze. Niemcy skierowały 2 okręty wojenne na Morze Czerwone w ramach przygotowań do ewentualnej misji wojskowej w rejonie cieśniny Ormus. Teraz przepływają przez kanał Suezki. Jak poinformował niemiecki minister obrony Boris Pistorius, ewentualny udział Niemiec w operacji trałowania min wymagałby zgody Iranu i Omanu. Dodał również, że decyzja o rozpoczęciu takiej misji będzie zależała od dalszego przebiegu rozmów między Teheranem a Waszyngtonem. Polska po raz kolejny została zmarginalizowana i ograna. Gdzie indziej toczą się negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, mówił na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki w kontekście zapowiadanej wizyty prezydenta Zełenskiego w Gdańsku.
2: Nawet jeśli przejedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy. Oczywiście, no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy. Zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka.
1: Z Mateuszem Morawieckim rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Planując wakacyjne podróże po Polsce, warto zajrzeć do Poznańskiego Muzeum Kultur Świata. Zobaczycie tam bardzo cenne eksponaty, prezentowane niemalże od 100 lat.
3: Zbiory etnograficzne, które stanowiły podstawę zbudowania współczesnego Muzeum Kultur Świata, zostały zapoczątkowane przez matkę i córkę, przez Helenę oraz Wiesławę Cichowicz. Osoby bardzo mocno związane jakby z Poznaniem, pochodzące z takiej zacnej rodziny, które postanowiły swoje z początku amatorskie zainteresowania związane właśnie ze wsią, z Wielkopolską, zmaterializować pod postacią zbiorów. Zaczęły gromadzić unikatową kolekcję, głównie to były stroje z terenu Wielkopolski.
1: Mówiła RMF Max, prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Anna Weronika Brzezińska. A na koniec faktów dowód na to, że na naukę nigdy nie jest za późno. Znany włoski piosenkarz i prezenter Pupo przystępuje do matury w wieku 70 lat. Liceum porzucił jako 16-latek, by spełnić swoje marzenia o muzyce. Teraz chciał spełnić także marzenie nieżyjących rodziców, którzy chcieliby został adwokatem. Pytany o ściąganie na maturze stwierdził, że nie będzie żadnej drogi na skróty i żadnego faworyzowania. Jeśli zdam, zrobię koncert w mojej klasie, ogłosił Pupo. A my oczywiście trzymamy kciuki za zdany egzamin.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmiemy się francuskimi reakcjami na podpisanie wczoraj przez Donalda Trumpa umowy z Iranem. Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że cyfrowe podpisanie tego memorandum to dobra mina do złej gry. Przypomnijmy, że amerykański przywódca podpisał dokument na odległość. Trump znajdował się wtedy w Pałacu Wersalskim na kolacji z Emmanuelem Macronem, a Maszut Pazeszkian, przywódca Iranu, w swoim kraju. My łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, dlaczego to wstępne porozumienie pokojowe zostało podpisane właśnie w ten sposób?
1: Cóż, jest w tej sprawie wiele wyjaśnień i spekulacji. Część mediów twierdzi, że zarówno Trump, jak i reżim w Teheranie chcieli podpisać to porozumienie przed północą, żeby jak najszybciej oficjalnie weszło w życie i na przykład cieśnina Ormuz została faktycznie odblokowana. Obserwatorzy podkreślają, że podpisanie memorandum na odległość przez Trumpa w Pałacu w Wersalu było w sumie bardzo sprytnym rozwiązaniem. Z jednej strony amerykański przywódca uczynił to w historycznym, bardzo prestiżowym miejscu pełnym przepychu, co w pewnym sensie podkreślać miało rangę wydarzenia, a z drugiej strony dzięki temu odwołana została ceremonia podpisania, która początkowo zaplanowana była w Szwajcarii i która prawdopodobnie łączyłaby się między innymi z pozowaniem do zdjęć Trumpa lub jednego z członków jego administracji z przedstawicielami irańskiego reżimu.
0: A tego Trump chciał za wszelką cenę uniknąć, prawda?
1: Jak najbardziej, bo nie da się ukryć, że w wielu punktach Trump ugiął się negocjując z irańskim reżimem. Jak zauważa na przykład agencja Bloomberga, wbrew temu co mówił wcześniej, tuż przed podpisaniem memorandum Donald Trump zasugerował, że Iran powinien mieć prawo do wzbogacania uranu i pozwolenie na rozwój pocisków balistycznych, czyli w pewnym sensie, zdaniem wielu obserwatorów, zmienił w tej sprawie stanowisko o 180 stopni.
0: Bardzo dziękuję. To był Marek Gładysz z najnowszymi informacjami z Paryża. Dziękuję Ci za te informacje. A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o zaostrzeniu przepisów dla kierowców, którzy prowadzą pojazdy mimo sądowych zakazów i po alkoholu. O tym już za chwilę porozmawiam z Tomaszem Skorym. Zostańcie z nami.

0: A już teraz Radio RMF 24. Będziemy mówić o zaostrzeniu przepisów karnych dla kierowców prowadzących pojazdy mimo sądowych zakazów i po alkoholu. To sprawa, w której po naszej interwencji Waldemar Szurek wydał wiążące wszystkich prokuratorów wytyczne nakazujące stosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztowania. Sprawą od początku tak. Zajmuje się Tomasz Skory. Witaj. Czy te wytyczne działają? Bo to jest chyba...
1: Ocenę skuteczności działania wytycznych, skuteczności w cudzysłowie jakby, po kilku miesiącach działania zapytałem wczoraj Waldemara Żurka, bo przytoczyłem mu od razu znaleziony w porannych informacjach policji przypadek 29-letniego jegomościa, który mając 2 promile alkoholu we krwi gdzieś pod Płońskiem, uciekał przed policjantami najpierw autem, potem biegiem, a po ujęciu okazało się, że oprócz promili w sobie ma jeszcze na koncie 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. A ciekawostką jest też w tym wszystkim to, że wszystkich tych 5 zakazów wydał ten sam jeden sąd w Płocku. Zupełnie jakby nie wiedział, że kolejny nakaz jest 2., 3., 4., 5. i że w tej sytuacji należy orzekać po prostu karę więzienia. Nie skazano go na odsiadkę, jeździł z tymi 5 zakazami i mimo tego wszystkiego nie tylko nie zastosowano wobec niego aresztu, jak nakazują wytyczne, ale nawet żadnego innego środka zapobiegawczego, na przykład dozoru, stawiania się raz na tydzień na policji. Tylko zabezpieczenie mają.
0: To wygląda jak absolutna i świadoma, dodajmy, kpina i z samego prawa i wytycznych dla prokuratorów. Jak zareagował minister?
1: Najpierw się stropił, potem pytał, o jaką prokuraturę i sąd chodzi, bo musi to wszystko sprawdzić, a potem przyznał, że to nie jest pierwszy, ani już nawet kolejny raz, kiedy o takiej sprawie dowiaduje się po fakcie.
2: Widziałem ostatnio sam przypadek, gdzie prokuratura nie zadziałała w sposób odpowiedni. Dowiedziałem się o tym z mediów i natychmiast zareagowałem. Znaczy, pomimo tego, że pan był właśnie po zakazach, pod wpływem alkoholu, prokurator nie zawnioskował środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Musimy zmienić nawyki prokuratorów.
1: A może też policjantów, bo zdaje się, że oni też jakąś rolę w tej sprawie odegrali. W tej akurat. Tak mówił Waldemar Żurek, jednak ta kwestia stosowania się do wytycznych to jest coś zupełnie innego niż zmiana prawa, którego wytyczne dotyczą, a takie następstwa właśnie zbyt łagodnego traktowania recydywistów pewnie nastąpią. Będą surowsze kary.
0: Kary będą, rozumiem, podniesione. Wiadomo, do jakiego poziomu?
1: Na ten temat konkretnej rozmowy mowy nie było, ale przypominam, że za samo prowadzenie pod wpływem alkoholu grożą 3 lata, a za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, przy czym w warunkach recydywy, czyli jazdy z kolejnym zakazem i tak dalej, to może wzrosnąć do 7,5 roku. Także mówimy o naprawdę, naprawdę długich odsiadkach.
0: Czyli jej podniesienie, to podniesienie tych kar, które zapowiada minister, oznacza naprawdę drakońsko surowe karanie, bo 7,5 roku za oczywiście bardzo złą rzecz, ale to bardzo długo.
1: I na dodatek powoduje poważne obciążenie budżetu więziennictwa, bo nie ukrywajmy, mamy 80 tysięcy miejsc w więzieniach, a jeżeli co roku będziemy tam dosadzać 16 tysięcy, bo tyle jest średnio takich zatrzymanych co roku, szybko te cele się albo przepełnią, albo będzie trzeba wybudować kilka zakładów karnych od spodu całkiem, w każdym razie o ile prokuratorzy i sędziowie wreszcie potraktują tę sprawę jak coś groźnego i zaczną sadzać, to będziemy mieli kłopot. Co jednak dotyczy samego wymiaru proponowanych przyszłych kar, jak mówiłem, Żurek unikał szczegółów. Wiadomo tylko, że rzecz jest w toku i to na poważnie.
2: Mamy już przygotowywane projekty zaostrzenia przepisów karnych. Pracuje nad tym Departament Prawa Karnego, bo najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne. Jeżeli te wytyczne nie zadziałają w sposób odpowiedni, to będziemy musieli stosować surowsze prawo i myślę, że tutaj będzie porozumienie ponad podziałami, bo jak widać, te osoby są niereformowalne. Co więcej, my często wiemy, że to są osoby, które są nałogowymi alkoholikami, narkomanami i dopiero przyjęcie ich do zakładu karnego uruchamia procedurę ich przymusowego leczenia.
1: No właśnie, najtrafniejsze w sprawie recydywistów, którzy jeżdżą z zakazami albo po alkoholu, czy pod wpływem prochów, najtrafniejsze wydaje się określenie niereformowalni, no skoro robią to mając kilka, czasem kilkanaście nawet zakazów, a jak na razie pilniejsze ich wyłapywanie powoduje tylko wzrost liczby pościgów policyjnych za nimi, bo oni zaczynają uciekać na widok patroli, a to potęguje zagrożenie na drodze. No bo jedzie pijany facet uciekający przed policją, czyli jedzie szybko i, no i może narobić znacznie więcej szkód. Także dostosowania się do zakazów na pewno można doprowadzić tylko w jeden sposób. Trzeba ich po prostu osadzić w więzieniach, a to będzie kosztować.
0: No i nie wiadomo jeszcze jak długo.
1: No i jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle, bo jak działa Sejm we współpracy z
0: prezydentem
1: wiemy i nie są to doświadczenia jednoznaczne.
0: Tak powiedzmy łagodnie. Też jest tak. Niereformowalny, zupełnie jak ci kierowcy.
1: Chyba tak.
0: Tomasz Skory z najnowszymi informacjami o tym, co dzieje się w kwestii karania kierowców, którzy podróżują, już nie kierowców, ponieważ nie mogą kierować. Nie kierowców oficjalnie.
1: Nielegalnych kierowców.
0: Nielegalnych kierowców, którzy podróżują i kierują po spożyciu alkoholu. O tym mówił Tomasz Skory.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich naszych słuchających. Podwarszawski Piastów, gruzińska restauracja, to miejsce zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o mord na Rosjaninie w Białej Podlaskiej. 6400 zł miesięcznie na rękę zarabialiśmy w zeszłym roku, przeciętnie. RMF FM cieszy się największym zaufaniem w Polsce, wynika z raportu prestiżowego instytutu. W faktach kulturalnych starsi panowie w nowej odsłonie w Krakowie. Wpadł w gruzińskiej restauracji w Piastowie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to w tym podwarszawskim mieście policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zastrzelenie w poniedziałek Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ofiarą był 44-letni artysta, aktywista, krytykujący m.in. politykę Kremla. Krzysztof Zasada zdobył nowe informacje. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Opisz, jak wyglądało to pojmanie.
2: Policyjni kontrterroryści weszli do lokalu, w którym przebywał 36-latek, koło 9:00. Zastosowano wszelkie środki bezpieczeństwa w związku z tym, że sprawca używał broni palnej do zabójstwa. Główny trzon tego zespołu, jak usłyszałem, a także główna praca wykonana, aby namierzyć mężczyznę, to dzieło lubelskich policjantów. Wsparcie udzielała też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Krzysztofie, 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem.
2: Tak, jednak jak się nieoficjalnie dowiedziałem, to może być fałszywy dokument. Zdjęcie i przybliżony wiek się zgadzają, natomiast jedną z głównych hipotez jest ta, że zatrzymany pochodzi z Czeczenii. Teraz trwa ustalanie, czy działał na zlecenie, jeśli tak, na czyje. Odwołano właśnie konferencję prasową lubelskiej policji i prokuratury na temat zatrzymania tego mężczyzny. O sukcesie wczesnym popołudniem chcą wspólnie poinformować ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator specsłużb.
3: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: 8903 zł brutto, czyli niespełna 6400 zł na rękę, wyniosło przeciętne wynagrodzenie w zeszłym roku. Wstępnie wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek, dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, w niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
4: O kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT, prawie 14700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę. A dane o przeciętnym wynagrodzeniu są niezwykle ważne z punktu widzenia medyków, bo od kwoty 8903 zł obliczane będą minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, także płace lekarzy. I zgodnie z tym wskaźnikiem od lipca lekarz specjalista zarobi nie mniej niż 12 900 zł brutto.
1: 48 drużyn rozegrało już pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA. Dwóch drużyn, które na koncie na razie mają po jednej porażce. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki przegrała z Meksykiem, a Czesi z Koreą Południową. Wojciech Maczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze Lukasem Sadilkiem.
5: Ja myślę, że tam mamy duże szanse, że możemy wygrać.
6: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
5: No tak. To ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
1: Początek meczu Czechów z RPA o 18:00. RMF FM ponownie zostało liderem zaufania. Wynika z raportu Reuters Institute for the Study of Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim. To już 9 rok z rzędu, w którym słuchacze i odbiorcy informacji w Polsce wskazali RMF FM jako medium, któremu ufają najbardziej. Zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych. To najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce. Bardzo wam dziękujemy, że doceniacie pracę naszych dziennikarek i dziennikarzy. Oto najlepsze, najbardziej wiarygodne źródło o tym, co dzieje się na deskach teatralnych, na ekranach kin. W Studiu Faktów Kulturalnych RMF FM czeka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Zaproszenie
1: na...
7: Dzień dobry.
1: Stacyjkę Zdrój.
7: Na Stacyjkę Zdrój ja tylko powiem, że ten ranking cieszy nas, dziennikarzy, najbardziej. A ta
1: tak jest.
7: Stacyjka Zdrój to tytuł sobotniej premiery inspirowanej piosenkami Kabaretu Starszych Panów. W Teatrze Bagatela w Krakowie przygotowują ją Adam Opatowicz i Andrzej Poniedzielski. To ma być rzecz o dystansie do życiowych doświadczeń w oparciu o słynne piosenki Jeremiego Przyłębskiego. Przybory i Jerzego Wasowskiego. Akcja rozgrywa się na tej tytułowej stacji, która jest takim miejscem zawieszonym między rzeczywistością a zaświatami. Piękno jest twoim przeznaczeniem. To nowa wystawa w Muzeum Polin w Warszawie o Helenie Rubinstein.
8: Absolutnie ikona, jeśli chodzi o przemysł kosmetyczny. Dodatkowo była też kolekcjonerką sztuki, co dzisiaj ma swój oddźwięk w częściowo rozproszonej kolekcji. Też dzięki niej możemy poznać pracę wybitnych artystów. Sama przyjaźniła się z wieloma z nich, zamawiając u nich dzieła, jednocześnie wspierała ich finansowo, co było bardzo istotne.
7: Mówi mi dr Edyta Gawron, czy szminka może być symbolem wolności? To spotkanie z badaczką biografii Heleny Rubinstein dziś o 18 w Muzeum Polin. Wstęp bezpłatny. Tom Holland i Zendaya razem i w życiu, i w kinie pojawił się nowy zwiastun filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Wrócimy do tej produkcji dziś w Faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tardikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczynamy od dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, który właśnie się rozpoczyna, dziś się rozpoczyna. W jego trakcie będą mówić m.in. o Ukrainie, rozszerzeniu Unii Europejskiej, przyszłym budżecie, a także systemie handlu emisjami i relacjami i relacjach z Chinami. O tym wszystkim my także powiemy w radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF24. Dziś rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Wśród tematów Ukraina, rozszerzenie Unii Europejskiej, przyszły budżet na lata 2028-2030, a także system handlu emisjami i relacje z Chinami. Na łączach nasza reporterka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Witaj, Kasiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Kasiu, który z tematów jest dla Polski priorytetem i dlaczego?
1: No może takim zaskakującym będzie to, że Chiny będą tym najważniejszym z polskiego punktu widzenia tematem. Dlaczego? No bo jak usłyszałam od polskich dyplomatów, no w zasadzie Ukraina pojawia się na każdym szczycie, jest to temat i też żadne jakieś decyzje tutaj nie zapadną. No będzie mowa o rozszerzeniu, ale to na przyszłym szczycie będzie więcej na ten temat. Również jeżeli chodzi o ETS, to w zasadzie Polska chce tylko przyklepać już rozwiązania, które wcześniej zostały wypracowane w poniedziałek. I jeżeli chodzi też o budżet, dyskusja będzie jutro, ale też nie będzie żadnych decyzji, chociaż oczywiście będzie dużo kontrowersji. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to tutaj jak usłyszałam od stanowiska Unii, bo chodzi o takie wypracowanie mocniejszej, bardziej asertywnej postawy Unii, a nawet Komisja ma zaproponować jakieś nowe narzędzia do walki z tą nadprodukcją, z nieuczciwymi praktykami ze strony Chin. I od tego wszystkiego zależy po prostu przyszłość polskiego przemysłu, wielu gałęzi przemysłowych. Ja rozmawiałam na przykład z prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Mirosławem Motyką, i on właśnie wprost powiedział, że to już nawet nie chodzi o te miliony ton importu czy zalewania przez Chiny Unii tą chińską stalą, ale nawet o przekierowywanie, czy w ogóle cały jakby taki system, który stosują Chiny i no, zagrażają po prostu polskiemu hutnictwu, i tutaj są naprawdę zagrożonych jest wiele sektorów hutniczych, motoryzacyjny, chemia, a także no, nowe technologie.
0: Kasiu, a czy Unia Europejska zaproponuje jakieś konkretne rozwiązania, by walczyć z nadprodukcją i nieuczciwymi praktykami ze strony Chin?
1: No właśnie, to tutaj jest takie oczekiwanie ze strony krajów. Trzeba powiedzieć, że jeszcze te kraje nie są wszystkie takie no bardzo zjednoczone w tej sprawie, aczkolwiek na przykład już się mówi, że Niemcy troszeczkę zmieniły swoje nastawienie i od takiej trochę ostrożnej postawy, przypomnijmy sobie

0: Spędzamy lato?
1: Gdzie?
0: W galerii Zaspa. Będzie super, zobacz!
1: O, w sobotę 20 czerwca galeria Zaspa nabierze wyjątkowego, plażowo-morskiego wystroju.
0: Będą konkursy z nagrodami, kreatywne warsztaty
1: i możliwość wygrania voucherów o wartości 1000 zł na kolonie dla dzieci.
0: Super?
1: Super! Powitajmy lato 20 czerwca od 10 do 16.
0: W galerii Zaspa!
1: Więcej na galeriazaspa.pl.
2: Tutaj właśnie byłyby te działania ochronne właśnie dotyczące całych sektorów, a więc na przykład zielonych technologii, czy przemysłu chemicznego, maszynowego, stalowego i tak dalej. No i też są różne pomysły rozważane, które mają ograniczyć zależność od jednego dostawcy, kluczowych komponentów i zmusić też firmy do większej dywersyfikacji łańcuchów dostaw, żeby nie było tego uzależnienia od Chin. No i tutaj właśnie zarówno przemysł, tak jak rozmawiałam z hutnikami, jak i polskie władze oczekują, że Komisja Europejska tutaj przedstawi właśnie konkretne działania w sprawie tej nadprodukcji i tego problemu chińskiego.
3: Bardzo dziękuję. To była Katarzyna Szymańska-Borginią prosto z Brukseli z informacjami na temat rozpoczynającego się dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Bardzo dziękuję za tę informację. My już za chwilę wrócimy do skandalu, który rozpala emocje warszawiaków, ale chyba nie tylko warszawiaków. Kto wie, czy to wydarzenie nie stanie się bardzo poważnym kryzysem politycznym dla obecnej koalicji rządzącej. Chodzi oczywiście o Szpital Południowy w Warszawie i za chwilę posłuchamy opinii na ten temat jednego z polityków opozycji.

0: jest radio RMF 24. W nim, jak zwykle, mamy dla was jeszcze więcej informacji i komentarzy. Prywatny szpital za publiczne pieniądze. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił na naszej antenie o aferze w szpitalu południowym. Warszawskim szpitalu południowym. To był jeden z głównych tematów dzisiejszej porannej rozmowy radia RMF FM.
1: Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
2: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
1: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska, ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z Mołotowem i tam z pozostałymi.
2: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
1: Ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
2: Panie premierze,
1: to jest największy skandal.
2: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami?
1: To znaczy, Problemem jest tutaj system. Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje
2: po
1: ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
2: No nikt będzie robił kontrolę.
1: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
2: Dobrze, jakie
1: nie
2: głowy
1: wie nawet,
2: powinny
1: że ta
2: polecieć?
1: Kontrola została przeprowadzona.
2: Jakie głowy powinny polecieć, pana zdaniem?
1: No Donalda Tuska przede wszystkim.
2: No, ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki. No,
1: a bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
2: to będzie
1: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych.
0: Tak mówił na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki. Pytano o to, czy pamięta, jakie to były zwierzęta. Powiedział, że pamięta, a mimo wszystko tego nie użył. To bardzo ciekawe. Niecałej rozmowy z byłym szefem polskiego rządu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Bardzo, bardzo polecam. A już po 12:00 debata na temat ochrony zdrowia w radiu RMF 24. Moimi gośćmi, bo to ja ją poprowadzę, więc dzisiaj nie żegnamy się w samo południe, żegnamy się po południu. Moimi gośćmi będą dr Michał Sutowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i dr Sebastian Goncerz, szef porozumienia rezydentów na tę debatę. Bardzo serdecznie was zapraszam, a za 3 minuty, już za 3 minuty najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Jest 11.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar oświadczył, że zrywa wszelkie kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas. Jako powód podał doniesienia medialne, według których podczas wizyty w Meksyku porównała ona państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Kallas podróżowała do Meksyku w maju w ramach delegacji wysokiego szczebla Unii Europejskiej. Anglicy z pewnością będą zaliczać się do faworytów tych mistrzostw, ocenił na naszej antenie Radosław Gilewicz, były piłkarz, reprezentant Polski, a obecnie ekspert telewizyjny. Jak podawaliśmy w faktach, w meczu Anglia-Chorwacja w Albionu pokonały wczoraj 4-2 zespół z Bałkanów.
2: Wiadomo, że te pierwsze spotkanie w grupie jest najważniejsze dla wszystkich. Każdy dobrze wejść w turniej, poczuć atmosferę, nabrać tej pewności siebie, więc wydaje mi się, że Anglicy na pewno jak co 2 lata można powiedzieć, bo oni startują również przy Mistrzostwach Europy z taką nadzieją, że po prostu osiągną sukces. Nie zawsze to im się udaje, więc czekają już bardzo długo i oni na pewno się będą zaliczać do faworytów.
1: Mówił na naszej antenie Radosław Gilewicz, a rozmawiał z nim Piotr Salak. 5000 zł można wygrać w konkursie fotograficznym organizowanym przez Teatr imienia Stefana Żaromskiego w Kielcach. Aby wziąć udział w rywalizacji, trzeba zrobić zdjęcie nawiązujące do jednej z 4 premier tegorocznego teatralnego sezonu. Co istotne, zdjęcie nie może być wykonane w trakcie spektaklu.
3: Fotografia powinna być autorska i ma dotyczyć jednego ze spektakli z tego sezonu, czyli albo Potoku w reżyserii Wiktora Rubina, albo Łatwego sposobu na rzucenie palenia Radosława Rychcika, albo Profesora Jana Husakowskiego, albo naszej ostatniej premiery Księżyca nad Buffalo w reżyserii Tadeusza Kabicza. Chodzi o to, żeby nie fotografować spektaklu, ale coś, co nam się kojarzy, co nawiązuje jakoś. Tutaj jest dowolna liczba możliwości, co tylko nam podpowie wyobraźnia.
1: Mówi RMF Max Paulina Drozdowska, rzecznik Teatru imienia Stefana Żaromskiego w Kielcach. Zwycięzcę konkursu poznamy w niedzielę, 28 czerwca, w trakcie plebiscytu publicznego o Dziką Różę. Wtedy też wyłonieni zostaną najlepsi aktor, aktorka oraz spektakl tego sezonu. W faktach na koniec Wielka Brytania. Miłośnicy liczącego 1200 lat dębu w lesie Sherwood nie będą pocieszeni. To słynne drzewo nie wypuściło tej wiosny liści. Według miejscowej legendy dawało schronienie słynnemu 13-wiecznemu rozbójnikowi Robin Hoodowi, który okradał bogatych i dawał biednym. Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Przyrody oceniło, że winnym jego obumarcia są turyści, którzy niechcący tak zadeptali i utwardzili ziemię wokół dębu, że woda deszczowa nie była w stanie dostać się do korzeni. Drzewo nie zostanie ścięte i będzie stało w lesie Sherwood jako naturalny pomnik.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, twórcy i zajmujemy się teraz sejmowymi tematami. Twórcy o nieregularnych dochodach będą mogli liczyć na dopłaty do składek społecznych i zdrowotnych. To zakłada rządowy projekt ustawy, którym dziś zajmie się Sejm. Ustawa wzbudza ogromne kontrowersje. Dlaczego? To sprawdza na korytarzach sejmowych nasz reporter Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze.
1: Dzień dobry, witam, Tomku.
0: Kacprze, zacznijmy od tego, co dokładnie przewidują przepisy proponowane przez Ministerstwo Kultury.
1: No, według założeń państwo ma dopłacać do składek ZUS i NFZ artystom o niskich dochodach, to tak w uproszczeniu. Nowe przepisy są skierowane przede wszystkim do tych osób, które zawodowo zajmują się działalnością artystyczną, ale pracują głównie na umowach cywilnoprawnych, też krótkich kontraktach o nieregularnych dochodach. Ustawa przewiduje, że takie świadczenia byłyby skierowane do aktorów, muzyków, tancerzy, filmowców, literatów, artystów wizualnych, twórców ludowych czy plastyków. Zgodnie z projektem wsparcie będzie przysługiwało osobom, których średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że osoba osiągająca nieregularne lub niskie dochody nie straci dostępu do publicznej ochrony zdrowia, świadczeń chorobowych, urlopu macierzyńskiego i przyszłej emerytury. Tu też warto podkreślić, że dopłaty nie oznaczają wypłacanie gotówki do ręki. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto składkowe w ZUS-ie. Największe kontrowersje wzbudza to, ile ta ustawa ma kosztować, bo to koszt około 4,5 miliarda złotych, ale to na przestrzeni 10 lat, bo oszacowany koszt tego rządowego projektu ustawy to około od 320 do 380 milionów złotych w tym pierwszym roku funkcjonowania, o ile taka ustawa weszłaby w życie.
0: A co o ustawie mówią posłowie?
1: No to zależy, gdzie ucho przyłożymy, no bo jak wiemy, opozycja mocno tę ustawę krytykuje, ale zacznijmy od koalicji rządzącej, no bo po tym, jak rząd przedstawił szczegóły tego projektu, w sieci zawrzało, ludzie oburzyli się, że bez własnych pieniędzy będą, będą musieli z własnych pieniędzy dopłacać artystom, no bo poniekąd tak to będzie wyglądało, no ale jak to mówią politycy koalicji rządzącej, trzeba dobrze zakomunikować obywatelom, o co w tej ustawie dokładnie chodzi. O tym mówi między innymi wicemarszałek Sejmu z Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela. Posłuchajmy.
2: Zwykli ludzie nie rozumieją, dlaczego się artystom dopłaca, przecież oni mogą iść do pracy gdzie indziej. Natomiast cała sytuacja polega na tym, że ta ustawa rozmawiamy o tym, że jest pewna grupa zawodowa, która nie ma takich jednoznacznych możliwości zatrudnienia. To nie jest człowiek, który pójdzie, dostanie umowę o pracę i będzie pracował rok, może rok nie będzie pracował, ale w większości przypadków to dotyczy tych artystów, którzy dostaną ten status artysty, czyli że oni rzeczywiście zajmują się tylko sztuką, a nie zajmują się sztuką, a w międzyczasie jeszcze coś innego robią i głównie pracują na tych umowach zlecenia, na takich niestałych zasadach, no i nie mają dostępu do opieki zdrowotnej tak naprawdę.
1: Tyle wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Na pewno ustawa tutaj w Sejmie będzie miała mnóstwo poprawek, bo wszystkie ugrupowania te poprawki zamierzają składać. O tym mówi m.in. Paweł Ślis z Polski 2050. Przypomnę tylko, że za ustawę odpowiada Marta Cienkowska, właśnie minister kultury Marta Cienkowska, która jest właśnie z Polski 2050.
3: Na tym polega praca w Sejmie, że czytamy tą ustawę w Sejmie, na sali plenarnej lub na komisji. Są wnoszone poprawki, są zgłaszane zmiany. No na tym polega prawidłowa legislacja. No i inaczej nie mielibyśmy co robić, no po co komisje, po co ta praca. Bardzo dobrze, że będą jakieś poprawki, zmiany.
1: Opozycja już zapowiada, że będzie głosowała przeciwko. Pytałem o właśnie stosunek do tego projektu Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Tu też warto podkreślić, Marek Suski jest swego rodzaju artystą, bo przecież nie wszyscy wiedzą, maluje obrazy. Jakie jest zdanie artysty z Prawa i Sprawiedliwości? Posłuchajmy.
4: Nie, to jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, no można powiedzieć, psuło budę.
1: A będziecie zgłaszać swoje poprawki, czy projektowi co mówicie całkowicie nie?
4: No to zobaczymy. Jest grupa pracująca nad tym.
1: Koalicja rządząca optymistycznie podchodzi do tego, że Sejm ustawa opuści, trafi zapewne w mocno zmodyfikowanym kształcie na biurko prezydenta. Tego nie jest do końca pewien Adrian Zandberg, lider partii Razem. On uważa, że z Sejmu ta ustawa nie wyjdzie.
5: Myślę, że ta ustawa zakończy swoje życie w komisji i że nigdy jej nie zobaczymy w głosowaniu na sali plenarnej. Jakbym miał się założyć u Buchmachera, to myślę, że tak to się po prostu skończy. Bo problem jest realny, ale rozwiązanie, które pani minister przyjęła, jest pod paroma względami mocno nierozsądne i podatne na nadużycia.
1: Też w tych kuluarowych rozmowach pojawiają się sugestie, że to jest nieodpowiedni czas, aby ta ustawa miała opuścić Sejm, żeby te prace było o nich głośno z powodu tych wszystkich doniesień, jeśli chodzi o sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie, bo
0: Czekaj, Kastry, bo ja nie do końca rozumiem, ale tam chyba nie pracowali artyści.
1: Nie, chodzi o to, że ta ustawa też wzbudza ogromne kontrowersje, nie wszystkim Polakom się podoba i nie chcą politycy koalicji, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, dolewać oliwy do ognia, no bo jednak ta sytuacja też wzbudzała kontrowersje, a wiemy, że teraz politycy koalicji muszą się tłumaczyć zupełnie z czegoś innego.
0: Chcesz powiedzieć, że nie chcą gasić tego pożaru benzyną?
1: Dokładnie.
0: Mają swoje problemy, więc myślę, że gdybym grał u bukmacherów, czego nie robię, to jak Adrian Zandberg też obstawiałbym, że ta ustawa z Sejmu nie wyjdzie. No i artyści, którzy zajmują się tylko sztuką, pomocy od państwa mieć nie będą. Czy to dobrze, czy źle, to oczywiście pozostawiamy do oceny naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję, Kacper Dublewski, prosto z Sejmu, artysta słowa radiowego i artysta polityki, rozmawiający z innymi artystami.
1: A jest ich tu bardzo wielu.
0: No to są sami artyści, znaczy tam są sami artyści.
1: I akrobaci.
0: No właśnie, biorąc pod uwagę kształt Sejmu, to można by czasem powiedzieć, że artyści cyrkowi. A wy zostańcie z nami. Każdy

0: lat.
1: Słuchajcie, radia RMF24, słuchając tej piosenki, pomyślałem, że to może jest piosenka o pewnym lekarzu. Miał wydeptane ścieżki, pan armeru po nich jeździł, no i niestety ścieżki się skończyły. A teraz porozmawiamy o tym, co słychać w portfelach zwykłych. Zupełnie zwyczajnych Polaków, a nie tych, którzy zarabiają rocznie 1 600 000 zł. No i są 1,5 roku po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu. Dane na temat portfeli zwykłych Polaków zebrał Główny Urząd Statystyczny. 8 903 zł brutto, czyli niespełna 6400 zł na rękę. Tyle wynosiło przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku. Szczegóły tych danych zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry,
1: Igorze. Igorze, 6400 na rękę. Wydaje mi się, że niestety wielu Polaków jest, jak to zwykle o tym mówimy, daleko od takich płac. W jedną lub w drugą stronę.
2: Oczywiście, ale myślę, że możemy tutaj się przechylić bardziej ku tym Polakom, którzy no, są niestety daleko, ale w tę negatywną stronę, no bo pamiętajmy, że miliony Polaków, około no, z roku na rok ta liczba rośnie, ale już w milionach liczymy osoby, które zarabiają minimalną pensję i są daleko niestety od tej tak zwanej przeciętnej. Przeciętna nie oznacza, że powszechna, mówimy tutaj o średniej arytmetycznej, a to szczególnie burzy nam obraz tej przeciętnej płacy, gdy spojrzymy na poszczególne branże, jak to się rozkłada. Na samym dole tej tabeli mamy dział zakwaterowanie i gastronomia, czyli no, znaczna część na przykład turystyki, działalności turystycznej i tego, co wokół niej. Tam to przeciętne wynagrodzenie to 5900 zł brutto, czyli na rękę no, w granicach 4,5 tysiąca, prawda? Więc to w ogóle są kwoty innego rzędu. Z kolei z drugiej strony mamy też takie działy, które zawyżają nam tę średnią krajową. Informacja i komunikacja, czyli na przykład sektor IT, no to tam przeciętne wynagrodzenie brutto ponad 14,5 tysiąca złotych. Jeśli chodzi o dynamikę tych płac przeciętnych, to tu też mamy małe zaskoczenie, bo najszybciej, nie do największych kwot, tylko najszybciej w ciągu roku wzrosły płace w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.
1: Szokujące.
2: Tu też chcemy zaznaczyć, że tam rozpiętość zarobków jest ogromna, więc jak wiemy też z ostatnich dni. Natomiast jeśli chodzi o opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, GUS wyliczył, że przeciętne, średnia arytmetyczna wynagrodzenia brutto w tym dziale to jest około 9 900 zł.
1: Te dane o przeciętnym wynagrodzeniu są też niezwykle ważne dla medyków, powiedzmy to otwarcie. To jest temat dzisiaj chyba numer jeden.
2: Oczywiście, ale ważne z tego względu, że te dane, które podaje GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w danym roku, służą ku temu, żeby wyliczyć potem minimalne wynagrodzenie dla medyków. Nie maksymalne, minimalne. I polega to na tym, że bierzemy tę kwotę, którą wyliczył GUS jako przeciętne wynagrodzenie i mnożymy przez różnego rodzaju współczynniki. Na przykład w przypadku lekarza specjalisty ten współczynnik pracy jest największy, 1,45. No i przy każdym innym zawodzie medycznym ten współczynnik już będzie niższy. Lekarz bez specjalizacji, farmaceuta, pielęgniarka, technik, tamte współczynniki są już niższe i w związku z tym, że mamy to wynagrodzenie przeciętne 8903 zł brutto, no to pensja minimalna lekarza specjalisty od lipca, bo wtedy wchodzi waloryzacja tych płac, będzie wynosić dokładnie 12 910 zł i 16 groszy brutto. To jest wzrost w porównaniu z przed rokiem o ponad 1000 zł brutto. Mówimy tu o minimalnych...
1: Naprawdę, minimalna to jest jasne, no maksymalna to jest więcej i pan Dawid Kacprzyk
2: Coś o tym wie.
1: No teraz już nie wie, bo go zwolnili z pracy. Rzucili z partii, zwolnili z pracy.
2: Wiedza nigdy nie przemija.
1: Właśnie, jest coś, co nie przemija. Wiedza nigdy nie przemija. Więc drodzy młodzi słuchacze, uczcie się, a może dostaniecie się na medycynę. Warto, tylko pamiętajcie na litość boską. Nie łączcie pracy lekarza i radnego. To się kompletnie nie opłaca.

0: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
1: Osoby ciężko pracujące fizycznie. I dla rolnika czy pracownika budowy wyższa aktywność fizyczna nie przynosi już pożytku. Wręcz przeciwnie. Odpoczynek na siedząco może być wręcz konieczny dla zachowania zdrowia. Miała rację pradawna lipa, zapraszając: gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie.
2: To prawda. Chińscy naukowcy potwierdzili mądrość zawartą w polskiej fraszce Jana z Czarnolasu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Wracamy do debaty w Radio RMF 24. Panowie, wszyscy trzej powiedzieliście, że jesteście zaskoczeni. Ja nie mogę, nie ukrywam, że ja też jestem maksymalnie zaskoczony. I zacznę od pytań, które mnie zaskakują najbardziej. Jak to możliwe, może panowie to wiecie, jesteście lekarzami, ja nie, że, i może i jeśli możecie, to wyjaśnijcie to naszym słuchaczom. Jak to możliwe, że lekarz bez specjalizacji, półtora roku po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, to już tam te pieniądze to jest jedno, ale zostaje de facto szefem szpitalnego oddziału ratunkowego. Znaczy, nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza?
4: No, takie sytuacje mają miejsce, ale bardzo sporadycznie. Tutaj moi koledzy też się wypowiadali na ten temat wielokrotnie i mówili, i słusznie zresztą, że jest to anomalia. Co innego być kierownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego, co innego koordynatorem pewnych działań na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale to jest detal. Liczą się fakty, a fakty są oczywiście bulwersujące i szokujące dla nas wszystkich. One nakładają się oczywiście na wiele różnego rodzaju kalek, zarówno kalek w sensie polityki, w sensie oczywiście samej struktury funkcjonowania naszego kolegi. I to jest wszystko do sprawdzenia, natomiast równocześnie jest też kalka systemowa, o której też nie powinniśmy zapomnieć, złej wyceny świadczeń, bałaganu potężnego, braku oczywiście systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Brzmi to tak jak zawsze, ale tym razem powinno brzmieć wyraźnie mocniej.
2: Za chwilę o tym porozmawiamy, o tych wszystkich wycenach, ale ja bym jeszcze się o to zapytał. Nie ma żadnego, i to może pytanie do doktora Piotra Siatyckiego, nie ma żadnych metod oceniania, kto może być koordynatorem, kto nie może, kto może kierować. Nie ma żadnych twardych reguł, to znaczy, no ja wszystko rozumiem, ale półtora roku wykonywania tego zawodu, który się przecież też opiera na doświadczeniu, to jest dość krótko.
5: Tak, no to jest bulwersująca sytuacja, tak jak pan doktor, pan prezes powiedział. Faktycznie jest to aberracja systemu. To nie jest spotykane na co dzień, aby osoba z tak jednak małym stażem pracy zajęła stanowisko tak eksponowane jak koordynator, czyli kierownik szpitalnego działu ratunkowego, i to jeszcze za takie pieniądze. Z czego to się bierze? Na pewno bierze się jednak, Piotr, poprę pana doktora bardzo, z rewizji wyceny świadczeń. My mamy w tej chwili system działający tak, że na stanowisko koordynatora szpitalnych oddziałów ratunkowych nie ustawia się kolejka. Tam po prostu mamy duży szpital, który musi zaopatrzyć medycznie potężną populację pacjentów i nie mamy chętnych z kilku powodów. Oczywiście o nich zaraz pewnie porozmawiamy. Natomiast bardzo możliwe, że ten pan doktor był jedynym kandydatem. A to, dlaczego ta umowa została tak sformułowana, no to jest do organu założycielskiego pytanie, bo również uważam, że do piastowania pewnych funkcji, po pierwsze, trzeba mieć staż pracy, bo tu chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, po prostu. A po drugie, za pracę na pewnym stanowisku z pewnym etatem jednak powinniśmy mieć rozsądne wynagrodzenie, tak aby nie dochodziło do tak bulwersujących sytuacji jak ta.
2: Dobrze, no i teraz pytanie do pana doktora Sebastiana Goncerza. No, pan jest szefem porozumienia rezydentów. No to chyba dla rezydentów jest szczególnie szokujące, że jest taka sytuacja.
6: No oczywiście, w sensie dla mnie to jakby po prostu rzutuje na nas wszystkich. Jest tak tam po prostu troszeczkę przykro, że to będzie po prostu rzutować na większość lekarzy, która w taki sposób nie pracuje. Dwie rzeczy, które bym chciał to jeszcze do trochę poprzedniego wątku dorzucić, to, że no tutaj są regulacje prawne, kto może być kierownikiem, ordynatorem danego oddziału, i to musi być lekarz specjalista. Ale w przypadku koordynatora, no to już jest funkcja zarządcza, która nie ma takich regulacji. W teorii można było zatrudnić te osoby nawet czasami bez wykształcenia medycznego. W związku z

0: tutaj po prostu jest brak regulacji niejako, i też to nie jest funkcja, która na każdym oddziale jest wymagana, żeby w ogóle taki koordynator był.
1: No dobrze, ale to panie doktorze, to ja zadam pytanie tutaj dodatkowe, pozwoli pan, ale czy to nie jest jednak odpowiedzialność tego koordynatora także medyczna, to znaczy...
0: Oczywiście, że tak. Więc jakby tutaj jest luka prawna, która w pewnym sensie została w mojej ocenie trochę wykorzystana, że tak jak no nie może nikt koordynatorem oddziału być na pierwszym roku specjalizacji, tak już koordynatorem może być. I oczywiście, że to jest pełna odpowiedzialność i z tym się zgadzam, tylko że, no tak jak mówię, to wynika z nieprawidłowości pewnej prawnej, że można się zajmować takim stanowiskiem bez konkretnych jakby uprzednich po prostu kwalifikacji. Drugą rzeczą, którą chciałem tutaj powiedzieć, to to, że no, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego mamy dwa tryby. Tryb pozarezydencki i tryb rezydencki. Większość lekarzy specjalizuje się w trybie rezydenckim, to jest około 25 tysięcy osób i to jest ten tryb, w którym jest umowa o pracę i płaci za nas ministerstwo. A drugi tryb to jest tryb pozarezydencki, gdzie nie ma konieczności umowy o pracę, a za wynagrodzenie płaci szpital i jest znacznie bardziej wolny w tym, jak ta umowa może wyglądać. No i co do zasady, tryb pozarezydencki ma znacznie gorsze warunki finansowe niż tryb rezydencki, bo nie jest zobowiązany ustawą o minimalnych wynagrodzeniach. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, czyli no, mówiąc wprost, ktoś bez legitymacji partyjnej nie byłby w stanie dostać takich warunków w trybie pozarezydenckim. I ja nie znam osobiście, a konsultuję wiele osób również w tym trybie, które takie warunki po prostu zatrudnienia ma.
1: No dobrze, to teraz jeszcze przejdźmy do tych pieniędzy, bo to jest drugi element, który wywołuje ogromne emocje. 1 600 000 w ciągu roku. Ja rozmawiałem z kilkoma lekarzami, także pracującymi na SOR-ach, i oni mówią, to są oczywiście ogromne pieniądze, ale one też wynikają ze specyfiki, znaczy inaczej, wynagrodzenia na SOR-ach. Zasadniczo mniejsze, ale też dość duże, wynikają ze specyfiki tej pracy. Tutaj pan doktor Siratycki mówił, że nie ma kolejek do bycia koordynatorem, ale z tego, co słyszałem, nie ma też kolejek do bycia do pracy na SOR-ze.
2: Tak, to prawda. Są natomiast kolejki na SOR-ze. I jest to na pewno ciężka praca, odpowiedzialna praca, wymagająca doświadczenia i tej wiedzy, o której tutaj koledzy mówili. Natomiast i powinna być dobrze wyceniana. Umówmy się, zarobki lekarzy średnie w Polsce to 23 400 zł brutto. I tak jak tutaj też koledzy mówili, nie jest możliwe, żeby w systemie pozarezydenckim znalazło się takie pieniądze dla osoby, która no nie ma jakichś koneksji. Nie wiem, czy politycznych, czy
1: w tym przypadku to wiemy akurat.
2: To pewnie tak. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że oczywiście zarobki lekarzy, bo pytamy o zarobki lekarzy, na pewno uważamy, że powinny być godne, nie powinno być takiego rozstrzału między osobami, które zarabiają no, kilka tysięcy, a prawda, wspomniane, prawda, 120 czy 115 tysięcy miesięcznie, bo to jest zupełny dramat. To nie może być, bo ta praca, niezależnie od tego, że jest ciężko odpowiedzialna, ona w każdym miejscu jest odpowiedzialna i rezydenci mają też ogromną odpowiedzialność, czy pracują w tym, czy w innym systemie i inni koledzy lekarze. To jest ogromnie ciężka praca. No tak, natomiast nie powinno oczywiście być takich kominów.
1: No tak, tylko że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której system, logika systemu generuje tego typu sytuacje, dlatego że mamy ogromną większość lekarzy, którzy pracują na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, bo byliby finansowo mało roztropni, gdyby pracowali. Inaczej nie mówię o rezydentach, bo to jest inna sytuacja. Rezydenci często nie mogą tak pracować, ale mówię o już lekarzach ze specjalizacją, bo mamy ogromną rywalizację między poszczególnymi szpitalami czy placówkami, które muszą zapewnić obsadę, no w związku z tym rywalizują pieniędzmi.
2: Ale, panie redaktorze, niech sobie pracują lekarze jak uważają, tylko nie powinno być takiej sytuacji, która no, patologicznie wykracza poza pewne normy i pewne rzeczy, które wydają się logiczne i wynikają z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, z pieniędzmi przeznaczanych na wyceny. Tu wszystko, wymaga to wszystko całościowej reformy. Jeszcze raz powtórzę.
1: No tak, ale ja mówię że liczenie na to, że ludzie, którzy mogą zarabiać dużo, będą zarabiać mniej, wydaje mi się mało roztropne. Bardziej liczyłbym na to, że zmienimy trochę system.
2: Tak.
1: Żeby nie było tej rywalizacji, pytanie doktora Piotra Ślackiego. Czy to nie jest kwestia jednak systemu? To znaczy, że jak stworzyliśmy system, który musi prowadzić do tego, że te koszty, te opłaty, te pensje lekarzy po prostu rosną czasem w sposób nieakceptowalny społecznie.
3: No, tutaj pan redaktor bardzo dobrze zauważył, że ten problem, który mamy, to jest pewien objaw. I tak naprawdę opinia publiczna skupiła się dzisiaj na akurat tym konkretnym panu doktorze jako na chorobie. Według mnie to, co widzimy w ostatnich dniach, to jest objaw pewnej choroby właśnie systemowej. I ta choroba systemowa, proszę zauważyć, że ona dotyczy zazwyczaj szpitali, które są bardzo blisko swoich organów założycielskich. Mówiąc po polsku, szpitali samorządowych, powiatowych. Czy każdy powiat w Polsce ma własną policję? Czy każdy powiat w Polsce ma własny sąd? No nie, jest to jednak jakoś centralnie sterowane i tam nie ma konkurencji pomiędzy na przykład komendami powiatowymi. Jeżeli chodzi o szpitale, mamy już od dawna, w zasadzie od czasów PRL-owskich, sytuację taką, że każdy powiat z różnych powodów ma własny szpital i ten szpital konkuruje ze szpitalami sąsiednimi w sąsiednich powiatach. W zasadzie konkuruje o ten sam personel medyczny, ponieważ często procedury wykonywane są identyczne na dosyć ograniczonym terenie, więc populacja pacjentów, które potrzebuje pomocy, również jest podobna. No i jak te szpitale konkurują? Podnosząc ceny, podnosząc płace dla personelu w taki sposób, żeby przyciągnąć tych ludzi do siebie, odbierając również sąsiadom. Ja uważam, że sprawiedliwszy system byłby taki, który na przykład zapewniłby w jednym powiecie A świetną opiekę ortopedyczną, dokąd pacjenci przyjeżdżaliby z całego województwa, bo wiedzieli, że świetnie tam się implantuje protezy na przykład, a szpital w powiecie sąsiednim by nie zajmował się chorobami serca. I w ten sposób nie będziemy podbierali pomiędzy jednostkami specjalistów, a wszyscy ludzie na terenie będą i tak zadowoleni z tego, że dojdą jednostkę, która jest w stanie zapewnić im pomoc.
1: Ale to wracamy...
3: Myślę, że to jest kierunek, którym powinniśmy iść.
1: Tu wracamy do logiki systemu, to znaczy ktoś musi być odpowiedzialny, to znaczy nie samorządy, bo samorządy mają inną odpowiedzialność, tylko no de facto mówimy prawdopodobnie o państwie. I to pytanie do doktora Sebastiana Goncerza. To jest kwestia odpowiedzialności, braku takiego jasnego wskazania, kto jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom?
0: Oczywiście, że tak. W sensie jako tutaj myślę, że panowie też mają podobną myśl jak ja, jak zajmuje się ktoś ochroną zdrowia, to widzi, że osób i organów odpowiedzialnych jest straszliwie dużo. I raz się rozmawia z płatnikiem, raz się rozmawia z Ministerstwem Zdrowia, raz się rozmawia z wojewodą, raz się rozmawia z Ministerstwem Finansów i co chwila się rozmawia z kimś innym. Jest strasznie dużo osób, które po prostu mają na to wpływ i to czyni ten system skomplikowany. Tutaj łatwo też ładnie było powiedziane to, że rzeczywiście te problemy są nasilone w szpitalach, które są blisko swoich organów założycielskich i nawiązać chcę trochę do mojej poprzedniej wypowiedzi, że dalej panuje sytuacja, w której szpitale są łupem politycznym, gdzie osoby, które mają odpowiednie koneksje, odpowiednie plecy, są w stanie się dostać na odpowiednie pozycje zarządcze, na znacznie lepszych warunkach pracy, warunkach finansowych, niż dostępne dla zwykłych śmiertelników. I wydaje mi się, że szczególnie jest to bijące w sytuacji, kiedy jest to osoba w trakcie specjalizacji, bo cel szkolenia specjalizacyjnego jest jeden. I to jest to, żeby nauczyć się w procesie tych 5-6 lat, jak być kompetentnym specjalistą, jak dobrze pomagać pacjentom. Dlatego podczas szkolenia mamy program, który musimy realizować i idziemy poprzez poszczególne oddziały, uczymy się rozmawiać z różnorodnymi pacjentami na różnorodnych jednostkach i komórkach szpitala i rozmawiając z różnymi pacjentami z różnymi problemami. Bo celem jest szkolenie. I za takie szkolenie odpowiedzialne jest również kierownik specjalizacji, który patrzy, czy my to szkolenie, przynajmniej w teorii, realizujemy. W teorii patrzy. No bo tutaj moje podstawowe pytanie jest to, czy ten program specjalizacji był realnie realizowany w takiej sytuacji.
1: Ja mówi pan oczywiście o przypadku doktora Kasprzyka, tak? To znaczy, czy można być koordynatorem, pracować codziennie przez 365 dni w roku i jeszcze być radnym i do tego jeszcze realizować program specjalizacyjny.
0: Tutaj trzy słowa właśnie jeszcze wrócę do tego, że jakby ponownie, celem tych lat jest to, żeby się nauczyć. Ciężko się łączy pewne obowiązki, często ciężko się łączy je z nadmiarem pracy, kiedy ktoś robi 330 godzin, ale celem szkolenia jest to, żeby kompetentnie się wszystkiego nauczyć i to jest, że tak powiem, główne clue i to powinno przyświecać w momencie, kiedy szpital zatrudnia kogoś, który jest poza rezydenckim, to przede wszystkim po to, żeby tą osobę nauczyć, a nie po to, żeby mieć kogoś, kto będzie w mojej ocenie przynajmniej zarządzał oddziałem.
1: To jeszcze mówicie panowie wszyscy trzej o tym, że potrzebna jest reforma systemu, logiki uczynienie jednego odpowiedzialnego, ale oczywiście politycy, nie tylko politycy, także nasi słuchacze, pewnie wielu z nich mówi, no dobra, ale co z ustawą kominową? Znaczy, czy powinniśmy nie liczyć na to, że ktoś będzie zachowywał rozsądek, bo jedni zachowają, drudzy nie, tak jest zawsze w rzeczywistości, ale jednak prowadzić ustawę kominową, to znaczy ograniczyć prawnie możliwości zarobków do lekarzy.
2: Nie jesteśmy zachwyceni takimi rozwiązaniami dotyczącymi jednej grupy zawodowej. Zupełnie nie jesteśmy zachwyceni takim gaszeniem pożaru benzyną, żebyśmy byli pod PESEL, podpięci, jeśli chodzi o nasze środki finansowe. Dlatego, bo jeżeli, to wszyscy. Tak jak się dzieje na przykład w Norwegii i bliskiej mi też Szwecji, gdzie wszyscy wiedzą o sąsiedzie, ile zarabia, ale każdy, i nie dotyczy tylko lekarzy, tylko każdego zawodu, każdego, powtarzam. Więc jeżeli chcemy takiej regulacji, proszę bardzo. W Polsce tymczasem jest tak, że chcemy to zrobić, mówię o pieniądzach, żebyśmy wiedzieli, ile zarabia sąsiad, natomiast żeby sąsiad nie wiedział, ile my zarabiamy. I nie ma na to generalnie naszej zgody, co nie oznacza, że nie chcemy tego w ogóle systemu reformować, bo wręcz przeciwnie. Chcemy reformować.
1: Ale pan odpowiada na pytanie, czy powinny być jawne zarobki. To jest inne pytanie. Ja się pytam, czy powinniśmy wprowadzić ustawę kominową. To jest inne pytanie.
2: Ustawę kominową,
1: znaczy, moim po prostu
2: zdaniem
1: ograniczyć do pewnego poziomu. Ja rozumiem, że to jest trudne, bo są tak skomplikowane zabiegi chirurgiczne, w których jakby ta wycena jest bardzo wysoka. Jak ktoś ich przeprowadza dużo, to dużo zarabia. To jest zrozumiałe dla mnie, ale SOR jest oczywiście skomplikowanym, trudnym, pełnym chaosu zajęciem. Nie wszyscy chcą tam pracować, więc musi być wynagrodzony, ale nie wydaje się, żeby był aż tak wysoce specjalistyczną sytuacją, żeby 1,6 mln to była adekwatna.
2: Zdecydowanie nie. I w związku z tym powinny być pewne taryfy opłatowe, tak jak są na przykład w Niemczech, w Skandynawii i w wielu innych państwach, gdzie są po prostu pewnego rodzaju widełki. I te widełki nie wynikają tylko z umowy o pracę, ale także wynikają z umowy B2B i innych umów cywilnoprawnych, które w obrocie gospodarczym funkcjonują. Można. I wydaje się, że tutaj i wycena, i to, co mówili koledzy o organach założycielskich, o tym nepotyzmie, który funkcjonuje, o prawdziwej reformie, są na to pomysły. Medyczna Racja Stanu, jest taki think tank, mówi od lat, nie dzisiaj gasząc ten pożar, ale od lat o tym, jak należy to zrobić. Jesteśmy do dyspozycji polityków, tylko chcielibyśmy, żeby oni, mówię o politykach, najważniejszych politykach w państwie i nie politykach tylko zdrowotnych, bo oni nie zawsze mogą i mają poparcie swoje polityczne, żeby zapalili zielone światło, a między innymi samorząd lekarski, ale także w debacie i w rozmowie i w dyskusji i w sensownej pracy z organizacjami pacjenckimi, socjologami, ekonomistami, prawnikami, jest w stanie, jeszcze raz powtórzę, jest w stanie, bo my wszyscy tutaj zgadzamy się, jak to powinno wyglądać. Co więcej, politycy coś się zgadzają, ale nie mówią tego.
1: A to bardzo często jest tak z politykami, że tak, mówią jedną rzecz publicznie, a co innego prywatnie. Doktor Piotr Światycki, ustawowe ograniczenie możliwości zarobków lekarskich, to jest pana zdaniem dobre rozwiązanie, panie doktorze?
3: I tutaj powiem tak, panie redaktorze, szanowni państwo, ustawa kominowa, ja widzę, tutaj pan doktor powiedział już, że jest pewne zagrożenie. Ta ustawa tak naprawdę może nam wykluczyć z rynku i z systemu ochrony zdrowia. Na przykład znanego profesora neurochirurgii, który jest w stanie wszczepić stymulator głęboki mózgu u dzieci. Mamy takich specjalistów w Polsce kilku, na pewno zarabiają dużo, nie wiem ile, ale na pewno dużo, bo są to drogie procedury. Jeżeli wprowadzimy price cap, który zabroni tym ludziom zarabiać tyle w Polsce, to po prostu będziemy musieli zbierać pieniądze na funduszach crowdfundingowych, żeby tych naszych leczyć za granicą. I to jest niebezpieczeństwo. Natomiast myślę, że mamy możliwość inną niż ustawa kominowa ograniczenia tych nadmiernych zarobków. I jeżeli nasz system ochrony zdrowia w Polsce działa źle, a działa źle, to trzeba zamiast wymyślać, jak wyważyć otwarte drzwi, popatrzeć na jakiś system, który jest dosyć podobny, opiera się na zaufaniu publicznym i działa dobrze. W mojej opinii na przykład system branży lotniczej. Czy w branży lotniczej pytamy się, ile pilot Dreamlinera w locie zarabia albo szefowa personelu pokładowego? Nie, ale rozliczamy ich w inny sposób, z czasu pracy, ponieważ wiemy, że wypoczęty pilot to bezpieczni pasażerowie. I proszę zauważyć, że większość tych bulwersujących sytuacji, o których w ostatnich dniach słyszymy, to lekarze, którzy publicznie się chwalili, że pracowali po kilkaset godzin w miesiącu, co na logikę rzecz biorąc oznaczało, że praktycznie nie wychodzili z pracy. Jeżeli podejdziemy do debaty w ten sposób, o co Naczelna Izba Lekarska już od dłuższego czasu zabiega, żebyśmy ucywilizowali czas pracy medyków w tym kraju, czyli nie zaczynali przygody z medycyną u każdego rezydenta od wypowiedzenia opt-out, tak zwanego klauzuli czasu pracy, ponieważ tak w naszym kraju to funkcjonuje, że nie spełniamy żadnych europejskich norm i każemy młodym lekarzom od początku podpisać cyrograf, jeżeli chcą się specjalizować, że nie będą stosowali się do norm czasu pracy. Oczywiście ta klauzula jest tylko tymczasowa, ale później zostają ci lekarze w takiej kulturze pracy już wychowani.
1: No, tymczasowe klauzule są najbardziej trwałe, to wiemy.
2: Jak wszystko w Polsce, prawda?
3: Dokładnie to. I to zmieńmy. Sprawmy, żeby pacjenci byli bezpieczni przez krótszy czas pracy lekarza, dobrze opłacanego oczywiście, ale nad tym powinniśmy się skupić. I to rozwiąże problem w dużej części.
1: Czyli rozumiem, że dr Sebastian Gonsesz, to jest dobry pomysł, ograniczenie, znaczy no nie ograniczenie, przywrócenie zasad pracy także wśród lekarzy, to znaczy no to jakieś reguły pracownicze funkcjonują w innych zawodach, więc mogą też funkcjonować w tym zawodzie. Ja rozumiem oczywiście, że tu
0: bardzo podoba mi się tutaj właśnie postulat ucywilizowania tego po prostu czasu pracy. Lekarz, który jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, ma obowiązek wyrobić około 160 godzin dziennych, że tak powiem, pracy w ciągu miesiąca i do tego jeszcze 40 godzin dyżuru i to jest jego minimum. Tyle musi zrobić w każdym miesiącu, 200 godzin minimum. To jest stanowczo ponad etat, w związku z tym należy pamiętać, że my generalnie pracujemy więcej. Co do tego pytania jeszcze wcześniejszego w zakresie tego kapu, to co ja widzę, to tak, no jest dramatyczna sytuacja i patologiczna sytuacja, która została ujawniona w postaci tych zarobków lekarza i tego czasu pracy lekarza i szeregu innych nieprawidłowości. Teraz nagle wszystkie partie polityczne rzuciły się, która bardziej ostry pomysł zaproponuje i która bardziej dokręci śrubę lekarzom, a zapomina się ponownie w tym wszystkim to, że ten lekarz przede wszystkim był również politykiem. I tak jak wspomniałem wcześniej, powtarzam ponownie, on nie dostałby takich warunków pracy, gdyby tym politykiem nie był. W związku z tym wydaje mi się, że tu jest jeszcze ogromnie ciekawy wątek, że tego problemu, że szpitale pozostają tym łupem politycznym, w żaden sposób się nie rozwiązuje.
1: No tutaj mamy ten element, znaczy, przepraszam panie doktorze, mamy ten element, no bo mamy sytuację tej słynnej salonki dla polityków jednej z partii. No to jest oczywiście już sytuacja kompletnie kuriozalna, ale ona obrazuje w pewnym sensie to, co pan powiedział. No to tak, jest łup polityczny.
0: Oni z tego korzystają i jakby no, nie sądzę, żeby byli bardzo skłonni poza pokazaniem teraz, jak są mocni i silni, zrezygnować z własnego przywileju, który w takiej sytuacji mieli. A co do jeszcze tego kapu, no to został podany przykład przez pana prezesa procedur wysoce specjalistycznych. To jest bardzo dobry przykład. Ja podam drugi i to dotyczy powiatów, bo jeśli taka sama stawka ma być za dyżur w dużym szpitalu, w środku dużego miasta i taka sama ma być w małym szpitalu powiatowym, gdzie na przykład nie ma dostępu do badań laboratoryjnych na CITO, nie ma dostępu do badań obrazowych, praca jest znacznie bardziej odpowiedzialna, bo nie ma tyle narzędzi i ta stawka ma być tak.
1: No niestety. Tak. Niestety słyszymy, tutaj zerwało się połączenie.
2: Taka sama to nie powinno mężerzem. Tak być. Pan doktor mówi o tym, że powinno być zróżnicowanie i zapewne to miał na myśli. I tak rzeczywiście jest. Ta wycena powinna być bardzo, bardzo uczciwa i dotyczyć również też wykluczenia niektórych terenów, które nie mają lekarzy, nie mają różnych specjalności.
1: Ja a może nie powinniśmy wyceniać tych procedur medycznych, tylko procesy medyczne. Trochę to zrobiono przy tej jeszcze niezakończonej próbie zmiany leczenia psychiatrycznego. Nie wiem, czy ona się zakończy, ale mamy te ośrodki i mówimy, nie wyceniamy procedur psychiatrii, to jest oczywiście w ogóle trudniejsze poza wszystkim innym, tylko oceniamy cały proces i wyceniamy cały proces. Może to jest lepsze rozwiązanie?
2: Tutaj muszą być pewne różne rozwiązania. To znaczy na pewno nie jest to proste, żeby było fee for service na przykład.
1: Neurochirurgii prawda? Rozumiem, że to jest prawda? Procedura.
2: No tak. Właśnie. Niektóre procedury. Muszą być i procedury, i określone wyceny, i na określonym poziomie. Ale da się to zrobić. Jeszcze raz powtarzam. Są menadżerowie, którzy to potrafią zrobić i robią to uczciwie, zgodnie z jakąś logiką pieniędzy w polskim budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są gigantyczne, ale są duże.
1: Oddam jeszcze głos pozostałym dwóm gościom, bo krótko kończy się nasz czas. Panowie doktorzy, wierzycie w to, że ten proces zmiany tej logiki się dokona? Czy no, będą mocne słowa? Na początku głównie na lekarza, ale to się zmieniło po ujawnieniu kolejnych informacji. Więc pobijemy pianę i zostanie tak, jak jest. Może zaczniemy od doktora Sielateckiego.
3: Ja mam nadzieję olbrzymią, że tak, że każdy taki kryzys jest w stanie uczynić nas silniejszymi i wypracować pewne dobre zmiany. Ale ja bym też chciał tutaj zaapelować, żebyśmy pamiętali o jednej ważnej rzeczy, bo przez pryzmat ostatnich dni my patrzymy na całe środowisko. I tak jak pan prezes, pan doktor już wspomniał na początku, średnie zarobki lekarza to jest kilkanaście tysięcy złotych na rękę według AOTMIT-u, brutto 23-25 tysięcy.
1: Dlatego, panie doktorze, że zarabiają o reformie powyżej... w ogóle, a nie tylko o pieniądzach.
3: Tak.
1: Dobrze.
3: Ale to...
1: Ja muszę po prostu pilnować teraz czasu. Teraz ja piluję. Doktor Sebastian Goncerz. Będzie ta reforma? Będzie zmiana? Coś się wydarzy? Czy...
0: Ja niestety uważam, że tak długo jak politycy czerpią po prostu benefity i frukty z takich między innymi sytuacji, no to tak ciężko będzie to wprowadzić. Będą piękne słowa, będą jakieś zmiany, ale one nie będą uderzać w sedno problemu, bo nie rozwiązują problemów furtek, które politycy mogą wykorzystać.
1: I doktor Michał Sutkowski.
2: Ja widziałem już 100 kryzysów i nic się nie wydarzyło, ale suma tych kryzysów i to, że nie tylko doszliśmy do ściany, ale spacerujemy już po suficie, powoduje, że zaczynam mieć wiarę w to, że do kogoś to wreszcie dojdzie.
1: Czyli jest tak źle, że coś trzeba w końcu zrobić. Bardzo dziękuję. Kończymy naszą debatę. Naszymi gośćmi byli dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Wielkostoku i dr Sebastian Goncerz, szef dziękuję. Porozumienia Rezydentów. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
4: Dwunasta 30, fakty i Katarzyna Podraza.
5: A my pozostajemy w temacie debaty. Radni PiS-u, miasto jest nasze i reprezentant Konfederacji złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Warszawie w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym oraz lekarza i radnego Dawida Kacprzyka, pracującego tam jako koordynator SOR-u. Radni chcą także dowiedzieć się, w jaki sposób rozliczane są godziny pracy lekarzy zatrudnionych w miejskich szpitalach oraz jakie są zasady funkcjonowania tak zwanego VIP-roomu oraz przyspieszonej ścieżki przyjęć w Szpitalu Południowym. Opozycja chce też dymisji wiceprezydenta Warszawy i odpolitycznienia rad nadzorczych miejskich lecznic. W szpitalu trwa kontrola ratusza i NFZ. Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyt obejmie również SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. Uwaga kierowcy, mamy dla Was ważne informacje. Chodzi o nowe ceny paliw, jakie zobaczycie jutro na stacjach benzynowych. Minister energii zdecydował, że litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł. Za 98 zapłacimy 6 zł 66 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 20 groszy. W faktach propozycja kulturalna Zmierzch Bogów to najnowsza premiera w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. To adaptacja kultowego filmu Likuno Viscontiego o rodzinie niemieckich przemysłowców, którzy chcąc ocalić swój majątek zaczynają sympatyzować z nazizmem. Jest to opowieść o tym, że totalitaryzm nie zaczyna się od obozów, ale od stopniowego oswajania się z przemocą.
6: On ma tylko słowa, a ty masz armaty.
7: Ja.
6: Friedrichu. Prawdziwe armaty, a dla kanclerza tylko to się liczy.
8: Sytuacja w polityce jest zawsze bardzo dynamiczna, dużo się dzieje i tak naprawdę ta świadomość tego, jak to wygląda, co się dzieje, jakie są konsekwencje pewnych wyborów, jest w teatrze po prostu konieczna.
5: Mówiła aktorka Kamila Barr, odtwórczyni jednej z głównych ról. Premiera jutro o 19, a pokazy popremierowe 20 i 21 czerwca. Spotykał członków rodziny królewskiej, występował na ślubnych fotografiach i zachwycał turystów. Jest ukochanym mieszkańcem Wyspy Świętej Heleny. W faktach powiemy teraz o najstarszym żyjącym zwierzęciu, które zostało wpisane na listę rekordów Guinnessa. To żółw olbrzymi o imieniu Jonathan, który liczy sobie co najmniej 194 lata. Został przywieziony z Seszeli na Wyspę Świętej Heleny jako co najmniej 50-letni osobnik w 1880 roku. Choć zaawansowany wiek odebrał mu wzrok i węch, to żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża. W takim razie my życzymy mu kolejnych 500 lat w zdrowiu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Za nami fakty, za nami debata o ochronie zdrowia, a przed nami sportowe emocje. Już za chwilę sprawdzimy, jak radzą sobie polskie siatkarki w meczu Ligi Narodów z Ukrainą. W tej godzinie wrócimy także do sprawy Rosjanina zastrzelonego w Białej Podlaskiej. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

Zaczynamy od informacji sportowych. W rozgrywkach Ligi Narodów polskie siatkarki grają w Bangkoku z debiutującymi w turnieju Ukrainkami. Po pierwszym secie prowadzą Polki 1-0. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25-21 dla biało-czerwonych. W drugim secie także zdecydowana przewaga naszych reprezentantek. Aktualnie mamy wynik 8-3. A po wczorajszym zwycięstwie nad Bułgarią 3-0 Polki awansowały na piąte miejsce w tabeli. Turniej finałowy odbędzie się w Makau od 22 do 26 lipca. Awansuje do niego 7 najlepszych zespołów i oczywiście drużyna gospodarzy, czyli Chiny. A my mamy nadzieję, że w tym gronie będą także nasze siatkarki.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Zastrzelonego w Białej Podlaskiej Rosjanina służby ostrzegały o niebezpieczeństwie, ale nie chciał ochrony. Jest ona udzielana na wniosek zainteresowanej osoby, wyjaśnił w Sejmie zastępca ministra koordynatora służb specjalnych generał Radosław Kujawa. Generał dodał, że działalność Roberta Kuzowkowa miała charakter otwarty i spektakularny, dlatego spotykała się z reakcjami osób aktywnych w internecie, ale też takich, które stwarzały realne zagrożenie dla życia mężczyzny. I mimo że służby informowały go o zagrożeniu, nie dał się przekonać do objęcia ochroną. Premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że policja i ABW zatrzymały podejrzewanego o udział w tym zabójstwie. Słyszeliście o tym w Faktach, a my będziemy w radiu RMF24 wracali do tej sprawy. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: To popołudniowy program w Radiu RMF24, w którym teraz zanurzymy się w świat fantasy. Już w ten weekend do Poznania zjadą się miłośnicy fantastyki z całej Polski. Czas na Pyrkon. Planujecie wyjazd na ostatnią chwilę? Jeżeli tak, to mamy dla Was dobre informacje. Organizatorzy festiwalu przekonują, że w tym roku nie powinno być problemu ze znalezieniem noclegu. Sytuację udało się unormować dzięki współpracy ze specjalistami od turystyki.
1: Podjęliśmy szereg działań. Pierwszym takim działaniem systemowym jest współpraca z poznańską lokalną organizacją turystyczną, która po pierwsze interweniowała za każdym razem, jak były naruszone prawa konsumenta, czyli ktoś odwoływał nocleg po to, żeby za chwilę sprzedać drożej. I to trochę podziałało dyscyplinująco na hotele. Dalej Plot też wszedł w kontakt z Booking.com po to, żeby łatwiej mogli konsumenci zgłaszać reklamacje.
0: Wyjaśniał Piotr Derkacz z klubu fantastyki Druga Era. I podobnie jak rok temu, wprowadzono też jeden spis lokalizacji festiwalowych noclegów także poza Poznaniem. I to wygodne rozwiązanie, bo pociągiem można dojechać niemal wprost pod bramy festiwalu.
1: Uczestnik może zanocować niedaleko Gworca, Przemotuła, w Gnieźnie, w innej miejscowości, wsiąść w pociąg i w krótszym czasie niż komunikacja miejska z poznańskiej Narmowic być po prostu na targach. I ta konkurencja sprawia, że te ceny noclegów delikatnie się normują. Oczywiście można znaleźć sensacyjne nagłówki w internecie, że jest jakiś nocleg za 20 tysięcy złotych. To nie są prawdziwe oferty, tak? Czyli ktoś na przykład, chcąc w tym mieszkaniu zanocować samodzielnie, blokuje tę ofertę wystawiając za 20 tysięcy.
0: Dodawał Piotr Derkacz z klubu fantastyki Druga Era. A my przypominamy, Pyrkon w Poznaniu już w najbliższy weekend. A najbliższe fakty RMF FM za dokładnie 9 minut. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: reklama.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
2: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kanale RMF24 na YouTubie.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 13. Czas na fakty RMF FM. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Polityczna burza w Warszawie po ujawnieniu szpitalnej afery z udziałem działaczy Koalicji Obywatelskiej. Opozycyjni radni żądają pilnych działań. Co dalej w sprawie partyjnych pacjentów przyjmowanych poza kolejką? Posłuchajcie stołecznej dziennikarki RMF FM. W faktach ponadto minister energii podał nowe maksymalne ceny paliw. Będzie taniej. Podlaska policja przestrzega przed lekkomyślnym zachowaniem kierowców w Łomży. Radni opozycji w Warszawie chcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie afery w Szpitalu Południowym. To tam pracował radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który załatwiał kolegom partyjnym badania bez kolejki. Kacprzyk zrezygnował właśnie z mandatu radnego dzielnicy Ursus. O reakcję na ten medyczno-polityczny skandal pytała nasza stołeczna dziennikarka Magdalena Greinert. Witamy, Magdo, serdecznie. Czego żąda opozycja w Radzie Miasta?
2: Informacji prezydenta Warszawy o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia radnego i weryfikacji faktycznie przepracowanych godzin. To ważne tym bardziej, że Kacprzyk równolegle pracuje w trzech kolejnych miejscach. W Szpitalu Świętej Anny, w przychodni na Ochocie oraz w mazowieckim Szpitalu Brudnowskim, gdzie dziś posłowie PiS przeprowadzili kontrolę.
3: Na podstawie grafików, które nam udostępniono, okazuje się, że na przykład w marcu zrealizował ponad 290 godzin pracy w Szpitalu Brudnowskim.
2: Mówi Józefa Szczurek-Żelazko, która podlicza, że tylko w marcu lekarz zarobił ponad 104 tysiące złotych. Z umowy wynika, że Kacprzyk był również zatrudniony na stanowisku zastępcy koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i za tę funkcję dostawał dodatkowo 25 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Ceny paliw znów spadają. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł. To obniżka o 6 groszy. Duża przecena obejmie olej napędowy. 16 groszy w dół za litr do 6 zł i 20 groszy.
4: Uwaga! Zablokowana droga.
1: Nieprzejezdna jest trasa S1 w Śląskiem. 3 samochody osobowe zderzyły się w pobliżu Milówki. Słuchajcie w autach radia RMF FM. Utrudnienia na trasie S2 między węzłami Warszawa Lotnisko i Ursynów Zachód. Po zderzeniu 3 samochodów osobowych zablokowany jest pas w kierunku Terespola. Kilka dni temu, po 33 latach przerwy, do Łomży wróciły pociągi pasażerskie. Wielu kierowców niestety wciąż jeździ na pamięć. Wczoraj na jednym z przejazdów utknął autobus komunikacji miejskiej, co doprowadziło do awaryjnego hamowania składu. Film z tego zdarzenia możecie obejrzeć na naszej stronie rmf24.pl. A to nie jest odosobniony przypadek, zwraca uwagę podinspektor Tomasz Krupa.
5: Wciąż w Łomży dochodzi do sytuacji, kiedy kierowcy lekceważą czerwone światło i wjeżdżają na przejazd kolejowy, pomimo tego, że sygnalizator nadaje światło czerwone. No tu apelujemy do wszystkich kierowców, że na tory w Łomży wrócił ruch pociągów, a kierowcy muszą zwracać baczną uwagę podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. To właśnie od ich decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo.
1: Kierowcy, weźcie pod uwagę słowa rzecznika podlaskiej policji. Do sieci trafił nowy zwiastun widowiska Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Na film czekamy z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy serdecznie.
6: Dzień dobry ponownie.
1: Katarzyno, kogo zobaczymy na dużym ekranie?
6: Tom Holland wraca do roli Spider-Mana. Zendaya wraca jako jego ukochana M, a Mark Ruffalo ponownie będzie Hulkiem i pojawia się w tej nowej, krótkiej zapowiedzi.
7: You're not one of my students, are you?
6: Będzie sporo zmian.
8: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
6: Jak pamiętacie pewnie z poprzedniej odsłony, Peter Parker musiał wymazać się z życia i pamięci tych, których kochał, by ich ocalić, ale w nowej części musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć ten słynny czerwono-niebieski kostium człowieka-pająka.
1: Spider-Man. Całkiem nowy dzień.

0: Spędzamy lato?
1: Gdzie?
0: W galerii Zaspa. Będzie super, zobacz!
1: O, w sobotę 20 czerwca galeria Zaspa nabierze wyjątkowego, plażowo-morskiego wystroju.
0: Będą konkursy z nagrodami, kreatywne warsztaty
1: i możliwość wygrania voucherów o wartości 1000 zł na kolonie dla dzieci.
0: Super?
1: Super! Powitajmy lato 20 czerwca od 10 do 16.
0: Galerii Zaspa.
1: Więcej na galeriazaspa.pl. Walk.

0: W popołudniowym programie Radia RMF 24 teraz doniesienia z Rosji. Doradca Kremla Jurij Uszakow ocenił, że najnowsze ukraińskie ataki na Moskwę odsuwają w czasie możliwość bezpośrednich rozmów Władimira Putina z Wołodymirem Zełenskim. Jak podaje agencja Reutera, powołując się na gubernatora obwodu moskiewskiego Andrieja Worobiowa, w wyniku ataku rannych zostało 16 osób. A my przypomnijmy, celem dzisiejszych uderzeń była m.in. rafineria Gazpromnieftu w dzielnicy Kapotnia, około 15 kilometrów od Kremla. Zakład produkuje paliwo dla armii rosyjskiej i odpowiada za znaczną część dostaw benzyny dla Moskwy. Na jego terenie wybuchł pożar. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, przekazał, że w obiekcie doszło do trafień, a nad regionem zestrzelono część dronów. Rosyjskie władze podały, że w kierunku Moskwy leciały setki bezzałogowców, a łącznie w kraju zniszczono ich ponad 500. To drugi tak duży ukraiński nalot w tym tygodniu. Jak informowaliśmy w naszym programie, w wyniku ataku wstrzymano ruch lotniczy na głównych lotniskach Moskwy oraz czasowo zamknięto część stołecznej obwodnicy.
1: Radio RMF 24.

0: czwartkowe popołudnie z radiem RMF 24. Gdyńska Marina, plaża miejska i wody Zatoki Gdańskiej stają się centrum żeglarskiego świata. Przez 6 tygodni nad Zatoką Gdańską gościć będą zawodnicy z całego świata. Co na początek? Oto nasz reporter Stanisław Pawłowski pytał Monikę Bronicką z Polskiego Związku Żeglarskiego.
1: Zaczynamy od mistrzostw Europy w klasie fin, byłej klasie olimpijskiej. Dużo zawodników już tutaj nawet od kilku dni trenuje w Gdyni. Przygotowują się do tych regat, trwają pomiary, więc dużo żagli zarówno na Zatoce, jak i też w Marinie w Gdyni.
2: To jest czas na zapoznanie się z akwenem?
1: Tak, zdecydowanie. Akwen gdyński nie jest łatwy dla żeglarzy, jest akwenem wymagającym, więc wielu zawodników tutaj przyjechało już nawet kilka dni wcześniej potrenować. Także przygotowują się rzeczywiście solidnie, ponieważ mimo, że jest to była klasa olimpijska, zresztą klasa, w której Mateusz Kusznierewicz zdobył 2 medale olimpijskie, to klasa ta przychodzi taki jakby rekonesans teraz, że bardzo dużo osób startuje. Tutaj był limit zgłaszających się, więc mamy komplet ponad 120 zawodników z całej Europy.
2: Symulator na sucho. Jak to działa w ogóle? Jak można poczuć się jak na wodzie, będąc na plaży?
1: Mamy symulator klasy Open Skiff, czyli jest to po prostu dziecko wsiada do takiej jednostki z żaglem i ruszając sterem po prostu ta łódka się obraca, tak jakby była na wodzie, więc może wykonywać podstawowe manewry, jak zwrot na wiatr, zwrot z wiatrem, wybrać szoty, usiąść na burcie, więc po prostu poczuć ten wiatr w żaglach, mimo że nie płynie. Więc jest to rzeczywiście takie pierwsze kroki, ale też później w edukacji już takiej dalszej żeglarskiej też takie symulatory są często przydatne, żeby właśnie poćwiczyć manewry, jakieś elementy techniczne na łódce.
0: Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji w czwartkowe popołudnie. Bądźcie z nami!

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Mamo, mamo, a wiesz, gdzie powitamy lato?
3: Gdzie?
2: W galerii Zaspa. Będzie super, zobacz.
3: O, w sobotę 20 czerwca galeria Zaspa na wieży wyjątkowego plażowo-morskiego wystroju.
2: Będą konkursy z nagrodami, kreatywne warsztaty
3: i możliwość wygrania voucherów o wartości 1000 zł na kolonie dla dzieci.
2: Super?
3: Super. Powitajmy lato 20 czerwca od 10 do 16.
2: W galerii Zaspa.
3: Więcej na galeriazaspa.pl.
4: Sprawdzamy, jak radzą sobie polskie siatkarki w meczu Ligi Narodów z Ukrainą. I niestety, nie mam dobrych informacji. Polki przegrały trzeciego seta 25-22, ale w całym meczu prowadzą 2-1.

0: 13.30 na zegarach, Fakty i Katarzyna Podraza.
1: To bulwersująca sprawa, jest to aberracja systemu. W ten sposób gość dzisiejszej debaty w RMF24, dr Piotr Sielatycki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, komentował aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, w którym politycy KO i ich rodziny mieli być przejmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Kontrowersje wzbudziła sprawa 28-letniego lekarza, radnego Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłym roku zarobił on niemal 1 600 000 złotych, będąc zatrudnionym w czterech warszawskich lecznicach.
2: To nie jest spotykane na co dzień, aby osoba z tak jednak małym stażem pracy zajęła stanowisko tak eksponowane jak koordynator, czyli kierownik szpitalnego działu ratunkowego, i to jeszcze za takie pieniądze. Z czego to się bierze? Na pewno bierze się jednak z rewizji wyceny świadczeń. My mamy w tej chwili system działający tak, że na stanowisko koordynatora szpitalnych oddziałów ratunkowych nie ustawia się kolejka. Tam po prostu mamy duży szpital, który musi zaopatrzyć medycznie potężną populację pacjentów, i nie mamy chętnych.
1: Stwierdził dr Piotr Sielatycki. Jak podawaliśmy, radni opozycji w Warszawie chcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Niemal afrykański żar zaleje Polskę w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski. Chodzi o lubuskie oraz część zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura maksymalna już jutro i w niedzielę może wynieść od 30 do 33 stopnia, w sobotę do 35 stopni. Alert potrwa od jutra od 11 do 20 w niedzielę. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Kajakarze, slalomiści nabierają sił do najważniejszego startu w sezonie. 20 lipca w USA rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Po występach w Słowenii, Czechach i Niemczech z medali cieszą się wychowankowie nowosądeckiego startu, reprezentujące aktualnie kluby krakowskie. Wśród nich Michał Pasiot, który wywalczył srebrny medal.
3: Pozycja moja w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata już jest dobrym podsumowaniem, bo po trzech rzutach znajduję się na 5. bardzo wysokim miejscu. W pierwszym starcie zdobyłem srebrny medal na Słowenii, z czego się bardzo cieszę. Delikatnie gorzej wynikowo, ale nie gorzej odczuciowo było w Pradze, gdzie uplasowałem się na 9. miejscu, również w finale. No i w Niemczech niestety delikatny błąd pozbawił mnie miejsca w tej top 12, ale również zająłem bardzo wysokie 16. miejsce. Może tak delikatnie na ochłodzenie temperamentu i zbliżenie się do pokory, żeby jeszcze mieć chęć na pracę i na trening, żeby jeszcze wyżej kroczek wyjść.
1: Mówił RMF Max Michał Pasiut, a my życzymy mu dalszych sukcesów. Ostatnie dni czerwca w szkołach mają już niemal wakacyjną atmosferę. Po wystawieniu ocen uczniowie mogą już realnie pomyśleć o odpoczynku. Nauczyciele niestety mają jeszcze trochę roboty. Jedni i drudzy czekają na 2 miesiące luzu.
4: Proszę mi wierzyć, wbrew niektórym opiniom popularnym, nauczyciele ciężko pracują, ich praca jest obciążająca, może nie tyle fizycznie, co psychicznie. Także po całej turze egzaminów maturalnych, egzaminy zawodowe, gdzie nauczyciele również spełniają swoje obowiązki. Czekamy z wielką niecierpliwością na wakacje i liczymy na to, że pogoda też nam dopisze.
1: Mówiła RMF Max Katarzyna Jankowicz, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Nowym Sączu. 2 miesiące luzu. Zazdrościmy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Policja ujęła osobę podejrzewaną o dokonanie zabójstwa w Białej Podlaskiej. To 36-latek posługujący się paszportem gruzińskim. Poinformował dosłownie przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że zatrzymany mężczyzna jest typowany jako sprawca innych przestępstw w Polsce, dokonanych m.in. w roku 2022.
1: Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością i która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała. Ja chcę bardzo podziękować panu komendantowi Markowi Boroniowi za sprawne działanie policji, podziękować panu ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi za tą synergię w działaniu naszych służb. Jak państwo widzicie, efekty tej pracy są bardzo, bardzo szybkie. Ta osoba wbrew czarnowictwu niektórych polityków, głównie tych polityków, którzy w 22 roku akurat rządzili, została szybko, sprawnie zatrzymana. Pracujemy nad tym, aby ustalić, kto był zleceniodawcą tego zabójstwa.
0: Mówił Marcin Kierwiński, a minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodał.
2: W naszej ocenie może to być sytuacja taka, bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany. Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura, która tutaj bardzo ściśle współdziała od pierwszych godzin, będą intensywnie badać z zatrzymanym, ewentualnie innymi osobami to, dlaczego tak się stało.
0: Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać w relacji naszego reportera Krzysztofa Zasady. Tu radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: W radiu RMF24 przenosimy się teraz do świata mody, ale w nietypowym stylu. Projekt, o którym mowa, nosi nazwę Śląskie Przetworzenie. I to połączenie tradycyjnego śląskiego stroju ze współczesnymi pomysłami. Za te ostatnie odpowiada młodzież z jednego z katowickich liceów. Ten niecodzienny pokaz mody odbył się dziś na rynku w Katowicach.
1: Na część to się nazywa jakla, potem się nazywa fortuch albo zopaska, no i kiecka i pod spodem jest spodnica, czyli halka. Musi być taka haftowana. No a co jeszcze? Broszka może być, mogą być kurale. No a na głowie w strojach bytomskich, rozbarskich była purpurka.
2: Tak. Purpurka od koloru?
1: Od koloru czerwonego i to się nosiło tak do tych strojów właśnie rozbarskich, a w Pszczynie nosiło się czepidło i czepiec, to była biała, koronkowa, elegancka, taka biała chusta. A my nosiłyśmy takie czerwone purpurki.
3: Dzisiaj będziemy tutaj mieli święto wyjątkowe, bo będą i stroje, te, które są takie prawdziwe, nasze, śląskie, ale będą też te, które są w głowach młodych artystów.
2: Kobieta w czerni, to jest strój na jaką okazję?
4: Na pogrzeb. Jestem wdową po swoim mężu. No tak, tutaj dość dużo jest czerni, bo ona tutaj przeważa w tym stroju, jednak tutaj dodałam ornamenty naturalne, kwiaty kolorowe, żeby przełamać ten kontrast między czernią a kolorami.
2: Strój śląski był punktem wyjścia?
4: Właściwie to on był moją pierwszą ideą, żeby jak najbardziej się zainspirować, a takie moje własne pomysły gdzieś po nim szły. Pierwszym właśnie było, żeby jak najbardziej odwzorować ten strój, żeby były korale, żeby były kwiaty.
2: Czyli bazujecie na tradycji, ale tworzycie już coś swojego.
4: Tak, tak, właśnie tak.
2: Te korale to obowiązkowy element stroju?
5: Tak, ale nie każdy takie korale mógł nosić. Wiadomo, bardziej zamożne panie mogły sobie pozwolić na takie korale.
2: Bluzka bardzo kolorowa.
5: Tak, bo to jest akurat bluzka do takiego codziennego stroju na co dzień, czyli z takiego bardzo naturalnego materiału, kolorowa, to co po prostu było dostępne w domu, z czego było można uszyć.
2: I spódnica też
5: tak,
2: kolorowa.
5: Spódnica i zapaska.
2: Ten strój jest ważny?
6: Dla mnie to jest identyfikacja z miejscem i taka manifestacja tożsamości. Jestem z tego dumna, że mogę w tym chodzić i pamiętam, jak się chodziło.
0: Na katowickim rynku był Marcin Buczek. Tymczasem ponownie zaglądamy na siatkarski parkiet. Polki dzielnie walczą w czwartym secie meczu Ligi Narodów z Ukrainkami. Aktualnie mamy wynik 22-20 dla Ukrainek. A ja przypomnę, w całym spotkaniu Polki prowadzą 2-1.

szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Przesiądź się do nowej Skody bez nadwyrężania budżetu. Sprawdź rewelacyjne warunki finansowania w salonie Skoda Częstochowa. Skoda Superb od 555 zł brutto miesięcznie, a Skoda Kodiaq Drive od 287 zł brutto miesięcznie. Zapraszamy do salonu przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

0: ty kupujesz nowe Audi.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie...
0: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Częstochowa, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: OMG, wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Po godzinie 16 w Radiu RMF24 Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień, na który oczywiście zapraszam. A jako że 16 coraz bliżej, pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg.
2: Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej 91 w Łódzkiem. Dwie osoby zostały ranne.
1: Ministrowie obrony państw NATO zgodni.
3: NATO podjęło decyzję o rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego.
2: Za chwilę relacja korespondencja.

0: korespondentki RMF FM.
1: W faktach również o możliwym przełomie w rozwoju autonomicznych samochodów. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 91 w Łódzkiem.
0: W Daszynie między Topolą Królewską i Krośniewicami zdarzyły się dwa samochody osobowe.
1: Droga jest zablokowana, policja kieruje na objazd.
0: Również jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem.
1: Między węzłami Płoty i Wicimice dochował samochód osobowy. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Koszalina.
0: Strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników, stwierdzili ministrowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu natowskiej grupy planowania nuklearnego w Brukseli.
1: Na linii nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginał. Kasiu, jakie jest znaczenie tego oświadczenia popartego przez Polskę?
2: To sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Dla Polski to bardzo istotne, bo Warszawa od kilku lat zabiega o większy udział w nuklearnym odstraszaniu sojuszu. Nie obyło się dzisiaj także bez amerykańskiej krytyki pod adresem europejskich krajów NATO. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucił części europejskich sojuszników zbyt niskie wydatki na obronność oraz dał do zrozumienia, że przyszła obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zależeć od tego, czy kraje NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i osiągną uzgodniony poziom wydatków na obronność. Chodzi o 5% PKB do 2035 roku.
3: Popołudniowe fakty RMF FM.
0: Najgorętsze gospodarcze wydarzenia i ich wpływ na stan naszych portfeli.
1: O tym już za chwilę na antenie radia RMF 24.
0: Marek Teichman, jak co tydzień o tej porze, zaprasza na autorski przegląd najnowszych doniesień ze świata ekonomii.
4: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu o wielkim debiucie giełdowym spółki Elona Muska i o porozumieniu, które być może wcale nie skończy wojny na Bliskim Wschodzie. Zapraszam.
1: Marek Teichman i gospodarczy tydzień tuż po faktach w radiu RMF 24.
0: Naszą informacyjną stację znajdziecie w aplikacji RMF On i na stronie rmf24.pl.
1: Polecamy do słuchania w samochodzie i nie tylko.
0: Autonomiczne samochody mogą być wkrótce wyposażone w nową, przełomową technologię.
1: Najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu w Toronto przynosi Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Chodzi o rozwinięcie urządzenia, które bywa już stosowane, czyli lidaru.
0: Grzegorzu, o co konkretnie chodzi?
5: Lidar to technologia detekcji i pomiaru odległości z pomocą światła laserowego, która od lat bywa stosowana przy tworzeniu trójwymiarowych map terenu i obiektów. Stosuje się ją też w niektórych samochodach, zwykle wyższej klasy. Problem w tym, że na razie pozwala ona na pomiar odległości i tylko w bardzo niewielkim stopniu prędkości. Nie pozwala identyfikować obserwowanych obiektów. Inżynierowie z Toronto opracowali modyfikację lidara, która pokazuje nie tylko odległość, ale dokładną prędkość, a także charakterystykę materiału obiektu. Wszystko dzięki analizie polaryzacji odbitego światła. System wykorzystuje aparaturę monitorującą wiele parametrów światła, takich jak częstotliwość, polaryzacja, faza, amplituda, ale też model AI, który precyzyjnie oddziela sygnał od zakłóceń i zniekształceń. Taki system, niezależny od warunków oświetlenia i pogody, może przybliżyć nas do autonomicznej motoryzacji.
1: Czy padnie rekord?
0: Odnaleziona po ponad 100 latach Japonka Józefa Pankiewicza dziś trafi na aukcję.
1: Wycena to nawet 20 milionów złotych.
6: To oznacza z kolei, że Japonka ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki.
0: Więcej w faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
4: Cześć, dzień dobry, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Marek Teichman i przez najbliższe dwie godziny będziemy przyglądali się temu, co ciekawego wydarzyło się w gospodarce i co wydarzy się w przyszłości. Popatrzymy na miliardy dolarów, które Elon Musk wciągnął do swojej wielkiej spółki, wielki giełdowy debiut za oceanem i wielkie, ważne porozumienie na Bliskim Wschodzie. Pytanie tylko, na ile ważne i na ile długotrwałe. Odpowiedź na to pytanie dzisiaj w rozmowie z moim gościem, którym będzie Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.

0: MG. Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
1: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
0: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
1: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: Kochanie, bilety i paszporty spakowane. Jeszcze tylko musimy kogoś poprosić o transport na lotnisko.
1: Już nikogo prosić nie musimy. Zamówiłem aerobus.pl. Jedziemy wygodnie z domu prosto na lotnisko. Aerobus.pl to zaufana firma z Opolszczyzny. Oferują indywidualne transfery lotniskowe o każdej porze dnia i nocy.
0: A co jeśli nie zdążymy?
1: Dają gwarancję dotarcia na czas lub nowy bilet lotniczy. Serio, sprawdź ich ofertę na Facebooku, Instagramie lub www.aerobus.pl.
2: Dokładnie, więc to jest

0: Przesiądź się do nowej Skody bez nadwyrężania budżetu. Sprawdź rewelacyjne warunki finansowania w salonie Skoda Częstochowa. Skoda Superb od 555 zł brutto miesięcznie, a Skoda Kodiaq Drive od 287 zł brutto miesięcznie. Zapraszamy do salonu przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Tego przełożenia sztucznej inteligencji na sprawczość technologiczną firm, na ich zautomatyzowanie i generalnie na gospodarkę.
2: Więc jest kilka sposobów, na które możemy na to patrzeć. Po pierwsze jest tak, jeżeli rzeczywiście będziemy mieli taką tokenomię, czyli będziemy płacić coraz więcej za poszczególne usługi cyfrowe, będą to robić podmioty w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, a będzie rosła nam produktywność, bo będziemy w wielu segmentach gospodarki.
3: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Częstochowa, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72 oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Na gospodarkę amerykańską.
1: Nikt tego nie mówi prezydentowi Trumpowi.
2: Więc to wcale nie jest proces dezinflacyjny do końca, ale ze względu na wpływ na wzrost, przez co będziemy to obserwować. Drugi aspekt, oczywiście najbardziej interesujący nas wszystkich, jest związany z rynkiem pracy, czyli tego, co się wydarzy, jak bardzo zmienione zostaną stanowiska pracy w sektorze usługowym, to, że jest bardzo mało ofert pracy w Stanach Zjednoczonych, dla stanowiskach juniorskich, to, że tych ofert jest także mniej w Polsce w ciągu ostatniego roku, co częściowo pewnie jest podyktowane tym, że w firmach korzystamy ze sztucznej inteligencji, decydujemy się, żeby części osób nie zatrudniać nowych w związku z tym, że możemy skorzystać z chatbota, który będzie rozwiązywał albo jakiegoś jednego z rozwiązań, które wspierają, nie wiem, deweloperów software'owych, programistów. No i to jest proces dosyć naturalny. Ja o tyle tu jestem sceptyczny co do takiego negatywnego wpływu na rynek pracy, że uważam, że do tej pory rewolucje technologiczne raczej, które zwiększały konsumpcję jakiegoś zasobu, tworzyły potrzeby dalszego zużywania tego zasobu. Czyli jeżeli zaczynamy używać sztucznej inteligencji, to zaczynamy używać jej jeszcze więcej. I jeżeli wszyscy jej używamy, no to mamy ten efekt Jevonsa. Czyli automatycznie nasza konsumpcja energii, tak jak on pisał to o XIX-wiecznej rewolucji technologicznej związanej z energią, że zasoby energetyczne, które są tańsze, łatwiejsze, bo mamy energię parową, elektryczność, która się rozpowszechniła, powinno powodować, że będziemy konsumować mniej energii, no bo będziemy bardziej oszczędni, już nie potrzebujemy tyle, no, a zaczęliśmy konsumować więcej. I właśnie ten sam proces może być związany z tą nową technologią.
1: A jak to się przełoży na rynek pracy? Co on dla niego oznacza?
2: To oznacza, że będziemy mieli ten wzrost produktywności, a przez to, że wszyscy z tego korzystamy, to tak naprawdę dużo się nie zmieni w naszej pracy. Tak jak pakiet Microsoft Office zwiększył zadania, które my osobiście musimy wykonywać, że każdy musi się nauczyć bazowych umiejętności statystycznych, bo ma narzędzie do tego, żeby je wykonać. A już każdy jest w stanie dzięki sztucznej inteligencji napisać, nie wiem, informację prasową albo zedytować dokument. Już nie ma dysleksji, dysgrafii, czegokolwiek innego, co by powodowało, że albo że nie jest humanistą, tak?
1: Tak.
2: Więc wiele rzeczy spadnie na nas. To znaczy, że nasza praca będzie ulegała zmianie i wiele powodów, dla których nie wykonywaliśmy jakichś zadań w przypadku pracy biurowej w sektorze usługowym, może zostać wyeliminowane.
1: No ale czy to oznacza dla tego takiego widma, tej groźby, którą szeptem się przekazuje na korytarzach firmowych i o której mówi się w radiowych programach publicystycznych, czyli groźby tego, że coraz mniej będzie miejsc pracy i ludzie nie będą potrzebni w tych biurach?
2: Będzie się zmieniać to stanowisko zatrudnienia. No jakby w bankowości mieliśmy bezrobocie technologiczne związane z komputeryzacją. Tak? Ludzi zwalniano z przedstawicielstw, z po prostu nie ma już tak wielu lokalizacji bankowych, no ale nie wszystkie zlikwidowano. Zatrudnienie się zmieniło po prostu. Więcej osób pracuje w części korporacyjnej, więcej osób pracuje na back-office, no i pewnie

0: wiele segmentów tak będzie podobny proces przechodzić, a w ostatnich latach, prawdę mówiąc, w bankowości i finansach w Europie zatrudnia się coraz więcej ludzi, więc nawet nie widać jakiejś redukcji zatrudnienia, więc jest to moim zdaniem proces po prostu nieliniowy. Będziemy mieli rynki pracy, które będą właśnie bardzo dotknięte i szybko i będzie to powodowało bezrobocie technologiczne, ale jednocześnie gdzieś się będą pojawiały jakieś miejsca pracy, o których potencjalnie ja nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, bo jakaś praca została na tyle zmieniona. Natomiast przez to, że to jest narzędzie powszechne i wszyscy jesteśmy w stanie z niego korzystać, no chyba, że Amerykanie nam rzeczywiście uniemożliwią korzystanie z tych najbardziej zaawansowanych, no to wszyscy będziemy i powinniśmy widzieć podobne wzrosty produktywności. No ja rozumiem, intencje tutaj Białego Domu są takie, żeby tylko amerykańskie firmy z tych realnych zysków produktywności czerpały, tak, żeby Europa, Chiny, nie wiem, Afryka, Azja, po prostu czy Ameryka Południowa nie mogła, tak, żeby się USA rozwijały szybciej, a reszta miała wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego.
1: Ten giełdowy debiut i ta historia pokazuje nie tylko opowieść o sztucznej inteligencji, ona też pokazuje opowieść o rynku kapitałowym i o tym, jak duże problemy ma, jak dużą drogę do nadrobienia, być może nie do pokonania drogę, ma przed sobą Europa, której rynek kapitałowy jest zdecydowanie słabszy od amerykańskiego. O tym porozmawiamy w kolejnej części Gospodarczego Tygodnia. She wants to be your James Bond.

0: Europa nie ma szans przeprowadzić takich giełdowych debiutów, jakie przeprowadził Elon Musk w Stanach Zjednoczonych, i to jest jeden z powodów gospodarczej słabości naszego kontynentu. O tym porozmawiamy teraz w kolejnej części rozmowy w Gospodarczym Tygodniu. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, jest gościem Gospodarczego Tygodnia. Akurat w tym debiucie i w tej opowieści o sztucznej inteligencji pojawiają się te wątki produkcyjno-przemysłowe bardzo mocno. No i jest ta suma, którą jakby olbrzymia teoretycznie, a z drugiej strony nieduża, którą zebrał Elon Musk na inwestycje. I w tej historii, wracając do rywalizacji Europy z Ameryką, mnie zastanawia jedna rzecz. My bardzo dużo mówimy o braku konkurencyjności Europy z powodu cen energii, z powodu ograniczeń z funkcjonowania wspólnego wolnego rynku, ale to jest taka historia, która pokazuje potęgę amerykańskiego rynku kapitałowego na wielu poziomach. To znaczy całą tą infrastrukturę, te steki, które Jamie Dimon serwował na wieżowcu z okazji tam jakby debiutu, i zebrali się wszyscy, poza Elonem Muskiem, który był gdzie indziej. Ale jest tam jakby amerykański przemysł finansowy jest w stanie wygenerować tak olbrzymie pieniądze na inwestycje, które na wielu poziomach nas, Europejczyków, stawiają bardzo daleko w rywalizacji. Europejska gospodarka, europejski przemysł może mieć olbrzymie problemy z konkurowaniem, bo nie jest w stanie wygenerować takiej kasy po prostu.
1: Znaczy, mało tego, my się też do tego przyczyniamy, no bo nasze fundusze inwestycyjne inwestują tam, no bo jest najwyższa stopa zwrotu. No, jakby Europa ma, to też powrócę do czegoś, co zaraz też jest rocznica akurat, czyli Brexit i jego dziesiąta rocznica tego, no nie do końca dobrego chyba już z perspektywy czasu wydarzenia dla gospodarki brytyjskiej, no ale wtedy właśnie rynek kapitałowy wyszedł z Unii Europejskiej. Nasza największa giełda, którą mieliśmy, opuściła jednolity rynek europejski. I ograniczyło to obrót kapitałowy. Korzystamy teraz z rynku we Frankfurcie, w Paryżu, w Amsterdamie, na terenie Unii Europejskiej.
0: I Mediolanie trochę.
1: To trochę, powiedzmy, w Mediolanie.
0: Tam chyba najbardziej nie rynek wzrósł, tylko nieruchomości w centrum Mediolanu.
1: Nie mamy takiego globalnego rynku i globalnych spółek, które by wchodziły na rynek europejski.
0: Mamy dużo dobrych technologicznych spółek, które idą do Stanów po pieniądze tak naprawdę.
1: Dokładnie.
0: I tam zostają ze swoją technologią.
1: Dokładnie.
0: I rozwojem.
1: Więc idą też po finansowanie przedgiełdowe, tak, czyli na rynek prywatny i na finansowanie w ramach private equity, ale jest tak, że my nie mamy rynku kapitałowego, który mógłby być konkurencyjny, a po Brexicie to już jest naprawdę historia raczej porażki. To jest też jakby diagnoza taka, że trzeba poszerzyć Unię Bankową, rynków kapitałowych europejską, co wszyscy powtarzają, jest niemożliwe, bo okazuje się nie da sprzedać banku niemieckiego Włochom.
0: Tak, i to już 20 lat to trwa generalnie przymiarki do tego tak naprawdę.
1: I dzisiaj widać, że politycznie przy dużej chęci włoskiej ta decyzja została zablokowana przez urząd kanclerski i jakby politycznie po prostu Niemcy się na to nie zgodzą, więc nie możemy mówić o rozwoju rynku kapitałowego. Więc gdzie z tymi problemami do najbardziej zaawansowanych, już takich ocierających się o wariactwo technologii, które mają zmieniać gospodarkę XXI wieku i inwestowania. Od tych naszych problemów, w których my nie chcemy jednego banku z jednego kraju drugiemu sprzedać.
0: I to jakby przypomnijmy, znaczy generalnie w tej historii niesamowite jest to, że jakby to nie jest jakaś perła w koronie, tylko to jakby Włosi chcą kupić coś, co musieliby się później naprawdę po łokcie narobić, żeby tam wyprostować wszystko i tak, nie wiem, pousuwać wszystkich działaczy lokalnych partii landowych z władz tam. Dobrze, już nie wchodźmy, ale to jest w ogóle niemiecki sektor bankowy jest ciekawą historią na wielu poziomach.
1: Tak, ale to jest jakby symbol problemu, który my mamy, żeby mieć taki rynek kapitałowy, jak ma Ameryka. Po prostu my go nie mamy, mamy go rozparcelowanego i nasze pieniądze i pieniądze, nie wiem, Polaków inwestujących na giełdzie też często lądują na amerykańskiej giełdzie, no bo ona jest bardzo płynna, właśnie są podmioty technologiczne, które dają wysoką stopę zwrotu, zakładamy, że będą na siebie zarabiać w przyszłości. No, ja mówię, ale jest... spodziewam się korekty jakiejś, ale nadal to będą podmioty o wysokiej wartości.
0: I ja muszę powiedzieć, że to w tym debiucie na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie, znaczy jakby ta historia samego debiutu, tych starań, tej pracy, tego wysiłku włożonego w to, też jak gdyby tak czysto menedżersko, jak to wyglądało, to znaczy w Stanach po prostu ile oni zasuwali. Ja rozumiem, że Musk jest specyficznym człowiekiem i bardzo mi się podoba ta historia o tym, że jak przejął Twittera, którego zamienił w X-a, to generalnie pierwszym komunikatem było to, że tam nie pracuje się 48 godzin na dobę i najbardziej zyskali w jego oczach ci ludzie, którzy przynieśli karimaty do biura, żeby pracować. No ale to jest coś zupełnie innego niż to, jak wygląda kapitalizm europejski. I to jest trochę opowieść też o tym, że to oznacza, że my w tej europejskiej gospodarce, mam wrażenie, jesteśmy skazani na półperyferyjność, tak? Znaczy, jeżeli Polska jest półperyferium Europy Zachodniej, to Europa Zachodnia jest półperyferium Stanów Zjednoczonych.
1: No tylko już to jest proces od lat 90. Jakby militarnie byliśmy zależni od Stanów Zjednoczonych, od II wojny światowej.
0: Technologicznie
1: już od lat 80. Tak naprawdę jesteśmy zależni od USA. No nie już korzystamy z własnego oprogramowania, tylko z amerykańskiego. Czasem jeszcze się w przypadku rewolucji telefonicznej, no to jeszcze gdzieś Koreańczycy weszli, Japończycy z częścią produktów, ale też im było bardzo ciężko. Mieliśmy jedną Nokię, ona nieumiejętnie jakby rozegrała zmieniający się rynek telefonii mobilnej. No i ja tutaj, to jest po prostu diagnoza. Ja nie chcę mówić, że Europa jest fatalna i po prostu sobie nie poradzi.
0: To nie jest też sytuacja wieczna, tak? Znaczy to też nie jest tak, że jakby procesy się nie odwracają. Jakieś tam swoje plusy mamy, tak?
1: No ale powiedzmy, że w tym obszarze jakbym już powiedział, że ten pociąg odjechał i po prostu trzeba mieć świadomość tego, że będziemy użytkownikami amerykańskich usług cyfrowych. Jakie one nie będą, to co możemy tylko Amerykanom robić na złość, to korzystać z konkurencji.
0: Ale to niesie w sobie też pewne ryzyka.
1: Ale to też ma za sobą właśnie dodatkowe ryzyka związane z tym, że to oferuje reżim, który jest coraz bardziej autorytarny. I ta oferowane produkty i usługi będą słabsze. Znaczy mają te dodatkowe jakieś zarzewie problemów, które mogą wygenerować w postaci danych i ich wycieku. Na nasze własne jakby podmioty technologiczne, takie jak Mistral, no to są, jeżeli chodzi o waluacje, nakłady na rozwój, jakby też efektywność wynikającą z testów, no to jest to po prostu coś słabszego na tym etapie. Może uda im się pokonać te problemy. Ja natomiast wierzę, że po tej pierwszej fazie rozwoju sztucznej inteligencji dojdziemy do momentu właśnie, w którym podmioty będą ze sobą bardziej aktywnie toczyć bój o to, kto jest siłą dominującą i wtedy rynek konsumenta też jest istotnym czynnikiem, który warunkuje to, co...
0: A my nadal jesteśmy silnym rynkiem konsumenta.
1: Tak, a my jesteśmy bardzo dużym rynkiem, który dużo płaci i dużo daje zarabiać firmom amerykańskim technologicznym.
0: A w Gospodarczym Tygodniu czas jeszcze spojrzeć na Bliski Wschód, na to, co tam się wydarzyło i wydarzyć się ma w przyszłości, na ile realny jest rozejm i na ile realne będzie jego przełożenie na realną gospodarkę i na nasze codzienne życie.

0: Zbliża się 17.30, czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu osobowego z busem między Sokółką i Białymstokiem na Podlasiu.
2: W pobliżu straży ruch odbywa się wahadłowo.
1: W najbliższym czasie uporamy się z nadużyciami i kominami płacowymi w służbie zdrowia, zadeklarował w Brukseli Donald Tusk.
2: Szef rządu stara się rozładować aferę z młodym lekarzem, działaczem Koalicji Obywatelskiej, zatrudnionym w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Z doniesień medialnych wynika, że zarabiał bajońskie sumy, a w prowadzonym przez niego oddziale miano przyjmować bez kolejki polityków z jego ugrupowania.
2: Szef rządu zaznacza jednak:
3: Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki.
2: Mówił premier Tusk.
1: A co z odpowiedzialnością polityczną za skandal?
2: Partia Razem domaga się dymisji szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji.
1: Współprzewodniczący partii Razem, poseł Adrian Zandberg, będzie za pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej.
2: Temat zarobków lekarzy również w faktach ekonomicznych.
1: A zaprasza na nie Michał Zieliński.
4: Kłaniam się. Za sprawą skandalu z Warszawy politycy zauważają problem, o którym w faktach ekonomicznych mówimy od wielu miesięcy. Dodatkowe pieniądze podatników płacone na służbę zdrowia nie trafiają wcale na leczenie, lecz płyną do kieszeni personelu medycznego. To wynik działania, jak przyznaje teraz sam premier, zwyrodniałego systemu, w którym zbyt liczne szpitale płacą lekarzom zbyt wysokie sumy, aby utrzymać dostęp do finansowania.
5: Każdy powiat z różnych powodów ma własny szpital i ten szpital konkuruje ze szpitalami sąsiednimi w sąsiednich powiatach o ten sam personel medyczny, podnosząc płacę. Sprawiedliwszy system byłby taki, który na przykład zapewniłby w jednym powiecie A świetną opiekę ortopedyczną, dokąd pacjenci przyjeżdżaliby z całego województwa, bo wiedzieli, że świetnie tam się implantuje protezy na przykład, a szpital w powiecie sąsiednim by nie zajmował się chorobami serca.
4: Tłumaczył dziś podczas debaty w RMF 24 prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, dr Piotr Sielatycki. Wyraźne spadki na giełdzie, WIG20 w dół ponad 1,5%, złoty dziś słabszy, euro po 4,26 zł, dolar skoczył do 3,71 za sprawą pierwszego wystąpienia Kevina Walsha w roli szefa rezerwy federalnej. Paliwa jutro wyraźnie tańsze, ropa na światowym rynku w dół, co dalej z cenami paliw w naszym kraju, o tym w faktach za pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Już teraz w Radiu RMF 24 Gospodarczy Tydzień. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata ekonomii.

0: No i teraz w gospodarczym tygodniu spojrzymy jeszcze na Bliski Wschód. Na to, co wydarzyło się pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi i co w związku z tym wydarzy się w realnej gospodarce. Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku, jest gościem gospodarczego tygodnia. Mamy jakiś rodzaj porozumienia na Bliskim Wschodzie, taki dookoła Ormus. I właśnie gdyby, ja tak mówię, jakiś rodzaj porozumienia, ponieważ wielu rzeczy nie wiemy tak naprawdę. Zastanawiam się, co z punktu widzenia wiedzy o gospodarce my wiemy. To znaczy, co to, co się wydarzyło z niedzieli na poniedziałek, nam mówi o tym, co się wydarzy w najbliższych miesiącach. Będzie wielki wyścig uzupełniania zapasów, zanim wybuchnie wojna na nowo. Ropa i gaz nie stanieją mimo wszystko aż tak bardzo, jakby mogły. Czego się pan spodziewa?
1: Wydaje mi się, że ze względu na to, że najwyższemu przywódcy Iranu Stany Zjednoczone zabiły ojca, matkę, żonę oraz innych członków rodziny, bardzo trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby poza takie techniczne porozumienie czasowe udało się stronom dojść do takiego pełnego umowy, chociażby przypominającej to, co zostało wynegocjowane za czasów Baracka Obamy w 2015 roku, jeżeli chodzi o kwestie nuklearne.
0: Plus więc Izrael nie jest chyba zwolennikiem.
1: Izrael jest bardzo niezadowolony, a czy politycy izraelscy krytykują dosyć otwarcie Biały Dom za to podejście, więc też informacje, które dochodzą do nas, bo na razie nie znamy pełnej treści tego porozumienia, te kilkanaście punktów, które potencjalnie miały być zaakceptowane przez stronę amerykańską, raczej pokazują, że to nie jest historia sukcesu, czyli Ameryka bardzo na wiele rzeczy Iranowi się zgodzi, odpuści. Iran także uzyskuje narzędzie nacisku geopolitycznego także na polskiego konsumenta w konsekwencji, czyli może korzystać z blokady cieśniny Ormus, będzie mógł potencjalnie otrzymywać nawet opłaty razem z Omanem za ten przepływ. My jesteśmy miesiąc od momentu, w którym ta cieśnina ma zostać dopiero otwarta, bo ją trzeba rozminować, bo okazuje się, że Iran wykorzystał swoje zdolności militarne do tego, żeby sprawić, że ten punkt jest po prostu nieprzepływowy. No i potencjalnie także Iran ma zniesione sankcje ekonomiczne w dużej mierze. Więc jest bardzo dużo rzeczy by się wydarzyło, co sprawiłoby, że siła Iranu na Bliskim Wschodzie jest większa niż przed tym konfliktem. Co zakładaliśmy, że będzie odwrotnie po tym, jak Ameryce dosyć szybko udało się spenetrować siły lądowe i powietrzne irańskie.
0: To zakłada pan, że to jest taki moment, okej, jakby to długa perspektywa, różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale że jakby będziemy mieli granice pewne amerykańskiej potęgi, które też mogą, rozmawiałem ostatnio z takim brytyjskim analitykiem, który wskazywał na to, że jakby myśmy zapomnieli trochę o tym, że Bliski Wschód w gruncie rzeczy przez wiele dekad był potwornie niestabilnym regionem. I możemy się powoli zacząć godzić z taką teorią, że Amerykanie być może będą w coraz mniejszym stopniu tam zaangażowani, będzie odpływ ich zaangażowania, będzie destabilizacja trwała Bliskiego Wschodu, co będzie miało wpływ na Europę?
1: Potencjalnie tak. Ja nie wiem, kto myślał, że Bliski Wschód jest stabilny. Może rzeczywiście rozwój Zjednoczonych Emiratów Arabskich był tym...
0: No może relatywnie stabilny,
1: bo to jakby wojna w Jemenie, która trwała i oczywiście wszyscy o tym, jakby to nie było coś, czym się zajmowali polscy czytelnicy czy tak, słuchacze radia. Natomiast no, to trwało lata i trwa na dodatek. To nie jest tak, że ta wojna domowa się skończyła. Syria, wcześniejsze arabska wiosna, i jakby obalanie dyktatorów, którzy byli na stanowiskach 30-40 lat w Tunezji, Libii, niestabilność Libanu od czasów George'a W. Busha i tamtejszych jakby polityki stabilizacyjnej. To znaczy bardzo dużo złego się działo w ostatnich latach i się nie skończyło. Wydaje mi się, że tylko ten okres właśnie od pierwszej interwencji w Zatoce Perskiej za Busha seniora w 1991 roku, może potencjalnie właśnie do wojny z terroryzmem, ta dekada, taka to był okres gdzieś jakiegoś spokoju, kiedy był Clinton prezydentem, mieliśmy za to wojnę na Bałkanach,
0: tak.
1: Na kontynencie europejskim, więc ja
0: nie wierzy pan w tą opowieść o tym, że tak było stabilnie i że w związku z tym...
1: Nie, no, też 94 rok byliśmy najbliżej też porozumień między Palestyną i Izraelem, tak? Gdyby nie zabójstwo Itzaka Rabina i brak zgody Palestyńczyków na rozwiązanie częściowej autonomii, no mielibyśmy w innej sytuacji, innej dyskusji o sytuacji palestyńskiej. Natomiast wtedy Palestyńczycy akurat odrzucili porozumienie po zabiciu Itzaka Rabina. Więc dużo rzeczy się wydarzyło.
0: Jakby powodów, bo też jest tak, że to porozumienie jest coraz bardziej kontestowane przez, nie tylko przez Izrael, ale też dużą część amerykańskiej partii, znaczy część może nie partii republikańskiej tylko, ale jest sporo ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy uważają, że ono jest błędne. Więc istnieje spora perspektywa, że my tych efektów w ogóle nie zobaczymy tak naprawdę. Też na szczycie G7 europejscy przywódcy wykazali bardzo dużo wątpliwości co do praktycznych skutków tego porozumienia.
1: Ja dlatego mówię, no najważniejsze jest tylko to, co zobaczymy na rynkach, czyli że jeżeli cieśnina Ormuz będzie działać, to znaczy, że Chińczycy mogą otrzymywać ropę z Iranu i nie muszą korzystać ze swoich własnych wewnętrznych rezerw. Amerykanie nie muszą dostarczać nadprodukcji na rynek globalny. Cena może spaść, ona będzie pewnie trochę wyższa niż tuż przed rozpoczęciem konfliktu, bo mieliśmy wtedy $65 mniej więcej za baryłkę. Więc jakaś premia za ryzyko pewnie jeszcze będzie obecna, ale nie będziemy musieli korzystać z naszych własnych rezerw, czyli nie będzie rynek żył przy braku podaży ropy globalnej. I ta jakaś ekspansja jednak gospodarki będzie z tego powodu mogła być kontynuowana, ale cała reszta, czyli te puzzle rozrzucone Bliskiego Wschodu, wojny, Izraela, Iranu, roli Arabii Saudyjskiej w tym wszystkim, sytuacji dramatycznej Libanu, to wszystko jest nierozwiązane i to moim zdaniem nas do niczego, jeżeli chodzi o układ bliskowschodni, nie przeprowadzi, no bo sama wojna z Iranem do tego by nie doprowadziła. To jest wszyscy analitycy, amerykańscy, którzy na ten temat pisali, byli bardzo sceptyczni, przynajmniej których ja czytałem z Rady Atlantyckiej, wiedząc, że nie da się zlikwidować takiego reżimu jak Związek Radziecki, bo tam jest po prostu bardzo duża pula ludzi, którzy władają tym krajem. To nie jest jeden dyktator. To jest cała elita władzy, która dzisiaj jest o wiele silniejsza niż była.
0: Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Widzimy się i słyszymy za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: A już teraz o 18:00 czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy. Cena za korzystanie z usług medycznych bez kolejki może być bardzo wysoka.
2: Polityczne konsekwencje zapowiedział premier Donald Tusk.
1: O cenach powiemy też w kontekście paliw.
2: Pytamy o przewidywania na kolejne dni.
1: Współprzewodniczący partii Razem poseł Adrian Zandberg będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej. Osoby, które korzystały ze ścieżki VIP-owskiej w warszawskim Szpitalu Południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
1: Zapowiedział premier Donald Tusk, komentując sprawę młodego lekarza, działacza Koalicji Obywatelskiej, który w tej lecznicy zarabiał bajońskie sumy.
2: No, szef rządu zwrócił uwagę, że medyk oddał szpitalowi część pieniędzy.
3: To jest prawie 500 000 złotych, a więc zakładamy, że ta decyzja związana jest z jego świadomością, że działał niezgodnie z prawymi przepisami.
1: Mówił w Brukseli Donald Tusk.
2: Ceny paliw wyraźnie w dół. Jutro litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6 zł, diesla 6,20 zł.
1: To mniej niż dziś, a odpowiednio 6,16 zł.
2: Co dalej z cenami paliw, o tym Michał Zieliński.
4: Ropa na świecie tanieje, więc tankowanie u nas też powinno kosztować nas coraz mniej. Chociaż trzeba pamiętać, że urzędowy cennik i obniżony VAT obowiązują jeszcze tylko do końca czerwca, więc rząd może skończyć ostatecznie z programem CPN, czyli ceny paliw niżej. Na razie światowe ceny ropy wyraźnie spadają dzisiaj do poziomu z pierwszego dnia ataku na Iran. Tak właśnie rynek wycenia wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie. W 14 punktach spisano w nim ustalenia, według których Iran ma przywrócić ruch tankowców, jeśli nie Ormuz, i docelowo zamrozić program atomowy, zaś USA nie tylko mają znieść sankcje i odmrozić aktywa Iranu, ale też skierować $300 miliardów na inwestycje w tym kraju. Krytykowany za ustępstwa Donald Trump już nie obiecuje Irańczykom wolności. Tłumaczy, że bez takiego układu doszłoby do katastrofy gospodarczej na świecie. I dodaje, że kieruje się mądrością rynków, które, jak to opisuje, są mądrzejsze od wszystkich jego doradców, chociaż też, jak zastrzega, oczywiście nie od niego samego.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
1: Magda Sakowska ze swoim gościem.
2: Witamy.
6: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle.
0: Miłego popołudnia.
6: Ośmiornica Kierwińskiego rządzi w Warszawie, tak pan mówi. Teraz się partia Razem zorientowała, czy wcześniej?
0: Akurat o ośmiornicy Kierwińskiego i o tym, jak warszawska platforma traktuje majątek publiczny, alarmowaliśmy od wielu miesięcy. Bo to nie jest tylko kwestia szpitali. Jak się spojrzy na mapę aparatczyków platformy poutykanych w różnych instytucjach publicznych, czasem na wymianę z panem marszałkiem Struzikiem w sejmiku, to widać po prostu, na czym ten układ jest oparty. On jest oparty na traktowaniu majątku publicznego, jakby należał do partii, która w Warszawie najwyraźniej ma poczucie, że nie ma z kim przegrać, a myślę, że przy najbliższych wyborach przekona się, że jednak ma z kim przegrać.
6: No ale wszyscy patrzymy teraz w stronę Szpitala Południowego. Minister Kierwiński, pytany o to, co się tam działo, sekretarz koalicji, szef warszawskiej koalicji, mówi, to nie partia układa grafiki lekarzom.
0: A kto wyznaczył ludzi do rad nadzorczych szpitali?
6: I rada nadzorcza została dzisiaj odwołana.
0: No to wzruszające. Czyli jak zostaną złapani za rękę, to wtedy będą reagować. No bo to jest ta historia. Znaczy, przepraszam bardzo, mamy do czynienia z sytuacją taką, w której platforma, koalicja rządzi Warszawą. W tej Warszawie ma pełnię władzy. I no po prostu coś zgniłego, naprawdę zgniłego się stało, jeżeli nagle w jednostce publicznej zostaje stworzony osobny, tak naprawdę, podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej. Więc, no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków, tylko to byli politycy nie koalicji krasnoludków, tylko koalicji obywatelskiej, którzy tam byli obsługiwani poza kolejnością, kiedy normalni ludzie czekali po kilkanaście godzin na to, żeby doczekać się na lekarza.
6: Jedna poprawka, zarząd szpitala, źle powiedziałam o radzie, zarząd został odwołany.
0: O, to ciekawe, a rada nadzorcza nie. Ciekawe.
6: Jest, kontrolują, ale proszę powiedzieć, czy według pana, panie pośle, doskonale warszawska koalicja wiedziała, co się tam dzieje, czy się teraz dowiedzieli?
0: No, przepraszam, ale ja po prostu jak słucham tej opowieści, że nikt nic nie wiedział i tak naprawdę to był tylko jakiś jeden lekarz, który za to wszystko odpowiada, to mogę się tylko uśmiechnąć. To prawda jest taka, że mamy zgniłą, moim zdaniem zgniłą moralnie strukturę, którą jest warszawska Platforma Obywatelska. I dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Miszalski, no to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku.
6: Dlaczego według pana tak jest?
0: No bo najwyraźniej pan Kierwiński jest bliżej serca pana premiera Tuska. Nic cokolwiek by nie zrobił i cokolwiek by jego ludzie nie nawyprawiali. Tak to tylko mogę ocenić. Ale wie pani, też mam poczucie w ostatnich dniach, kiedy rozmawiamy o tej całej historii, z niedowierzania, bo to wczoraj bodajże był ten dzień, kiedy najpierw wyszedł na konferencję pan marszałek Czarzasty i próbował udawać, że on nie jest w tym rządzie i że on nie odpowiada za to, jak działa system ochrony zdrowia w Polsce, a potem wyszedł pan premier Tusk, któremu pozazdrościł i też zaczął mówić, że to jest jakiś system.
6: Nie, marszałek Czarzasty system powiedział, że nie będzie się tłumaczył za ludzi nie ze swojej partii, ale że system trzeba naprawić.
0: No to fajnie, tylko ile lat pan marszałek Czarzasty z panem Donaldem Tuskiem rządzą Polską?
6: A wie pan co?
0: 3 lata.
6: Co odpowiadają panu politycy rządzący? Mógł pan rządzić, partia Razem świetnie wszystko krytykuje.
0: Ale ja właśnie dlatego
6: opozycji
0: nie jestem w tym rządzie. Jest bardzo prosty.
6: Żeby nie odpowiadać
0: nie,
6: za nic?
0: Pozwoli pani, że to jednak odpowiem. Przyczyna jest bardzo prosta. My usłyszeliśmy, kiedy ten rząd powstawał, że nie ma zgody na żadne zmiany. Że ma być tak, jak było. Że na przykład patologia systemu kontraktowego zostanie utrzymana i że z żadnymi wpływowymi grupami interesu ten rząd się nie będzie konfrontować. A potem zobaczyłem, jak wygląda lista sponsorów Kampusu Polska z wielkimi prywatnymi firmami medycznymi, które na tej degrengoladzie ochrony zdrowia korzystają i szczerze mówiąc wiele rzeczy stało się dla mnie całkiem jasne. Więc to jest odpowiedź, pani redaktor, moja na to pytanie, dlaczego mnie w tym rządzie nie ma. Niech tłumaczą się ci, którzy od 3 lat są w rządzie i podtrzymują tę patologię, bo system kontraktowy to jest patologia. Lekarz powinien pracować na umowie o pracę w konkretnym szpitalu, w konkretnych godzinach i być w tym szpitalu dla pacjentów, a nie tylko na karcie, na której wypełnia, że było, chociaż go nie było. To, że ten system cały czas tak działa, to, że ten system cały czas krwawi pieniędzmi,

0: Przesiądź się do nowej Skody bez nadwyrężania budżetu. Sprawdź rewelacyjne warunki finansowania w salonie Skoda Częstochowa. Skoda Superb od 555 zł brutto miesięcznie, a Skoda Kodiaq Drive od 287 zł brutto miesięcznie. Zapraszamy do salonu przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Która działa w innych krajach, między innymi za naszą zachodnią granicą. Lekarz wybiera. Albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywacie. Nie może być tak jak dzisiaj, że niestety dobrą opinię większości uczciwie pracujących lekarzy niszczy grupa, która używa publicznych szpitali do tego, żeby wysyłać stamtąd pacjentów do swoich prywatnych klinik, albo wstawia ich do kolejki do operacji dopiero wtedy, jak wystarczająco dużo zapłacą wcześniej w prywatnej praktyce.
2: Albo wykonują nawet w tym samym szpitalu te operacje, też się tak zdarza.
1: To jest patologia, którą trzeba w końcu przeciąć.
2: A nie boi się pan, że to albo doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej będzie brakowało lekarzy i specjalistów w publicznej służbie zdrowia?
1: Przeciwnie, ponieważ przygniatającej większości dziedzin medycyny, żeby rozwijać się, żeby móc zdobywać kolejne szczeble wiedzy i kolejne szczeble specjalizacji, trzeba pracować w publicznym szpitalu. Dzisiaj niestety sektor publiczny jest przez mniejszość, niewielką mniejszość, ale nieuczciwych przedsiębiorców lekarskich po prostu wykorzystywany. I powiem, dlaczego mówię o tej mniejszości, bo w tych ostatnich dniach ja bardzo często dostaję sygnały od lekarzy, którzy pracują uczciwie, od lekarzy, którzy pracują na umowach o pracę w szpitalu, od lekarzy, którzy nie kantują na kartach obecności w szpitalu, od lekarzy, którzy jak na to patrzą, to im się nóż w kieszeni otwiera, bo widzą, że ci złodzieje po prostu robią im krzywdę, tak? Nie tylko pacjentom,
2: kropkę?
1: Ale także im, ludziom, którzy uczciwie pracują. Ja chcę, żeby za uczciwą pracę była porządna płaca, ale chcę też, żeby państwo egzekwowało uczciwą pracę w szpitalach.
2: I żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale pozostajemy w naszych mediach społecznościowych. I oczywiście cały czas jesteśmy na antenie RMF 24, a z nami cały czas Adrian Zandberg, partia Razem. Czyli jesteście gotowi, bo premier mówi tak, nieważne czy to będą teraz pomysły partii Razem, Konfederacji, PiSu, trzeba to zmienić. Jesteście gotowi usiąść i rozmawiać.
1: Jasne, premier zna nasze pomysły, bo myśmy z tymi pomysłami przyszli na negocjacje, kiedy powstawał ten rząd. Więc te pomysły dla premiera nie są nowością i dla jego ekipy. Nie. Jak znajdą w sobie odwagę, żeby je zacząć wprowadzać, to oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby przy tym współpracować. Tylko chciałbym, żeby to było na serio, a nie tak jak z tą ustawą, która teraz przychodzi przez Sejm. Z ustawą, o której już eksperci mówią, że jest specjalnie napisana tak, żeby była dziurawa i żeby były proste sposoby, że można było ukrywać dochody i ich nie pokazywać.
2: Mówi pan o tym, żeby sprawdzać, ile lekarze gdzie
1: tak,
2: zarabiają.
1: Tak, no mówiła o tym dzisiaj posłanka Marcelina Zawisza, o tym, co pokazują eksperci, tak, że w tej ustawie po prostu są dziury. Ja nie wiem, czy one są dlatego, że ktoś z premedytacją ją tak napisał, żeby była dziurawa, czy dlatego, że na ostatnią chwilę rząd postanowił gasić kryzys wizerunkowy i przyniósł bubla, ale to jest to, co nas na momencie grozi. To znaczy to, że będziemy sobie przyjmowali ustawy, które nie działają.
2: A nie dziwi pana, że jakoś do tej pory w sprawie tej afery, o której wszyscy mówią, nie wypowiedziała się pani minister zdrowia?
1: Powiem, dlaczego mnie to nie dziwi. Pani minister zdrowia w ogóle zdaje się być osobą, która niespecjalnie chętnie się wypowiada w kluczowych sprawach, jeżeli chodzi o polską ochronę zdrowia. Ja głosowałem za tym, żeby pani minister wyrazić wotum nieufności, bo uważam, że pani minister nie dowiozła. Pani minister przyszła z obietnicami, że będzie wprowadzała zasadnicze reformy w systemie i nie zrobiła nic. Po prostu nic. No ale wtedy głosami Nowej Lewicy, głosami PSL-u i koalicji pani minister obroniła swój stołek. No i co z tego wynika? Jak widzimy, nic z tego nie wynika.
2: To kończąc sprawę szpitala, czy według pana premier Tusk powinien zdymisjonować minister zdrowia i ministra Kierwińskiego?
1: Minister zdrowia od dawna powinna zostać zmieniona. Tak jak powiedziałem, ja już głosowałem za tym wotum nieufności. Dziwię się rządowi, że utrzymuje tę fikcję, że pani minister coś będzie robić, a pani minister ciągle mówi, że wkrótce zacznie robić, tylko nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kierwińskiego, to powiedzmy sobie otwarcie. To nie Rafał Trzaskowski rządzi w Warszawie. Rafał Trzaskowski jest tą uśmiechniętą twarzą, tak, którą się pokazuje do mediów, ale realną władzę w Warszawie, tym nadprezydentem, jest pan Kierwiński. To pan Kierwiński jest wielkim kadrowym Platformy w Warszawie. To pan Kierwiński realnie tutaj trzyma władzę, więc przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za tę zgniliznę, którą zobaczyliśmy w Szpitalu Południowym, to dokładnie pan Kierwiński. A to, że premier Tusk tak, no, zaskakujący dla mnie sposób

0: pana Kierwińskiego jest gotów bronić cokolwiek by się nie działo, myślę, że będzie miał takie konsekwencje, że po prostu ludzie to zobaczą. No bo prawda jest taka, że ludzie to widzą. Ludzie, którzy jak muszą zawieźć swoich bliskich, swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków na SOR i na tym SOR-ze czekają godzinami, to przecież widzą, że ten system się sypie, a okazuje się, że dla ludzi pana Kierwińskiego się nie sypie.
1: To jeszcze chciałam zapytać...
0: To są wyborcy, którzy 3 lata temu poszli do wyborów, no, żeby pogonić PiS. Po to między innymi, że skróciły się kolejki do lekarza, a zamiast tego okazuje się, że kolejki owszem są krótkie i badanie jest na 15 minut, ale pod warunkiem, że jesteś w partii rządzącej.
1: To nie jest pierwsza partia, która dla swoich ludzi ma lepsze traktowanie
0: w
1: służbie zdrowia. Ale tak miało być, tak obiecywali. Ale chodzi mi o to, pan nie jest nowicjuszem w polityce, rozmawia z politykami. Na czym to polega, że politycy tak wielu czują się lepsi od Polaków, od swoich wyborców, że im się należą saloniki VIP-owskie, że im się należy zamykanie całych oddziałów?
0: Powiem pani szczerze, nie wiem. Tak samo jak nie potrafię zrozumieć tego. Ja teraz akurat miałem tak, że jedna osoba z mojej rodziny miała jakieś tam perypetie zdrowotne, więc trochę czasu pospędzałem na korytarzach i po prostu za każdym razem, jak siedziałem tam z tą bliską osobą na korytarzu, normalnie w kolejce ze wszystkimi, to widziałem wpatrzone w siebie jak 5 złotówki oczy ludzi, którzy nie rozumieli, co się dzieje, bo byli przekonani, że skoro polityk, to pewnie powinien mieć właśnie tą odrębną ścieżkę. No nie, ja uważam, że ani politycy, ani bogaci biznesmeni, ani biskupi, ani żadni inni przedstawiciele elit nie powinni być w systemie ochrony zdrowia traktowani na takich zasadach, bo to po prostu jest nie fair, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ten system się sypie.
1: A w ogóle powinni być inaczej traktowani niż zwykli Polacy? No, że na przykład politykom wolno więcej.
0: Nie, no ja nie będę na przykład, ja rozumiem, że pyta pani na przykład o ochronę polityków, no nie będę mieć pretensji, że pan premier Tusk ma ochronę.
1: Pytam o to, że nie chciał pan uchylenia immunitetu Sławomirowi Mentzenowi za to, że postąpił wbrew przepisom i odpalił racę na Marszu Niepodległości. Przepisy są, nie odpalamy, Sławomir Mentzen odpalił, a wy żeście nie chcieli mu immunitetu.
0: Ekipa rządząca chciała niestety panu Mentzenowi zrobić prezent i zrobić z niego męczennika za głupotę. Tysiące ludzi podpalają te race, wzięli tego jednego i tak się dziwnie składa, że właśnie pana Mentzena. Pan Mentzen by oczywiście nie zbiedniał od tego, jakby dostał ten wyrok. Tyle tylko, że problem polegałby na tym, że przez tygodnie by nas wszystkich zamęczał tym, jaką to ma martyrologię i jak go niestety.
1: Ale druga strona medalu jest taka, że politycy chronią
0: Mentzenowi
1: polityków.
0: Tej przyjemności. Nie, wie pani co, panu Mentzenowi tej przyjemności jeśmy nie dali, jakby pani tam spojrzała na tą salę wtedy sejmową, to było to bardzo zabawne, ponieważ najbardziej rozczarowany wynikiem tego głosowania był pan Mentzen, który już był gotowy do tego, że występować w roli wielce pokrzywdzonego i to szczerze mówiąc w głupi sposób, no bo naprawdę, no to jest jakiś przepis absurdalny i wykorzystywanie go w ten sposób przez policję w chwili, kiedy komendanta głównego policji nominują politycy, jest moim zdaniem po prostu niesmaczne. Ja bym proponował, że ekipa rządząca, jak już mówimy o rozliczeniach, to w końcu powiedziała, co z tymi poważnymi rozliczeniami, bo ja się jakoś ciągle nie mogę doczekać, aż te zapowiedzi się zmaterializują. 3 lata minęły. I co? Jedyne, co się wydarzyło, to zrobili jeszcze taktyczną głupotę z Ziobrą, pomagając mu w praktyce prysnąć, bo przegłosowali za szybko areszt, w związku z czym Ziobro miał podstawy, żeby ubiegać się o azyl na Węgrzech, zamiast go wezwać z wolnej stopy i realnie postawić przed sądem. Więc szczerze mówiąc, jak na to patrzę, to po prostu na te całe rozliczenia PiS-u przez tą ekipę mam poczucie, jakbym oglądał Gang Olsena.
1: To teraz o czymś, co może się zmaterializować, czyli stałe bazy amerykańskie. Cieszy to pana?
0: Zmaterializować? Może?
1: No,
0: nie może.
1: Dzisiaj wicepremier Kosiniak-Kamysz w Brukseli rozmawiał z sekretarzem Hexetem.
0: To zmaterializowały się rozmowy z sekretarzem Hexetem.
1: No i pozytywnie Pentagon podchodzi do propozycji stałej bazy.
0: Ja mam taką propozycję dla wszystkich, naprawdę zupełnie niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej. My nauczmy się patrzeć na te relacje w sposób trochę mniej romantyczny. Amerykanie w oczywisty sposób są coraz bardziej skoncentrowani na Pacyfiku. Łudzenie się, że trwale metodą na to, żeby się zabezpieczyć, jest to, żeby po prostu wyprosić na rok, na dwa, na trzy coś w Stanach Zjednoczonych, zamiast budować własną siłę, moim zdaniem jest naiwne. My oczywiście powinniśmy utrzymywać bliskie relacje ze wszystkimi naszymi sojusznikami, ale przestać na Boga podchodzić do tego naiwnie i spojrzeć realnie na mapę.
1: Ale to myślisz, że jak będzie stała baza, to na rok, na dwa?
0: Na co to znaczy stała?
1: No, spójrzmy na Niemców. Od dawna mają amerykańskich
0: żołnierzy. No tak, tylko jakie to były Niemcy, jaka to była Ameryka? Pamiętajmy, że tamtej Ameryki...
1: No poseł Paweł Kowal mówi, że my dzisiaj jesteśmy jak ten RFN wtedy. To tak
0: rozumiem.
1: Powiedział.
0: A poseł Kowal jest Adenauerem. Każdy ma jakieś fantazje. Każdy ma o sobie jakieś fantazje, ale wracając na ziemię, to już nie są te Stany Zjednoczone. I to już nie jest ta relacja Stanów Zjednoczonych z Europą, bo świat się zmienił, bo interesy gospodarcze, geopolityczna koncentracja Stanów Zjednoczonych jest już gdzieś indziej. Więc patrzmy na to realistycznie. Oczywiście wykorzystujmy wszystkie narzędzia, które można do tego, żeby Polskę zabezpieczyć, ale przede wszystkim rozmawiajmy o tym, jak budować, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne, własną siłę. I to w sposób nienaiwny. To znaczy, raz jeszcze, no nie opowieściami, że narysujemy sobie milionową armię na papierze, tylko porozmawiajmy o tym, jak jesteśmy w stanie przyspieszyć produkcję dronów w naszym kraju.
1: Ale kończąc ten temat, dobrze by się stało, gdyby powstała stała baza i to rotacyjna obecność zamieniłaby się na obecność stałą Amerykanów?
0: Ja pozwoli pani redaktor, że będę komentować rzeczy, które się wydarzą, dobrze, a nie rzeczy, które znajdują się w sferze mglistych zapowiedzi.
1: Wydarzyło się starcie pana Bąkiewicza i jego ludzi z niemiecką policją. I słyszymy od polityków PiSu i przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego, MSZ powinno zareagować dużo bardziej zdecydowanie. Nasze MSZ polskie.
0: Ja powiem szczerze, że patrzę z nienawiżeniem na PiS, który pakuje się w tą po prostu krucjatę w obronie pana Bąkiewicza jako najważniejszy temat w chwili, kiedy miliony ludzi patrzą wkurzone na to, co obecna władza wyprawia w ochronie zdrowia, co oni zachowują się, jakby chcieli odwrócić od tego uwagę i zajmują się jakimiś eskapadami pana Bąkiewicza. Ja nie wiem, czy tam po prostu już jest jakaś taka... No przepraszam, odklejenie od rzeczywistości, trochę nie widzą tego, co ludzi realnie interesuje, a co jest jakimś cyrkiem gdzieś daleko, no ale tak to trochę dla mnie wygląda, jak patrzę sobie na te reakcje Prawa i Sprawiedliwości i na priorytety. Powiem pani, dla mnie priorytetem jest to, żeby rozliczyć tych, którzy są winni złego działania publicznej ochrony zdrowia, a nie rozmawianie o wycieczkach politycznych pana Bąkiewicza.
1: Minister, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski bodajże to powiedział, albo premier Tusk, nie pamiętam, że PiS chce znowu być, żeby Polska była oblężoną twierdzą. Ukraina zła, Niemcy złe. Że to jest ta taktyka.
0: Dobrze, ale tak konkretnie, to znaczy, co tu się zmieniło? Bo to jakby PiS robi to cały czas, od dawna, w sensie tu żadnej nowości nie ma.
1: Ja muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu jednak nie padało aż tak ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego, jak to, co zostało napisane na X przez niego, że od Niemców to możemy się noża w plecy spodziewać,
0: ja
1: bo
0: już
1: nie przepracował.
0: Nie takie rzeczy
1: tak,
0: od Jarosława Kaczyńskiego.
1: Nie.
0: Okej, to ostatnio nie, a miesiąc albo dwa miesiące wcześniej, tak. No pan prezes Kaczyński, to zdaje się, że kończy się jakiś bardzo
1: godny wiek. Dzisiaj prezes Kaczyński ma urodziny.
0: Tak, dzisiaj, że wczoraj. Bodajże coś takiego mi przemknęło. Znane jest z tego, że z każdym rokiem coraz więcej jest takich ostrzejszych wypowiedzi, tylko co z tych ostrych wypowiedzi w praktyce wynika? Było dużo ostrych wypowiedzi zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: 77 dzisiaj.
0: Było wiele ostrych wypowiedzi zarządów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących reparacji i ani jedno euro tych reparacji z tego nie przyszło.
1: Ale czy według pana Ministerstwo Spraw Zagranicznych nasze powinno w jakiś zdecydowany sposób wyrazić sprzeciw
0: i
1: oburzenie?
0: Jeżeli doszło do naruszenia praw polskiego obywatela w wyniku interwencji służb niemieckich, to oczywiście powinniśmy to wyjaśnić. Czy do nich doszło? Nie wiem, bo mnie tam nie było. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest raczej sprawa do załatwienia na poziomie administracyjnym i wykonawczym, a nie na poziomie polityczne.
1: To dwa teraz pytania o Ukrainę. Po pierwsze, czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? I dwa, czy zgadza się pan z Przemysławem Czarnkiem, który w Polsat News powiedział, że jeżeli Ukraina między innymi nie rozliczy się z Wołynia i nie będzie kontraktów na odbudowę Ukrainy dla polskich firm, to Polska powinna nie tylko przestać pomagać Ukrainie, ale powinna zamknąć ten korytarz, przez który płynie pomoc dla Ukrainy od innych państw.
0: Pierwsza sprawa jest taka, że prezydent Zełenski sam sobie ten order odebrał. I dalej to już są tylko formalności. To naprawdę, ale nazywanie jednostek wojskowych nazwą zbrodniarzy, tak? To jest coś nieakceptowalnego. Jak za rządów pisowskich były pomysły, żeby nazwać jednostki wojskowe imieniem Rajsa Burego, który mordował prawosławnych, jak były pomysły, żeby robić kult pazderskiego szarego, który mordował Ukraińców, to protestowałem i dokładnie tak samo protestuję, jak słyszę takie pomysły pana prezydenta Zełenskiego. To jest jedna sprawa. I tutaj nie powinno być moim zdaniem żadnego dzielenia włosna na czworo. Zbrodniarz to zbrodniarz. Zbrodniarz nie może być patronem jednostki wojskowej. Koniec, kropka. A jeżeli chodzi o to, co pan Czarnek chce teraz odciąć pomoc dostawy na Ukrainę.
1: W ogóle nie pozwalać tej pomocy przechodzić przez Polskę.
0: No, mądry jak pan Czarnek. Drodzy państwo, no jesteśmy na papie, tu gdzie jesteśmy. Ja nie chcę, żeby rosyjskie wojska stacjonowały w Lwowie. I myślę, że nikt rozsądny w Polsce
1: czyli
0: tego nie chce. W związku z czym uważam, że pomysł na to, żeby uniemożliwić Ukraińcom bronienie się przed Rosjanami, to jest pomysł, delikatnie rzecz ujmując, nierozsądny z punktu widzenia naszych interesów. Ja bym chciał, żebyśmy przestali w polityce międzynarodowej. I to mówiliśmy przed chwilą a propos tych Amerykanów, bo tam widzę, że niektórzy mają odruchy serca, bardzo kochają Stany Zjednoczone, inni bardzo Trumpa kochają, albo tam innych polityków ze Stanów kochają. I ta miłość jest najważniejsza, im oczy zalewa. No to to jest niemądre w polityce międzynarodowej. Tak samo niemądre jest tutaj reagowanie emocjonalne. My mamy interes. Interes w tym, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość. Interes w tym, żeby rosyjskie wojska nie stacjonowały na polskiej granicy pod Lwowem. I wydaje mi się, że to powinna być podstawowa refleksja w głowach polityków, którzy jak jej nie mają, to powinni spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie Polska na tej mapie jest położona.
1: Panie pośle, Poznań. Prezydent Jaśkowiak oberwał tortem przedwczoraj. I mówi, że to nie był anarchista, który tym tortem w niego rzucił, tylko bojówkarz partii Razem.
0: Bzdury mówi pan prezydent Jaśkowiak, ale z panem prezydentem Jaśkowiakiem niestety jest tak, że jest prosty test, który można przeprowadzić, żeby sprawdzić, czy pan prezydent Jaśkowiak mówi prawdę, czy kłamie. Jak otwiera usta, to kłamie. Ostatnio zazwyczaj tak to wyglądało. To co oczywiście, że byli anarchiści, po prostu więcej anarchiści zresztą się pochwalili tym, że pana Jaśkowiaka tym tortem umazali. A jeżeli chodzi o polityków partii Razem, to politycy partii Razem na tejże sesji pobierali głos i w normalnej, demokratycznej debacie punktowali błędy tej
1: obrzucanie tortem, jest dozwolone działanie według pana?
0: Czy ja jestem anarchistą, pani redaktor?
1: Ja nie pytam, czy jest pan anarchistą, tylko czy tortem. To jest
0: oczywiście, że nie. No ja walczę na kartkę wyborczą i jak jest zła władza, to tą złą władzę przy pomocy kartki wyborczej chciałbym zmienić na inną władzę, bo jestem demokratą. A to jak pani widzi, anarchiści mają inne podejście do tego i jak rozumiem, u nich orężem nie jest kartka wyborcza, tylko tort. Jesteśmy z innych bajek.
1: Adrian Zandberg, partia Razem, był gościem po południowej rozmowy RMF FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję.
2: RMF 24. Radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Przesiądź się do nowej Skody bez nadwyrężania budżetu. Sprawdź rewelacyjne warunki finansowania w salonie Skoda Częstochowa. Skoda Superb od 555 zł brutto miesięcznie, a Skoda Kodiaq Drive od 287 zł brutto miesięcznie. Zapraszamy do salonu przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.

0: To już 18.30. Zapraszamy na fakty RMF FM.
1: Państwa NATO powinny utrzymać, a nawet zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy, uważa wiceszef Pentagonu Elbridge Colby.
2: Podczas spotkania w Brukseli podkreślił, że kluczowe znaczenie mają zakupy amerykańskiej broni finansowane przez kraje europejskie.
1: Jego zdaniem pozwoli to utrzymać dostawy sprzętu na front i pomóc Ukraińcom w powstrzymaniu rosyjskich postępów.
2: Jak zostaną złapani za rękę, to będą reagować.
1: Tak aferę związaną ze Szpitalem Południowym w Warszawie komentuje Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący partii Razem.
3: Że i nagle w jednostce publicznej zostaje stworzone osobne, tak naprawdę podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej, więc no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków.
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Zandberg wyjaśniał, jak chciałby uzdrowić sytuację w służbie zdrowia.
1: Wywiadu Magdy Sakowskiej ze współprzewodniczącym partii Razem możecie posłuchać na rmf24.pl.
2: W Świnoujściu ratownicy będą dyżurować na plażach także wieczorami.
1: Nad bezpieczeństwem kąpiących się zaczną czuwać już w tę sobotę, ale dopiero od kolejnego tygodnia będą w pełnym składzie.
2: Na posterunkach będą do 17.30, potem kąpiel no nie jest już zalecana.
1: Ale wieczorami ratownicy będą obserwować plaże z bazy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my już za chwilę w Radiu RMF 24 wrócimy do tematu tego popołudnia. Czy będzie stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce? Za chwilę u nas relacja Katarzyny Szymańskiej-Borginią, naszej korespondentki w Brukseli. Witam ponownie, Krzysztof Urbaniak, dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program Radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Premier Donald Tusk podkreślił, że choć nie jest optymistą, to nie spodziewał się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji Stanów Zjednoczonych na propozycję utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Dodał, że nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, żeby uzyskać pozytywną decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie bazy. Przypomnę, Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dziś w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Łączymy się więc z naszą brukselską korespondentką, z nami na łączach Katarzyna Szymańska-Borginią. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Kasiu, uczestniczyłaś w konferencji szefa MON. Co już możemy powiedzieć o tej bazie? Są jakieś szczegóły?
1: Nie, w zasadzie tych szczegółów nie ma. Trzeba też również powiedzieć, że ta informacja z Pentagonu nie jest równoznaczna ze zgodą na budowę bazy. Dopiero to będzie negocjowane, ale rzeczywiście, no tak jak mówił premier, wszystko jest na dobrej drodze. Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej lokalizacji. Kosiniak-Kamysz wskazywał na Poznań, Wrocław i Bolesławiec jako na miejsca, gdzie już są obecni żołnierze amerykańscy. No ale podkreślał, że taki ostateczny wybór będzie należał do strony amerykańskiej co do miejsca. Potem no też nie jest wiadomo, ilu żołnierzy miałoby stacjonować w tej nowej bazie. Szef MON-u przypomniał jednak deklarację prezydenta Donalda Trumpa, który mówił o możliwości rozmieszczenia w Polsce około 5000 amerykańskich żołnierzy. No i taki, mam wrażenie, że taki poziom właśnie sugerował dzisiaj wicepremier Kosiniak-Kamysz. Polska zadeklarowała również gotowość do poniesienia kosztów. To będą naprawdę spore koszta, wielomiliardowe prawdopodobnie, ale no, też wyjaśniał, że taka jest cena jakby no, naszego bezpieczeństwa. To jest takie, jak mówił Kosiniak-Kamysz, takie dla nas największe, najlepsze zabezpieczenie przed, i powiedział tutaj wprost, przed wrogami, przed Rosją. No i więc te koszty poniesiemy. Teraz będą w najbliższych miesiącach trwały przygotowania, negocjacje z Amerykanami, a cała budowa takiej bazy no, może nawet potrwać kilka lat.
0: Kasiu, na spotkaniu w Brukseli ministrowie obrony NATO podjęli także decyzję o dalszym rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego. O co dokładnie chodzi i jakie to ma znaczenie dla Polski?
1: No rzeczywiście jest taki komunikat po spotkaniu grupy planowania nuklearnego, że strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników. Polska poparła to oświadczenie, Polska bierze udział w tej grupie. No to jest sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Trzeba przypomnieć, że Polska chciałaby brać udział większy w tym odstraszaniu nuklearnym, tym współdzieleniu. Były takie deklarowane już wcześniej, zdaje się nawet przez prezydenta Dudę, chęci naszego udziału. Tutaj na razie nic nie wiadomo, to zresztą jest tajemnica. Też są jakieś pomysły, żeby nieoficjalne bardzo, żeby można było tą infrastrukturę jakoś rozszerzyć na flankę wschodnią, ale tutaj żadnego potwierdzenia w tej sprawie nie ma. No trzeba powiedzieć, że jednak no, takie potwierdzenie, że Stany Zjednoczone są zaangażowane i jakby udzielają dalej tego parasola nuklearnego, no jest, no ma to duże znaczenie, jest to bardzo istotne, więc no tutaj wicepremier Kosiniak-Kamysz także podkreślał znaczenie tej deklaracji, chociaż no też nie podał wielu szczegółów, prawdopodobnie są one na razie bardzo tajne i to też trzeba powiedzieć, to też jest taka odpowiedź na rozmieszczanie przez Rosję czy na Białorusi tej broni nuklearnej, więc tutaj wyraźnie jakby sojusz no, zbroi się, czy dalej odpowiada, no, jeżeli zamierza rozwijać te swoje siły siły jądrowe.
0: Bardzo dziękuję. Te informacje zebrała i przedstawiła nasza brukselska korespondentka Kasia Szymańska-Borginio. Kasiu, bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję również.
0: A o pomyśle stworzenia w Polsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych porozmawiam jeszcze dziś w Radiu RMF 24. Moim gościem po 20 będzie generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Zostańcie z nami, tu Radio RMF 24, na zegarach 18:45.

0: Czas na mundialowe emocje w Radiu RMF 24. Na piłkarskich mistrzostwach świata trwa kolejne spotkanie. Po pierwszej połowie Czesi prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0. I właśnie o mundialu teraz porozmawiamy z żużlowcem. Lato to jest czas, kiedy akurat ci sportowcy mają mnóstwo startów, szczególnie ci najlepsi. W sobotę chociażby we Wrocławiu kolejne zawody z cyklu Speedway Grand Prix. Jest jednak czas na to, żeby śledzić mundialowe doniesienia. Kibicem futbolu jest na przykład Kacper Woryna, a rozmawiał z nim Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: A razem ze mną Kacper Woryna, czyli czołówka tego sezonu Speedway Grand Prix. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Chciałem spytać o mundial, bo trwa, a wiem, że ty się trochę piłką interesujesz, że trochę śledzisz. Słyszałem nawet, że masz kolegę, kumpla, który bardzo dobrze przypomina Kevina De Bruyne, także trochę piłkarskich wątków byśmy u ciebie znaleźli.
2: No, Kevinek jest w moim życiu mój najlepszy przyjaciel od dzieciństwa, także no... Jest na co dzień tak kontakt z piłką, chociażby patrząc na niego tylko, ciężko zapomnieć o tym. Natomiast tak, no mundial wiadomo, no trzeba śledzić, no. Osobiście jestem sportowym świrem i może nie aż takim, żeby zarywać nocki teraz niestety na ten mundial, ale no, wyniki obowiązkowo trzeba sprawdzać.
1: Są skróty, dzisiaj dużo łatwiej to wszystko oglądać. Ktoś ci zaimponował w tej pierwszej części mistrzostw?
2: Australia.
1: Australia, czyli trochę takim idziemy jednak językiem żużlowym.
2: No, chcąc nie chcąc, śledzę te wyniki. Właśnie Australii, czy jak to tam wygląda. No nie spodziewałem się, że będzie zwycięstwo niestety, a tu ja obstawiałem osobiście remis w naszym wewnętrznym typerze przyjacielskim, a tutaj zaskoczyli mnie pozytywnie, także fajnie.
1: Czy mógłbyś się tutaj opowiedzieć jeszcze w jednym ważnym piłkarskim temacie, bo właściwie cały świat jest trochę podzielony, dzisiaj tych linii podziałów jest całe mnóstwo, także jest ta linia podziału w piłce nożnej. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy ty się tutaj po której stronie sporu, tak to nazwijmy, opowiadasz?
2: Jeszcze mogę nawiązać do wcześniejszej wypowiedzi, co mnie zaskoczyło. Jeden dzień był taki, że były 4 remisy i to było zaskoczenie też. A co do tego pytania, no ja jestem team Cristiano oficjalnie, oczywiście jakby mogę powiedzieć po prostu tak, że ja kibicuję wszystkim, kibicuję sportu i nie mam jakby takich powiedzmy, że hejtuję kogoś, czy będę opluwał Leo Messiego, bo wiadomo, kunszt i zmysł, jego talent, wiadomo, trzeba uznać, że no, jest topowy. Natomiast jakby bardziej mnie napędza ta osobiście śledzenie poczynań Ronaldo, gdzie wiemy, że jest to u niego etyka pracy i cały ten wkład, który on prezentuje i który musiał jaką drogę przebył, żeby być w tych miejscach. Nie mówię, że Messi pewnie też nie pracował czy coś, natomiast jakby jesteśmy wszyscy tak to powiedzmy spłycają do tego, że Cristiano to jest ciężka praca, więc ja się z tym utożsamiam.
1: No i to też przykład, w żużlu też pewnie można do 40 spokojnie jeździć, tak jak Cristiano Ronaldo do 40 gra w piłkę na fajnym poziomie. Ale przejdźmy do żużla. Finał drużynowych mistrzostw świata to jeszcze troszeczkę potrwa, natomiast już za chwilę kolejny odcinek Speedway Grand Prix. Wrocław, w końcu przyjeżdżamy do Polski. No, to jest niby, tak się mówi, domowe Grand Prix, ale to są... No, każdy tor jest inny i teraz pytanie, czy akurat Wrocław to dla ciebie to jest domowe Grand Prix, na którym ty się będziesz czuł komfortowo we Wrocławiu, czy może akurat trochę mniej komfortowo? Jak tutaj na to patrzysz?
2: Grand Prix dla mnie to jest nowość, tak? Ja się tak naprawdę teraz z tym zapoznaję, uczę, odnoszę pewnego rodzaju lekcje, bo to jest całkiem inna bajka. No, na to, że we Wrocławiu wiadomo, parę razy byłem, natomiast no, przygotowanie toru i cała ta otoczka jest zupełnie inna w dniu Grand Prix, więc tutaj wydaje mi się, że jakieś te notatki zapiski z lat ubiegłych oczywiście mogą być pomocne, ale też nie muszą być w ogóle pomocne, więc to patrzę na to kompletnie jak na nowe rozdanie i trzeba po prostu na bieżąco być czujnym.
0: Z Kacprem Woryną rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. A już za chwilę o 19:00 najnowsze wydanie Faktów.

0: Badacze zakończyli pracę we wsi Huta Pieniacka w zachodniej Ukrainie.
1: Odnaleźli tam liczne szczątki ludzi, świadczące, że to ofiary zbrodni wołyńskiej.
0: Pomysł partii Razem na ratowanie służby zdrowia?
1: Mówił o nim Adrian Zandberg, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
0: Będą też emocje prosto z mundialowego boiska.
1: Czesi na razie lepsi od Republiki Południowej Afryki.
0: Zakończyły się poszukiwania ofiar zbrodni w dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka w zachodniej Ukrainie.
1: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli miejsca, w których mogą spoczywać szczątki nawet kilkuset osób ofiar masakry z lutego 1944 roku.
0: Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Michale. Co jeszcze ustalili badacze?
2: Prace poszukiwawcze objęły obszar ponad 4000 metrów kwadratowych. Ludzkie szczątki odnaleziono w 25 miejscach. Najważniejszym odkryciem jest jama grobowa o powierzchni przekraczającej 72 metry kwadratowe.
3: Wszystko to, co zgromadziliśmy, no nam każe zakładać, że te jamy grobowe mieszczą kilka warstw, przynajmniej kilka warstw pochówków, więc myślę, że spokojnie możemy mówić o kilkuset osobach, natomiast czy to będzie 200, czy to będzie 600, to my w tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić.
2: Mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W najbliższych dniach do władz ukraińskich ma trafić wniosek o wydanie zgody na ekshumację. Jeśli takie pozwolenie zostanie wydane, prace rozpoczną się najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.
1: Koalicja Obywatelska w Warszawie to jest zgniła, patologiczna struktura, której wydaje się, że nie ma z kim w stolicy przegrać, bo ten układ jest od wielu lat zabetonowany. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem.
0: Z nami prowadząca tę rozmowę Magda Sakowska. Czy te ostre słowa oznaczają, że partia Razem nie jest gotowa do współpracy w naprawie systemu służby zdrowia?
4: Nie, bo poseł Zandberg mówi, że zawsze jest gotowy na rozmowę w tej sprawie. Jako warunek konieczny uleczenia służby zdrowia stawia likwidację kontraktów dla lekarzy, którzy mieliby zacząć pracować po prostu na etatach.
5: Lekarz powinien zarabiać więcej ode mnie, od posła. Ale za to lekarz ma być w tym szpitalu, ma być cały czas dla pacjentów i nie ma skakać z kwiatka na kwiatek, tylko ma po prostu pracować tam w godzinach pracy.
4: Według Adriana Zandberga stanowisko natychmiast powinien stracić minister Marcin Kierwiński, który odpowiada za warszawskie struktury Koalicji Obywatelskiej, ale według mojego gościa tak się nie stanie, bo koalicji nie chodzi o rozwiązanie problemu i wyciągnięcie politycznych konsekwencji, ale o pozorowanie, że tak właśnie się dzieje.
0: Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 16 między Mikołajkami a Orzyszem w Warmińsko-Mazurskiem.
1: W pobliżu miejscowości Kolonia Mikołajki auto osobowe wjechało do rowu.
0: Jedna osoba została ranna.
1: Utrudnienia także na A1 między węzłami Kutno Północ i Kowal.
0: W pobliżu Dziankowa w Kujawsko-Pomorskim na drodze zderzyły się dwa auta osobowe.
1: Ruch odbywa się jednym pasem.
6: To dzieje się teraz.
0: Czesi prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0 po pierwszej połowie spotkania grupy A piłkarskiego mundialu.
1: Ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór. Czarku, jak padł gol?
7: Kontratak. Kolejny kontratak na tym mundialu. Szybki wyrzut z autu do linii, dośrodkowanie Chloszka, zgranie Aleksandra Sojki do wychodzącego na czystą pozycję Michala Sadilka i to właśnie on pewnym strzałem pokonał bramkarza RPA, któremu trzeba dodać, obrońcy raczej nie pomogli. Podsumowując, zasłużone prowadzenie Czechów, którzy szczególnie na początku meczu zaznaczyli swoją przewagę, ale jak mawia klasyk, 1-0 to niebezpieczny wynik, więc niczego tutaj jeszcze nie można przesądzać. Szczególnie, że RPA przy ewentualnej drugiej porażce po tym meczu będzie pod ścianą. Kwestia awansu do fazy pucharowej. Przypomnę, że jeszcze dziś spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną, a w nocy spotkania Kanady z Katarem i Meksyku z Koreą Południową.
0: O tych meczach na bieżąco na antenie RMF FM.
1: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe.
0: Zapraszamy o 20:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: A zapraszali Marlena Chudzio i Tomasz Weleński z Faktów RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 za chwilę porozmawiamy o największych grzechach polskiej architektury mieszkaniowej. Naszym gościem będzie Monika Radomiła-Bogdanowska, doktor habilitowana sztuk plastycznych. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dziś w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu Pittem Hegsethem, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. No i właśnie o tym porozmawiam z panem generałem Leonem Komornickim, byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobry wieczór, panie generale.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Panie generale, jak pan odbiera ten komunikat szefa MON? Na jakim etapie rozmów są przedstawiciele obu krajów w sprawie tej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce?
1: No, odbieram po pierwsze jako bardzo ważny, istotny sygnał, bo to póki co jeszcze decyzja nie jest ostateczna i nie jest dostatecznie zdefiniowana, na czym ma polegać ta stała obecność, to znaczy konkretnie jakiego potencjału to będzie dotyczyć, czy to będzie dotyczyło komponentów wojsk lądowych w większym wymiarze, czy też komponentów sił powietrznych armii amerykańskiej, bo w takich kategoriach czy w takich rodzajach sił zbrojnych to należy rozpatrywać, to, że Amerykanie tutaj przewidywali stałą swoją obecność w jakiejś bazie morskiej, czy też po specjalnie budowanej bazie morskiej wzdłuż na wybrzeżu Bałtyku, bo takiej możliwości tutaj w moim odczuciu czy moim ocenie nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o bazę stałą jakichś komponentów sił powietrznych, czy wojsk lądowych w postaci ciężkiej dywizji, no to oczywiście to jest możliwe i w moim ocenie zależy będzie w głównej mierze, jak to zdefiniuje nasz rząd, czyli przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny, bo takie kategorie trzeba to rozpatrywać, uwzględniając oczywiście to, co Amerykanie założyli w nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, ograniczając swój potencjał w Europie,

0: No i tym samym skoncentrowania swojej strategicznej uwagi w przestrzeni geopolitycznej na innych kierunkach czy w innych obszarach swoich strategicznych interesów, takich jak jest właśnie zachodnia półkula, taki jest zachodni Pacyfik. Tutaj w tej części trzeciej swoich strategicznego zainteresowania jest Europa, ale tutaj Amerykanie, jak wiemy, już zapada decyzja, będą ograniczać swój potencjał do 1/3, czy 1/3 zmniejszą swoją obecność w każdej postaci, w siłach powietrznych, w siłach morskich i wojsk lądowych. Także dotyczyć to będzie w różny sposób i różnych miejsc, różnych baz amerykańskich w Europie. Jest to okazja w związku z tym, żeby wykorzystując ten moment, nie zgubić to, co istotne jest dla naszego bezpieczeństwa, żeby wzmocnić tutaj swoją obronę, siły ostraszanie szczególnie, tak, naszych sił zbrojnych w oparciu o konkretny komponent czy komponenty wojsk Stanów Zjednoczonych, które powinny mieć wymiar jaki? No właśnie stacjonarny, bo to jest największa gwarancja tej obecności i przyjęcia przez Amerykanów. Na Amerykanów i na tym powinno nam zależeć, to też trzeba wynegocjować. Należy tylko ubolewać, że jeszcze nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego od prawie 6 lat aktualnej, którą byśmy definiowali nasze potrzeby wobec naszych sojuszników, ale też własny system obronny państwa i cel polityczny w tym systemie. Bo to jest ważne, panie redaktorze, szanowni państwo, żebyśmy wiedzieli, czego oczekujemy, w imię czego to ma służyć.
1: Tak.
0: To jest dla nas najistotniejsze, co jest naszą racją stanu w tym położeniu, gdzie Polska znajduje na wschodniej flance NATO, na styku z Rosją, z potencjalnym agresorem. No przecież tym celem nie jest wojna, jest pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. To jest rzecz, która powinna być nie podająca żadnej dyskusji, żadnej jakiejkolwiek alternatywie. Tu nie mamy internarny. Każda wojna, nawet zwycięska, z Rosją jest naszą przegraną, bo nasz terytorium będzie polegało destrukcji, bo na styku jesteśmy z Rosją. W związku z tym ostraszanie jest funkcją właśnie bardzo ważną, militarną, która ma zagwarantować nam, żeby Rosja nie ważyła się nas zaatakować.
1: I dlatego jest ona tak istotna dla nas. Panie generale, a czym się różni skała baza od rotacyjnej?
0: No tym, że po prostu Amerykanie tutaj się zakotwiczają, no to zapuszczają korzenie, czyli jest to, można powiedzieć tak, w takim uproszczeniu, ale bardzo taki sposób wyrażający tą ideę, co, na czym polega cały pobyt, to znaczy tutaj oni traktują ten pobyt jako część ich swojego terytorium. Ta baza, tu są mieszkania dla rodzin żołnierzy, oficerów i generałów, którzy w tej bazie służą. Tu są ich miejsca pracy, tu są szkoły, przedszkola. No to jest taka mała ojczyzna, która znajduje się na terytorium Polski, państwa gościnnego, który ma stworzyć tutaj dla nich doskonałe warunki, żeby się czuli tak lepiej jak u siebie, że to mogli się rozwijać, tak? Nie tylko pilnować czołgów, czy samolotów, czy śmigłowców i być gotowy do działania i się szkolić, ale przez jest życie. Tutaj normalnie żyć jak u siebie w domu, jak u siebie w kraju, tak? Tak jak to stworzono na terytorium Niemiec.
1: Tak.
0: Te bazy, które tam są i każda baza, zresztą, która jest poza terytorium Stanów Zjednoczonych, taką rolę spełnia właśnie. Taką rolę spełnia. Jest to poważny wydatek, ale z drugiej strony to wybrać trzeba dobre miejsce też, żeby ci ludzie, którzy tu przyjadą, to są przecież ludzie, no właśnie to są ludzie.
1: Gdzie to może powstać, tak?
0: Jechać, taka baza. Dobrze, były dobre drogi, żeby autostrady, gdzieś w pobliżu duże miasta, więc Wrocław, Poznań, tu nie ma znaczenia, gdzie wojska amerykańskie, bo niektórzy nasi panowie to mówią, że no to oni dobrze byli gdzieś tam w lasach, na przykład w Armii Mazur, albo gdzieś tam na Podlasiu, tak,
1: bliżej wschodniej granicy, tak?
0: To nie jest tak, że to patrzą na ten wymiar ostraszania obecnością wojsk amerykańskich na styku z potencjalnego agresorem czy granicą. No to naprawdę jest drugorzędna rzecz. Najważniejsze, że oni tutaj byli na stałe i co jest ważne właśnie, mnie się to bo zawsze jest moim marzeniem i każdego Polaka, jeżeli sojusz wiarygodny, sojusz mierzy się czym przede wszystkim? No gotowością, tak jak mówimy, że to jest mała ojczyzna ich tutaj w Polsce, że gotowością umierania za nasz kraj, tak jak nasi żołnierze razem z nami, ramię w ramię bronić i umierać. I to jest, ma być demonstrowane, to nie to, żeby demonstrować śmierć, tylko tą gotowość, tą determinację, te zdolności, mają być temu podporządkowane. Jestem przekonany, że Rosja nie zaatakuje. A my mamy z kolei zrobić wszystko, bo to obecność, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest zobowiązanie. My mamy zrobić wszystko, żeby swoje siły zbrojne, że potencjał obronny państwa, nasze społeczeństwo było przygotowane, wyraża swoją gotowość i zdolność i wolę do tego, by do najwyższego poświęcać, i to było przyrządowane, poparte zdolnościami, tak żeby naszych sojuszników, którzy tu będą na stałe, nie narażać na szwank, nie prowokować do wojny, a słabość, brak tych zdolności jest zawsze prowokuje. Wróg to może wykorzystać. W związku z tym naszym obowiązkiem jest zapiąć to wszystko, co jest w naszych rękach, na ostatni guzik, tak żeby Amerykanie byli przekonani, że skoro tu przyszli, to mają wiarygodnego sojusznika, który nie narazi na ich nasz szwank, że razem z nami będą gotowi i zdolni do tego, żeby skutecznie odstraszać i uzupełniać te zdolności nasze, których siłą rzeczy wskutek braku chociażby na przykład rakiet dalekiego zasięgu, czy wojsk rakietowych, bo my, panie redaktorze, właśnie nie posiadamy wojsk rakietowych z prawdziwego zdarzenia. Mamy oczywiście rakiety JAS, które są wyposażone w samoloty F-16. Teraz samoloty F-35 dalekiego zasięgu, sięgające tam gdzieś 1000 kilometrów, ale to jest to wyposażenie w siłach powietrznych, rakiety sił powietrznych. Natomiast platform lądowych i morskich rakietowych my nie posiadamy. Nie posiadamy. Chcieliśmy kupić, co prawda, Amerykanów Tomahawki. Amerykanie póki co nie wyrażają zgody, a więc w tych zasięgach tam gdzieś do 2,5 tysiąca kilometrów, to jest ta głębokość, to jest nas bardzo interesuje w ramach odstraszania, przenoszenia obrony na terytorium agresora. To sobie mamy dzisiaj na terytorium Rosji, czyni Ukraina, ale przecież to można uzupełnić, panie redaktorze, znakomicie. Tak to czynią Ukraińcy. Z dronami. Dronami właśnie tymi szturmowymi, dalekiego zasięgu, przy ich zmasowanym uderzeniu, obrona przeciwlotnicza, czy przeciwrakietowa, czy dronowa kraju. I jeżeli to jest zmasowane uderzenie, ona jest tak do tego stopnia przeciążona, że nie wytrzymuje. W związku z tym Amerykanie muszą do nas wesprzeć w zakresie obrony powietrznej i tym oddziaływaniu w ramach działań odwetowych, czy tego uderzenia odwetowego, którym mamy demonstrować gotowość i zdolność przeniesienia obrony z przestrzeni powietrznej na terytorium agresora w ramach ustraszania, no to siłą rzeczy to ustraszenie spełni swoją rolę.
1: No i to jest ten komponent, panie generale, prawda, który jest tak bardzo potrzebny z naszej perspektywy.
0: Dokładnie, więc sztab generalny to powinien dokładnie zdecydować, czego nie będziemy mieli i sami nie jesteśmy w stanie byli wyprodukować. I oczywiście to musi być poparte jeszcze czym? No, zdolność sił zbrojnych czy gotowość nie mierzy się tym, co one mają na początku wojny, tylko co mają na ścieżce czasu jej trwania. I na koniec, państwa na koniec wojny, jeżeli ona będzie, to musi być zdefiniowane w czasie i przestrzeni, że te siły zbrojne państwa musi być silniejsze jak na początku. I wtedy możemy mówić o zwycięstwie. A zwycięstwie, ale do tego nigdy nie powinno by dojść. Tak. Filozofia obrony, czy filozofia strategii obrony Rzeczpospolitej, doktryny obronnej powinna zakładać i w praktyce być realizowana, że przygotowania obronne są ważniejsze jak samoobrona. To jest jakieś trochę odwrócenie tego, co mówi łacińska dewiza, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, tak? W naszym pojęciu, w naszym sytuacji, kiedy mamy pokój, to powinno brzmieć następująco. Masz pokój, zrób wszystko, żeby nie było wojny. Tak, bo pokój. Więc to trzeba też w tej narracji trochę więcej mówić właśnie o tym, czemu to wszystko ma służyć. Te ogromne pieniądze, które wydajemy, przynależność do NATO, do Unii Europejskiej, sojusznicy, zawarty traktat z Niemcami, jest to wszystko ważne. Trzeba europejskich sojuszników też tutaj, naszą przestrzeń tutaj, i przewidywać ich miejsce w ramach odstraszania, ale to musi być jasno zdefiniowane wszystko. To nie wystarczy podpisać jakiś układ czy akt przyjaźni i wzajemnej pomocy w wypadku sytuacji kryzysowej wojny. To muszą być już konkrety. To musi być do tego dołączony plan użycia konkretnej siły, mimo istniejących planów NATO. bo one mogą nie zadziałać. One w pierwszej fazie mogą zadziałać, a później możemy nie uzyskać konsensusu, tak? Bo co jest ważne dzisiaj w Europie też i w naszym położeniu? Ważne jest świadomość, wiedza i gotowość społeczeństw europejskich, w tym naszego wyjścia z strefy komfortu i pójścia na wojnę. Czy politycy będą podejmować decyzje, które jest niezgodne z tym, co społeczeństwo jak ocenia, jaką wyraża gotowość, jeżeli taka sytuacja będzie. A w Europie coraz częściej słyszymy o różnych zjawiskach, które mogą niepokoić, tak, niepokoić, dochodzą do głosu te ugrupowania polityczne o charakterze nacjonalistycznym i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba brać pod uwagę, bo politycy ostatecznie podejmują decyzje, nie generałowie. Generałowie mają mieć siły, środki przygotowane do tego, żeby tą politykę realizować, ale a politycy podejmują decyzje polityczne. Oni dopiero stawiając kropkę na D, podejmując to właśnie tą odwagę, mają się użyciu siły, to jest ważne, czy wolę użyciu siły, bo może być, nie być woli politycznej. Co z tego, że będzie siła? Więc te gwarancje muszą być naprawdę twarde, ważne. Sojusze są jeszcze nieważne. Trzeba budować te sojusze z państwami europejskimi i główny wysiłek nasz powinien być skoncentrowany na sojuszu z Stanami Zjednoczonymi, żeby nie wiem co, żebyśmy tutaj mówili, nie wiem jakie głosy by tu padały, to nie ma tej gwarancji lepszej, jaką dają Amerykanie. Jeszcze co jest ważne, żeby tutaj się oni właśnie zakotwiczali, nie tylko będąc, gwarantują stały pobyt swój, ale realizując inwestycje, które będą prorozwojowe, będą nadawały kopa naszej gospodarce, gdzie będzie transferowane będą najnowsze technologie, oparcie o sztuczną inteligencję, kiedy będziemy budować zdolności armii, uwzględniając, że dotyka nas kryzys demograficzny, gdzie my robotyzacja, automatyzacja, dronizacja, gdzie będziemy myśleć, jak zminimalizować straty osobowe na wypadek wojny, co robią Ukraińcy dzisiaj, bo oni to zdefiniowali już. Coraz rzadziej się mówić tam, że mają kłopoty z żołnierzem, bo zminimalizowali straty tam, gdzie one są największe, na polu walki, w strefie śmierci poprzedniego skraju, głąb do 25 kilometrów. Żołnierze tam ograniczają jego obecność w walce, a to czynią za pomocą tych samych żołnierzy, ale którzy są rozpieszczeni za tą strefą, którzy mają pewną świadomość sytuacyjną, wyposażeni właśnie w tablety, to jest zobrazowanie sytuacji na ich kierunku działania i wykorzystują do tego spoza tej strefy drony. Drony każdy. I to jest ten kierunek myślenia i działania, który przyświecać powinien nam i temu też powinien służyć przemysł obronny, który nie może produkować ciągle to samo w oparciu o stare technologie, mimo że to jest nowy sprzęt, ale to są technologie przez 40 lat. My musimy przeskakiwać to wszystko, iść do przodu. Pieniądze nie mogą być zmarnowane i każdy z nas musi mieć świadomość, że nie służymy sobie, generałowie nie służą sobie, politycy nie służą sobie, nie kłócą się, służymy wspólnej sprawie, jakim jest społeczeństwo i jemu powinniśmy służyć. Jesteśmy sługami, służącymi naszego społeczeństwa, które daje ogromne pieniądze, ciężko pracując i dobrze pracując. Mamy świetnych przedsiębiorców, mamy świetnych młodych ludzi, uszanujmy to, obracajmy każdy grosz, zanim ją wydamy, żeby on służył naszemu bezpieczeństwu, ale także rozwojowi gospodarczemu.
1: Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze i życzę naprawdę tego, co jest ważne. W tym wszystkim musimy wykazać pozytywną energię i daleko idący optymizm. Trochę mniej o pesymizmu i mniej o wojnie, a więcej o pokoju. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, a w Radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF24.

0: Wieczorny program w radiu RMF 24. Czy ustawa kominowa powinna dotyczyć także lekarzy? Między innymi o to pytaliśmy dziś w radiu RMF 24 w trakcie debaty dotyczącej ochrony zdrowia. Jak sugerował dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, lepszym rozwiązaniem mógłby być inny system stosowany już za granicą.
1: Powinny być pewne taryfy opłatowe, tak jak są na przykład w Niemczech, w Skandynawii i wielu innych państwach, gdzie są po prostu pewnego rodzaju widełki. I te widełki nie wynikają tylko z umowy o pracę, ale także wynikają z umowy B2B i innych umów cywilnoprawnych, które w obrocie gospodarczym funkcjonują. Można. I wydaje się, że tutaj i wycena, i to, co mówili koledzy o organach założycielskich, o tym nepotyzmie, który funkcjonuje, o prawdziwej reformie, są na to pomysły. Medyczna racja stanu, jest taki think tank, mówi od lat, nie dzisiaj gasząc ten pożar, ale od lat o tym, jak należy to zrobić. Jesteśmy do dyspozycji polityków, tylko chcielibyśmy, żeby oni, mówię o politykach, najważniejszych politykach w państwie i nie politykach tylko zdrowotnych, bo oni nie zawsze mogą i mają poparcie swoje polityczne, żeby zapalili zielone światło, a między innymi samorząd lekarski, ale także w debacie i w rozmowie i w dyskusji i w sensownej pracy z organizacjami pacjenckimi, socjologami, ekonomistami, prawnikami, jest w stanie, jeszcze raz powtórzę, jest w stanie, bo my wszyscy tutaj zgadzamy się, jak to powinno wyglądać.
0: Tak mówił na naszej antenie dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Całej debaty wysłuchacie na naszej stronie rmf24.pl. Polecam.

W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. W związku z nadejściem fali upałów do Włoch, nazywanej gorącą kopułą i temperaturą, która ma wzrosnąć do prawie 40 stopni, polska ambasada w Rzymie opublikowała ostrzeżenia, informacje i praktyczne rady dla rodaków. Upały mają dotknąć głównie północną oraz środkową część kraju oraz Sardynię. Ambasada przekazała wskazówki, jak przygotować się na taką falę gorąca. I teraz zacytuję fragment tego wpisu. Nie zapomnijcie o butelce wody. W jej bieżącym uzupełnianiu przydatne będą fontanny i kraniki z darmową wodą pitną, dostępne w wielu miastach. O nakryciu głowy, kremie z wysokim filtrem UV. Turyści, zachowajcie ostrożność. Ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny. W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości, unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, wezwała polska ambasada. Poradziła również turystom, aby śledzili mapy alertów pogodowych na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Placówka dyplomatyczna poinformowała także, że będzie regularnie, co tydzień, przekazywać kolejne komunikaty dla turystów. Radio RMF 24, już za chwilę fakty RMF FM o 21.00.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 21. Posłuchajmy razem.
1: Jestem, witam, zapraszam. A zaczynamy od groźnego incydentu w Krakowie. Dzik zaatakował tam wózek z rocznym dzieckiem. Będzie też o nowych, surowych karach dla piratów drogowych. Szczegóły zna reporter RMF FM. Jak lepiej słuchać także siebie? W faktach o wyjątkowym festiwalu w Szczecinie na temat słuchu. Koniecznie posłuchajcie. Mieszkańcy krakowskiej dzielnicy Kliny żądają od władz miasta stanowczych działań w związku z gromadami dzików, które terroryzują okolice. Jak dowiedział się nasz reporter, dziś po południu Locha zaatakowała tam wózek z rocznym dzieckiem. Konieczne było przewiezienie malucha do szpitala. Na szczęście nic mu się nie stało. Mieszkańcy Klin mówią o ogromnym problemie z dzikami.
2: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami i sobie spacerują po traktach takich, których normalnie ludzie chodzą z pieskami czy z dziećmi.
3: Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików.
4: Jest jakaś obawa z tego powodu?
3: No na pewno, oczywiście, że tak, bo te dziki jednak przelatują między dziećmi, więc z tym jest dość duży problem. No myślę, że ktoś z miasta musi się tym wreszcie porządnie zająć. Mieliśmy tutaj spotkania kilka razy, próbowaliśmy zaprosić gości z miasta, z urzędu.
1: Usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny. Na jutro rano w związku z aktywnością dzików na terenie Kliny zwołano posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Krakowa. Rada Miasta Częstochowy udzieliła wotum zaufania prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi. To polityk lewicy, który ma zakaz wchodzenia do urzędu i pełnienia funkcji w ramach decyzji prokuratorskich w związku z postawionymi mu zarzutami korupcyjnymi. Krzysztof Matyjaszczyk rządzi Częstochową od 2010 roku. Zapewnia, że jest niewinny, a zarzuty mogą wynikać z pomówień. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że w resorcie trwają prace nad nowymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu kierowców jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów i po alkoholu. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dlaczego zdecydowano się na zaostrzenie prawa?
5: Z doniesień policji wynika, że działania oparte na wytycznych kierowanych do prokuratorów są niewystarczające. Przykładem jest pościg i zatrzymanie pijanego 29-latka, który miał też 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i chociaż grozi mu 7,5 roku więzienia, został zwolniony bez żadnych środków zapobiegawczych.
6: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie.
5: Mówi Waldemar Żurek. Ponieważ nawykowo łagodnego traktowania recydywistów nawet z kilkoma zakazami i po alkoholu wciąż jest dużo, minister tłumaczy.
6: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
5: Resort Sprawiedliwości pracuje już nad zaostrzeniem przepisów.
7: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Jak dźwięk wpływa na nasze samopoczucie i dlaczego czasem warto po prostu się zatrzymać i wsłuchać w siebie? Tego wszystkiego dowiemy się podczas festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. Początek jutro o 10:00 w Szczecińskiej Filharmonii. W planach także gra miejska, tańce, a nawet koncert w ciemności. Na początek jednak debata na temat słuchu.
8: Dużo się mówi o zanieczyszczeniu przestrzeni miejskich, na przykład smogiem, ale nie mówi się o tym hałasie, który nas otacza i który na co dzień wydaje się nam czymś naturalnym, oczywistym. My lubimy o sobie mówić jako o takim miejscu, w którym są dobre dźwięki, można we właściwych, dobrych warunkach posłuchać muzyki, a jednocześnie ulica Małopolska, czyli ta ulica, przy której znajduje się Filharmonia, to ulica, która jest jednym z głośniejszych punktów w naszym mieście.
1: Mówiła Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii w Szczecinie. Festiwal potrwa do niedzieli.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my teraz słyszymy się w mistrzowskich faktach sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Mundialowego grania ciąg dalszy po niespodziewanym remisie Czechów z RPA. 1-1 w Atlancie. Teraz spotkanie Szwajcarów z Bośnią i Hercegowiną w Inglewood koło Los Angeles. Po kilku minutach jest wciąż 0-0. To grupa B. W niej drugie spotkanie Kanadyjczyków z Katarem rozpocznie się o północy, a o 3:00 nad ranem znów grupa A, w której ciekawie zapowiadający się pojedynek gospodarzy Meksyku z Koreą Południową, którą chwali analityk i trener piłkarski Marek Marciniak.
10: To nacja, która bazuje na dużej pracowitości i ci zawodnicy grają bardzo intensywnie, ale też bardzo kolektywnie. To wynika z kultury azjatyckiej. Uważam, że Korea może sprawić problem Meksykowi.
9: A ewentualne zwycięstwa tego meczu zapewni sobie wyjście z grupy. Zostawiamy mundial na rzecz piłkarskich transferów. Nowym piłkarzem Realu Madryt został reprezentant Francji Ibrahima Konaté, któremu wygasł kontrakt z Liverpoolem. Wcześniej królewskich wzmocnili Mark Kukureja i Bernardo Silva. A w Ekstraklasie drugi transfer mistrzów Polski. Nowym zawodnikiem Lecha został 24-letni irański skrzydłowy z belgijskiego Westerlo, Alejara Sayat Manesha. Nie było łatwo. Piąte zwycięstwo naszych siatkarek w Lidze Narodów. W szóstym meczu. Polki pokonały Ukrainki 3-1, chociaż mają do siebie pretensje o przestój po dwóch wygranych setach, bo przez chwilę pachniało już tiebreakiem.
4: Za styl punktów nie dają, także możemy o tym szybko zapomnieć, bo no brakuje nam takiej stabilności po dwóch super setach. Gdzieś tam trochę zgubiłyśmy koncentrację, swoją grę.
9: Przyznała Monika Lampkowska, wcześniej Fedusio. W sobotę biało-czerwone zagrają z Holenderkami, a w tabeli Ligi Narodów zajmują piąte miejsce.
0: Radio RMF24. Za nami fakty, a u nas najnowsze informacje w sprawie wstępnego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Będzie też rozkwitająca różana Łódź. Zerkamy również na mundial. Teraz Szwajcaria gra z Bośnią i Hercegowiną. 5:00 jest 0-0.

schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej polskie służby traktują bardzo poważnie, powiedział premier Donald Tusk. Premier podkreślił, że, tu cytat, istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy.
1: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy, to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
0: Rano, przypomnę, Donald Tusk poinformował na X-ie o zatrzymaniu podejrzanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazywał później, że zatrzymany to 36-latek posługujący się paszportem gruzińskim.
2: Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością i która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
0: Przypomnę, zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej, 44-letni Robert K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skripiecki. Był znany z krytykowania m.in. reżimu Władimira Putina.
3: Radio RMF 24.
0: Zerkam jeszcze na Mundial. Trwa spotkanie Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. 13. minuta tego spotkania i na tablicy wyników ciągle 0-0.

0: Wieczorny program radia RMF 24. Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei przekazał, że zatwierdził podpisane przez Stany Zjednoczone i Iran wstępne porozumienie między obydwoma krajami. W pisemnym przesłaniu do narodu zakomunikował, że otrzymał od irańskiego prezydenta Masuda Pezeszkiana i innych wysokich rangą urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy, tu cytat, frontu oporu będą w tym porozumieniu chronione. Według Chameneiego, Pezeszkian, który pełni także funkcję przewodniczącego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przyjął odpowiedzialność za realizację w ramach porozumienia ochrony interesów Teheranu i zobowiązał się do nieustępliwości, jeśli Waszyngton wysunie, jak to określił, wygórowane żądania. Irański przywódca podkreślił, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały, iż zaakceptowane zostanie stanowisko wroga. W nocy Donald Trump poinformował, że podpisał podczas kolacji w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył natomiast, że Pezeszkian cyfrowo podpisał memorandum. Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady i tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 ponownie mundialowe emocje. Szwajcaria gra z Bośnią i Hercegowiną. To spotkanie grupy B. Wcześniej, przypomnę, Czechy zremisowały z RPA. Ponownie łączymy się dziś z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej Faktów RMF FM. Czarku, zacznijmy.
1: Witamy.
0: Zacznijmy może od tego, co już za nami. Remis Czechów. Chyba lekka niespodzianka.
1: Tak. Absolutnie się zgadzam. To jeżeli chodzi o Szwajcarów, też zgadzam się tym bardziej, że nie ma o czym mówić na razie. 0-0 w spotkaniu Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Zresztą o nim jeszcze za chwilę. A jeżeli chodzi o Czechów, niespodzianka, tak. Ja myślałem, że Czesi po prostu, no skoro przegrali pierwsze spotkanie z Koreą Południową, pierwszy przegrany mecz na Mundialu zawsze, nawet przy tych łatwiejszych warunkach awansu, o których mówiliśmy, no jednak ustawia cię w pozycji takiej, że drugie spotkanie, no musisz już zapunktować. Co prawda, Czesi zapunktowali, ale na pewno nie na to liczyli, szczególnie, że prowadzili. I po pierwszej połowie niewiele zapowiadało, żeby RPA mogło w ogóle wyrównać. Czesi mieli przewagę przede wszystkim w pierwszym kwadransie, może 20 minutach. To było takie najlepsze 20 minut Czechów na pewno na tym turnieju. No ale trzeba powiedzieć, że jednak RPA wzięło się w garść w drugiej połowie. Trochę przy tym było szczęścia, no bo jednak mieli rzut karny. No i ten rzut karny, nie myślałem, prawdę mówiąc, że zdecyduje w całości o wyniku. Myślałem, że wówczas Czesi rzucą się jeszcze do kolejnych ataków, ale szczerze powiedziawszy, kompletnie zabrakło mocy, zabrakło pomysłu Czechom na to, żeby jednak wyjść w tym spotkaniu na swoje. No i z jednej strony niespodzianka, tak jak mówisz, a z drugiej strony powiedziałbym też, że zasłużony wynik. Po prostu Czesi nie zasłużyli na to, żeby wygrać. No i cóż, duże prawdopodobieństwo jest coraz większe, że Czesi nie zasłużą na to, żeby w ogóle wyjść z grupy, no bo w ostatnim spotkaniu fazy grupowej zmierzą się z Meksykiem. Zobaczymy oczywiście, co się jeszcze wydarzy w meczu Meksyk-Korea, no ale szczerze powiedziawszy, to przy tak grających Czechach zdecydowanym faworytem tego starcia będą Meksykanie.
0: Czarku, to teraz przejdźmy do tego, co dzieje się na Mundialu. Szwajcaria, Bośnia, Hercegowina. Jaki wynik i czy coś się zmieniło? Co się dzieje na murawie?
1: Wynik niestety bez zmian. Mówię niestety, bo jest to spotkanie niezbyt porywające. No, ja chciałbym tutaj zacząć wyliczankę wspaniałych sytuacji, które mieli jedni i drudzy. Obserwuję kątem oka oczywiście to spotkanie i widziałem, że troszkę mocniej zaczęła Bośnia, natomiast powiedzmy, że od 20 minut około Szwajcarzy mają optyczną przewagę. To jest jedno z takich moich ulubionych futbolowych stwierdzeń. Tylko, że ta optyczna przewaga
0: nie przekłada się na bramki.
1: Nie przekłada się kompletnie na nic. Nie przekłada się nawet na sytuację. Trudno bez sytuacji cokolwiek strzelić. No i cóż, jeżeli chodzi o ten współczynnik XG, relatywnie nowy wśród statystyk, przy takim etapie gry, czyli 39 minuta, już końcówka pierwszej połowy, ja przyznam szczerze, że czegoś takiego dawno nie widziałem. Nie wiem, czy w ogóle mamy 600 oczekiwanego gola po stronie Szwajcarii i tyle samo po stronie Bośni i Hercegowiny. No nie zbliża się nawet do jednego. No wiadomo, że to jest futbol i może pójść nagle jedna sytuacja, jedna kontra, jeden błąd i coś się w końcu wydarzy, ale to jest znamienne, że tych sytuacji po prostu nie ma. Strzały 4-2, strzały na bramkę 1-1, oba niegroźne. No i w posiadaniu piłki, tak jak mówiłem, Szwajcaria zdecydowanie przeważa. 72% aż tego posiadania, z którego kompletnie nic nie wynika. Tuzy Szwajcarii, takie jak Granit Xhaka, jak Embolo, Ndoye, no na razie kompletnie bezbarwni. Embolo w ogóle nie dochodzi do sytuacji, no bo też i koledzy z drużyny mu nie podają, więc trzeba przyznać, Bośnia mądrze się broni. No i bardziej to mi pachnie jakimś albo remisem, albo niespodziewanym zwycięstwem Bośni, jeżeli w końcu wyprowadzi jakiś dobry kontratak. No ale zobaczymy. Na razie czekamy w ogóle na gole, na to, żeby coś się wydarzyło w 40 minucie. Tutaj wciąż bez goli.
0: No to jeszcze to, co przed nami, Czarku, czyli mundialowa noc. Co nas czeka i kto będzie faworytem tych spotkań?
1: Tak jest. Mundialowa noc zaczyna się o północy w gruncie rzeczy. Kanada w Vancouver zmierzy się z Katarem. No i ja ja myślę, że tutaj już gole zobaczymy i że tutaj przede wszystkim Kanadyjczycy jako gospodarze, jako drużyna jednak silniejsza, no nie jeden z faworytów na pewno w tym mundialu, to jest, mówi się, że chyba jeden z najsłabszych personalnie gospodarzy, no bo USA wygrało pierwszy mecz pewnie, Meksyk to samo, mają po kilku chociaż znanych zawodników, w Kanadzie nie ma bardzo wielu tych znanych piłkarzy, ale no jak na Katar powinni sobie poradzić, z drugiej strony nie ma mowy o lekceważeniu, prawda, no bo Katar zremisował ze Szwajcarią niespodziewanie 1-1 w pierwszej serii gier. O trzeciej nad ranem to spotkanie, o którym już wspomniałem, czyli Meksyk, Korea Południowa i NATO, ostrzyłbym sobie ząbki, gdybym na przykład był sową i był w stanie funkcjonować w nocy. Natomiast no wiadomo, że trudno będzie o trzeciej nad ranem takie spotkanie obejrzeć, a szkoda z naszej perspektywy europejskiej, że będzie ono tak późno, czy może tak wcześnie, no bo jak ktoś na przykład, nie wiem, schodzi z nocnej zmiany, no to może sobie jeszcze obejrzeć, no ale raczej umówmy się, że wiele osób nie zobaczy być może naprawdę fajnego futbolu i Meksyk i Korea w pierwszych meczach pokazały, na co je stać. Myślę, że faworyci do wyjścia z grupy. Tym bardziej jestem ciekaw, jak będzie to wszystko wyglądało w bezpośrednim pojedynku na Meksyk. Było, nie było, grał u siebie i będzie miał chociaż tę minimalną przewagę.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja przypominam jeszcze, że fakty sportowe po 22:00.

0: Czwartkowy program Radio RMF 24. Poruszana Łódź rozkwita i miasto wygląda jak taki żywy filtr z Instagrama. Róże królują na ulicy Nawrot, placu Wośp, w pasażu Róży i oczywiście w Ogrodzie Botanicznym. Ulica Ogrodowa naprzeciwko Pałacu Rodziny Poznańskich skąpana jest w kwiatach, w kolorach od żółtych po różowe, a pachną tak, że aż chce się je wąchać bez końca. To potwierdza reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Tutaj w zasadzie cała ulica Ogrodowa obsadzona różami. One się tam w tym sercu jeszcze też odbijają i na tle tych murów fabrycznych, jak to się pani komponuje, jak ta Łódź wygląda, że tak powiem, w tym anturażu kwiatowym.
2: Pięknie wygląda, ale powiem szczerze, że dopiero teraz dotarliśmy do tego miejsca, tak? Przedtem przeszliśmy całą ulicę Piotrkowską, jesteśmy pierwszy raz, także tu troszkę jakbyśmy się znaleźli w innym miejscu, tak? Zupełnie inna sceneria.
1: Jest takie skojarzenie z ogrodami fabrykanckimi?
2: Tak, tak. Jagu Poznańskiego Izraela, tak.
1: Gdyby mogła się pani obrócić, spojrzeć na ten kląb, zwraca pani uwagę, jak chodzi ulicą Ogrodową?
3: Tak, ja tu mieszkam od bardzo długiego czasu, od skończenia studiów i mieszkam tu w tej dzielnicy, więc obserwowałam każdą przemianę, która tu miała miejsce. I te róże są jakby taką nadzieją na to, że Łódź będzie coraz piękniejsza. I widzę, że to ma sens. Nie ma sensu park, który jest przepiękny i był przez pierwszy rok strzyżony, a dzisiaj jest nieostrzyżony i wygląda jak burz.
1: Pani sądzi, że lepiej inwestować właśnie w takie klomby, takie oazy zieleni, kolorów w środku miasta, a nie tylko w parkach, tak?
3: Rozumiem. To jest oczywiste, ponieważ my częściej chodzimy, w proza życia jest, nas dogania i te klomby tylko. Ja ponieważ jestem, już stałam się patriotką lokalną, czyli tych rejonów i Łodzi. I lepsze byłoby, żebyśmy nie dbali tylko o centra, tylko również i kuluary. Pięknie to wygląda, tylko żebyśmy jeszcze myśleli o czymś innym, o czymś, co jest z boku.
1: Te chyba są szczególne, bo one mają kolory takie, pięknie się tak przebarwiają, prawda? To nie jest jeden kolor.
4: Ale wie pani, myślę, że to na tym polega, żeby one nie były takie monotonne, żeby to się rzucało w oczy i żeby to widzieć. To jest cały urok tego.
1: Czy teraz możemy powiedzieć, że tutaj plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to może być taka turystyczna wizytówka Łodzi? Wyremontowany Pałac Rodziny Poznańskich, przed tym te przepiękne kompozycje różane?
4: To jest atrakcja. Ja widzę, ile tu jest wycieczek różnych, z różnych części.
1: Właśnie jedna idzie.
4: Tak, w różnym wieku są i młodzież, i dzieci, i seniorzy. Także jest ta atrakcja i przyjeżdżają tu ludzie, widzą sami indywidualnie i fotografują, także myślę, że jest i bardzo dobrze.
1: Pani z wizytą w Łodzi, prawda?
5: Tak.
1: I jak pani widzi Pałac Poznańskich, taki wyremontowany w otoczeniu tych kwiatów, te róże tam, bo Łódź się staje takim właśnie miastem róż powoli, to jakie to wrażenie robi na osobie z zewnątrz, która do Łodzi przyjechała?
5: Jest pięknie tutaj, pięknie. Nie wiedziałyśmy nigdy, że tak pięknie, ale tu jest bardzo pięknie. I róże, i ta cegła tak odbija.
1: Czy Łódź ma szansę stać się takim różanym miastem, biorąc pod uwagę takie właśnie miejsca, gdzie tych róż jest coraz więcej i to są całe takie kolekcje?
6: To byłoby na pewno super, bo ja po prostu osobiście kocham róże, więc faktycznie jak tylko je widzę, to od razu się robi też milej na sercu, a jeszcze lepiej jak byłyby różowe.
7: Myślę, że Łódź może się kojarzyć z różami właśnie pod tym względem, że w żadnym innym mieście nie ma czegoś takiego, że jest nawet ten pasaż róż, czy tak dużo zieleni, kwiatów, zwłaszcza skupiając się na jednym rodzaju tych kwiatów.
0: Na romantyczny spacer polecamy Park Sienkiewicza, Białe Ławki i Fontanna Łabędź ustawione są wśród róż. A przed faktami RMF FM jeszcze rzut oka na to, co dzieje się na mundialu. Koniec pierwszej połowy w meczu Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Do przerwy bez bramek. Fakty już za 10 minut. O 22:00.

0: zgadza się. 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Na początek nowe fakty w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Stała amerykańska obecność wojskowa w Polsce, Pentagon otwarty na taką możliwość. W mistrzowskich faktach sportowych pojedynek Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Mamy dowody na to, że zatrzymany 36-latek to bezpośredni sprawca zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Usłyszał od służb dziennikarz RMF FM. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem. Zatrzymano go w hostelu w podwarszawskim Piastowie. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Podczas akcji uzbrojeni funkcjonariusze weszli do wszystkich pokoi w hostelu. Podejrzany był zaskoczony, próbował uciekać, został obezwładniony. Udało się go namierzyć dzięki szczegółowym analizom prowadzonym przez specjalny policyjny zespół śledczy oraz ABW, mówił minister koordynator specsłużb Tomasz Siemoniak.
3: Dzięki tym działaniom, dzięki analizie monitoringu, dzięki analizie środków łączności, dzięki też zeznaniom świadków, możliwe było wytypowanie podejrzanego.
2: On, jak dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński, może mieć bogatą kartotekę kryminalną. Od lat z przerwami przebywał w naszym kraju.
4: Co do jego przeszłości, związki ze zorganizowaną przestępczością, ale to będzie dokładnie weryfikowane i jest typowany jako potencjalny sprawca innych przestępstw we wcześniejszych latach.
2: Główna wersja wywodów jego działania to obecnie zlecenie obcych służb. To będzie jednak potwierdzane podczas przesłuchania oraz analizy jego komunikatorów.
1: Pentagon otwarty na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, mówił wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w Brukseli z amerykańskim sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem. Według ministra stała baza wojsk USA byłaby jednym z najważniejszych elementów odstraszania, a także wzmacniania bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy wiemy już, gdzie taka baza mogłaby powstać?
5: Na razie szczegółów jest niewiele. Kosiniak-Kamysz wskazał Poznań, Wrocław i Bolesławiec jako miejsca, gdzie już stacjonują żołnierze Stanów Zjednoczonych, ale podkreślił, że ostateczny wybór lokalizacji będzie należał do strony amerykańskiej. Nie jest też przesądzone, jak liczna byłaby załoga bazy. Szef MON przypomniał jednak deklarację Donalda Trumpa, który mówił o możliwości rozmieszczenia w Polsce 5000 żołnierzy. Warszawa deklaruje też gotowość do poniesienia znacznych kosztów.
6: Oczywiście duży ciężar tego zadania będzie spoczywał na Polsce, bo to też leży najbardziej w polskim interesie.
5: Teraz Polska i Stany Zjednoczone będą negocjować szczegóły umowy. Sam proces tworzenia stałej bazy potrwa kilka lat.
7: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
1: Coraz mniej boimy się skutków wojny na Bliskim Wschodzie. Nastroje konsumentów poprawiają się. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Do fali optymizmu wobec przyszłości naszych portfeli jest jednak jeszcze daleko. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co najbardziej martwi Polaków?
8: Wzrost bezrobocia. Tu poziom tak zwanej ufności konsumenckiej jest najniższy. Nic dziwnego, bo w poprzednich miesiącach stopa bezrobocia rosła, choć ostatnio odczyty były już nieco lepsze. Odsetek niepokojów w tej kategorii jest wysoki. Największy spadek optymizmu dotyczy przyszłego oszczędzania pieniędzy. Coraz więcej Polaków obawia się, że będzie problem odłożyć coś z pensji. Oddala się za to strach przed wzrostem inflacji. Oczekiwania konsumentów przesunęły się. Większość spodziewa się, że tempo wzrostu cen spadnie, a nie wzrośnie.
1: A na koniec tych faktów jeszcze zaproszenie na jutrzejsze rozmowy publicystyczne. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jednym z tematów będzie planowana, wspomniana w faktach, stała obecność wojsk USA w Polsce. Godzinę wcześniej Piotr Salak zaprasza na rozmowę ze Stanisławem Karczewskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. A ja teraz zapraszam na mistrzowskie fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe przygotował i przedstawił Cezary Dziwiszek.
10: Do przerwy bez goli w spotkaniu grupy B Mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Współczynnik goli oczekiwanych jest dramatycznie niski, więc liczymy na dużą zmianę poza zmianą stron na boisku. Za chwilę rozpocznie się ta druga połowa. O północy Vancouver spotkanie Kanady z Katarem, którego po sensacyjnym remisie właśnie ze Szwajcarami obawia się trener Jesse Marsh. Mają talent, ale jeśli dodamy do tego dyscyplinę, koncentrację i pewność siebie, to zapowiada się trudny mecz. Szanujemy ich i uważam, że to naprawdę dobry zespół, mający świetnego trenera. Selekcjonerem Kataru jest były trener kadry Hiszpanii, Realu czy Porto, Julien Lopetegui. O trzeciej nad ranem drugie spotkanie grupy A. Meksyk, Korea Południowa. Teraz ekstra klasa i trzęsienie ziemi w wieczystej Kraków. Beniaminek ogłosił, że z klubu odchodzą kapitan Michał Pazdan oraz Maciej Gajos i Rafał Pietrzak. Wcześniej klub pożegnał się m.in. z Jackiem Góralskim. Jagiellonia ma z kolei nowego dyrektora sportowego. Został nim Radosław Kucharski, który zastąpi Łukasza Masłowskiego. Krzysztof Lijewski został natomiast pierwszym trenerem Industrii Kielce. Wybór wydaje się oczywisty. Popularny Lijek był wcześniej asystentem Tałanta Dujszebajewa i po jego odejściu przejął drużynę na finiszu sezonu, zdobywając z nią Mistrzostwo Polski.
11: Dużego doświadczenia jako trener, pierwszy trener nie mam, natomiast wiedzę dużo mam. Doświadczenia się nie kupi. Trzeba to doświadczenie nabyć, a nabywa się je poprzez codzienną pracę, ewentualne wyniki bądź ich brak.
10: Przyznaje Krzysztof Lijewski. Nowy sezon Superligi Piłkarzy Ręcznych rozpocznie się na początku września.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Weekend zapowiada się upalny, piątek pogodny, przelotny, niewielki deszcz jest możliwy na południu i Podkarpaciu, chociaż niewykluczone są też w godzinach popołudniowych chmury burzowe, ale to na zachodzie kraju. Termometry wskażą 24 kreski na Suwalszczyźnie, Warmii i Podlasiu, 28 w centrum. Najcieplej jutro 33 stopnie na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
9: RMF 24.

schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Misja specjalna w RMF FM. Starcie Dawida z Goliatem. Jak Finowie zatrzymali Armię Czerwoną.
1: Jest 30 listopada 1939 roku. Tego dnia wojska radzieckie dokonują inwazji na Finlandię.
2: Atakujący mają ogromną przewagę liczebną nad Finami i wszyscy spodziewają się, że ten skandynawski kraj szybko ugnie się pod naporem Sowietów.
1: Jednak po kilku tygodniach walk Finlandia nadal skutecznie się broni, a Związek Radziecki ponosi ogromne straty.
2: Choć ostatecznie wojna kończy się formalnym zwycięstwem Moskwy i aneksją części fińskiego terytorium, rząd w Helsinkach zachowuje niezależność i porzuca swoją dotychczasową politykę neutralności.
1: Ale w jaki sposób Finom udało się zatrzymać przeważające siły wroga? I jak wojna zimowa obnażyła słabość Armii Czerwonej?
2: O wojnie zimowej, która przejdzie do historii pod nazwą Talvisota, opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Finlandia była częścią Imperium Rosyjskiego od 1809 roku. Jednak wybuch I wojny światowej i rewolucja w Rosji sprawiają, że w 1917 roku kraj uzyskuje niepodległość.
2: Choć bolszewicy początkowo akceptują niezależność Finlandii, to w późniejszych latach Związek Radziecki zaczyna rozważać plany rozszerzenia swoich wpływów w tym regionie.
1: Rząd w Moskwie jest też zaniepokojony, że granica przebiega w odległości 32 km od Leningradu, ważnego miasta i ośrodka przemysłowego.
2: Ponieważ Finlandia utrzymuje dobre stosunki z Niemcami, Sowieci obawiają się też, że fińskie terytorium może zostać wykorzystane do ataku na Leningrad.
1: Dlatego w okresie dwudziestolecia międzywojennego Moskwa kilka razy próbuje przekonać rząd w Helsinkach do zmiany przebiegu granic.
2: Finlandia wielokrotnie odmawia. Marszałek Karl Gustav Mannerheim, szef Rady Obrony, apeluje dodatkowo o ponowienie prac przy budowie sieci umocnień na przesmyku karelskim.
3: Rosja sowiecka jest bardzo zainteresowana tym rejonem i musimy przygotować się na najgorsze. Linia bunkrów i umocnień może okazać się nieoceniona, gdyby doszło do wojny.
1: Prace ruszają, a pas umocnień zostaje nazwany na cześć marszałka linią Mannerheima. Tymczasem sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta.
2: W Niemczech władzę przejmuje Adolf Hitler, a Józef Stalin staje się de facto dyktatorem Związku Radzieckiego.
1: Obaj przywódcy pragną ekspansji terytorialnej. Finlandia ogłasza neutralność, ale rząd w Helsinkach zdaje sobie sprawę, że w ich położeniu może się to okazać niemożliwe.
2: Dodatkowo 23 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR podpisują pakt Ribbentrop-Mołotow.
1: Traktat zawiera tajny protokół, który ustala podział stref wpływów w Europie Środkowej. Zgodnie z zapisami paktu Finlandia miała znaleźć się w strefie sowieckiej.
2: 1 września 1939 roku Niemcy napadają na Polskę, a 17 września do ataku przyłącza się Związek Radziecki.
1: Polskie terytorium zostaje podzielone, a zachęcony sukcesem Józef Stalin chce rozszerzyć wpływy na kraje bałtyckie i Finlandię.
2: Estonia, Łotwa i Litwa, nie widząc szans na odparcie ewentualnej inwazji, godzą się na rozmieszczenie na ich terytorium sowieckich oddziałów.
1: Stalin zaprasza też do Moskwy delegację fińską, która przybywa do stolicy w październiku 1939 roku.
2: Podczas spotkania ze Stalinem i Mołotowem fińscy delegaci wysłuchują sowieckiej propozycji korekty przebiegu granic.
4: Sugerujemy przesunięcie granicy na przesmyku karelskim o 25 km na północ oraz demontaż wszystkich umocnień w tym rejonie. Poza tym wydzierżawicie nam Półwysep Hanko i część wysp w Zatoce Fińskiej, gdzie powstaną nasze bazy wojskowe. W zamian dostaniecie dwa regiony leżące w Karelii.
1: Rząd Finlandii jest podzielony, gdy słyszy o radzieckiej ofercie. Niektórzy politycy, w tym marszałek Mannerheim, są początkowo za zaakceptowaniem tych warunków.
3: Myślę, że niestety musimy być realistami. Związek Radziecki dysponuje dużo potężniejszą armią, a nasze oddziały mogą nie dać rady odeprzeć ataku.
2: Jednak władze w Helsinkach ostatecznie odrzucają radziecką propozycję, uznając, że spełnienie żądań może poważnie zagrozić niepodległości kraju.
1: Stalin, świadomy, że nie uda mu się nic osiągnąć drogą dyplomacji, nakazuje rozpoczęcie przygotowań do inwazji na Finlandię.
2: Zadanie to zostaje powierzone marszałkowi Klimentowi Woroszyłowi, który pełni urząd Ludowego Komisarza Obrony.
1: Stalin Putin jest przekonany, że dużo liczebniejsza i lepiej uzbrojona Armia Czerwona nie będzie miała żadnych problemów z pokonaniem fińskiej armii.
2: Finowie rozpoczynają w tym czasie mobilizację własnych sił i przygotowują się do odparcia ataku.
1: 26 listopada 1939 roku w miejscowości Mainila, leżącej przy granicy radziecko-fińskiej, ma miejsce incydent. Kilku sowieckich żołnierzy ginie, a minister spraw zagranicznych ZSRR oskarża Finlandię o atak.
4: Dziś w miejscowości Mainila miało miejsce tragiczne wydarzenie. W wyniku niesprowokowanego niczym ostrzału fińskiej artylerii zginęło 4 naszych żołnierzy, a 9 zostało rannych. Żądamy od Finlandii przeprosin za ten akt agresji i wycofania ich wojsk na odległość 25 km od naszych granic.
2: Finlandia jednak stanowczo zaprzecza, że jej żołnierze stali za atakiem. Co więcej, marszałek Mannerheim wydał wcześniej rozkaz o wycofaniu artylerii z tego regionu właśnie po to, by uniknąć podobnych incydentów.
1: Rząd w Helsinkach proponuje przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa, jednak Moskwa odmawia.
2: Ostrzał był w rzeczywistości radziecką prowokacją, która miała dać jedynie pretekst do wojny.
1: 30 listopada 1939 roku Związek Radziecki rozpoczyna inwazję na Finlandię. W ataku bierze udział około 450 tysięcy żołnierzy wspieranych przez czołgi i samoloty.
2: Radzieckie lotnictwo bombarduje Helsinki i inne fińskie miasta, co wywołuje oburzenie społeczności międzynarodowej.
1: Aby odeprzeć krytykę, Mołotow stwierdza:
4: nasze samoloty nie zrzucają bomb, a jedynie pomoc humanitarną dla głodujących Finów.
2: 1 grudnia Związek Radziecki powołuje marionetkowy rząd Fińskiej Republiki Demokratycznej, który ma się stać zalążkiem nowych komunistycznych władz całej Finlandii.
1: Sowieci zrzucają też na miasta ulotki propagandowe, na których widniały słowa:
5: towarzysze, nie przybywamy, aby was podbić, ale żeby wyzwolić Finlandię spod opresji kapitalistów i właścicieli ziemskich.
2: Akcja propagandowa odnosi jednak minimalny skutek, a większość Finów jest zdecydowana bronić swojego kraju.
1: Marszałek Gustaw Mannerheim zdaje sobie sprawę z przewagi liczebnej wroga i wydaje rozkazy.
3: Wszystkie wojska mają się wycofać z przesmyku Karalskiego i zająć pozycje na naszych umocnionych liniach obronnych.
2: W ciągu następnych kilku dni wojska sowieckie docierają pod linię Mannerheima, ale zostają zatrzymane przez doskonale zorganizowaną fińską obronę.
1: Dodatkowo przedłużające się walki zaczynają obnażać poważne braki Armii Czerwonej. Przede wszystkim wielu radzieckich dowódców nie posiada dostatecznej wiedzy i umiejętności do skutecznego prowadzenia walki.
2: Trzeba pamiętać, że przed wybuchem II wojny światowej Stalin przeprowadził ogromne czystki w wojsku.
1: Stanowiska, a w wielu przypadkach też i życie, straciło w tym okresie wielu najbardziej doświadczonych dowódców. Stalin obawiał się bowiem, że duża część z nich byłaby zdolna do przeprowadzenia udanego przewrotu wojskowego.
2: Ich miejsce zajęli ludzie oddani i wierni dyktatorowi, choć nie zawsze posiadający odpowiednie kompetencje.
1: Co więcej, armia radziecka jest zupełnie nieprzygotowana na długą wojnę w ciężkich zimowych warunkach. Pojawiają się problemy z logistyką i zaopatrzeniem wojsk.
2: Tymczasem Finowie doskonale wykorzystują swoje atuty. Żołnierze znają teren walk, co pozwala im swobodnie poruszać się po bezdrożach i przepuszczać niespodziewane ataki.
1: Wśród Sowietów ogromną panikę wywołują też fińscy snajperzy, którzy zabijają z ukrycia i zaburzają poczucie bezpieczeństwa.
2: Finowie atakują też kuchnie polowe i konwoje z zapasami. Sprawia to, że Sowieci zostają pozbawieni ciepłych posiłków, co mocno odbija się na ich zdolnościach do walki w ujemnych temperaturach.
1: Co więcej, wielu wziętych do niewoli czerwonoarmistów jest zaskoczonych faktem, że Finowie wcale nie głodują, ale są bardzo dobrze zaopatrzeni.
2: Niektórzy Rosjanie nawet dobrowolnie poddawali się, prosząc Finów o możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.
1: Na przełomie grudnia i stycznia na całej linii frontu toczą się ciężkie walki i armia fińska odnosi kilka sukcesów.
2: 8 stycznia 1940 roku Finowie zwyciężają w bitwie pod Soumusalmi, całkowicie okrążając i rozbijając dużo liczniejsze siły radzieckie.
1: Wobec braku znaczących postępów Stalin decyduje się przekazać dowództwo nad inwazją generałowi Siemionowi Timoszenko.
2: Finowie desperacko bronią swojego kraju, ale zaczynają słabnąć. Co więcej, na front docierają kolejne oddziały Armii Czerwonej, które zaczynają przechylać szale zwycięstwa na korzyść Związku Radzieckiego.
1: W lutym 1940 roku udaje im się w końcu przełamać obronę na linii Mannerheima i zmusić Finów do wycofania się.
2: Przywódca ZSRR jest jednak mocno zaskoczony powolnymi postępami i ogromnymi stratami, które ponoszą jego wojska.
6: Przecież mówiliście, że Finlandia praktycznie nie ma żadnej armii i że nasze wojska błyskawicznie podbiją to małe państewko. Jak to wytłumaczyć się?
1: Co więcej, Wielka Brytania i Francja zaczynają coraz wyraźniej mówić o udzieleniu wsparcia napadniętej Finlandii. Stalin obawia się też, że mimo traktatów Niemcy również mogą wesprzeć napadnięty skandynawski kraj.
2: Z tego powodu nie chce dłużej kontynuować walk. Próbuje porozumieć się z rządem w Helsinkach, aby znaleźć sposób na zawarcie pokoju.
1: Również Finowie są wycieńczeni walkami i zdają sobie sprawę, że bez wsparcia nie uda im się wygrać z przeważającą armią wroga.
2: Obie strony siadają do stołu negocjacyjnego. W nocy z 12 na 13 marca 1940 roku w Moskwie zostaje podpisany traktat pokojowy, który kończy wojnę.
1: Finlandia musi oddać Związkowi Radzieckiemu część swoich wschodnich terytoriów, w tym obszar, gdzie znajduje się linia Mannerheima. Kraj zachowuje jednak niezależność.
2: Rząd w Helsinkach porzuca też swoją wcześniejszą politykę neutralności i później staje się jednym z sojuszników III Rzeszy.
1: Wojna, w której teoretycznie dużo silniejsza Armia Czerwona nie była w stanie całkowicie i szybko pokonać niewielkiej Finlandii, jest dużym upokorzeniem dla Związku Radzieckiego.
2: Uwypukla słabość wojsk radzieckich i jest jednym z pierwszych momentów, gdy Stalin odczuwa skutki wielkiej czystki przeprowadzonej w wojsku.
1: Niektórzy uważają też, że wojna zimowa ostatecznie przekonała Hitlera, że ZSRR nie jest w rzeczywistości potęgą wojskową i Wehrmacht nie będzie miał problemów z pokonaniem Armii Czerwonej.
2: Marszałek Karl Gustav Mannerheim do dziś jest w Finlandii uznawany za bohatera narodowego, który w krytycznym momencie potrafił w skuteczny sposób obronić kraj przed śmiertelnym zagrożeniem.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24.

0: reklama.
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.
2: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
0: 24.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie, zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Trzęsienie ziemi w warszawskim szpitalu południowym. Odwołany został tam cały zarząd placówki. To reakcja na doniesienia o możliwych nadużyciach w szpitalu. W faktach zajrzymy też do Krakowa, w którym na miłośników historii czeka nie lada gratka, a także na mundial. Szwajcaria zwycięzcą pojedynku z Bośnią i Hercegowiną. Na mój wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego został odwołany, poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To właśnie w tej placówce zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku medyk miał zarobić 1 600 000 zł. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jakie są kulisy tej decyzji?
2: O odwołanie całego zarządu wnioskował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wniosek po ponad 2 godzinach obrad poparła Rada Nadzorcza Szpitala. W efekcie stanowisko straciły prezes Anna Łukasik oraz dyrektor placówki do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, wieloletnia dyrektorka do spraw administracyjno-technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim oraz w

0: szpitalu wojewódzkim w Łomży. Jej głównym zadaniem ma być teraz wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości. W wyniku audytu warszawski ratusz złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
1: Jutro w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy o powiązaniu wynagrodzeń medyków z numerem PESEL. Przepisy mają dać państwu pełniejszy obraz zarobków lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. To efekty wspomnianego przed chwilą skandalu z udziałem Dawida Kasprzyka. Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050 zapowiedziały, że poprą projekt. Podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, ale pod warunkiem, że uwzględnione zostaną złożone przez partię poprawki. Od 4400 zł w hotelarstwie i gastronomii do ponad 10 tysięcy w sektorze IT. Tak kształtowały się przeciętne zarobki na rękę w zeszłym roku, według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Szczegółowe dane zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, ile wyniosła przeciętna płaca w skali całego kraju.
2: 8903 zł brutto, czyli na rękę niespełna 6400 zł. To kwota średnia, czyli zawyżana przez najlepiej zarabiających, od choćby pion kierowniczy w dużych firmach. Tacy pracownicy również są tu wliczani. Na przeciętną krajową nie mogą liczyć pracownicy gastronomii i hotelarstwa. Tam średnia kwota brutto to 5900 zł. Najmniej spośród wszystkich branż. Sekcja informacja i komunikacja może liczyć na średnią płacę prawie 15 tysięcy brutto. Widać tu przepaść. GUS zebrał też dane o zatrudnieniu. W Polsce mamy 11 milionów etatów. Największy spadek jest w górnictwie, w dół o 3%. Według wyliczeń co piąty Polak pracuje w przetwórstwie przemysłowym.
1: W tym roku na krakowskiej linii muzealnej pojawią się aż 4 unikatowe tramwaje. W ramach międzymiastowej wymiany na tory wyjadą składy ze Śląska, Warszawy, Poznania i Wrocławia. Maksimum 325 ze stolicy Dolnego Śląska to jeden z najstarszych i najbardziej widowiskowych tramwajów w Polsce.
3: Tak właśnie jak na początku XX wieku wrocławianie jeździli, no tak teraz ten tramwaj wygląda, czyli ma otwarte pomosty, motorniczy jedzie na zewnątrz, eleganckie wnętrze z firankami, z dużą ilością drewna, tam mamy chociażby machoń, mamy orzechowiec amerykański. Ten tramwaj powstał jako element elektryfikacji tramwajów konnych we Wrocławiu. Można powiedzieć, że forma tramwaju pozostała zbliżona do tych konnych, natomiast po prostu już jest wyposażony w całą elektrykę.
4: Gdzie będzie można zobaczyć te tramwaje?
5: Już od tej niedzieli będą na krakowskiej linii muzealnej, a wszystkie naraz wyjadą w przyszłą niedzielę, 28 czerwca. Będzie wielka parada tramwajów, 30 i zabytkowych, i współczesnych przeparaduje, jak to mówi nazwa parada, przez ulice naszego miasta, oczywiście z pasażerami.
1: Z naszym reporterem Pawłem Koniecznym rozmawiali Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego i Mariusz Strzałkowski, wiceprezes krakowskiego MPK.
6: Mundial w faktach RMF FM.
1: 4-1 Szwajcaria pokonuje Bośnię i Hercegowinę w zakończonym przed kilkoma minutami meczu w fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najbardziej emocjonująca końcówka drugiej połowy spotkania. Wtedy padły wszystkie 5 bramek. Dla Szwajcarów gole strzelali dwukrotnie Johan Manzambi, a także Krzaka i Ruben Vargas. Honorową bramkę dla Bośni i Hercegowiny zdobył Ermin Mahmić w doliczonym czasie gry.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, kto ponosi odpowiedzialność polityczną za aferę w Szpitalu Południowym? Rafał Trzaskowski, bo to miasto nadzoruje szpital. Marcin Kierwiński, bo to on powinien pilnować struktur lokalnych koalicji. A może nikt tej odpowiedzialności nie ponosi, pańskim zdaniem?
2: Oczywiście, że ponosi odpowiedzialność każdy, kto miał wpływ na funkcjonowanie tego i wszystkich innych szpitali w Polsce.
1: Czyli obydwaj panowie, których wspomniałem także?
2: Pan, no, każdy szpital ma swój organ założycielski. W przypadku Szpitala Południowego jest to prezydent miasta Warszawy, ale też nie jest tak i też nie zamierzam tutaj się ustawiać w pozycji żadnego adwokata ani obrońcy, tylko chcę powiedzieć dokładnie jak jest. To nie jest też tak, że prezydent wielkiego miasta, największego w Polsce, jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto pracuje na SOR-ze w każdym szpitalu czy w przychodni. To nie o to chodzi, ale ma podległe sobie służby, swoich wiceprezydentów, swoje służby nadzorcze do tego, żeby taki spraw pilnować i wyciągać z tego wnioski i konsekwencje. No, mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Bartosz Arłukowicz razem z nami w radiu RMF24, słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy. Panie pośle, błyskawicznie ma być przegłosowana ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL-em. Okazuje się, że można tak zrobić i to można zrobić tak szybko. Pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy na taki pomysł?
2: Dlatego, że wprowadzanie takich zmian zawsze wywoływało wielkie emocje w środowisku medycznym, dlatego że takie próby były podejmowane już wcześniej i ja byłem ministrem zdrowia i wiem, jakim problemem dla każdego ministra zdrowia jest tak naprawdę uzyskanie wiedzy o realnym czasie pracy, płacy za tą pracę różnych środowisk medycznych i nie mówię tu tylko o lekarzach, żeby było jasne, mówię o całym środowisku medycznym.
1: Ale rozumiem, że do tej pory były problemy, a teraz się to da zrobić raptem z dnia na dzień.
2: No, mam nadzieję, że się da. Ja się bardzo cieszę z tej ustawy, którą premier zapowiedział, bo to jest ustawa, myślę, że każdy minister zdrowia, niezależnie od formacji politycznej, z której pochodzi, ucieszył się z tej ustawy, dlatego że minister powinien mieć wgląd w system godzin pracy, płacy za tą pracę, systemu podatkowego i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że potrzebna byłaby wiedza, którą de facto gromadzi dzisiaj system skarbowy państwa, który tak naprawdę widzi zarobki czy pity, czy podatki płacone przez poszczególnych ludzi czy firmy. I to nie jest kompatybilne dzisiaj z wiedzą, którą ma minister zdrowia, czy każdy inny minister.
1: Tak jest, tylko moje pytanie jest takie, panie pośle. Dlaczego wystarczyła afera jednego młodego lekarza w warszawskim szpitalu, kiedy okazało się, że można zrobić ustawę, o której pan mówi, że były konsultacje, były próby, że środowisko się nie zgadzało i że były problemy. Okazuje się, że jak wybuchła afera, jak wszyscy wyrazili swoje oburzenie tym, co się działo w warszawskim szpitalu południowym, to okazuje się, że można było taką rzecz zrobić.
2: Nie wiem, bo tak wygląda życie publiczne niestety, że czasem musi się przelać pewna taka kropla czary goryczy, żeby podejmować decyzje, które prawdopodobnie mogły być podjęte wcześniej, ale ze względu na różne dyskusje, analizy, opinie, gdzieś były odkładane na później. System ochrony zdrowia jest systemem niezwykle skomplikowanym, ale ja często powtarzam taką zasadę, że oczywiście oprócz ustaw, rozporządzeń, NFZ-u, bardzo trudnych zarządzeń, przepisów, jest w cudzysłowie oczywiście mówiąc, taka sytuacja, w której naprawdę nie potrzeba ustawy, żeby zmienić system. Żeby podać choremu szklankę wody, nie trzeba pisać ustawy.
1: No oczywiście, to jest jasne. Natomiast pytanie jest takie, bo rozumiem, że teraz premier mówi o tym, że potrzeba radykalnych zmian. Te radykalne zmiany to chociażby ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, tak czy nie, panie pośle?
2: Oczywiście tu można szukać tego typu rozwiązań, ja zaś dużo bardziej skupiłem się na procencie wydawanych środków na płace z kontraktu, który szpital czy przychodnia ma z NFZ-em. Bo wie pan, no musimy być absolutnie szczerzy w tej rozmowie. Ja taką rozmowę chcę z panem odbyć i dawno mam to w sercu podjęte, że najwyższa pora, żeby mówić prawdę.
1: Mówmy prawdę.
2: Jeżeli mamy sytuację, w której szpital przeznacza 97% swojego dochodu, przychodu z NFZ-u na to, żeby wypłacać wynagrodzenia, płace, no to trudno jest leczyć pacjenta skutecznie za 3% kontraktu z NFZ-em. To jest sytuacja, w której po prostu się nie da leczyć pacjenta i powinniśmy wszyscy sobie to jasno powiedzieć.
1: No dobrze, no to gdzie jest w takim razie trudne pytanie? To gdzie jest to zgniłe jabłko w systemie, od którego psuje się cała skrzynka w takim razie?
2: Przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele i one są bardzo złożone i trudne. Ja oczywiście mogę o tym wszystkim opowiadać i mam wrażenie, że naprawdę, żeby dzisiaj poprawić funkcjonowanie systemu, oczywiście pieniądze są ważne, one są potrzebne, zawsze ich brakuje w każdym państwie na świecie i w Europie. ale nie pieniądze są tutaj kluczowe. To jest kwestia bardzo trudnych politycznych decyzji do podjęcia, które niezależnie od barwy politycznej rządu powinny wcześniej czy później być podjęte. I mam wrażenie, że my się do tego momentu zbliżamy.
1: Ale bo na razie krążymy, mam wrażenie, wokół tego, żeby powiedzieć wprost. To jaka to jest ta trudna polityczna decyzja, panie pośle?
2: Między innymi struktura właścicielska szpitali. Bo jeżeli jest tak, że właścicielami liczby szpitali w Polsce są starostowie powiatowi, czyli samorząd powiatowy, który zarządza tym szpitalem. I często te samorządy między sobą konkurują, czyli poszczególny starosta, znowu to mówię w pewnym cudzysłowie, bo nie chcę nikogo tutaj obciążać personalnie, choruje ze swoim sąsiadem 20 km dalej. Mamy sytuację taką, w której w jednym powiecie mamy dwa szpitale, które ze sobą konkurują o lekarzy. Stąd powstają te patologiczne zjawiska podkupywania sobie lekarzy.
1: No dobrze.
2: Lekarze się na to decydują.
1: No dobrze, to pan mówi A, to ja powiem B, bo jeżeli szpitale nie będą ze sobą konkurować, to zakładamy, że w jednym szpitalu mamy, powiedzmy, nie wiem, neurochirurgię i oddział położniczy, ale w drugim szpitalu obok, oddalonym o 30-40 km, już tych oddziałów nie ma. Zgadza się pan?
2: Szpitale ze sobą powinny konkurować jakość, a liczbą posiadanych oddziałów, czy ambicjami poszczególnych polityków. Tutaj mamy także rozmowę o ambicjach poszczególnych środowisk, które w systemie funkcjonują, bo na przykład jeśli jest tak, a często takie zjawisko widzimy, że właściwie każdy, czy większość ludzi, którzy osiągają bardzo wysoki poziom naukowy, nie wiem, dostają habilitację, stają się doktorami habilitowanymi. Bardzo często obserwujemy zjawisko takie, że pojawia się ambicja posiadania własnego oddziału, czyli braku możliwości dogadania się z dotychczasowym szefem i tworzą się i pączkują kolejne oddziały, dlatego że doktor habilitowany potrzebuje być szefem w swoim własnym ogródku. Wie pan, o tych przyczynach mógłbym mówić bardzo długo.
1: Dobrze.
2: Wielozakresowe.
1: To w takim razie co, odbieramy szpitale samorządom?
2: Nie odbieramy szpitali samorządom. Zaczynamy w końcu planować rzetelnie i uczciwie. Ja panu powiem na przykładzie mojego województwa zachodniopomorskiego, z którym jestem najbardziej związany i znam tą sytuację do ostatniej próbki. W regionie i w kraju, ale opowiadajmy sobie o moim regionie. Jeśli w moim mieście Szczecinie mamy szpitale należące do prezydenta miasta Szczecina, marszałka województwa, rektora Uniwersytetu Medycznego, ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej. I wyjeżdżamy 20 km dalej i mamy szpital Goleniów, Nowogard i mógłbym wymieniać Pyrzycę. Każdy z tych szpitali boryka się z ogromnym problemem finansowo-organizacyjnym. I teraz trzeba usiąść razem przy jednym stole. Marszałek, rektor, prezydent miasta i zaplanować i podjąć trudną, bo to jest trudna decyzja, ale musi być mądra i przewidywalna, że w danym województwie, czy w danym mieście, czy regionie potrzebujemy tylu i tylu łóżek kardiologicznych.
1: Ale pan mówi o scentralizowanym systemie, panie pośle, w takim razie, tak?
2: Nie, ja mówię o decyzji regionu i samorządu. Ja mówię o tym, żeby marszałek województwa mógł podjąć naszą decyzję z tymi właśnie starostami, z rektorem uczelni, który prowadzi najbardziej specjalistyczne szpitale w danym mieście czy regionie i przeprowadzili prawidłową analizę mapy zapotrzebowania.
1: Panie pośle, trochę pana słyszę słabo. Trochę pana słyszę słabo, trochę nam połączenie... Może być lepiej, tak. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej konkretnej sprawy, bo porozmawiać o tym, co mamy w tej chwili na stole, bo Lewica mówi tak, ma być ustalony górny limit zarobków dla lekarzy, ma być zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach, ma być wprowadzone restrykcyjne przestrzeganie czasu pracy lekarzy. Pan się z tym zgadza?
2: Ta sprawa jest sprawą kluczową, dlatego że jeśli mamy czas pracy dla kierowców tirów, jeżeli mamy czas pracy dla innych bardzo trudnych zawodów, to z lekarzami powinno być podobnie. Minister zdrowia de facto nie ma narzędzia skutecznego, które ma kontrolować czas pracy lekarza. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli widzi lekarza w systemie NFZ-owskim, który pracuje tu, tam czy siam, to nie widzi już spółek, które podnajmują danego lekarza do świadczenia usług szpitalom czy przychodniom.
1: A wie pan, z czego to wynika?
2: Dzisiaj tu rozmawiamy.
1: Wie pan, z czego to wynika? Z tego, że lekarze mają prawo pracować na B2B. To jest główna przyczyna. Rozumiem, że zabieramy im możliwość pracowania na kontrakt.
2: Nie szukałbym tego typu prostych rozwiązań, że zabieramy lekarzom możliwość pracy na kontrakt lub podejmujemy taką drastyczną decyzję, że tu albo tam. To są rozwiązania bardzo takie popularne medialnie, ale one niekoniecznie muszą odnaleźć dobre rozwiązanie w życiu publicznym. Ja myślę, żebyśmy do tego wszystkiego podchodzili z rozsądkiem i z taką pewną dozą takiej uczciwości. Mm-hmm. Zacznę od rzeczy bardzo kontrowersyjnej. Kiedy zapowiadałem naszą rozmowę i rozmowę, którą mam za chwilę w innym radio, No, tak, to jest dla mnie bardzo ważne. Chciałbym, żeby wszyscy ci publiczni komentatorzy, którzy dzisiaj się z wielkim takim moralnym wzmożeniem oburzają na to, co zobaczyli. To oczywiście jest patos, z tego trzeba wyciągać wnioski. Doktor został zwolniony, prokuratura wkroczyła i słusznie. Ci tak z wielkim takim wzmożeniem moralnym to komentują, we własne piersi. Jeśli ci, którzy naprawdę nie mają jakby możliwości sprawa do milczenia w tej sprawie, czy poszukiwania szybszego dotarcia do lekarza, czy skorzystania z pewnych możliwości, które się kreują przed środowiskami życia publicznego, gdyby oni się uderzyli w piersi, dyskusja byłaby dużo...
1: Ja to doskonale rozumiem. Natomiast widzę, że problem jest następujący. Politycy boją się radykalnych kroków, jeśli chodzi o naprawianie służby zdrowia, bo boją się protestów, jeśli chodzi o środowiska lekarskie czy środowiska medyczne w ogóle, bo wiadomo, że takie protesty uderzają bezpośrednio w nas, w pacjentów, którzy będą obciążali polityków za tą sytuację.
2: Ja przypomnę sytuację z czasów, kiedy ja byłem ministrem. Właściwie pierwszym i na razie ostatnim ministrem, to na przykład przejrzystość zasad funkcjonowania konsultantów krajowych. Czyli ludzie, którzy są prawą ministra w dziedzinach medycyny. Ja oczekiwałem te zasady, że jeśli ktoś jest konsultantem krajowym, to podejmować decyzje strategiczne do dziedziny medycyny, nie wiem, pediatry, chirurgii, kardiologii, wszystko jedno, to musi być w pełni przejrzysty. Czyli nie może jedno doradzać firmom farmaceutycznym, nie może jeszcze decydować o liczbie przyznanych rezydentów w danym regionie i bytem na przykład prywatnego szpitala, który leży w danej specjalizacji.
1: Panie pośle...
2: Redaktorze, to jest ważne i myślę, że będziecie to jako dziennikarze. Ja miałem taką sytuację, że miałem możliwość zwiększenia liczby rezydentur jednej z bardzo patologicznych, jako minister. I zrobiłem to. I byłem zachwycony i uważałem, że to jest bardzo dobry ruch. Wie pan, z czym ja się spotkałem? Ze stanowczym protestem konsultantów regionalnego i krajowego, że jakim prawem jako ja, jako minister, zwiększam liczbę miejsc rezydencji. No, byłem wtedy w szoku, miałem za małe doświadczenie polityczne. No oczywiście ten konsultant przestał być konsultantem, rezydentury zwiększono. Ale blokowanie dostępu do rozwoju określonej dziedzin medycyny jest pewnym metodem też, który dzisiaj blokuje tak naprawdę zdrową konkurencyjność.
1: Panie pośle, jest mi strasznie przykro, bo ta rozmowa jest bardzo ciekawa i bardzo ważna, ale niestety bardzo słabo pana słychać. I nasi słuchacze nie mogą usłyszeć...
2: Może dlatego, panie redaktorze, że jestem w Strasburgu, bo mamy sesję plenarną i może dlatego, że mamy aż ze Strasburga. Może dlatego takie kłopoty techniczne są, ale nie chciałem tej rozmowy unikać, ani jej odkładać w przyszłość, dlatego że uważam temat za ważny i trzeba o nim mówić.
1: Rozumiem. Tylko odpowie mi pan na koniec na pytanie, czy to Rafał Trzaskowski powinien podnieść polityczną odpowiedzialność, czy Marcin Kierwiński?
2: Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta powinien podjąć wszystkie konieczne i niezbędne decyzje do wyjaśnienia tej i być może innych sytuacji, które dotyczą szpitali, którymi on zarządza. Ale Trzaskowski, podkreślam, nie jest sam w kraju. Mamy do czynienia z setkami starostów powiatowych i szpitalami powiatowymi. I chciałbym zwrócić też na taką pseudopoprawność polityczną, która towarzyszy tego typu rozmowom. Mamy przykład na przykład szpitala w Garwolinie, do którego jedzie pan przyszły OMC Czarnek i z dyrektorem tego szpitala mówi o tym, że ten szpital w Garwolinie w ciszy. I oni to mówią w telewizji. Jednocześnie dochodzimy błyskawicznie do informacji, że dyrektor tego szpitala, radny PiS-u w tym przypadku, wybiera dochód, który wykazuje w oświadczeniu majątkowym na poziomie ponad 1,1 miliona złotych. No to albo ten szpital umiera, albo mamy pieniądze, żeby płacić takie pieniądze ludziom, którzy tymi szpitalami zarządzają.
1: A pana zdaniem szefowa resortu zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, ma w tej chwili na tyle mocne umocowanie, także polityczne, żeby podejmować radykalne kroki, jeśli chodzi o reformę? Mówię wprost, czy w takim razie to powinien stać na czele tego resortu, powinien stać polityk, który ma zdecydowane poparcie chociażby premiera Donalda Tuska?
2: Ja generalnie uważam, że w polityce, polityką powinni zajmować się politycy, tak generalnie uważam, że rolą ekspertów jest, takich prawdziwych ekspertów, technologicznych nazwijmy to, jest szkolenie, konferencje i tak dalej, za politykę powinni uprawiać politycy, ale zostawiam to z minister dzisiaj w absolutnie kluczowym momencie, myślę, swojej drogi politycznej, ale także uważam, że zawodowej, dlatego że staję dzisiaj przed bardzo poważnym wyborem. Każdy minister staje przed takim wyborem. I pani minister albo już podjęła tę decyzję, albo będzie musiała ją podjąć decyzję. Czy pani minister jest przedstawicielem jakby sytuacji, roli, znaczenia bezpieczeństwa pacjentów w rządzie, czy jest przedstawicielem określonych środowisk reprezentujących ich interesy w rządzie. To jest najtrudniejsza decyzja każdego ministra. Czy jest przedstawicielem pacjentów, czy różnych środowisk, z których się taki minister wywodzi.
1: Tak mówi Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia, gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie
2: ministrze. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się.
0: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie. Reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
0: Reklama. MEF 24.

0: Wybiła północ na zegarach, to oznacza fakty w RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: Jest zgoda przywódców Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji na Rosję o kolejny rok. Szczegóły zna korespondentka RMF FM. W faktach także ostrzegamy, na ulicach Przemyśla pojawił się niedźwiedź. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność. W Vancouver kolejne starcie na tegorocznym mundialu, Katar kontra Kanada. Przywódcy Unii Europejskiej za przedłużeniem sankcji gospodarczych na Rosję o kolejny rok. Taką informację przekazała rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa. To pierwszy taki przypadek, kiedy restrykcje wydłużono o aż 12 miesięcy. O czym szerzej nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Do tej pory sankcje były przedłużane co pół roku, a każda taka decyzja wymagała jednomyślności wszystkich państw Unii. W praktyce oznaczało to regularne targi z Węgrami za czasów Viktora Orbana. Budapeszt wielokrotnie groził zablokowaniem przedłużenia sankcji i domagał się w zamian ustępstw i spełnienia swoich postulatów. Unijni przywódcy chcą w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji. Formalna decyzja o wydłużeniu obowiązywania sankcji musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę Unii.
3: Fakty z Podkarpacia.
1: Mieszkańców Przemyśla ostrzegamy. Na ulicach miasta grasuje niedźwiedź. Zgłoszenie otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM. Informację potwierdziła nam Przemyska Straż Miejska. Zwierzę było widziane na rynku głównym, a także na Zasaniu. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i o to, aby pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia. Jak dotąd na szczęście nikomu nic się nie stało. Jest akt oskarżenia przeciwko ratownikom medycznym w sprawie śmierci 34-latka z Lublina. Stefania S. i Paweł P. odpowiedzą za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia mężczyzny w trakcie interwencji medycznej z sierpnia 2021 roku. Ratownicy ocenili stan zdrowia pokrzywdzonego wyłącznie na podstawie podstawowych badań oraz informacji uzyskanych od funkcjonariuszy policji, mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak.
4: Opiniujący w sprawie biegli z zakresu medycyny ratunkowej stwierdzili, że postępowanie członków ZRM było nieprawidłowe. Ratownicy nie potwierdzili zatrzymania krążenia przy użyciu defibrylatora, odstąpili od przedsiębrania medycznych czynności ratunkowych i nie rozpoczęli resuscytacji. W opinii nadto wskazano, iż dokumentacja z czynności medycznych nie odzwierciedla prawidłowo przebiegu interwencji. Stefania S. jako kierownik ZRM podjęła decyzję o odstąpieniu od podjęcia powyższych czynności i zdecydowała o przetransportowaniu pokrzywdzonego na SOR. Z kolei Paweł S., widząc nieprawidłowości w postępowaniu kierownika podczas interwencji, nie dokonał wymaganych działań.
1: Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. W sprawie zachowania policjantów w czasie interwencji prowadzone jest osobne postępowanie. Vancouver. Właśnie rozpoczął się kolejny mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Reprezentacja Kanady podejmuje drużynę z Kataru. Obie drużyny w tabeli mają po jednym punkcie. Chodzi o grupę B. Faworytem jednak spotkania jest drużyna gospodarzy tego turnieju. Liczący 1200 lat dąb w lesie Sherwood, który według legendy dawał schronienie Robin Hoodowi, najprawdopodobniej obumarł, a przyczyną może być wielka miłość Brytyjczyków do tego słynnego drzewa. Taką informację podała agencja AP. Według Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Przyrody turyści na tyle zdeptali i utwardzili ziemię wokół drzewa, że woda deszczowa nie była w stanie dotrzeć do korzeni. Fakt, że to drzewo nie wypuściło w tym roku liści, łamie nam serce, oznajmiła szefowa towarzystwa Holly Drake. Według miejscowej legendy dąb dawał schronienie słynnemu 13-wiecznemu zbójnikowi Robin Hoodowi, który okradał bogatych i dawał biednym.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: Wy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witam, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Witam, panie premierze.
2: Dzień dobry.
1: To co z tą Izerą? Wyrzucił pan ponad 500 000 000 złotych w błoto?
2: Nie, odwrotnie. Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Okazało się, że mieliśmy rację. Okazało się, że trzeba było to robić.
1: No, ale nie zrobiliście.
2: Panie redaktorze, pan wie, ile trwają projekty typu budowa autostrady, budowa wielkiej fabryki, budowa centralnego portu komunikacyjnego? To nie jest jak łapać pchły, tylko to trzeba zrobić w sposób przygotowania najpierw terenu, potem odpowiednie ustawy, w międzyczasie zgody administracyjne. Inwentaryzacja środowiskowa sama zabiera czasami 6 sezonów, żeby wiosna, lato, jesień, zima i kolejna wiosna, kolejne lato,
1: to może trzeba,
2: żeby zinwentaryzować.
1: Uprościć.
2: Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. I niestety obecny premier i ten rząd, koalicja rządząca, zawalili sprawę.
1: No jak zawalili, to mówią, że będą robić przecież.
2: No chwila, 2,5 roku chyba już rządzą, czyli stracili 2,5 roku co najmniej, ale uwaga, cały świat nie czekał na to, aż koalicja rządząca zdecyduje się realizować nasz projekt, tylko czekał na to, żeby stracili te pieniądze, które myśmy zaangażowali, żeby, uwaga, Polska miała tutaj naszą marżę, naszą własną marżę.
1: Czyli te pieniądze są stracone już?
2: Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie nikt nie czeka na nas. Chińczycy idą do przodu, Tajwańczycy idą do przodu, Tesla produkuje, Mercedes, Volkswagen.
1: To jest sens teraz to robić jeszcze?
2: Oczywiście, że jest sens to robić i jak najbardziej sekunduję temu projektowi, żeby się on udał, tylko wskazuję na to, że obecny rząd, stosując tę taktykę łapaj złodzieja, sam dopuścił się gigantycznej straty pieniędzy publicznych. Wielka szkoda, mogliśmy mieć polsko-chińską marżę, a będziemy mieli niestety prawdopodobnie tajwańską marżę bez polskiego know-how.
1: Dawid Kasprzyk, słynny lekarz i radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, jest Konradem Wallenrodem PiS-u.
2: Ja myślę, że
1: w Koalicji Obywatelskiej prowadziliście tutaj takiego...
2: Przede wszystkim jest niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
1: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
2: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska. Ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z Mołotowem i tam z pozostałymi.
1: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
2: Ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
1: Panie premierze,
2: to jest największy skandal.
1: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami? To
2: znaczy,
1: problemem jest tutaj system.
2: Problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje.
1: Po
2: ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
1: No nikt będzie robił kontrolę.
2: Ale nikt już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że nikt już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za 2 tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
1: Dobrze, jakie
2: nie
1: głowy
2: wie nawet, że ta
1: polecieć?
2: Kontrola została przeprowadzona.
1: Jakie głowy powinny polecieć pana zdaniem?
2: No Donalda Tuska przede wszystkim. No,
1: ale to wiem, znaczy, to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki. No,
2: a bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
1: to będzie
2: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych. No to mamy wszystkich obywateli.
1: Jakie? Które były równiejsze z całą pewnością, pan pamięta?
2: Oczywiście i mogę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji służby
1: zdrowia. Ale będzie wniosek o wotum nieufności wobec premiera tym razem, no bo jak premier ma polecić...
2: Nie ma czegoś takiego, jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
1: na premiera.
2: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
1: Jak składacie wotum nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
2: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050, którzy bardzo krytykowali panią minister Henik-Kloskę, a jak przyszło co do czego, no to niestety skulili uszy po sobie. Kuluarów i kulisów rozmów sejmowych nie będę odsłaniał, ponieważ nie dojdzie do kolejnych rozmów, będę mówił.
1: A czyli jednak rozmawiacie, bo jak mają być kolejne, to znaczy, że były poprzednie.
2: Wszyscy ze sobą rozmawiają w Sejmie, mogę pana zapewnić. Na tym polega w ogóle praca sejmowa, żeby rozmawiać z różnymi posłami.
1: No ale rozmawiacie o tym, żeby może jednak przyciągnąć tych posłów na stronę.
2: Przede wszystkim, panie redaktorze, poświęćmy odpowiednią ilość czasu na to, co się stało właściwie symbolem tej władzy, czyli sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej. Specjalny salonik VIP, a więc kasta, która sama siebie de facto
1: i z całą pewnością w tej chwili trwa gaszenie pożaru w Koalicji Obywatelskiej.
2: Widział pan, jak wszyscy uciekają przed mikrofonami z Platformy Obywatelskiej? Widział pan, jak nie potrafią zabrać głosu? Widział pan, jak chowają głowę w piasek? Ja nie mam takiego przekonania, że oni systemowo się zabierają za ten problem.
1: I tu stawiamy kropkę, za chwilę porozmawiamy o systemie i o tym, co się powinno zmienić w systemie, ale nie tylko. A ja przypomnę, naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, lider europejskich konserwatystów i reformatorów. Dobrze, a pan będzie bronił lekarzy? No teraz już premier zapowiedział kontrolę, sprawdzanie, ile zarabiają, gdzie pracują.
2: Tak, ja będę bardzo bronił lekarzy, ponieważ 99, ileś procent lekarzy jest absolutnie uczciwa. To po pierwsze, tak jak i w społeczeństwie znajdują się czasami czarne owce, jak pan Kacprzyk, który niestety zepsuł reputację, prawda, środowiska lekarskiego. Ale lekarz musi zarabiać godnie, ponieważ pracuje cierpiącym pacjentem. Bardzo mocno, bardzo ciężko, bardzo często pracuje.
1: Ale uwaga,
2: zaproponowałem 5 punktów, które pomogą uzdrowić służbę zdrowia na tym etapie. I bardzo apeluję do rządzących, żeby poważnie potraktowali moje wezwanie.
1: Jeden z punktów już wzięli.
2: Jeden z punktów już premier wziął ode mnie, ale są jeszcze 4 pozostałe. Proponuję likwidację kominów płacowych i zaproponowałem pewną stawkę. Można ustalać, jaka to będzie stawka, ale niech będzie maksymalna stawka, uwaga, za dyżury telefoniczne, za pracę zdalną, prawda? Żeby nie było tak, że się okazuje, że niektórzy lekarze to pracują po 25 godzin dziennie, a inni lekarze to w 4 szpitalach jednocześnie potrafią wykonywać swoje usługi.
1: Pracują, znaczy, no to powinno być jasne.
2: Właśnie. Dlatego zaproponowałem ewidencję czasu pracy, która będzie bardzo skrupulatnie weryfikowana w jednym miejscu. Dlatego zaproponowałem, żeby było repozytorium dotyczące umów, kontraktów w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dlatego zaproponowałem, żeby kontrakty ogłaszane przez konkursy, przepraszam, ogłaszane przez szpitale i w ślad za nimi idące kontrakty dla lekarzy były w jednej bazie do 1 października w tym roku ogłaszane dla wszystkich, a nie gdzieś tam w zakładeczce jakiejś ogłaszane po to, żeby krewni i znajomi królika mogli wygrać i tak dalej, i tak
1: ale
2: dalej.
1: Ale wierzy pan w możliwość porozumienia ponadpartyjnego w tej sprawie? Bo jak zwykle to bywa w takich sprawach bardzo gorących społecznie, bo takie porozumienie jest trudno.
2: wierzę, że te punkty, które zaproponowałem, będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera prawdopodobnie, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie. Mamy do czynienia z państwem zawłaszczonym, panie redaktorze. Mamy do czynienia
1: dokładnie
2: z państwem,
1: ten sam zarzut
2: państwem
1: był wobec
2: układów. Mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku i niestety mam złą wiadomość. O ile pojawiały się nieprawidłowości w czasie naszych rządów i myśmy za każdym razem starali się z nimi po prostu radzić i wypalać do gołym żelazem do żywej kości,
1: wszystko
2: o tyle premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów, ale nie jest nawet czeladnikiem w realizacji różnych bardziej skomplikowanych tematów.
1: Wołodymyr Zełenski, takie są nieoficjalne informacje, przyjedzie na szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku. Taką informację podała Rzeczpospolita. To jest dobra decyzja prezydenta Zełenskiego?
2: Polska po raz kolejny została tutaj zmarginalizowana. Polska po raz kolejny została ograna.
1: Ale przyjeżdża.
2: Przyjeżdża w takim stanie spraw, prawda, w takim układzie, że nawet jeśli przejedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy.
1: Oczywiście,
2: no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy, zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka, wywalone do szuflady.
1: A służy temu wszystkiemu sytuacja zawieszenia, no na razie zawieszenia w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Powinniśmy tę sprawę rozstrzygnąć, zanim on przyjedzie? Czy prezydent powinien rozstrzygnąć?
2: To jest sprawa prezydenta, kiedy ją rozstrzygnie. Natomiast bardzo dobrze, że to zapowiedział, że kapituła już przedstawiła swoją opinię dla pana prezydenta i ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez
1: czyli
2: pana prezydenta, czyli odebranie orderu.
1: Ale nic nie zyskaliśmy. Zaszantażowaliśmy i można powiedzieć,
2: nie,
1: przegraliśmy.
2: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
1: Ale Ukraina nie zmieniła decyzji.
2: No, chwileczkę, tak. Takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień. Takie decyzje zmienia się pod wpływem presji międzynarodowej, popsucia reputacji.
1: To może nie
2: i
1: trzeba zabierać
2: w tym
1: tego
2: momencie,
1: orderu, tylko
2: naciskać. W tym momencie Ukraińcy psują sami sobie reputację, ponieważ gwarantuję panu, sam w takich rozmowach uczestniczyłem, że bardzo wielu prominentnych polityków z Europy Zachodniej dowiedziało się po raz pierwszy w życiu, czym była ta okrutna rzeź galicyjsko-wołyńska.
1: No teraz pytanie, czy jest sens odbierać? Jak już wiedzą, no to po co?
2: Jeżeli będzie zmiana w nazewnictwie jednostki wojskowej z tych, ja w cudzysłów tu ułożę, bohaterów UPA, czyli zbrodniarzy, którzy mordowali w okrutny sposób polskie dzieci, kobiety, starców, nie tylko zresztą polskiej narodowości, także i Ukraińców, którzy ratowali wówczas Polaków. Oni byli okrutnie, bestialsko mordowani.
1: Ukraińcy powiedzą, to prawda, ale potem walczyli z Sowietami, co też jest prawdą. To znaczy, ta historia jest skomplikowana, jeśli chodzi o to.
2: Historia
1: jednostki
2: zawsze jest skomplikowana. Ja wiem coś o tym, panie redaktorze, ale nie można chować głowy w piasek.
1: To jak powinni zmienić tą nazwę?
2: No, zmienić nazwę na, ja mam podpowiedzieć, na Symona Petlury niech zmienią, albo hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego, niech na taką nazwę zmienią. Myślę, że wtedy pan prezydent nie będzie odbierał Orła Białego.
1: A ile czasu jeszcze powinien dać prezydentowi Zełenskiemu?
2: Proszę zapytać o to pana prezydenta.
1: No, ale ja się pytam o pana opinię, ile powinno być tego
2: czasu? Myślę, że cały czas jeszcze ma tutaj czas do podjęcia decyzji.
1: Profesor Czaputowicz w tym studiu mówił, wymienił całą listę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają najwyższe odznaczenie ukraińskie, w tym pana wymienił jako... No.
2: Czy ja wsadzam palec w oko Ukraińców, panie redaktorze? Nie. Ja szanuję naszych sąsiadów, także tych, którzy
1: ale ma pan
2: są wobec nas
1: Jarosława Mądrego
2: skrajnie wrodzy. I szanuję sąsiadów, ponieważ tak trzeba czynić. Tymczasem poprzez nazwę jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA Ukraińcy nam wsadzili palec w oko i nie można udawać, że się nic nie dzieje.
1: No ale jak się nic nie dzieje, to na przykład był ambasador Polski w Ukrainie, zrzekł się swojego orderu. Pan ma order Jarosława Mądrego, zrzeknie się pan tego orderu?
2: Nie, nie zrzeknę się tego orderu. nie. Dlaczego się mam zrzekać tego orderu? Ja będę na pewno bardzo aktywnie i bardzo głośno opowiadał się za tym, żeby tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpiła wreszcie zmiana. Bo kiedy myśmy pomagali na początku wojny, to była pomoc warunkowa. Wy tam bronicie się przed Rosjanami, wy, mówiąc bardzo brutalnie, umieracie za to, że my jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni, bo przypomnę, że wtedy na Radzie Europejskiej na Radzie Europejskiej prezydent Macron i kanclerz Scholz mówili: Ukraina już padła, już nie istnieje, wróćmy do normalnego biznesu z Rosją.
1: Tej zasługi więc nikt wam nie odbierze.
2: Tak, i naszym ówczesnym interesem było to, żeby Ukrainie pomagać, bo nikt wtedy nie chciał im pomagać i Ukraina była otoczona z trzech stron.
1: Panie premierze, dzisiaj teraz nie jest w naszym interesie pomagać Ukrainie?
2: Chwileczkę. Dzisiaj okoliczności są całkowicie inne. Wtedy Kijów był otoczony z trzech stron, kiedy wraz z dwoma innymi premierami i z prezesem naszej partii jechałem do Kijowa jako pierwsza międzynarodowa delegacja. Dzisiaj Ukraińcy się bronią i słyszę poranne informacje, że zaatakowali rafinerię pod Moskwą.
1: No to chyba dobrze, że zaatakowali.
2: No bardzo dobrze, że zaatakowali, ale to świadczy o tym, że dzisiaj relacje siły się zmieniły i dzisiaj nasza polityka wobec Ukrainy powinna być inna. Nie możemy udawać...
1: Ale jak to inna? Powinniśmy na przykład blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: Powinniśmy być tak asertywni wobec Ukrainy, jak w czasie, kiedy podpisywałem embargo w 23 roku w kwietniu przeciwko ukraińskim artykułom rolnym, a potem wbrew prawu europejskiemu podpisywałem embargo po raz drugi 15 września. To była asertywna polityka. Dzisiaj oni poddają swoją politykę tak naprawdę polityce ukraińskiej.
1: Przemysław Czarny proponuje, żeby jeśli nie zmieni się ta nazwa, zablokować pomoc militarną i finansową. Pan się zgadza? No wydaje się, że jednak radykalnym podejściem.
2: Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach.
1: A co z drugim progiem podatkowym? Przemysław Czarnek zaproponował drugi próg podatkowy, podniesienie go ze 120 do 180 tysięcy. Pan się zgadza z tą propozycją?
2: Słyszałem o tej propozycji i mogę powiedzieć, że słyszałem też o pewnych dyskusjach, które wokół tego się toczą ze strony środowiska dużych rodzin. I po pierwsze tak, trzeba podnosić próg podatkowy.
1: Ale
2: ja proponowałem, żeby próg podatkowy był podniesiony i również, żeby się zastanowić nad waloryzacją tego progu, a nie tak, że myśmy podnieśli i przede wszystkim podkreślmy to, prawda, bo może część słuchaczy zapomniała, że w 2021-2022 roku podniesiony został próg podatkowy z 84 czy 5 tysięcy złotych na 120 tysięcy złotych. Potem został on przez obecną koalicję rządzącą zamrożony. No dobrze, ale... Dlatego proponujemy podniesienie progu podatkowego.
1: Ale zgadza się pan na tą sumę, o której mówi Przemysław Czarnek? 180 tysięcy?
2: Ta suma może być nawet większa. W naszych analizach analizowaliśmy w Zespołu Pracy dla Polski również podniesienie do 200 tysięcy.
1: A są na to pieniądze, dziura budżetowa. No to wszystko są argumenty, które podnosi obecna koalicja, mówiąc to jest minister finansów,
2: ja rozumiem,
1: który mówi, nie
2: ale
1: mamy
2: panie
1: pieniędzy.
2: Redaktorze, dlatego w Zespole Pracy dla Polski zaproponowaliśmy kilka mechanizmów, które pokazują, gdzie w akcyzie, gdzie w podatku VAT, gdzie w podatku CIT przeciekają przez palce pieniądze
1: pan
2: obecnej koalicji rządzącej.
1: Do ilu można podnieść ten drugi próg? Jak wyliczyliście to do ilu? Do 200 tysięcy?
2: Tak jak powiedziałem, można podnieść również do 200 tysięcy złotych i trzymałbym się również tej zasady, że warto zastanowić się nad tym, czy ten próg nie powinien być waloryzowany. Panie redaktorze, mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które przychodzą do mnie, do mojego biura poselskiego ludzie różni i przedstawiają sytuację, że nie opłaca im się podwyżka, ponieważ mogą zapłacić de facto więcej podatku. No, Polak musi chcieć pracować oczywiście za jak największe pieniądze i nie może być ten system w taki sposób ułożony, żeby został poszkodowany w ten sposób pracownik, że dostaje podwyżkę. No przyzna pan, że tutaj jest w tym coś absolutnie...
1: Tak to wygląda, to znaczy, że
2: jest w tym coś absolutnie nieprawidłowego.
1: No to trzeba...
2: To dlatego zaproponowałem zobaczyliśmy bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe zmiany w Powered by Poland i naprawdę zachęcam wszystkich Państwa, żebyście zobaczyli tam, w jaki sposób przebudowujemy stronę podażową, stronę produkcyjną, inwestycyjną, cały system dostaw i zamówień publicznych właśnie po to, żeby panie w Polsce premierze. Było jak najwięcej pracy za jak najwyższą płacę.
1: Panie premierze, dziś do Polski przyjeżdża Jordan Bardella, lider Zgromadzenia Narodowego. Spotka się pan z nim dzisiaj?
2: Spotkam się z nim, umówiliśmy się w Brukseli, w Paryżu za kilka tygodni.
1: I będzie współpraca z Bardellą bliższa jeszcze niż do tej pory? Jeżeli może być
2: bliższa. Będzie jeszcze bliższa, chociaż proszę pamiętać, że jak pan wymienił moje tytuły na początku, to jestem szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, natomiast Jordan Bardella jest szefem partii, która się nazywa, przepraszam, jest szefem we Francji i kandydatem na prezydenta, współprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i to Zgromadzenie Narodowe należy do patriotów Europy. I my bardzo często współpracujemy z nimi,
1: powiedzieć,
2: ale
1: że
2: nie jesteśmy tożsamą grupą razem z nimi.
1: A jak się panu podoba, to też nie jesteście tożsamą grupą, przedwczorajsze działanie Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Marsz, krzyż i cała reszta, całe to opakowanie.
2: Jestem ciekaw, czy policja niemiecka zareagowałaby podobnie, gdyby w Berlinie była delegacja żydowska, która by chciała upamiętnić w podobny sposób jakiś znak żydowski. To jest absolutny skandal, co się stało w Berlinie, że nasi patrioci zostali w ten sposób zaatakowani. My, nasze środowiska patriotyczne powinny jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj Donald Tusk używa tego jako przykrywki do tej największej afery Platformy Obywatelskiej.
1: Ale to Robert Bąkiewicz tam pojechał. Chyba nie twierdzi pan, że
2: jednak policja
1: Donald
2: niemiecka,
1: Tusk go tam wysłał.
2: Chwila. Policja, dlatego powiedziałem, że obóz patriotyczny musi być czujny, prawda? Polityka jest bardzo zmienna i oby im się nie udało
1: Robert
2: przykryć
1: tego
2: problemu,
1: że tam
2: w szpitalu,
1: śpiewał rotę w Berlinie
2: Południowym. Śpiewać rotę w Berlinie powinniśmy wszyscy, jeżeli ktoś tam, że tak powiem, zajedzie i stoi przed tym, przed różnymi miejscami pamięci. I tak a propos, panie redaktorze, największym skandalem, wie pan co jest? To, że Niemcy 80 lat po wojnie makabryczne zbrodnie na polskiej ludności, zabór polskiego mienia, zniszczenie Warszawy, wymordowanie 6 milionów obywateli polskich, zrabowanie dzieł sztuki upamiętnili kamieniem. 30-tonowym kamieniem.
1: Większe.
2: Chwila, to jest prawdziwa potwarz. To tutaj napluli nam twarz.
1: Pytanie, czy
2: my mamy prawo reagować bardzo ostro i ja sam z panie oburzeniem premierze. Wyrażałem się w tej sprawie.
1: Panie premierze, dobrze, ale czy ostra reakcja to jest zaniesienie niezgodnie z przepisami?
2: Zadałem pytanie, panie redaktorze, retoryczne i myślę, że wszyscy słuchacze wyciągną z tego odpowiedni wniosek. Polak kopany przez niemiecką policję w Berlinie.
1: W Niemczech.
2: Przez niemiecką policję w Berlinie.
1: Łamiący przepisy tak,
2: Berlin
1: policji,
2: jest,
1: tak
2: Berlin
1: policji.
2: Jest w Niemczech. Nasi słowiańscy bracia 1000 lat temu popełnili błąd i nie zjednoczyli się i niestety Berlin jest dzisiaj w innym państwie, znaczy w państwie niemieckim. W związku z tym oczywiście tutaj pół żartem, pół serio to mówię.
1: Proste pytanie, czy niemiecka policja ma prawo egzekwować niemieckie przepisy także wobec polskich patriotów, czy nie ma? No chyba ma.
2: Czy niemiecka policja tak samo egzekwowałaby te przepisy wobec wycieczki żydowskiej?
1: Ale wobec Kurdów i różnych innych protestujących jest bardzo ostra.
2: No właśnie.
1: A czy wobec Żydów, to nie
2: wiem. A więc właśnie, i świetnie pan sobie odpowiedział na to pytanie.
1: Wie, że
2: od razu
1: Polsce,
2: pan
1: polska policja,
2: od razu pan szedł
1: ale pan doskonale
2: na,
1: wie,
2: poziom,
1: że polska
2: tak powiem,
1: policja wobec żydowskiej wycieczki reagowałaby zupełnie inaczej.
2: Chwileczkę. Ja przede wszystkim wiem, że minister Sikorski, który w ten sposób się wypowiada, to Himalaje żenady. Ja przede wszystkim wiem, że konsul, który nie reaguje na bicie Polaków, to tak jakby sprywatyzował sobie konsulat.
1: To jest Polak, bohaterski patriota.
2: To jest Polak, to jest nasz obywatel i konsul i minister spraw zagranicznych ma psi obowiązek wstawiać się za naszymi obywatelami. Tymczasem konsulat został sprywatyzowany niczym SOR w szpitalu południowym.
1: To ostatnie pytanie, kiedy dojdziecie do władzy, jeśli dojdziecie, Zbigniew Ziobro wróci do Polski?
2: Zbigniew Ziobro wróci do Polski natychmiast, jak będzie musiał, będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces tutaj w Polsce. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości, że użyję raz jeszcze tego samego słowa, został sprywatyzowany przez Platformę Obywatelską.
1: Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider europejskich konserwatystów i reformatorów, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Nie zdążyłem się też.
0: RMF 24.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zbliża się godzina pierwsza, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 29. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także o referendum w sprawie odwołania prezydenta Poznania, potem Mundial. W meczu grupy B pojedynek Kanady z Katarem. W Katowicach nietypowy pokaz mody. Obok tradycyjnych śląskich strojów wariacje młodych projektantów. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 29 w Słubicach w Lubuskiem. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Droga jest w tej chwili zablokowana. Kierowcom sugerujemy objazd ulicami miasta. To sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał ostatni zmasowany nalot ukraińskich dronów na Moskwę. Bezzałogowce trafiły w największą moskiewską rafinerię. Z oświadczeniem ukraińskiego przywódcy zapoznał się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Prezydent Zełenski napisał w swych mediach społecznościowych: nasze dalekosiężne sankcje ponownie dotarły do obwodu moskiewskiego. Po raz drugi w ciągu tygodnia zaatakowano moskiewską rafinerię ropy naftowej. Uderzono również w cele w obwodzie rostowskim i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. To nie tylko odwet za rosyjskie ataki, ale także, jak napisał, konsekwentna praca ukraińskiej armii związana z niszczeniem obiektów wspierających rosyjską machinę wojenną. Rosjanie podali, że udało im się zestrzelić ponad 190 dronów zmierzających do Moskwy. Szczątki spadające na ziemię spowodowały wiele zniszczeń. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, centrum handlowe. Jedna osoba miała zostać ranna.
1: W Poznaniu ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Kolektyw Rozbrat czy OZZ Inicjatywa Pracownicza chcą usiąść do stołu z innymi organizacjami, które wcześniej już rozważały zbiórkę podpisów w sprawie zwołania referendum. Zebranie ma odbyć się 28 czerwca w 70. rocznicę powstania poznańskiego.
4: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił: czekaj, czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem. Mija 12 lat, to się nie wydarzyło.
3: Mówi Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Do zorganizowania referendum potrzeba ponad 38 tysięcy podpisów poznaniaków. Aktywiści są pewni, że jest to możliwe. Wcześniej jednak inne organizacje podnosiły temat tego, że bez wsparcia finansowego bardzo trudno będzie zwołać referendum w Poznaniu.
5: Mundial w faktach RMF FM.
1: W faktach RMF FM ponownie zaglądamy na BC Play Stadium w Vancouver. W grupie B Mistrzostw Świata Kanadyjczycy po pierwszej połowie prowadzą w meczu z Katarem aż 3-0. Pierwszą bramkę dla gospodarzy turnieju w 19 minucie strzela Kyle Larin. Wynik niedługo później podwyższa Jonathan David. 33 minuta, faul tuż przed polem karnym Kataru. Homam Ahmad ukarany czerwoną kartką. Rzut wolny dla Kanadyjczyków niewykorzystany. W doliczonym czasie pierwszej połowy udana akcja gospodarzy turnieju zakończona bramką na 3-0. A na koniec o niecodziennym pokazie mody na katowickim rynku. Najpierw zaprezentowano tam wczoraj tradycyjne śląskie stroje, a potem własne projekty bazujące na tradycyjnym wzorcu prezentowali uczniowie z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Całość nazwano Śląskie Przetworzenie.
6: Będziemy tutaj mieli święto wyjątkowe, bo będą i stroje, te, które są takie prawdziwe, nasze, śląskie, ale będą też te, które są w głowach młodych artystów.
7: Górna część to się nazywa jakla, potem się nazywa fortuch albo zopaska, no i kiecka i pod spodem jest spódnica, czyli halka.
8: Kobieta w czerni, to jest strój na jaką okazję?
9: Na pogrzeb. No tak, tutaj dość dużo jest czerni, bo ona tutaj przeważa w tym stroju, jednak tutaj dodałam ornamenty naturalne, kwiaty kolorowe, żeby przełamać ten kontrast między czernią a kolorami.
8: Ten strój jest ważny?
10: Dla mnie to jest identyfikacja z miejscem i taka manifestacja tożsamości.
1: Z uczestnikami pokazu rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 2:00. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Nadzorcza została dzisiaj odwołana.
3: No to wzruszające. Czyli jak zostaną złapani za rękę, to wtedy będą reagować. No bo to jest ta historia. Znaczy, przepraszam bardzo, mamy do czynienia z sytuacją taką, w której Platforma, koalicja rządzi Warszawą. W tej Warszawie ma pełnię władzy. I no po prostu coś zgniłego, naprawdę zgniłego się stało, jeżeli nagle w jednostce publicznej zostaje stworzony osobny, tak naprawdę, podszpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej, więc no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków, tylko to byli politycy nie koalicji krasnoludków, tylko koalicji obywatelskiej, którzy tam byli obsługiwani poza kolejnością, kiedy normalni ludzie czekali po kilkanaście godzin na to, żeby doczekać się na lekarza.
2: Jedna poprawka, zarząd szpitala, źle powiedziałam o radzie, zarząd został odwołany.
3: O, to ciekawa, a rada nadzorcza nie. Ciekawe.
2: Jest, kontrolują, ale proszę powiedzieć, czy według pana, panie pośle, doskonale warszawska koalicja wiedziała, co się tam dzieje, czy się teraz dowiedzieli?
3: No, przepraszam, ale ja po prostu jak słucham tej opowieści, że nikt nic nie wiedział i tak naprawdę to był tylko jakiś jeden lekarz, który za to wszystko odpowiada, to mogę się tylko uśmiechnąć. No, prawda jest taka, że mamy zgniłą, moim zdaniem zgniłą moralnie strukturę, którą jest Warszawska Platforma Obywatelska i dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Miszalski, no to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku.
2: Dlaczego według pana tak jest?
3: No bo najwyraźniej pan Kierwiński jest bliżej serca pana premiera Tuska. Nie cokolwiek by nie zrobił i cokolwiek by jego ludzie na nie nawyprawiali. Tak to tylko mogę ocenić. Ale wie pani, też mam poczucie w ostatnich dniach, kiedy rozmawiamy o tej całej historii, no z niedowierzania, bo to wczoraj bodajże był ten dzień, kiedy najpierw wyszedł na konferencję pan marszałek Czarzasty i próbował udawać, że on nie jest w tym rządzie i że on nie odpowiada za to, jak działa system ochrony zdrowia w Polsce, a potem wyszedł pan premier Tusk, któremu pozazdrościł i też zaczął mówić, że to jest jakiś system.
2: Nie, marszałek Czarzasty powiedział, że nie będzie się tłumaczył za ludzi nie ze swojej partii, ale że system trzeba naprawić.
3: No to fajnie, tylko ile lat pan marszałek Czarzasty z panem Donaldem Tuskiem rządzą Polską?
2: A wie pan co?
3: Trzy lata.
2: Co odpowiadają panu politycy rządzący? Mógł pan rządzić, partia Razem świetnie wszystko krytykuje.
3: Ale ja właśnie dlatego
2: opozycji,
3: nie jestem w tym rządzie. Jest bardzo prostej przyczyny.
2: Nie odpowiadać
3: nie,
2: za nic?
3: Pozwoli pani, że jednak odpowiem. Przyczyna jest bardzo prosta. My usłyszeliśmy, kiedy ten rząd powstawał, że nie ma zgody na żadne zmiany. Że ma być tak, jak było, że na przykład patologia systemu kontraktowego zostanie utrzymana i że z żadnymi wpływowymi grupami interesu ten rząd się nie będzie konfrontować. A potem zobaczyłem, jak wygląda lista sponsorów Kampusu Polska z wielkimi prywatnymi firmami medycznymi, które na tej degrengoladzie ochrony zdrowia korzystają i szczerze mówiąc wiele rzeczy stało się dla mnie całkiem jasne. Więc to jest odpowiedź, pani redaktor, moja na to pytanie, dlaczego mnie w tym rządzie nie ma. Niech tłumaczą się ci, którzy od 3 lat są w rządzie i podtrzymują tę patologię. Bo system kontraktowy to jest patologia. Lekarz powinien pracować na umowie o pracę w konkretnym szpitalu, w konkretnych godzinach i być w tym szpitalu dla pacjentów, a nie tylko na karcie, na której wypełnia, że było, chociaż go nie było. To, że ten system cały czas tak działa, to, że ten system cały czas krwawi pieniędzmi publicznymi, to jest odpowiedzialność ludzi, którzy rządzą i którzy od 3 lat nic z tym nie zrobili, więc jak wychodzą teraz na konferencję, przepraszam bardzo, i mówią, że chcą otworzyć debatę na temat tego, jak to ma działać, to śmiech mnie ogarnia, bo panowie, kieruję to do pana marszałka Czarzastego i do pana premiera Tuska i do pana premiera Kosiniaka. Wy Polską rządzicie, wy nie macie teraz debatować, wy macie wytłumaczyć, dlaczego do tej patologii dopuściliście.
2: Dobrze, ale zdaje się, że przynajmniej zostało osiągnięte to w polskiej polityce, że właściwie wszyscy się zgadzają, że system jest patologiczny i trzeba coś z tym zrobić. Możemy dyskutować o tym, dlaczego nikt wcześniej z tym nic nie zrobił, ale czy partia Razem, czy pan jest gotowy teraz usiąść do tej debaty, no bo teraz mówić już za późno, to...
3: Nie, my jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby wprowadzać rozwiązania, tylko konkretne rozwiązania, nie fikcyjne, bo teraz

0: Czyli tak,
1: rząd przepycha umowę, ustawę przez Sejm.
0: Ale konkretnie likwidujemy według was. Nie
1: pierwsza
0: ma
1: podstawowa sprawa. Kontrakty idą do śmieci.
0: Wszelkie kontrakty.
1: Lekarze pracują na umowie o pracę w szpitalu. Ja jestem za tym, żeby lekarzom płacić porządnie.
0: Co to
1: i mówię
0: znaczy
1: też otwarcie. Uważam, że lekarz powinien zarabiać więcej ode mnie, od posła. Ale za to lekarz ma być w tym szpitalu, ma być cały czas dla pacjentów i nie ma skakać z kwiatka na kwiatek, tylko ma po prostu pracować tam w godzinach pracy. I druga sprawa, równie ważna, o której
0: mówi
1: razem.
0: Ale panie pośle, już tylko uporządkujmy. Czyli po prostu jeden etat w jednym miejscu, w jednym szpitalu
1: i
0: jest lekarz
1: na umowę o pracę. Bez żadnych dziwnych kontraktów. Druga sprawa, i to jest równie ważna rzecz. Albo. Jak powiedziałem o tej propozycji, ja zaproponowałem to w kampanii prezydenckiej, to usłyszałem, że razem to są radykałowie, bo chcą odebrać przedsiębiorcom z branży medycznej swobodę działalności. No tak, my jesteśmy za tym, żeby działała prosta zasada, która działa w innych krajach, między innymi za naszą zachodnią granicą. Lekarz wybiera. Albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywacie. Nie może być tak jak dzisiaj, że niestety dobrą opinię większości uczciwie pracujących lekarzy niszczy grupa, która używa publicznych szpitali do tego, żeby wysyłać stamtąd pacjentów do swoich prywatnych klinik, albo wstawia ich do kolejki do operacji dopiero wtedy, jak wystarczająco dużo zapłacą
0: no
1: wcześniej w prywatnej praktyce.
0: Albo wykonują
1: to jest
0: nawet w tym samym szpitalu
1: te
0: operacje, też się tak zdarza.
1: To jest patologia, którą trzeba w końcu przeciąć.
0: A nie boi
1: przeciąć.
0: Się pan, że to albo doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej będzie brakowało lekarzy i specjalistów w publicznej służbie zdrowia?
1: Przeciwnie, ponieważ przygniatającej większości dziedzin medycyny, żeby rozwijać się, żeby móc zdobywać kolejne szczeble wiedzy i kolejne szczeble specjalizacji, trzeba pracować w publicznym szpitalu. Dzisiaj niestety sektor publiczny jest przez mniejszość, niewielką mniejszość, ale nieuczciwych przedsiębiorców lekarskich po prostu wykorzystywany. I powiem, dlaczego mówię o tej mniejszości, bo w tych ostatnich dniach ja bardzo często dostaję sygnały od lekarzy, którzy pracują uczciwie, od lekarzy, którzy pracują na umowach o pracę w szpitalu, od lekarzy, którzy nie kantują na kartach obecności w szpitalu, od lekarzy, którzy jak na to patrzą, to im się nóż w kieszeni otwiera, bo widzą, że ci złodzieje po prostu robią im krzywdę, tak? Nie tylko pacjentom,
0: kropkę?
1: Ale także im, ludziom, którzy uczciwie pracują. Ja chcę, żeby za uczciwą pracę była porządna płaca, ale chcę też, żeby państwo egzekwowało uczciwą pracę w szpitalach.
0: Czyli jesteście gotowi, bo premier mówi tak, nieważne, czy to będą teraz pomysły partii Razem, Konfederacji, PiSu, trzeba to zmienić. Jesteście gotowi usiąść i rozmawiać.
1: Premier zna nasze pomysły, bo myśmy z tymi pomysłami przyszli na negocjacje, kiedy powstawał ten rząd. Więc te pomysły dla premiera nie są nowością i dla jego ekipy. Nie. Jak znajdą w sobie odwagę, żeby je zacząć wprowadzać, to oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby przy tym współpracować. Tylko chciałbym, żeby to było na serio, a nie tak jak z tą ustawą, która teraz przychodzi przez Sejm. Z ustawą, o której już eksperci mówią, że jest specjalnie napisana tak, żeby była dziurawa i żeby były proste sposoby, żeby można było ukrywać dochody i ich nie pokazywać.
0: Mówi pan o tym, żeby sprawdzać, ile lekarze gdzie
1: tak,
0: zarabiają.
1: No mówiła o tym dzisiaj posłanka Marcelina Zawisza, o tym, co pokazują eksperci, tak, że w tej ustawie po prostu są dziury. Ja nie wiem, czy one są dlatego, że ktoś z premedytacją ją tak napisał, żeby była dziurawa, czy dlatego, że na ostatnią chwilę rząd postanowił gasić kryzys wizerunkowy i przyniósł bubla, ale to jest to, co nas w momencie grozi. To znaczy to, że będziemy sobie przyjmowali ustawy, które nie działają.
0: A nie dziwi pana, że jakoś do tej pory w sprawie tej afery, o której wszyscy mówią, nie wypowiedziała się pani minister zdrowia?
1: Powiem, dlaczego mnie to nie dziwi. Pani minister zdrowia w ogóle zdaje się być osobą, która niespecjalnie chętnie się wypowiada w kluczowych sprawach, jeżeli chodzi o polską ochronę zdrowia. Ja głosowałem za tym, żeby pani minister wyrazić wotum nieufności, bo uważam, że pani minister nie dowiozła. Pani minister przyszła z obietnicami, że będzie wprowadzała zasadnicze reformy w systemie i nie zrobiła nic. Po prostu nic. No ale wtedy głosami Nowej Lewicy, głosami PSL-u i koalicji pani minister obroniła swój stołek. No i co z tego wynika? Jak widzimy, nic z tego nie wynika.
0: Dokończąc sprawę szpitala, czy według pana premier Tusk powinien zdymisjonować minister zdrowia i ministra Kierwińskiego?
1: Minister zdrowia od dawna powinna zostać zmieniona. Tak jak powiedziałem, ja już głosowałem za tym wotum nieufności. Dziwię się rządowi, że utrzymuje tę fikcję, że pani minister coś będzie robić, a pani minister ciągle mówi, że wkrótce zacznie robić, tylko nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kierwińskiego, to powiedzmy sobie otwarcie. To nie Rafał Trzaskowski rządzi w Warszawie. Rafał Trzaskowski jest tą uśmiechniętą twarzą, tak, którą się pokazuje do mediów, ale realną władzę w Warszawie, tym nadprezydentem, jest pan Kierwiński. To pan Kierwiński jest wielkim kadrowym Platformy w Warszawie. To pan Kierwiński realnie tutaj trzyma władzę, więc przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za tę zgniliznę, którą zobaczyliśmy w Szpitalu Południowym, to dokładnie pan Kierwiński. A to, że premier Tusk tak, no... Zaskakujący dla mnie sposób pana Kierwińskiego jest gotów bronić cokolwiek by się nie działo. Myślę, że będzie miało takie konsekwencje, że po prostu ludzie to zobaczą. No bo prawda jest taka, że ludzie to widzą. Ludzie, którzy jak muszą zawieźć swoich bliskich, swoje dzieci, swoich rodziców, dziadków na SOR i na tym SOR-ze czekają godzinami, to przecież widzą, że ten system się sypie, a okazuje się, że dla... ludzi pana Kierwińskiego się nie sypie.
0: To jeszcze chciałam zapytać...
1: To są wyborcy, którzy 3 lata temu poszli do wyborów, żeby pogonić PiS. Po to między innymi, że skróciły się kolejki do lekarza, a zamiast tego okazuje się, że kolejki owszem są krótkie i badanie jest na 15 minut, ale pod warunkiem, że jesteś w partii rządzącej.
0: To nie jest pierwsza partia, która dla swoich ludzi ma lepsze traktowanie
1: w
0: służbie zdrowia, ale tak miał być, tak obiecywali. Ale chodzi mi o to, pan nie jest nowicjuszem w polityce, rozmawia z politykami. Na czym to polega, że politycy tak wielu czują się lepsi od Polaków, od swoich wyborców, że im się należą saloniki VIP-owskie, że im się należy zamykanie całych oddziałów?
1: Powiem pani szczerze, nie wiem. Tak samo jak nie potrafię zrozumieć tego. Ja teraz akurat miałem tak, że jedna osoba z mojej rodziny miała jakieś tam perypetie zdrowotne, więc trochę czasu pospędzałem na korytarzach i po prostu za każdym razem, jak siedziałem tam z tą bliską osobą na korytarzu, normalnie w kolejce ze wszystkimi, to widziałem wpatrzone w siebie jak 5 złotówki oczy ludzi, którzy nie rozumieli, co się dzieje, bo byli przekonani, że skoro polityk, to pewnie powinien mieć właśnie tą odrębną ścieżkę. No nie, ja uważam, że ani politycy, ani bogaci biznesmeni, ani biskupi, ani żadni inni przedstawiciele elit nie powinni być w systemie ochrony zdrowia traktowani na takich zasadach, bo to po prostu jest nie fair, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ten system się sypie.
0: A w ogóle powinni być inaczej traktowani niż zwykli Polacy?
1: Ale mówię zwykli.
0: No, że na przykład... politykom wolno więcej.
1: Nie, no ja nie będę na przykład, ja rozumiem, że pyta pani na przykład o ochronę polityków, no nie będę mieć pretensji, że pan
0: nie.
1: premier Tusk
0: pytam
1: ma ochronę.
0: Pytam o to, że nie chciał pan uchylenia immunitetu Sławomirowi Mentzenowi za to, że postąpił wbrew przepisom i odpalił racę na Marszu Niepodległości. Przepisy są, nie odpalamy, Sławomir Mentzen odpalił, a wy żeście nie chcieli mu immunitetu.
1: Ekipa rządząca chciała niestety panu Mentzenowi zrobić prezent i zrobić z niego męczennika za głupotę. Tysiące ludzi podpalają te race, wzięli tego jednego i tak się dziwnie składa, że właśnie pana Mentzena. Panu Mentzen by oczywiście nie zbiedniał od tego, jakby dostał ten wyrok. Tyle tylko, że problem polegałby na tym, że przez tygodnie by nas wszystkich zamęczał tym, jaką to ma martyrologię i jak go niestety.
0: Ale druga strona medalu jest taka, że politycy
1: panu
0: chronią
1: Mentzenowi
0: polityków.
1: Tej przyjemności. Nie, wie pani co, panu Mentzenowi tej przyjemności jeszcze nie dali, jakby pani tam spojrzała na tą salę wtedy sejmową, to było to bardzo zabawne, ponieważ najbardziej rozczarowany wynikiem tego głosowania był pan Mentzen, który już był gotowy do tego, żeby występować w roli wielce pokrzywdzonego i to szczerze mówiąc w głupi sposób, no bo naprawdę, no to jest jakiś przepis absurdalny i wykorzystywanie go w ten sposób przez policję w chwili, kiedy komendanta głównego policji nominują politycy, jest moim zdaniem po prostu niesmaczne. Ja bym proponował, że ekipa rządząca, jak już mówimy o rozliczeniach, to w końcu powiedziała, co z tymi poważnymi rozliczeniami, bo ja się jakoś ciągle nie mogę doczekać, aż te zapowiedzi się zmaterializują. 3 lata minęły. I co? Jedyne, co się wydarzyło, to zrobili jeszcze taktyczną głupotę z Ziobrą, pomagając mu w praktyce prysnąć, bo przegłosowali za szybko areszt, w związku z czym Ziobro miał podstawę, żeby ubiegać się o azyl na Węgrzech, zamiast go wezwać z wolnej stopy i realnie postawić przed sądem. Więc szczerze mówiąc, jak na to patrzę, to po prostu na te całe rozliczenia PiS-u przez tą ekipę mam poczucie, jakbym oglądał Gang Olsena.
0: To teraz o czymś, co może się zmaterializować, czyli stałe bazy amerykańskie. Cieszy to pana?
1: Zmaterializować? Może?
0: No, dzisiaj wicepremier Kosiniak-Kamysz w Brukseli rozmawiał z sekretarzem Hexetem.
1: To zmaterializowały się rozmowy z sekretarzem Hexetem.
0: No i pozytywnie Pentagon podchodzi do propozycji stałej bazy.
1: Ja mam taką propozycję dla wszystkich, naprawdę zupełnie niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej. My nauczmy się patrzeć na te relacje w sposób trochę mniej romantyczny. Amerykanie w oczywisty sposób są coraz bardziej skoncentrowani na Pacyfiku. Łudzenie się, że trwale metodą na to, żeby się zabezpieczyć, jest to, żeby po prostu wyprosić na rok, na dwa, na trzy coś w Stanach Zjednoczonych, zamiast budować własną siłę, moim zdaniem jest naiwne. My oczywiście powinniśmy utrzymywać bliskie relacje ze wszystkimi naszymi sojusznikami, ale przestać na Boga podchodzić do tego naiwnie i spojrzeć realnie na mapę.
0: Ale to myślisz, że będzie stała baza to na rok, na dwa?
1: Na co to znaczy stała?
0: No, spójrzmy na Niemców. Od dawna mają amerykańskich żołnierzy.
1: No tak, tylko jakie to były Niemcy, jaka to była Ameryka? Pamiętajmy, że tamtej Ameryki...
0: No, poseł Paweł Kowal mówi, że my dzisiaj jesteśmy jak ten RFN wtedy. To tak
1: rozumiem.
0: Powiedział.
1: A poseł Kowal jest Adenauerem. Każdy ma jakieś fantazje. Każdy ma o sobie jakieś fantazje, ale wracając na ziemię, to już nie są te Stany Zjednoczone. I to już nie jest ta relacja Stanów Zjednoczonych z Europą, bo świat się zmienił, bo interesy gospodarcze, geopolityczna koncentracja Stanów Zjednoczonych jest już gdzieś indziej. Więc patrzmy na to realistycznie. Oczywiście wykorzystujmy wszystkie narzędzia, które można do tego, żeby Polskę zabezpieczyć, ale przede wszystkim rozmawiajmy o tym, jak budować, jeżeli chodzi o przemysł, jeżeli chodzi o nasze zdolności obronne, własną siłę. I to w sposób nienaiwny. To znaczy, raz jeszcze, no nie opowieściami, że narysujemy sobie milionową armię na papierze, tylko porozmawiajmy o tym, jak jesteśmy w stanie przyspieszyć produkcję dronów w naszym kraju.
0: Ale kończąc ten temat, dobrze by się stało, gdyby powstała stała baza i to rotacyjna obecność zamieniłaby się na obecność stałą Amerykanów?
1: Ja pozwoli pani redaktor, że będę komentować rzeczy, które się wydarzą, dobrze, a nie rzeczy, które znajdują się w sferze mglistych zapowiedzi.
0: No to wydarzyło się starcie pana Bąkiewicza i jego ludzi z niemiecką policją. I słyszymy od polityków PiSu i przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego, MSZ powinno zareagować dużo bardziej zdecydowanie. Nasze MSZ polskie.
1: Ja powiem szczerze, że patrzę z nienawidzeniem na PiS, który pakuje się w tą po prostu krucjatę w obronie pana Bąkiewicza jako najważniejszy temat w chwili, kiedy miliony ludzi patrzą wkurzone na to, co obecna władza wyprawia w ochronie zdrowia, co oni zachowują się, jakby chcieli odwrócić od tego uwagę i zajmują się jakimiś eskapadami pana Bąkiewicza. Ja nie wiem, czy tam po prostu już jest jakaś taka... odklejenie od rzeczywistości, trochę nie widzą tego, co ludzi realnie interesuje, a co jest jakimś cyrkiem gdzieś daleko, no ale tak to trochę dla mnie wygląda, jak patrzę sobie na te reakcje Prawa i Sprawiedliwości i na priorytety. Powiem, ani dla mnie priorytetem jest to, żeby rozliczyć tych, którzy są winni złego działania publicznej ochrony zdrowia, a nie rozmawianie o wycieczkach politycznych pana Bąkiewicza.
0: Minister, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski bodajże to powiedział, albo premier Tusk, nie pamiętam, że PiS chce znowu być, żeby Polska była oblężoną twierdzą. Ukraina zła, Niemcy złe. Że to jest ta taktyka.
1: Dobrze, ale tak konkretnie, to znaczy, co tu się zmieniło? Bo to jakby PiS robi to cały czas, od dawna, w sensie tu żadnej nowości nie ma.
0: Od jakiegoś czasu jednak nie padało aż tak ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego, jak to, co zostało napisane na X przez niego, że od Niemców to możemy się noża w plecy spodziewać,
1: ja
0: bo
1: już
0: nie przepracował.
1: Nie takie rzeczy
0: tak,
1: od Jarosława
0: ale ostatnio
1: Kaczyńskiego.
0: Nie.
1: Okej, to ostatnio nie, a miesiąc albo dwa miesiące wcześniej tak. No, pan prezes Kaczyński, to zdaje się, że kończy się jakiś bardzo
0: godny
1: wiek. Tak, dzisiaj, że wczoraj, bodajże coś takiego mi przemknęło. Znane jest z tego, że z każdym rokiem coraz więcej jest takich ostrzejszych wypowiedzi, tylko co z tych ostrych wypowiedzi w praktyce wynika? Było dużo ostrych wypowiedzi zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: 77 dzisiaj.
1: Było wiele ostrych wypowiedzi zarządów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących reparacji i ani jedno euro tych reparacji
0: ale
1: z tego
0: czy,
1: nie przyszło.
0: Czy według pana Ministerstwo Spraw Zagranicznych nasze powinno w jakiś zdecydowany sposób wyrazić sprzeciw
1: jeżeli
0: i oburzenie?
1: Jeżeli doszło do naruszenia praw polskiego obywatela w wyniku interwencji służb niemieckich, to oczywiście powinniśmy to wyjaśnić. Czy do nich doszło? Nie wiem, bo mnie tam nie było. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest raczej sprawa do załatwienia na poziomie administracyjnym i wykonawczym, a nie na poziomie polityczne.
0: To dwa teraz pytania o Ukrainę. Po pierwsze, czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? I dwa, czy zgadza się pan z Przemysławem Czarnkiem, który w Polsat News powiedział, że jeżeli Ukraina między innymi nie rozliczy się z Wołynia i nie będzie kontraktów na odbudowę Ukrainy dla polskich firm, to Polska powinna nie tylko przestać pomagać Ukrainie, ale powinna zamknąć ten korytarz, przez który płynie pomoc dla Ukrainy od innych państw.
1: Pierwsza sprawa jest taka, że prezydent Zełenski sam sobie ten order odebrał. I dalej to już są tylko formalności. To naprawdę, ale nazywanie jednostek wojskowych nazwą zbrodniarzy, tak? To jest tak. Coś nieakceptowalnego. Jak za rządów pisowskich były pomysły, żeby nazwać jednostki wojskowe imieniem Rajsa Burego, który mordował prawosławnych, jak były pomysły, żeby robić kult pazderskiego szarego, który mordował Ukraińców, to protestowałem i dokładnie tak samo protestuję, jak słyszę takie pomysły pana prezydenta Zełenskiego. To jest jedna sprawa. I tutaj nie powinno być moim zdaniem żadnego dzielenia włosa na czworo. Zbrodniarz to zbrodniarz. Zbrodniarz nie może być patronem jednostki wojskowej. Koniec, kropka. A jeżeli chodzi o to, co pan Czarnek chce teraz odciąć pomoc dostawy na Ukrainę?
0: W ogóle nie pozwalać tej pomocy przechodzić przez Polskę.
1: No mądre jak pan Czarnek. Drodzy państwo, no jesteśmy na papie tu, gdzie jesteśmy. Ja nie chcę, żeby rosyjskie wojska stacjonowały w Lwowie. I myślę, że nikt rozsądny w Polsce
0: czyli
1: tego nie chce.
0: Popie.
1: W związku z czym uważam, że pomysł na to, żeby uniemożliwić Ukraińcom bronienie się przed Rosjanami, to jest pomysł, delikatnie rzecz ujmując, nierozsądny z punktu widzenia naszych interesów. Ja bym chciał, żebyśmy przestali w polityce międzynarodowej. I to mówiliśmy przed chwilą a propos tych Amerykanów, bo tam widzę, że niektórzy mają odruchy serca, bardzo kochają Stany Zjednoczone, inni bardzo Trumpa kochają, albo tam innych polityków ze Stanów kochają. I ta miłość jest najważniejsza, im oczy zalewa. No to to jest niemądre w polityce międzynarodowej. Tak samo niemądre jest tutaj reagowanie emocjonalne. My mamy interes. Interes w tym, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość. Interes w tym, żeby rosyjskie wojska nie stacjonowały na polskiej granicy pod Lwowem.
0: Panie pośle.
1: I wydaje mi się, że to powinna być podstawowa refleksja w głowach polityków, którzy jak jej nie mają, to powinni spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie Polska na tej mapie jest położona.
0: Panie pośle, Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak oberwał tortem przedwczoraj. I mówi, że to nie był anarchista, który tym tortem w niego rzucił, tylko bojówkarz partii Razem.
1: No bzdury, mówi pan prezydent Jaśkowiak, ale z panem prezydentem Jaśkowiakiem niestety jest tak, że jest prosty test, który można przeprowadzić, żeby sprawdzić, czy pan prezydent Jaśkowiak mówi prawdę, czy kłamie. Jak otwiera usta, to kłamie. Ostatnio zazwyczaj tak to wyglądało. To oczywiście, że byli anarchiści, bo zresztą więcej anarchiści sami zresztą się pochwalili tym, że pana Jaśkowiaka tym tortem umazali. A jeżeli chodzi o polityków partii Razem, to politycy partii Razem na tejże sesji pobierali głos i w normalnej, demokratycznej debacie punktowali błędy tej
0: obrzucanie tortem. To jest dozwolone działanie według pana?
1: Czy ja jestem anarchistą, pani redaktor?
0: Ja nie pytam, czy jest pan anarchistą, tylko czy tortem. To jest
1: nie, według... no oczywiście, że nie. No ja walczę na kartkę wyborczą i jak jest zła władza, to tą złą władzę przy pomocy kartki wyborczej chciałbym zmienić na inną władzę, bo jestem demokratą. A to jak pani widzi, anarchiści mają inne podejście do tego i jak rozumiem, u nich orężem nie jest kartka wyborcza, tylko tort. Jesteśmy z innych bajek.
0: Adrian Zandberg, partia Razem, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
1: Dziękuję.

0: Zbliża się godzina druga, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Historyczny wynik Kanady na mundialu. Fakty rozpoczniemy od sensacyjnego meczu piłkarskich mistrzostw świata. Unijne sankcje gospodarcze na Rosję mają zostać wydłużone o rok. To pierwsze od niemal dwóch lat wspólne stanowisko wszystkich 27 państw. A już jutro jubileuszowy festiwal Black or White. Dochód przekazany zostanie na diagnostykę oraz leczenie pacjentów z nowotworami. Fakty o drugiej rozpoczynamy od wspomnianej sportowej sensacji, bo to już niemal pewne. Kanada będzie miała swoje pierwsze w historii mundialu zwycięstwo. Do końca meczu z Katarem pozostały już ostatnie chwile doliczonego czasu. Na tablicy wyników 6-0. Kanada pokonała już prawie Katar w meczu drugiej kolejki grupy B piłkarskich mistrzostw świata. A dzięki tej wygranej Kanada dopisze do swojego dorobku 3 punkty i umocni się w walce o awans do fazy pucharowej turnieju. Katar po dwóch kolejkach prawdopodobnie pozostanie bez punktów. Przywódcy państw Unii Europejskiej jednomyślnie zgodzili się na wydłużenie okresu obowiązywania sankcji gospodarczych wobec Rosji z 6 do 12 miesięcy. Jak informowaliśmy w faktach, to pierwsze od końca 2024 roku wspólne stanowisko wszystkich 27 państw członkowskich w sprawie Ukrainy. Liderzy ponownie zadeklarowali pełne wsparcie dla Kijowa i przeprowadzili rozmowę z prezydentem Ukrainy. Podkreślili także, że dalsze negocjacje dotyczące członkostwa w Unii będą zależeć od postępów reform. Unijne sankcje obejmują m.in. zamrożenie rosyjskich aktywów, ograniczenie w handlu oraz restrykcje wobec sektora finansowego i energetycznego. To Chiny są najważniejszym tematem z punktu widzenia Polski. Tak przekonywał na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata w rozmowie z korespondentką RMF FM. Katarzyna Szymańska-Borginą ustalała, dlaczego tak bardzo zależy nam na dyskusji o państwie środka.
2: Stawką jest przyszłość polskiego przemysłu i miejsca pracy. Warszawa obawia się, że chińska nadprodukcja wspierana państwowymi subsydiami coraz mocniej uderza w europejskie, a więc i polskie firmy. Jeżeli nic nie zrobimy, to znikną całe branże, powiedział mi polski dyplomata. Potwierdził mi to prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Jak podkreśla, problem nie dotyczy tylko bezpośredniego importu stali z Chin, ale całego mechanizmu przekierowywania handlu. Dlatego zarówno branża, jak i polskie władze oczekują, że Komisja Europejska przedstawi nowe narzędzia do walki z chińską nadprodukcją.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Zakończyła się batalia o przyszłość szkoły podstawowej nr 1 w wielkopolskim Lesznie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę miasta na decyzję ministra oświaty, który nie zgodził się na likwidację placówki. O głośnej sprawie tej szkoły informowaliśmy wielokrotnie w faktach. Z nami teraz wielkopolski dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Co o wyroku mówią rodzice, którzy walczyli o zostawienie szkoły?
4: Nie kryją radości i mówią o wspólnym sukcesie rodziców, uczniów i mieszkańców. Walka o utrzymanie szkoły trwała półtora roku.
5: Jedynka jest budząca się szkołą. Program budząca się szkoła to typ nauczania, który możemy trochę porównywać do trybu skandynawskiego. Liczy się dziecko jako indywidualna jednostka.
4: Mówi Agnieszka Ptaszyńska z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Wcześniej prezydent miasta zapowiedział, że nie będzie składać odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z informacji przesłanej mi przez rzecznika Urzędu w Lesznie wynika, że władze miasta podtrzymują swoje stanowisko.
1: Asia by tak chciała, tak napisali w mediach społecznościowych członkowie kabaretu Hrabi, zapraszając na jubileuszowy festiwal Black or White. Zmarła w ubiegłym roku Joanna Kołaczkowska. Od lat wspierała festiwal i jego ideę. Była współorganizatorką i ambasadorką koncertu. Dlatego w tym roku, jutro, 20 czerwca, na scenie klubu Studio w Krakowie pojawią się jej przyjaciele.
6: To Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie. Ona nas tam wprowadziła. No i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White. I trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w te role się wcielamy.
1: Wspominał Dariusz Kames. Dochód z koncertu Black or White przekazany zostanie na diagnostykę, nowoczesne leczenie oraz wsparcie pacjentów z nowotworami.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: No tu bez zaskoczenia. Kanada wygrała z Katarem 6-0. Jeszcze tak wracając do informacji z początku tych faktów, czyli ma na koncie